0: Prezydent Karol Nawrocki coraz częściej podejmuje decyzje niezależne od Prawa i Sprawiedliwości. Wbrew stanowisku partii powołał Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Decyzje te wywołują frustrację w PiS i mogą prowadzić do dalszych konfliktów. Eksperci przewidują, że prezydent będzie budował własne środowisko polityczne. Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zircon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
2: Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
0: W poniedziałek, 3 czerwca, we Wrocławiu doszło do ataku nożownika na ulicy Powstańców Śląskich. 42-letni mężczyzna ranił dwie osoby, które trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dzięki szybkiej reakcji policji sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia na ogródkach działkowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 3 lat więzienia.
2: Jesienią 2026 roku króluje głęboki, czekoladowy brąz. Ten elegancki i uniwersalny kolor zdominował zarówno luksusowe kolekcje, jak i popularne sieciówki. Projektanci podkreślają jego ponadczasowy charakter i zdolność do komplementowania każdej karnacji. Brąz idealnie wpisuje się w trend quiet luxury, co sprawia, że będzie obecny na ulicach i wybiegach przez dłuższy czas.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na naszą osobowość. Osoby urodzone w poniedziałek pod wpływem księżyca mają wyjątkową wyobraźnię i zdolności przywódcze. Wtorkowi jubilaci cechują się niezależnością i determinacją, a ci z piątku towarzyskością i urokiem osobistym. Każdemu dniu tygodnia przypisuje się inne cechy, które mogą kształtować nasze życie.
2: Orchidee mogą przestać kwitnąć z powodu niewłaściwego podlewania. Zamiast wody z kranu warto używać wody gazowanej, która dzięki obecności dwutlenku węgla wspomaga wzrost roślin. Ważne jest też, by zapewnić im przepuszczalne podłoże, co zapobiega gniciu korzeni. Dzięki tym prostym zmianom storczyki mogą znów cieszyć oko pięknymi kwiatami.
0: Joanna Szczepkowska, znana aktorka, ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rozmontowywanie polskiego państwa. Krytyka pojawiła się w kontekście przeniesienia okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Prezydent Nawrocki uzasadnił tę decyzję, mówiąc, że stół powinien być eksponatem muzealnym, a nie symbolem w Pałacu Prezydenckim. Szczepkowska przypomniała również swoje słynne słowa o końcu komunizmu, wypowiedziane 4 czerwca 1989 roku.
2: Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andriejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21. miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura tak samo 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał Stochel, młody akordeonista z Podkarpacia, właśnie zdobył serca Europy, wygrywając Eurowizję dla młodych muzyków 2026 roku w Erywaniu. Ten 18-latek, który zaczynał swoją przygodę z muzyką w wieku 7 lat, pokazał, że Polska potrafi zaskoczyć. I to nie tylko pierogami. Jego występ to nie tylko techniczna perfekcja, ale i artystyczna dojrzałość, której mogliby pozazdrościć starsi koledzy po fachu. Cóż, wygląda na to, że mamy nowego bohatera narodowego, a jego akordeon to teraz nasza tajna broń na europejskiej scenach. W Opolu odbył się wieczór pełen nostalgii i wzruszeń, podczas którego Bogdan Olewicz, legenda polskiej muzyki, otrzymał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła to prestiżowe odznaczenie, a publiczność nie szczędziła owacji dla autora takich hitów jak Autobiografia czy Nie płacz Ewka. Dyrektor TVP Tomasz Sygut nie omieszkał przypomnieć, że teksty Olewicza ukształtowały życie kilku pokoleń. Cóż, kto by pomyślał, że słowa piosenek mogą być drogą do wolności? Małgorzata Kożuchowska, ikona mody i telewizji, zaskoczyła wszystkich, gdy paparazzi uchwycili ją w dresach i adidasach, pędzącą do swojego Porsche za prawie 500 000 zł. Bez makijażu i z poczochranymi włosami wyglądała, jakby czas się dla niej zatrzymał, a może nawet cofnął o 20 lat. Jej zwykła stylizacja okazała się jednak nie tak skromna, jak mogłoby się wydawać. Torba za 20 000 zł mówi sama za siebie. Cóż, nawet w dresach można błyszczeć, gdy ma się odpowiednie dodatki. Natalia Kukulska, świętując swoje 50. urodziny i 40-lecie kariery, dołączyła do grona gwiazd w Alei Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wzruszona artystka podkreśliła, że jej rodzina stworzyła tam kukulczy gwiazdozbiór. W tym samym czasie Maria Szabłowska, ikona polskiego dziennikarstwa muzycznego, również odsłoniła swoją gwiazdę. Mimo że niektórzy twierdzą, iż Opole już przebrzmiało, to miejsce wciąż przyciąga tłumy, a młode pokolenie walczy o swoje 5 minut na tej legendarnej scenie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Sebastian Fabiański i Daria Frączek zrobili furorę na festiwalu w Opolu, choć nie zdobyli żadnej statuetki. Ich występ wywołał prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie kryją oburzenia werdyktem jury. Wielu uważa, że to właśnie duet Fabiański-Frączek zasługiwał na nagrodę, a ich utwór Nieidealna był najlepszym momentem wieczoru. Cóż, może w przyszłym roku jury doceni prawdziwe emocje i sceniczne fajerwerki.
1: Magda Umer, niezapomniana gwiazda polskiej piosenki literackiej, zmarła w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Dziś, podczas finału festiwalu w Opolu, jej twórczość zostanie uhonorowana koncertem Kiedy mnie już nie będzie. To wydarzenie nie tylko przypomni o jej niezwykłym talencie, ale także uczci pamięć Agnieszki Osieckiej, która obchodziłaby 90. urodziny. Cóż, nawet po śmierci Magda Umer potrafi przyciągnąć tłumy i wzruszyć serca.
2: Roxy Węgiel i jej biała mini skradły show na rocznicy ślubu Szczęsnych, która bardziej przypominała wesele niż zwykłą imprezę. Gwiazdy sportu i show biznesu, w tym Lewandowscy i Wieniawa, bawiły się do białego rana, a atmosfera była tak gorąca, że aż parzyła. Roxana w swojej kusej kreacji przyciągała spojrzenia, a jej mąż nie mógł się od niej oderwać. Czyżby to była impreza roku, o której będą mówić jeszcze długo?
1: Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny postanowili uczcić 10 lat małżeństwa w sposób, który z pewnością przejdzie do historii warszawskiego show biznesu. Ich White Party w Muzeum Historii Polski przyciągnęło absolutną elitę polskiej sceny sportowej, muzycznej i influencerskiej. Na scenie pojawili

0: Się artyści światowego formatu, a atmosfera przypominała międzynarodowy festiwal. Cóż, nie każdy jubileusz małżeński może pochwalić się występami takich gwiazd jak James Arthur czy Nothing But Thieves.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Bruce Springsteen i jego Born in the USA. Piosenka, która od dekad myli miliony. Zamiast patriotycznego hymnu mamy dramat weterana wojennego, który po powrocie do domu czuje się porzucony przez własne państwo. Ronald Reagan i inni politycy przez lata próbowali wykorzystać ten utwór w kampaniach, nie dostrzegając jego prawdziwego przekazu. Springsteen, nieugięty wobec komercji, odrzucił nawet 12 milionów dolarów od Chryslera, by jego sztuka nie stała się narzędziem marketingu. A wszystko to przez potężny riff i stadionową aranżację, które skutecznie ukryły mroczną treść. Zanim Joy Division stało się ikoną post-punka, Ian Curtis i jego koledzy występowali pod nazwą Warsaw, inspirowaną mrocznym utworem Davida Bowiego. Niestety, rosnąca popularność londyńskiego Warsaw Pact zmusiła ich do zmiany szyldu. Nowa nazwa, Joy Division, wywołała kontrowersję, ponieważ nawiązywała do literatury obozowej. Mimo to zespół nie porzucił fascynacji wojenną historią, co słychać w ich twórczości, choćby w utworze Warsaw. Keith Richards, niezniszczalny gitarzysta The Rolling Stones, znowu zaskoczył świat. W wywiadzie dla magazynu NME przyznał się do wciągnięcia prochów swojego ojca, zmieszanych z kokainą. Choć menedżerowie zespołu próbowali to zatuszować jako żart, Richards w swojej autobiografii wyjaśnił, że to była forma intymnego pożegnania. A teraz, gdy ktoś zapyta, co by zrobił, gdyby jego córki chciały powtórzyć ten gest, odpowiada z humorem, że zostawi im słomkę. Cóż, prawdziwy rock'n'rollowiec do końca.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1023 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawska tęcza nie wróci na plac Zbawiciela. Mimo że instalacja wygrała w budżecie obywatelskim, plany pokrzyżowały kwestie praw autorskich. Zamiast rzeźby mieszkańcy zobaczą tam kompozycje z kwiatów. Centrum Sztuki Współczesnej i artystka Julita Wójcik zablokowali projekt, podkreślając konieczność poszanowania praw autorskich. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów zderzyły się Honda i Audi. 37-letni obywatel Turcji, kierujący Hondą, wykonał niebezpieczny manewr, co doprowadziło do katastrofy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i czeka na decyzję prokuratora. W Mławie na Mazowszu wciąż trwa dramat związany z zabójstwem 16-letniej Mai Kowalskiej. W pierwszą rocznicę tragedii rodzina próbowała upamiętnić dziewczynę, ale ich plany zakłóciło odkrycie niepokojącego przedmiotu na miejscu zdarzenia. Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, opisał wstrząsające nagranie zbrodni, które wywołało ogromne emocje. Kluczowym etapem postępowania jest teraz oczekiwanie na ekspertyzę psychiatryczną podejrzanego, co może wpłynąć na jego przyszłość. Donald Tusk zaproponował budowę pomnika Tadeusza Mazowieckiego z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Monument miałby stanąć przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Do komitetu honorowego zaproszono wszystkich żyjących byłych premierów, w tym Jarosława Kaczyńskiego. Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier po II wojnie światowej, kierował rządem w latach 1989-1991.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jedno z najstarszych centrów handlowych w Warszawie, Galeria Bemowo, może wkrótce zniknąć z mapy miasta. Inwestor planuje wyburzenie obiektu i budowę ponad 1200 mieszkań, co spotyka się z ostrym sprzeciwem radnych Bemowa. Samorządowcy obawiają się hałasu z pobliskiego lotniska i podkreślają znaczenie galerii dla lokalnej społeczności. Władze dzielnicy przygotowują działania, które mogą zablokować inwestycje.
1: Wczoraj w Polsce doszło do dwóch incydentów lotniczych. W powiecie żyrardowskim rozbił się ultralekki samolot, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Kilka godzin później w Krośnie szybowiec spadł na ogrodzenie, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych została powiadomiona o obu zdarzeniach. Tydzień temu nad jeziorkiem Balaton na warszawskim Gocławiu wędkarze wyłowili ogromnego suma, którego następnie żywego wrzucili do bagażnika auta. W związku z tym zatrzymano 57-letniego obywatela Ukrainy, który został wydalony z Polski. Mężczyzna otrzymał zakaz ponownego wjazdu na teren Polski oraz innych krajów Schengen na 5 lat. Decyzja o jego wydaleniu została wykonana natychmiastowo. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze ku pamięci zmarłej 12-letniej Eli. Przyjaciele dziewczynki przynoszą misie i piszą wzruszające listy, które przypinają do drzewa, na którym Ela lubiła siadać. Jej zaginięcie wstrząsnęło lokalną społecznością, a poszukiwania zakończyły się tragicznie, gdy po dwóch dniach odnaleziono ciało dziewczynki. Policja wykluczyła udział osób trzecich, a prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie jej śmierci.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w przydomowym zbiorniku wodnym i natychmiast przewieziony do szpitala w Krakowie. Prokuratura bada, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Rodzice dziecka są w szoku, a śledczy ustalają szczegóły zdarzenia. Prokuratura ujawnia nowe informacje dotyczące katastrofy śmigłowca na Górze Lubogoszcz, w której zginął 30-letni Błażej Czarnecki, były siatkarz CHKS Chełm. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Dochodzenie wciąż trwa, a wrak maszyny zostanie poddany badaniom. Sekcja zwłok ofiary zaplanowana jest na 8 czerwca w Krakowie. Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zaginęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina potwierdziła tę informację i dziękuję wszystkim zaangażowanym w poszukiwania. Policjanci z Bydgoszczy prowadzili intensywne działania, aby odnaleźć dziewczynę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazuje, że najlepszym imieniem dla psa jest Max. To krótkie, łatwe do wymówienia imię, które psy szybko rozpoznają. Max spełnia wszystkie kryteria dobrego imienia, takie jak łatwość wymowy i uniwersalność. Wśród innych, wysoko ocenianych imion znalazły się Luna, Bella, Rocky, Charlie i Rex. Gilowie na Dolnym Śląsku doszło do tragedii. W jednym z domów znaleziono ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został zatrzymany i trafił do aresztu. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Roman Kosecki, były kapitan reprezentacji Polski, ocenia przebudowę kadry pod wodzą Jana Urbana. Wskazuje na potrzebę wprowadzania nowych zawodników, mimo krytyki. Doradza Robertowi Lewandowskiemu, sugerując transfer do MLS, a z przymrużeniem oka komentuje ofertę z Arabii Saudyjskiej. Kosecki z optymizmem patrzy na przyszłość Legii Warszawa, przewidując jej sukcesy pod wodzą Marka Papszuna.
2: Michał Dubicki zajął 5. miejsce w prestiżowych zawodach World Trophy Steel Timber Sports w Budapeszcie. Polak przegrał w ćwierćfinale z późniejszym zwycięzcą, Jackiem Jordanem z Nowej Zelandii, notując 3. najlepszy czas dnia. W zawodach kobiet triumfowała Kanadyjka Andrea Hunt, a Polki nie brały udziału. W Mistrzostwach Świata Rookie Mikołaj Groenwald zajął 12. miejsce. Tragiczna wiadomość z Bożego Ciała. W katastrofie lotniczej zginął Błażej Czarnecki, były siatkarz PZL Leonardo Avia Świdni. Jego śmigłowiec rozbił się koło Limanowej, a akcja poszukiwawcza była utrudniona przez trudne warunki terenowe. Cała społeczność sportowa składa kondolencje rodzinie i bliskim. I Maja Chwalińska zmierzy się w finale Rolanda Garrosa z Mirrą Andrijewą, 19-letnią Rosjanką, która dla kariery porzuciła ojczyznę. Andrijewa, nazywana cudownym dzieckiem tenisa, trenowała w Cannes i obecnie mieszka w Monte Carlo. Jest bezwzględna na korcie i pewna siebie, a jej celem jest zniszczenie marzeń Polki o zwycięstwie. Czy Chwalińska zdoła zatrzymać jej pogoń za triumfem?
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska, sensacja tegorocznego Rolanda Garrosa, zmaga się z przeziębieniem, ale nie rezygnuje z przygotowań do finału. W piątek trenowała na korcie, pracując nad różnymi elementami gry. Polka jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, która zagra w finale tego prestiżowego turnieju. Jej rywalka, Mirra Andrijewa, również intensywnie przygotowuje się do sobotniego starcia.
2: Maja Chwalińska przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andrijewą, ale jej występ to historyczny moment dla polskiego tenisa. Mimo trudnych warunków i presji, Polka pokazała ogromną determinację. Na trybunach obecni byli m.in. Brad Pitt i Flea z Red Hot Chili Peppers, co podkreśla rangę tego wydarzenia. Chwalińska jest 4. Polką, która dotarła do finału Wielkiego Szlema, co daje nadzieję na jej dalsze sukcesy.
1: Flavio Coboli awansował do finału Roland Garros bez gry, po tym jak jego półfinałowy rywal Matteo Arnaldi wycofał się z powodu zatrucia. Włoch zmierzy się w niedzielę z Aleksandrem Zverevem, który pokonał Jakuba Mensika w 4 setach. Arnaldi, będący rewelacją turnieju, musiał zrezygnować z walki o finał, mimo że wcześniej spędził prawie 20 godzin na korcie. Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros, co już zapewniło jej 1,5 miliona euro. Jeśli wygra, jej konto zasili niecałe 3 miliony euro. Tymczasem w świecie tenisa narasta napięcie, ponieważ zawodnicy domagają się większego udziału w zyskach z turniejów wielkoszlemowych. Protestujący tenisiści planują opuszczać konferencje prasowe po 15 minutach, symbolizując tym samym swoje żądania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska, polska tenisistka, osiągnęła finał Roland Garros, co przyniosło jej 1,5 miliona euro nagrody. Dzięki temu nie musi już martwić się o finanse, a sponsorzy ustawiają się do niej w kolejce. Przed turniejem Maja miała problemy z budżetem, ale teraz planuje zainwestować w swoją karierę. Jej menedżer, Piotr Szczypka, przyznaje, że zainteresowanie ze strony potencjalnych partnerów jest ogromne. Marina i Wojciech Szczęsny świętowali 10. rocznicę ślubu w wielkim stylu. Po oficjalnych uroczystościach goście przenieśli się do Centrum Olimpijskiego, gdzie zabawa trwała do białego rana. Na parkiecie brylowali Anna i Robert Lewandowscy oraz Arkadiusz Mili. Impreza zakończyła się dopiero nad ranem, pozostawiając uczestników pełnych wrażeń. Maja Chwalińska zaskoczyła wszystkich, docierając do finału Roland Garros 2026. Polska tenisistka pokonała wyżej notowane rywalki, co przyciągnęło uwagę kibiców. Współpracuje z czeskim trenerem Petrem Hajkiem, a ich relacja ogranicza się do zawodowej współpracy. Chwalińska czerpie także wsparcie od rodziców, którzy od zawsze motywowali ją do aktywności fizycznej.
1: Maja Chwalińska, finalistka Roland Garros, wraca do Polski. Już jutro o 9:25 wyląduje na lotnisku Chopina w Warszawie. Po intensywnych zmaganiach w Paryżu planuje zasłużony odpoczynek przed Wimbledonem. Jej udział w londyńskim turnieju zależy od decyzji organizatorów dotyczących przyznania dzikiej karty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej stała się sensacją turnieju Roland Garros, docierając do finału i detronizując Igę Świątek jako najlepszą polską tenisistkę. 25-latka wyeliminowała m.in. Dianę Schneider i Annę Kalińską. Kluczem do jej sukcesu okazały się specjalne notatki, o których opowiedział jej dawny trener, Paweł Kałuża. Renée Gracie, pierwsza kobieta rywalizująca na pełen etat w wyścigach Supercars Fianty 8, zaskoczyła świat, rezygnując z motosportu na rzecz branży filmów dla dorosłych. Decyzja ta przyniosła jej ogromne sukcesy finansowe, z dziennymi zarobkami sięgającymi 50 tysięcy złotych. Gracie przyznaje, że utrata pasji do wyścigów i skromne wynagrodzenie skłoniły ją do zmiany kariery. Jej bliscy w pełni akceptują nową ścieżkę zawodową.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w nowy, emocjonujący etap. Już w poniedziałek, 8 czerwca, na ekranach zadebiutuje 942 odcinek. Kansel i Trucizna realizują swój przebiegły plan, a Nana i Yusuf znów stają w obliczu niebezpieczeństwa. Poyraz, pełen determinacji, obiecuje odnaleźć swoich bliskich, nie zważając na koszty. Czy zdrada Kansel wyjdzie na jaw? Czy Poyrazowi uda się uratować Nanę i Yusufa? Odpowiedzi na te pytania już w najbliższym odcinku. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko Wielkiej Pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność Wielkiej Pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14:00.
2: M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami po wakacjach. Bartek i Dorota, po adopcji Franka, starają się stworzyć chłopcu bezpieczny dom w Grabinie. Franek, który wiele przeszedł, zaczyna ufać nowej rodzinie, a Bartek robi wszystko, by być dla niego ojcem, jakiego nigdy nie miał. Niestety, w cieniu tych wydarzeń pozostaje los 6-letniej Kalinki, córki brata Bartka, którą adoptował z Ulą. Kalinka przebywa w Australii z Ulą, a jej przyszłość jest niepewna. Bartek, skupiony na Franku, zdaje się zapominać o Kalince. Nowy sezon zapowiada się pełen wyzwań i emocji dla rodziny Lisieckich.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu M jak miłość szykuje się niespodzianka w nowym sezonie po wakacjach. Maja Chodakowska, córka Izy i Marcina, przejdzie zaskakującą przemianę. Choć nadal grają Laura Jankowska, 9-letnia Maja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Różnica wieku między nią a jej starszym bratem Szymkiem zacznie się zacierać. Pani już zauważyli, że Maja wydoroślała i nie przypomina już małej dziewczynki. Zdjęcia z planu, udostępnione przez Michalinę Sosnę, serialową Kamę, pokazują, jak bardzo wyrosła. To już trzecia aktorka wcielająca się w postać Mai, a zmiany w jej wyglądzie z pewnością zaskoczą widzów. M jak miłość kończy sezon z emocjonującym finałem. Jagoda i Tadeusz, ulubiona para widzów, zdecydowali się na wyjazd z Grabiny na Hel. Powodem jest zdrowie ich córeczki Dorotki, która potrzebuje zmiany klimatu. Widzowie zastanawiają się, czy to oznacza koniec ich wątków serialu. Choć w ostatnich odcinkach pojawiali się rzadziej, nie ma obaw, że znikną na stałe. Nowy sezon rusza we wrześniu, a aktorzy już wrócili na plan. Czy nowe życie nad Bałtykiem okaże się dla nich lepsze? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: M jak miłość przechodzi przez burzliwe zmiany w obsadzie. W rodzinie Mostowiaków brakuje wielu dawnych bohaterów, a ich losy pozostają tajemnicą. W minionym sezonie przy Barbarze pozostała jedynie najstarsza córka, Marysia. Syn Marek i córka Marta kontaktowali się z nią sporadycznie, a Marta wyjechała do Włoch, by być bliżej syna Łukasza. Nie ma też wieści o najmłodszej córce, Małgosi, która od dawna nie daje znaku życia. Zniknięcie Ani Wojciechowskiej również pozostaje zagadką. W nadchodzącym sezonie nie ma szans na powrót wielu postaci, co z pewnością wpłynie na dynamikę serialu.
1: W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20:15 na TVN.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, w którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także w serwisie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceminister nauki Andrzej Szeptycki wywołał kontrowersję, porównując ukraińską powstańczą armię do polskich żołnierzy wyklętych. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz stanowczo potępił te słowa i zażądał dymisji Szeptyckiego. Wypowiedź wiceministra wpisuje się w szerszy kontekst napięć między Polską a Ukrainą dotyczących upamiętniania UPA. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, na którym rozważana będzie możliwość odebrania tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. 46-letni Polak został zatrzymany przez niemiecką policję podczas rutynowej kontroli na autostradzie A3. Okazało się, że jest poszukiwany przez prokuraturę w Dreźnie za przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała. Mężczyzna miał do zapłaty ponad 4000 euro grzywny, której nie był w stanie uregulować. W efekcie został przewieziony do zakładu karnego w Kleve, gdzie rozpoczął odbywanie kary. Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem. Ćma bukszpanowa, inwazyjny owad z Azji, stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów, szybko niszcząc roślinność. Zamiast chemii warto sięgnąć po domowe sposoby, jak mąka czy proszek do pieczenia, które skutecznie eliminują larwy. Te naturalne metody są łatwe do zastosowania i mogą być powtarzane przez cały sezon wegetacyjny. Małgorzata Socha, znana z naturalnego stylu, zaskoczyła fanów letnią sukienką z Pepco za jedyne 45 zł. Sukienka wykonana z przewiewnej wiskozy idealnie wpisuje się w letnie trendy. Jasno-niebieski kolor i lekki fason sprawiają, że jest to doskonały wybór na upalne dni. To przykład, jak stylowo można wyglądać bez wydawania fortuny. Gąbka do mycia naczyń może być jednym z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Jej porowata struktura i wilgoć sprzyjają namnażaniu się bakterii, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Specjaliści zalecają wymianę gąbki co kilka dni, a maksymalnie raz w tygodniu. Alternatywą mogą być szczotki do naczyń lub gąbki silikonowe, które szybciej wysychają i nie chłoną zabrudzeń.
3: Według dawnych wierzeń, uszkodzona zastawa stołowa może przyciągać problemy finansowe. Nadtłuczone talerze i filiżanki są uważane za źródło negatywnej energii, która blokuje życiowy sukces. Wiosenne porządki to dobry moment na pozbycie się takich przedmiotów. Inne rzeczy, które mogą przynosić pecha, to stare wycieraczki, niedziałające zegary i myśliwskie trofea. Rak to znak zodiaku, który najczęściej wraca do byłych partnerów. Astrolodzy wskazują, że wynika to z ich silnego przywiązania emocjonalnego i nostalgii za przeszłością. Raki często idealizują dawne związki, zapominając o przyczynach rozstań. Eksperci ostrzegają jednak, że nie każdy powrót jest korzystny, a kluczowe jest nauczenie się zamykania drzwi do przeszłości.
2: Poranne espresso nie musi być jedynym sposobem na pobudzenie. Eksperci podkreślają, że krótka aktywność fizyczna zaraz po przebudzeniu może skutecznie zastąpić kawę. Już od 3 do 5 minut prostych ćwiczeń, takich jak rozciąganie czy lekki marsz, poprawia krążenie i dotlenia mózg. Dzięki temu organizm szybciej się budzi, a potrzeba kolejnych filiżanek kawy w ciągu dnia maleje.
3: Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło 4. miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na 5. pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy.
2: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet. Dziś Lidia Staroń obchodzi swoje 67. urodziny. Znana z działalności społecznej i politycznej, obecnie koncentruje się na pracy w Olsztynie, gdzie prowadzi biuro interwencyjne i fundację Zawsze po stronie ludzi. Mimo że nie pełni już funkcji państwowych, nadal aktywnie wspiera mieszkańców w kwestiach prawnych i mieszkaniowych. W przeszłości była posłanką i senatorką, a także kandydatką na rzecznika praw obywatelskich. Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni. Prezydent Karol Nawrocki stał się gwiazdą internetu po tym, jak nagranie z jego wizyty na siłowni trafiło na TikToka. Wideo, które opublikowała internautka Amelia, pokazuje prezydenta w otoczeniu młodych pasjonatów sportu. Nagranie szybko zdobyło popularność, a sam prezydent jest znany z zamiłowania do sportu. Niedawno trenował z Mariuszem Pudzianowskim, co również spotkało się z dużym uznaniem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie też 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Pytamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Burska, gwiazda Misia i 13 posterunku, zniknęła z ekranów, ale jej życie prywatne było równie fascynujące jak jej role. Po krótkim małżeństwie z Karolem Strasburgerem, które sama określiła jako ślub dwojga dzieci, znalazła szczęście u boku lekarza-onkologa Jana Rajskiego. Ich związek trwał 36 lat, aż do jego śmierci w 2015 roku. Dziś Burska żyje na emeryturze, z dala od medialnego zgiełku, podkreślając, że poświęciła się zawodowi, a nie macierzyństwu.
2: Doda znowu zaskoczyła wszystkich na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wystąpiła w stroju, który można by uznać za niewidzialny. Białym biustonoszu, czarnych bokserkach i szpilkach. Czy to nowy trend w modzie scenicznej? Na szczęście jej głos był równie imponujący jak odwaga w doborze garderoby. Festiwalowa publiczność miała okazję usłyszeć legendarne utwory w nowych aranżacjach, ale to Doda skradła show. Maja Chwalińska, choć przegrała finał Roland Garros z Mirrą Andrzejewą, zdobyła serca kibiców i Dawida Podsiadły. Polka, która jako pierwsza w historii dotarła do finału z kwalifikacji, stała się sensacją turnieju. Podsiadło, marząc o podtrzymaniu jej trofeum, musiał zadowolić się symbolicznym 100 lat odśpiewanym przez tłum na jego koncercie. Chwalińska zaś, z humorem, zaproponowała mu w zamian talerz. Cóż, nie każdy może mieć puchar, ale talerz od Mai to też coś. Ach, te dziecięce gwiazdy. Kiedyś ich twarze były wszędzie, a teraz część z nich wciąż błyszczy na scenie, jak Roxana Węgiel czy Vicky Gabor, które z powodzeniem kontynuują swoje kariery muzyczne. Inni, zmęczeni blaskiem fleszy, wybrali spokojniejsze życie z dala od medialnego zgiełku. Niezależnie od wyboru, wszyscy na zawsze pozostaną w pamięci jako ci mali czarodzieje telewizji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: W Opolu podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki odsłonięto pomnik Kory Jackowskiej, co wywołało niemałe emocje. Kamil Sipowicz, mąż zmarłej artystki, nie krył wzruszenia i w geście pełnym emocji objął i pocałował rzeźbę. Pomnik, choć nie wszystkim przypadł do gustu, ma oddawać sceniczną charyzmę Kory, a nie być jej wiernym portretem. Dyskusje na temat artystycznej wizji rzeźby rozgrzały internet, pokazując, że nawet po latach Kora potrafi wzbudzać kontrowersje.
2: Katarzyna Żak, znana wszystkim jako Solejukowa z Rancha, zaskakuje nas nie tylko aktorstwem, ale i potężnym głosem, który wprost roznosi opolską scenę. Podczas 63. festiwalu w Opolu Żak odda hołd Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej, pokazując, że w wieku 62 lat można wciąż zachwycać. A skoro już o jubileuszach mowa, to Lady Punk świętuje swoje 45-lecie, przypominając, że rockowe hity nigdy się nie starzeją. Cóż, Opole jak zawsze pełne niespodzianek. Krzysztof Zanussi, 86-letni reżyser, postanowił, że grawitacja to jego nowy przeciwnik na planie filmowym. Podczas pracy nad filmem Całopalenie w Toruniu artysta zaliczył spektakularny upadek ze schodów, łamiąc rękę i czaszkę. Mimo że wylądował w szpitalu, nie zrezygnował z pracy i reżyserował film prosto z łóżka, udowadniając, że prawdziwy twórca nigdy nie przestaje działać. Zanussi podsumował to doświadczenie jako przygodę, której wolałby uniknąć. Ale cóż, życie reżysera bywa pełne niespodzianek. W 1977 roku NASA postanowiła wysłać w kosmos sondy Voyager z pozłacanymi płytami, które miały reprezentować naszą planetę. Wśród utworów znalazł się Johnny B. Goode, Chucka Berry'ego, co wywołało niemałe zamieszanie wśród naukowych elit. Dla

0: Niektórych rock and roll to tylko hałas dla młodzieży, ale Carl Sagan wiedział, że energia i buntowniczy charakter tej muzyki to prawdziwa wizytówka ludzkości. I tak oto riff Berry'ego stał się najtrwalszym śladem naszej obecności w kosmosie, dryfującym w przestrzeni przez miliardy lat.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Modeste, brytyjski zespół znany z występów na wielkich festiwalach, postanowił zejść z piedestału i zagrać w kameralnych klubach. Już 19 listopada w krakowskim klubie za ścianek fani będą mogli doświadczyć ich mrocznych brzmień z bliska. To nie tylko powrót do korzeni, ale i szansa na bardziej intymne spotkanie z muzyką. Bilety już dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy. Peter Frampton, człowiek, który sprawił, że gitara zaczęła mówić, przeszedł do historii rocka dzięki magicznemu urządzeniu zwanemu Talkboxem. Jego album Frampton Comes Alive z 1976 roku zdefiniował brzmienie rocka stadionowego, a sam Frampton stał się globalną supergwiazdą. Choć Talkbox brzmi efektownie, jego używanie wiązało się z drętwieniem zębów i innymi przyjemnościami. A jakby tego było mało, jego ukochana gitara Gibson, która zaginęła w katastrofie lotniczej, po 31 latach wróciła do niego jak bumerang. Frampton w 2024 roku trafił do Rock and Roll Hall of Fame, co tylko potwierdziło jego legendarny status. Kto by pomyślał, że jedno z najbardziej znanych rodzeństw w rocku to w rzeczywistości byli małżonkowie. Jack i Meg White z The White Stripes przez lata karmili nas opowieścią o bracie i siostrze, podczas gdy ich prawdziwa relacja była znacznie bardziej skomplikowana. Mistyfikacja miała na celu ochronę ich prywatności i skupienie uwagi na muzyce, a nie na życiu osobistym. Nawet po rozwodzie Jack uparcie przedstawiał Meg jako swoją siostrę, tworząc jedną z najbardziej intrygujących legend w historii rocka.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1023 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 17 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Toruniu zobaczymy również 17 stopni i niewielkie zachmurzenie. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj w Polsce doszło do dwóch incydentów lotniczych. W pobliżu Żyrardowa niewielki samolot uderzył o ziemię, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Na Podkarpaciu szybowiec zahaczył o płot, ale nikt nie ucierpiał. Służby badają przyczyny obu zdarzeń. W Legionowie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zaatakował przechodnia maczetą. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku, a teraz sprawa trafiła do sądu. Kapral Rafał R. oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa, a jego proces odbędzie się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Żołnierz pozostaje w areszcie, a jego tymczasowe zatrzymanie przedłużono do 20 czerwca.
2: Na warszawskiej Sadybie doszło do brutalnego zabójstwa 86-letniego milionera Aleksandra P. Sprawczynią okazała się Monika A., była księgowa, która zdobyła zaufanie ofiary, by przejąć jego majątek. Zbrodni pomogli jej nastoletni Grzegorz R. i jego dziewczyna. Po zabójstwie ciało przewieziono w walizce, zakopano, a następnie spalono. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej wspólnik na 25 lat więzienia. Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie, przy stacji metra Stadion Narodowy, znajduje się niemal gotowy do użytku peron, który od lat pozostaje pusty. Miał obsługiwać przyszłą trzecią linię metra, ale do dziś nie doczekał się pasażerów. Mimo że wyposażony w windy i monitoring, służy jedynie jako miejsce odstawcze dla składów metra. Prace nad trzecią linią trwają, ale jej realizacja wciąż jest odległa.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze upamiętniające zmarłą 12-letnią uczennicę miejscowej szkoły. Mieszkańcy i znajomi dziewczynki zostawiają tam wzruszające wiadomości i pluszowe zabawki. Poszukiwania dziewczynki zakończyły się tragicznie, gdy jej ciało odnaleziono po 2 dniach. Policja wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu.
1: W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wczoraj w Krakowie odbyła się jubileuszowa 25. edycja Wielkiej Parady Smoków. Na Bulwarze Tynieckim mieszkańcy i turyści mogli podziwiać spektakularny pokaz świetlny z efektami pirotechnicznymi, który zamienił Wisłę w teatralną scenę. Dziś o południu przez Planty, ulicą Grodzką, aż na rynek przejdzie kolorowy korowód smoków, kontynuując weekendowe atrakcje. Organizatorem wydarzenia jest Teatr Groteska.
1: Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia. Wczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie Dawid Podsiadło rozpoczął swoją nową trasę koncertową. Obrotowy Tour 2026. Tysiące fanów przybyło, by zobaczyć jego występ na żywo. Dziś artysta zagra tam kolejny koncert. Następne przystanki na trasie to Poznań, Gdańsk i Warszawa. We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. 5-letnia Zosia wypadła z 11 piętra wieżowca. Jej 21-letnia matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni.
2: Tragiczny wypadek w Sobolewie. W niedzielę około godziny 14 motocyklista zginął, uderzając w ścianę stacji transformatorowej przy szkole podstawowej. Mężczyzny nie udało się uratować, poinformowała podlaska policja. W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie podobnie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może pomóc wielu kredytobiorcom odzyskać pieniądze. Banki często naliczały odsetki od zawyżonych kwot kredytów, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodne z prawem. Kredytobiorcy mogą teraz dochodzić zwrotu nie tylko prowizji, ale także innych kosztów, co w niektórych przypadkach oznacza nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ważne jest, aby kredyt miał charakter konsumencki i nie przekraczał 255 500 złotych. Nawet jeśli kredyt został już spłacony, istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych środków. Eksperci radzą dokładnie przeanalizować umowy kredytowe, by sprawdzić, czy można skorzystać z tak zwanej sankcji kredytu darmowego.
2: Kupując używany samochód od osoby prywatnej, pamiętaj o podatku od czynności cywilnoprawnych. Masz tylko 14 dni na zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Skarbowym. Podatek wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Jeśli spóźnisz się z zapłatą, grożą Ci wysokie kary, nawet do 96 tysięcy złotych. Możesz uniknąć konsekwencji, składając tak zwany czynny żal, zanim urząd sam wykryje uchybienie. Pamiętaj, że obowiązek ten nie dotyczy zakupu auta na fakturę VAT czy z salonu.
1: W Polsce rusza nowa sieć zwrotomatów, które umożliwiają oddawanie butelek i puszek poza sklepami. Urządzenia te pojawiają się na osiedlach, w miejscowościach turystycznych i przy placówkach publicznych. Zwrot kaucji odbywa się bezpośrednio na kartę płatniczą, co ma ułatwić proces dla konsumentów. Pierwsze zwrotomaty działają już w Warszawie, Zamościu oraz nadmorskich kurortach. Operator systemu, Polska Kaucja, planuje dalsze rozszerzanie sieci, w tym mobilne punkty zbiórki na wakacje i imprezy plenerowe. Celem jest, aby oddawanie opakowań było tak proste jak wyrzucanie śmieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby od 2027 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4986 zł brutto. To oznacza wzrost o 180 zł w porównaniu z obecną stawką. Minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć do około 32,5 zł brutto. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy postulują podwyżkę do co najmniej 5200 zł. Pracodawcy z kolei chcą wzrostu zgodnego z ustawowymi wskaźnikami. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości minimalnej pensji zapadnie najpóźniej 15 września.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Historyczny moment na giełdzie. Wartość rynkowa Orlenu osiągnęła 168 miliardów złotych, wyprzedzając trzy wielkie rosyjskie koncerny energetyczne: Gazprom, Łukoil i Nowatek. Premier Donald Tusk podkreślił, że to symboliczny sukces polskiego giganta. Orlen, jako zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, inwestuje w rafinerie, stacje paliw, odnawialne źródła energii oraz planuje budowę małych reaktorów jądrowych. To osiągnięcie podkreśla rosnącą siłę i międzynarodową pozycję Orlenu w globalnym sektorze energetycznym.
1: Zbliżające się wakacje to czas, kiedy oszuści szczególnie aktywnie działają, wyłudzając pieniądze od turystów. Przestępcy kuszą atrakcyjnymi ofertami noclegów, które często okazują się fikcyjne. Warto zachować ostrożność i dokładnie weryfikować oferty, by uniknąć utraty oszczędności. Fałszywe strony rezerwacyjne i oszustwa na blik to tylko niektóre z metod stosowanych przez przestępców. Eksperci radzą, by nie dokonywać płatności poza oficjalnymi systemami i zawsze sprawdzać opinię o obiekcie. Kilka minut ostrożności może uchronić przed wakacyjną pułapką. Planujesz budowę ogrodzenia? Pamiętaj, że w 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Ogrodzenie do 2,2 metra wysokości nie wymaga zgłoszenia, ale wyższe trzeba zgłosić w urzędzie. Ważne jest, gdzie postawisz płot. Jeśli na swojej działce, nie potrzebujesz zgody sąsiada. Jednak ogrodzenie na granicy wymaga pisemnej zgody i wspólnego ustalenia kosztów. Pamiętaj, że niebezpieczne elementy, jak drut kolczasty, są zabronione poniżej 2,2 metra. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Sieć restauracji Northfish, należąca do Imperium Michała Sołowowa, ogłosiła upadłość. Byli pracownicy wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Restauracje działały w prestiżowych galeriach handlowych, ale wysokie koszty najmu i spadające zainteresowanie klientów przyczyniły się do problemów finansowych. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła trudności firmy. Mimo że Northfish był tylko częścią Imperium Sołowowa, jego upadek pokazuje, że nawet największe biznesy mogą mieć problemy. Dla wielu pracowników walka o odzyskanie pieniędzy wciąż trwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło, że produkcja czołgów K2PL będzie skoncentrowana w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Decyzja ta wynika z audytu przeprowadzonego przez koreańskiego partnera, firmę Hyundai Rotem Company. Gliwickie zakłady zostały ocenione najwyżej pod względem zdolności produkcyjnych i infrastruktury. Inwestycje w Bumar Łabędy mają wynieść 850 milionów złotych, co stworzy nowe miejsca pracy. Poznańskie zakłady również mają szansę na udział w programie, specjalizując się w serwisowaniu lub produkcji komponentów. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje szerokie zaangażowanie krajowego przemysłu w program K2PL.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem niewielkie zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: niczym nie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP 2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać.
1: W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący 4024 odcinek, który przyniesie wiele zawirowań w życiu bohaterów. Tadek i Kalina stoją na krawędzi rozwodu, a emocjonalny kryzys tatka pogłębia się z dnia na dzień. W tym trudnym momencie niespodziewaną pomoc zaoferuje mu Daria, była dziewczyna, która mimo bolesnej przeszłości zdecyduje się go wesprzeć. Spotkanie dawnych kochanków przywoła wspomnienia i uczucia, które mogą odżyć z nową siłą. Czy Daria pomoże tatkowi się pozbierać i czy między nimi znów zaiskrzy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki w czerwcu. Jakub Pruski, aktor z serialu, zapowiada, że nadchodzące wydarzenia będą dla tatka szansą na powrót do Darii. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To wszystko już wkrótce na ekranach.
2: Na Wspólnej w czwartym tygodniu czerwca przyniesie prawdziwą burzę emocji. Odcinki od 4232 do 4235, które zobaczymy od 22 do 25 czerwca, zaskoczą widzów niespodziewanymi zwrotami akcji. Konflikt Igora z córką Julką osiągnie punkt kulminacyjny, a jej kłamstwa pędzą Ankę po ważne tarapaty. Włodek, szykując się do wyjazdu do Hiszpanii, będzie musiał stawić czoła zagrożeniu dla przyszłości Baru Ziębów. Brygida po aferze z kradzieżą odwoła ślub, co wywoła kolejne napięcia. Serial Na Wspólnej nie zwalnia tempa i pozostaje na antenie TVN przez całe lato, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się niezwykle emocjonująco. W odcinku 4236, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 na Polsacie, życie Janka zostanie wywrócone do góry nogami. Po pierwszych urodzinach córki Janek odkryje, że nie jest ojcem Poli, a Lilka oszukiwała go przez wiele miesięcy. Nowy bohater, dawny kolega Janka, ujawni, że to on jest prawdziwym ojcem dziecka. Lilka desperacko będzie próbowała ukryć swoje kłamstwa, ale czy jej się to uda? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów. Nie przegapcie tego emocjonującego zakończenia przed wakacyjną przerwą.
1: Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się emocjonująco. Przyszłość Marysi i Kacpra stanie pod znakiem zapytania, gdyż ich małżeńskie szczęście zburzył powrót Pawła Krzyżanowskiego. Kacper, dotąd szlachetny lekarz, odsłoni swoje mroczne oblicze, próbując pozbyć się rywala. Jego zazdrość o Pawła doprowadzi do nieobliczalnych działań, które przypomną o mrocznej przeszłości jego matki, Izabeli Nowaczyk. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii wywoła u niego poważny atak psychotyczny, po którym trafi na oddział zamknięty kliniki WeMed. Tam Kacper będzie miał okazję przejąć nad nim kontrolę. Czy Kacper posunie się do ostateczności, by chronić swoją rodzinę? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
2: W serialu Pierwsza Miłość zbliża się emocjonujący 4232 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca. Mieszkańcy Wadlewa wciąż żyją tajemniczym zniknięciem Kazanowej, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Policja ponownie zwraca uwagę na Mirona, niepełnosprawnego syna Zenka, którego zachowanie budzi niepokój. W nadchodzącym odcinku Miron ucieknie z domu i zaatakuje Seweryna w lesie, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Zenek, przyparty do muru, wyzna róży prawdę o feralnej nocy, co może wstrząsnąć całą wsią. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Gdańsku oceniane jest jako dobre, a w Poznaniu jako umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wizyta Kiryły Budanowa, szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, w Warszawie wywołała szeroką dyskusję wśród polskich polityków. Przybycie Budanowa miało miejsce po kontrowersyjnej decyzji o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co spotkało się z oburzeniem w Polsce. Były premier Leszek Miller określił wizytę jako prowokację, podczas gdy były prezydent Bronisław Komorowski widzi w niej próbę sondowania możliwości dyplomatycznych. Spotkania Budanowa z polskimi urzędnikami nie doprowadziły do publicznego porozumienia. Świat kina w żałobie po śmierci Jamesa Hendiego, znanego z filmów takich jak Top Gun, Maverick i Jumanji. 81-letni aktor został zasztyletowany we własnym domu. Podejrzanym o morderstwo jest 44-letni syn jego partnerki. Śledczy badają okoliczności tej tragicznej zbrodni. Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zircon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary. Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragiczny wypadek w Sobolewie. W niedzielę około godziny 14 motocyklista zginął, uderzając w ścianę stacji transformatorowej przy szkole podstawowej. Mężczyzny nie udało się uratować, poinformowała podlaska policja. W najnowszym odcinku serialu Rolnicy Podlasie widzowie zobaczą, jak Gienek Splutycz przygotowuje konie do wyjścia na letnie pastwiska, ale nagłe załamanie pogody zmusza go do zmiany planów. W Ciełuszkach Wiesia i Jurek nadają imiona nowym kurom, a w Pokaniewie Tomek z rodziną przygotowuje cielęta do wystawy i pomaga przy organizacji boiska. Odcinek będzie można obejrzeć dziś o godzinie 20 na Focus TV. W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 2 młodych mężczyzn, a trzeci jest w ciężkim stanie. 37-letni obywatel Turcji, prowadząc Hondę, nagle skręcił w lewo z prawego pasa, uderzając w Audi. Sprawca został zatrzymany i przebywa w areszcie. Droga wojewódzka nr 631 była zablokowana przez kilka godzin.
2: Jesienią 2026 roku króluje głęboki, czekoladowy brąz. Ten elegancki i uniwersalny kolor zdominował zarówno luksusowe kolekcje, jak i popularne sieciówki. Projektanci podkreślają jego ponadczasowy charakter i zdolność do komplementowania każdej karnacji. Brąz idealnie wpisuje się w trend Quiet Luxury, co sprawia, że będzie obecny na ulicach i wybiegach przez dłuższy czas.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na naszą osobowość. Osoby urodzone w poniedziałek pod wpływem księżyca mają wyjątkową wyobraźnię i zdolności przywódcze. Wtorkowi jubilaci cechują się niezależnością i determinacją, a ci z piątku towarzyskością i urokiem osobistym. Każdemu dniu tygodnia przypisuje się inne cechy, które mogą kształtować nasze życie.
2: W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się 2 obrazy olejne znanych polskich malarzy – Teodora Aksentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym.
0: Joanna Szczepkowska, znana aktorka, ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rozmontowywanie polskiego państwa. Krytyka pojawiła się w kontekście przeniesienia okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Prezydent Nawrocki uzasadnił tę decyzję, mówiąc, że stół powinien być eksponatem muzealnym, a nie symbolem w Pałacu Prezydenckim. Szczepkowska przypomniała również swoje słynne słowa o końcu komunizmu, wypowiedziane 4 czerwca 1989 roku.
2: Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Krakowie prognozowana temperatura to 21 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą tak samo 21 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Opolu odbył się wieczór pełen nostalgii i wzruszeń, podczas którego Bogdan Olewicz, legenda polskiej muzyki, otrzymał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła to prestiżowe odznaczenie, a publiczność nie szczędziła owacji dla autora takich hitów jak Autobiografia czy Nie płacz Ewka. Dyrektor TVP Tomasz Sygut nie omieszkał przypomnieć, że teksty Olewicza ukształtowały życie kilku pokoleń. Cóż, kto by pomyślał, że słowa piosenek mogą być drogą do wolności? Natalia Kukulska, świętując swoje 50. urodziny i 40-lecie kariery, dołączyła do grona gwiazd w Alei Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wzruszona artystka podkreśliła, że jej rodzina stworzyła tam kukulczy gwiazdozbiór. W tym samym czasie Maria Szabłowska, ikona polskiego dziennikarstwa muzycznego, również odsłoniła swoją gwiazdę. Mimo że niektórzy twierdzą, iż Opole już przebrzmiało, to miejsce wciąż przyciąga tłumy, a młode pokolenie walczy o swoje 5 minut na tej legendarnej scenie.
2: Sebastian Fabiański i Daria Frączek zrobili furorę na festiwalu w Opolu, choć nie zdobyli żadnej statuetki. Ich występ wywołał prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie kryją oburzenia werdyktem jury. Wielu uważa, że to właśnie duet Fabiański-Frączek zasługiwał na nagrodę, a ich utwór Nieidealna był najlepszym momentem wieczoru. Cóż, może w przyszłym roku jury doceni prawdziwe emocje i sceniczne fajerwerki.
1: Magda Umer, niezapomniana gwiazda polskiej piosenki literackiej, zmarła w grudniu zeszłego roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę. Dziś, podczas finału festiwalu w Opolu, jej twórczość zostanie uhonorowana koncertem Kiedy mnie już nie będzie. To wydarzenie nie tylko przypomni o jej niezwykłym talencie, ale także uczci pamięć Agnieszki Osieckiej, która obchodziłaby 90. urodziny. Cóż, nawet po śmierci Magda Umer potrafi przyciągnąć tłumy i wzruszyć serca.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Roxy Węgiel i jej biała mini skradły show na rocznicy ślubu Szczęsnych, która bardziej przypominała wesele niż zwykłą imprezę. Gwiazdy sportu i show biznesu, w tym Lewandowscy i Wieniawa, bawiły się do białego rana, a atmosfera była tak gorąca, że aż parzyła. Roxana w swojej kusej kreacji przyciągała spojrzenia, a jej mąż nie mógł się od niej oderwać. Czyżby to była impreza roku, o której będą mówić jeszcze długo?
1: Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny postanowili uczcić 10 lat małżeństwa w sposób, który z pewnością przejdzie do historii warszawskiego show biznesu. Ich White Party w Muzeum Historii Polski przyciągnęło absolutną elitę polskiej sceny sportowej, muzycznej i influencerskiej. Na scenie pojawili się artyści światowego formatu, a atmosfera przypominała międzynarodowy festiwal. Cóż, nie każdy jubileusz małżeński może pochwalić się występami takich gwiazd jak James Arthur czy Nothing But Thieves. Trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zamienił się w prawdziwy pokaz mody. Krystyna Prońko i Alicja Majewska nie tylko śpiewały, ale i błyszczały na scenie w swoich kreacjach. Prońko w geometrycznej sukni, a Majewska w srebrnej elegancji przyciągnęły więcej uwagi niż niejedna gwiazda na czerwonym dywanie. Wszystko to w ramach koncertu Autobiografia, który był hołdem dla Bogdana Olewicza, choć wydaje się, że to moda skradła całe show. Bruce Springsteen i jego Born in the USA. Piosenka, która od dekad myli miliony. Zamiast patriotycznego hymnu mamy dramat weterana wojennego, który po powrocie do domu czuje się porzucony przez własne państwo. Ronald Reagan i inni politycy przez lata próbowali wykorzystać ten utwór w kampaniach, nie dostrzegając jego prawdziwego przekazu. Springsteen, nieugięty wobec komercji, odrzucił nawet 12 milionów dolarów od Chryslera, by jego sztuka nie stała się narzędziem marketingu. A wszystko to przez potężny riff i stadionową aranżację, które skutecznie ukryły mroczną treść.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Keith Richards, niezniszczalny gitarzysta The Rolling Stones, znowu zaskoczył świat. W wywiadzie dla magazynu NME przyznał się do wciągnięcia prochów swojego ojca, zmieszanych z kokainą. Choć menedżerowie zespołu próbowali to zatuszować jako żart, Richards w swojej autobiografii wyjaśnił, że to była forma intymnego pożegnania. A teraz, gdy ktoś zapyta, co

0: by zrobił, gdyby jego córki chciały powtórzyć ten gest, odpowiada z humorem, że zostawi im słomkę. Cóż, prawdziwy rock'n'rollowiec do końca. Mystic Festival 2026 przeszedł do historii jako wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięci fanów ciężkich brzmień. Megadeth, mimo zapowiedzi zakończenia kariery, zagrali w Polsce jako główna gwiazda pierwszego dnia festiwalu, wzbudzając ogromne emocje. Dave Mustaine i jego ekipa, mimo problemów zdrowotnych lidera, pokazali, że thrash metal wciąż ma się dobrze. Ich najnowszy album, który zdobył złotą płytę, zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, co tylko potwierdza, że nawet na pożegnanie potrafią zaskoczyć. Mystic Festival 2026 w Gdańsku to prawdziwa uczta dla fanów ciężkich brzmień. Corrosion of Conformity rozgrzali publiczność południowym groove'em, a Death to All oddali hołd legendarnemu Chuckowi Schuldinerowi. Phil Anselmo z Down porwał tłumy sludge'owym rytmem, a Rotting Christ stworzyli mroczny rytuał. Electric Wizard zanurzyli nas w doomowej mgle, a Black Label Society zakończyli dzień gitarową wirtuozerią. Pogoda może i była kapryśna, ale muzyka z pewnością nie zawiodła.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Tak samo dla Torunia termometry ukażą 20 stopni i małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci jest w ciężkim stanie. 37-letni obywatel Turcji, prowadząc Hondę, nagle skręcił w lewo z prawego pasa, uderzając w Audi. Sprawca został zatrzymany i przebywa w areszcie. Droga wojewódzka nr 631 była zablokowana przez kilka godzin. Warszawska tęcza nie wróci na Plac Zbawiciela. Mimo że instalacja wygrała w budżecie obywatelskim, plany pokrzyżowały kwestie praw autorskich. Zamiast rzeźby mieszkańcy zobaczą tam kompozycje z kwiatów. Centrum Sztuki Współczesnej i artystka Julita Wójcik zablokowali projekt, podkreślając konieczność poszanowania praw autorskich. W Mławie na Mazowszu wciąż trwa dramat związany z zabójstwem 16-letniej Mai Kowalskiej. W pierwszą rocznicę tragedii rodzina próbowała upamiętnić dziewczynę, ale ich plany zakłóciło odkrycie niepokojącego przedmiotu na miejscu zdarzenia. Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, opisał wstrząsające nagranie zbrodni, które wywołało ogromne emocje. Kluczowym etapem postępowania jest teraz oczekiwanie na ekspertyzę psychiatryczną podejrzanego, co może wpłynąć na jego przyszłość.
2: Na warszawskim Gocławiu doszło do bulwersującego zdarzenia. Wędkarze złowili ogromnego suma, którego następnie umieścili w bagażniku samochodu, gdzie ryba zmarła. W związku z tym 57-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i wydalony z Polski z zakazem wjazdu na 5 lat. Decyzja o deportacji miała rygor natychmiastowej wykonalności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jedno z najstarszych centrów handlowych w Warszawie, Galeria Bemowo, może wkrótce zniknąć z mapy miasta. Inwestor planuje wyburzenie obiektu i budowę ponad 1200 mieszkań, co spotyka się z ostrym sprzeciwem radnych Bemowa. Samorządowcy obawiają się hałasu z pobliskiego lotniska i podkreślają znaczenie galerii dla lokalnej społeczności. Władze dzielnicy przygotowują działania, które mogą zablokować inwestycje.
1: Wczoraj w Polsce doszło do dwóch incydentów lotniczych. W powiecie żyrardowskim rozbił się ultralekki samolot, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Kilka godzin później w Krośnie szybowiec spadł na ogrodzenie, ale na szczęście nikt nie ucierpiał. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych została powiadomiona o obu zdarzeniach. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych.
2: Na skwerze Olgi Jackowskiej w Krakowie płoną znicze ku pamięci zmarłej 12-letniej Eli. Przyjaciele dziewczynki przynoszą misie i piszą wzruszające listy, które przypinają do drzewa, na którym Ela lubiła siadać. Jej zaginięcie wstrząsnęło lokalną społecznością, a poszukiwania zakończyły się tragicznie, gdy po dwóch dniach odnaleziono ciało dziewczynki. Policja wykluczyła udział osób trzecich, a prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie jej śmierci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w przydomowym zbiorniku wodnym i natychmiast przewieziony do szpitala w Krakowie. Prokuratura bada, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Rodzice dziecka są w szoku, a śledczy ustalają szczegóły zdarzenia. Prokuratura ujawnia nowe informacje dotyczące katastrofy śmigłowca na Górze Lubogoszcz, w której zginął 30-letni Błażej Czarnecki, były siatkarz CHKS Chełm. Śledczy wskazują, że prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata orientacji przez pilota z powodu trudnych warunków atmosferycznych. Dochodzenie wciąż trwa, a wrak maszyny zostanie poddany badaniom. Sekcja zwłok ofiary zaplanowana jest na 8 czerwca w Krakowie. Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zaginęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina potwierdziła tę informację i dziękuję wszystkim zaangażowanym w poszukiwania. Policjanci z Bydgoszczy prowadzili intensywne działania, aby odnaleźć dziewczynę. W najnowszym odcinku serialu Rolnicy Podlasie widzowie zobaczą, jak Gienek Splutycz przygotowuje konie do wyjścia na letnie pastwiska, ale nagłe załamanie pogody zmusza go do zmiany planu. W Ciełuszkach Wiesia i Jurek nadają imiona nowym kurom, a w Pokaniewie Tomek z rodziną przygotowuje cielęta do wystawy i pomaga przy organizacji boiska. Odcinek będzie można obejrzeć dziś o godzinie 20 na Focus TV.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazuje, że najlepszym imieniem dla psa jest Max. To krótkie, łatwe do wymówienia imię, które psy szybko rozpoznają. Max spełnia wszystkie kryteria dobrego imienia, takie jak łatwość wymowy i uniwersalność. Wśród innych, wysoko ocenianych imion znalazły się Luna, Bella, Rocky, Charlie i Rex. Gilowie na Dolnym Śląsku doszło do tragedii. W jednym z domów znaleziono ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został zatrzymany i trafił do aresztu. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Roman Kosecki, były kapitan reprezentacji Polski, ocenia przebudowę kadry pod wodzą Jana Urbana. Wskazuje na potrzebę wprowadzania nowych zawodników. Mimo krytyki, doradza Robertowi Lewandowskiemu, sugerując transfer do MLS, a z przymrużeniem oka komentuje ofertę z Arabii Saudyjskiej. Kosecki z optymizmem patrzy na przyszłość Legii Warszawa, przewidując jej sukcesy pod wodzą Marka Papszuna.
2: Michał Dubicki zajął 5. miejsce w prestiżowych zawodach World Trophy Steel Timber Sports w Budapeszcie. Polak przegrał w ćwierćfinale z późniejszym zwycięzcą, Jackiem Jordanem z Nowej Zelandii, notując 3. najlepszy czas dnia. W zawodach kobiet triumfowała Kanadyjka Andrea Hunt, a Polki nie brały udziału. W Mistrzostwach Świata Rookie Mikołaj Groenwald zajął 12. miejsce. Maja Chwalińska zmierzy się w finale Rolanda Garrosa z Mirrą Andrijewą, 19-letnią Rosjanką, która dla kariery porzuciła ojczyznę. Andrijewa, nazywana cudownym dzieckiem tenisa, trenowała w Cannes i obecnie mieszka w Monte Carlo. Jest bezwzględna na korcie i pewna siebie, a jej celem jest zniszczenie marzeń Polki o zwycięstwie. Czy Chwalińska zdoła zatrzymać jej pogoń za triumfem?
1: Maja Chwalińska, sensacja tegorocznego Rolanda Garrosa, zmaga się z przeziębieniem, ale nie rezygnuje z przygotowań do finału. W piątek trenowała na korcie, pracując nad różnymi elementami gry. Polka jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, która zagra w finale tego prestiżowego turnieju. Jej rywalka, Mirra Andrijewa, również intensywnie przygotowuje się do sobotniego starcia.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andrijewą, ale jej występ to historyczny moment dla polskiego tenisa. Mimo trudnych warunków i presji, Polka pokazała ogromną determinację. Na trybunach obecni byli między innymi Brad Pitt i Flea z Red Hot Chili Peppers, co podkreśla rangę tego wydarzenia. Chwalińska jest 4. Polką, która dotarła do finału Wielkiego Szlema, co daje nadzieję na jej dalsze sukcesy.
1: Flavio Coboli awansował do finału Roland Garros bez gry, po tym jak jego półfinałowy rywal Matteo Arnaldi wycofał się z powodu zatrucia. Włoch zmierzy się w niedzielę z Aleksandrem Zverevem, który pokonał Jakuba Mensika w 4 setach. Arnaldi, będący rewelacją turnieju, musiał zrezygnować z walki o finał, mimo że wcześniej spędził prawie 20 godzin na korcie.
2: Maja Chwalińska, polska tenisistka, osiągnęła finał Roland Garros, co przyniosło jej 1,5 miliona euro nagrody. Dzięki temu nie musi już martwić się o finanse, a sponsorzy ustawiają się do niej w kolejce. Przed turniejem Maja miała problemy z budżetem, ale teraz planuje zainwestować w swoją karierę. Jej menedżer, Piotr Szczypka, przyznaje, że zainteresowanie ze strony potencjalnych partnerów jest ogromne. Marina i Wojciech Szczęsny świętowali 10. rocznicę ślubu w wielkim stylu. Po oficjalnych uroczystościach goście przenieśli się do Centrum Olimpijskiego, gdzie zabawa trwała do białego rana. Na parkiecie brylowali Anna i Robert Lewandowscy oraz Arkadiusz Mili. Impreza zakończyła się dopiero nad ranem, pozostawiając uczestników pełnych wrażeń.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Maja Chwalińska zaskoczyła wszystkich, docierając do finału Roland Garros 2026. Polska tenisistka pokonała wyżej notowane rywalki, co przyciągnęło uwagę kibiców. Współpracuje z czeskim trenerem Petrem Hajkiem, a ich relacja ogranicza się do zawodowej współpracy. Chwalińska czerpie także wsparcie od rodziców, którzy od zawsze motywowali ją do aktywności fizycznej.
1: Maja Chwalińska, finalistka Roland Garros, wraca do Polski. Już jutro o 9:25 wyląduje na lotnisku Chopina w Warszawie. Po intensywnych zmaganiach w Paryżu planuje zasłużony odpoczynek przed Wimbledonem. Jej udział w londyńskim turnieju zależy od decyzji organizatorów dotyczących przyznania dzikiej karty.
2: Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej stała się sensacją turnieju Roland Garros, docierając do finału i detronizując Igę Świątek jako najlepszą polską tenisistkę. 25-latka wyeliminowała m.in. Dianę Schneider i Annę Kalińską. Kluczem do jej sukcesu okazały się specjalne notatki, o których opowiedział jej dawny trener, Paweł Kałuża.
1: Maja Chwalińska awansowała do finału French Open, co jest historycznym osiągnięciem dla polskiego tenisa. W decydującym meczu zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrijewą. Ciekawostką jest, że Diana Schneider, pokonana przez Chwalińską w półfinale, ujawniła taktykę, która może pomóc Andrijewej. Finał zapowiada się emocjonująco, a różnica w zmęczeniu zawodniczek może odegrać kluczową rolę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Renée Gracie, pierwsza kobieta rywalizująca na pełen etat w wyścigach Supercars Fianty 8, zaskoczyła świat, rezygnując z motosportu na rzecz branży filmów dla dorosłych. Decyzja ta przyniosła jej ogromne sukcesy finansowe, z dziennymi zarobkami sięgającymi 50 tysięcy złotych. Gracie przyznaje, że utrata pasji do wyścigów i skromne wynagrodzenie skłoniły ją do zmiany kariery. Jej bliscy w pełni akceptują nową ścieżkę zawodową. Madeleine Wright, piłkarka Chatham Town, zyskała sławę dzięki profilowi na OnlyFans, gdzie zarabia setki tysięcy funtów rocznie. Jej kariera sportowa rozpoczęła się w Millwall, a kontrowersje pojawiły się podczas gry w Charlton Athletic, gdzie zakończyła współpracę po skandalu wizerunkowym. Teraz, po kilku latach przerwy, wraca na boisko, jednocześnie kontynuując działalność w sieci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą również 20 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP 2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać.
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący 4024 odcinek, który przyniesie wiele zawirowań w życiu bohaterów. Tadek i Kalina stoją na krawędzi rozwodu, a emocjonalny kryzys tatka pogłębia się z dnia na dzień. W tym trudnym momencie niespodziewaną pomoc zaoferuje mu Daria, była dziewczyna, która mimo bolesnej przeszłości zdecyduje się go wesprzeć. Spotkanie dawnych kochanków przywoła wspomnienia i uczucia, które mogą odżyć z nową siłą. Czy Daria pomoże tatkowi się pozbierać i czy między nimi znów zaiskrzy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki w czerwcu. Jakub Pruski, aktor z serialu, zapowiada, że nadchodzące wydarzenia będą dla tatka szansą na powrót do Darii. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To wszystko już wkrótce na ekranach.
1: Na Wspólnej w czwartym tygodniu czerwca przyniesie prawdziwą burzę emocji. Odcinki od 4232 do 4235, które zobaczymy od 22 do 25 czerwca, zaskoczą widzów niespodziewanymi zwrotami akcji. Konflikt Igora z córką Julką osiągnie punkt kulminacyjny, a jej kłamstwa pędzą Ankę po ważne tarapaty. Włodek, szykując się do wyjazdu do Hiszpanii, będzie musiał stawić czoła zagrożeniu dla przyszłości Baru Ziębów. Brygida po aferze z kradzieżą odwoła ślub, co wywoła kolejne napięcia. Serial Na Wspólnej nie zwalnia tempa i pozostaje na antenie TVN przez całe lato, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się niezwykle emocjonująco. W odcinku 4236, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 na Polsacie, życie Janka zostanie wywrócone do góry nogami. Po pierwszych urodzinach córki Janek odkryje, że nie jest ojcem Poli, a Lilka oszukiwała go przez wiele miesięcy. Nowy bohater, dawny kolega Janka, ujawni, że to on jest prawdziwym ojcem dziecka. Lilka desperacko będzie próbowała ukryć swoje kłamstwa, ale czy jej się to uda? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów. Nie przegapcie tego emocjonującego zakończenia przed wakacyjną przerwą.
2: Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się emocjonująco. Przyszłość Marysi i Kacpra stanie pod znakiem zapytania, gdyż ich małżeńskie szczęście zburzył powrót Pawła Krzyżanowskiego. Kacper, dotąd szlachetny lekarz, odsłoni swoje mroczne oblicze, próbując pozbyć się rywala. Jego zazdrość o Pawła doprowadzi do nieobliczalnych działań, które przypomną o mrocznej przeszłości jego matki, Izabeli Nowaczyk. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii wywoła u niego poważny atak psychotyczny, po którym trafi na oddział zamknięty kliniki WeMed. Tam Kacper będzie miał okazję przejąć nad nim kontrolę. Czy Kacper posunie się do ostateczności, by chronić swoją rodzinę? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
1: W serialu Pierwsza Miłość zbliża się emocjonujący 4232 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca. Mieszkańcy Wadlewa wciąż żyją tajemniczym zniknięciem Kazanowej, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Policja ponownie zwraca uwagę na Mirona, niepełnosprawnego syna Zenka, którego zachowanie budzi niepokój. W nadchodzącym odcinku Miron ucieknie z domu i zaatakuje Seweryna w lesie, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Zenek, przyparty do muru, wyzna Róży prawdę o feralnej nocy, co może wstrząsnąć całą wsią. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceminister nauki Andrzej Szeptycki wywołał kontrowersję, porównując ukraińską powstańczą armię do polskich żołnierzy wyklętych. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz stanowczo potępił te słowa i zażądał dymisji Szeptyckiego. Wypowiedź wiceministra wpisuje się w szerszy kontekst napięć między Polską a Ukrainą dotyczących upamiętniania UPA. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, na którym rozważana będzie możliwość odebrania tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. 46-letni Polak został zatrzymany przez niemiecką policję podczas rutynowej kontroli na autostradzie A3. Okazało się, że jest poszukiwany przez prokuraturę w Dreźnie za przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała. Mężczyzna miał do zapłaty ponad 4000 euro grzywny, której nie był w stanie uregulować. W efekcie został przewieziony do zakładu karnego w Kleve, gdzie rozpoczął odbywanie kary.
3: Władimir Putin odpowiedział na list otwarty Wołodymyra Zełenskiego, w którym prezydent Ukrainy zaproponował spotkanie i negocjacje. Putin na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Zełenskim. Dodał, że konflikt zakończy się dopiero, gdy Rosja osiągnie swoje cele. Prezydent Rosji zakwestionował także intencje Zełenskiego, uznając jego list za nieuprzejmy. Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem. Poniedziałek, 3 czerwca, we Wrocławiu doszło do ataku nożownika na ulicy Powstańców Śląskich. 42-letni mężczyzna ranił 2 osoby, które trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dzięki szybkiej reakcji policji sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia na ogródkach działkowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 3 lat więzienia. Małgorzata Socha, znana z naturalnego stylu, zaskoczyła fanów letnią sukienką z Pepco za jedyne 45 zł. Sukienka wykonana z przewiewnej wiskozy idealnie wpisuje się w letnie trendy. Jasno-niebieski kolor i lekki fason sprawiają, że jest to doskonały wybór na upalne dni. To przykład, jak stylowo można wyglądać bez wydawania fortuny. Gąbka do mycia naczyń może być jednym z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Jej porowata struktura i wilgoć sprzyjają namnażaniu się bakterii, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Specjaliści zalecają wymianę gąbki co kilka dni, a maksymalnie raz w tygodniu. Alternatywą mogą być szczotki do naczyń lub gąbki silikonowe, które szybciej wysychają i nie chłoną zabrudzeń.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło 4 miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na 5 pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy.
2: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet. Dziś Lidia Staroń obchodzi swoje 67. urodziny. Znana z działalności społecznej i politycznej, obecnie koncentruje się na pracy w Olsztynie, gdzie prowadzi biuro interwencyjne i fundację Zawsze po stronie ludzi. Mimo że nie pełni już funkcji państwowych, nadal aktywnie wspiera mieszkańców w kwestiach prawnych i mieszkaniowych. W przeszłości była posłanką i senatorką, a także kandydatką na rzecznika praw obywatelskich. Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki stał się gwiazdą internetu po tym, jak nagranie z jego wizyty na siłowni trafiło na TikToka. Wideo, które opublikowała internautka Amelia, pokazuje prezydenta w otoczeniu młodych pasjonatów sportu. Nagranie szybko zdobyło popularność, a sam prezydent jest znany z zamiłowania do sportu. Niedawno trenował z Mariuszem Pudzianowskim, co również spotkało się z dużym uznaniem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą tak samo 21 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.

0: To nowy trend w modzie scenicznej? Na szczęście jej głos był równie imponujący, jak odwaga w doborze garderoby. Festiwalowa publiczność miała okazję usłyszeć legendarne utwory w nowych aranżacjach, ale to Doda skradła show. Maja Chwalińska, choć przegrała finał Roland Garros z Mirrą Andrzejewą, zdobyła serca kibiców i Dawida Podsiadły. Polka, która jako pierwsza w historii dotarła do finału z kwalifikacji, stała się sensacją turnieju. Podsiadło, marząc o podtrzymaniu jej trofeum, musiał zadowolić się symbolicznym 100 lat odśpiewanym przez tłum na jego koncercie. Chwalińska zaś, z humorem, zaproponowała mu w zamian talerz. Cóż, nie każdy może mieć puchar, ale talerz od Mai to też coś. Ach, te dziecięce gwiazdy. Kiedyś ich twarze były wszędzie, a teraz część z nich wciąż błyszczy na scenie, jak Roxana Węgiel czy Vicky Gabor, które z powodzeniem kontynuują swoje kariery muzyczne. Inni, zmęczeni blaskiem fleszy, wybrali spokojniejsze życie z dala od medialnego zgiełku. Niezależnie od wyboru, wszyscy na zawsze pozostaną w pamięci jako ci mali czarodzieje telewizji.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express. W Opolu podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki odsłonięto pomnik Kory Jackowskiej, co wywołało niemałe emocje. Kamil Sipowicz, mąż zmarłej artystki, nie krył wzruszenia i w geście pełnym emocji objął i pocałował rzeźbę. Pomnik, choć nie wszystkim przypadł do gustu, ma oddawać sceniczną charyzmę Kory, a nie być jej wiernym portretem. Dyskusje na temat artystycznej wizji rzeźby rozgrzały internet, pokazując, że nawet po latach Kora potrafi wzbudzać kontrowersje.
0: Katarzyna Żak, znana wszystkim jako Solejukowa z Rancha, zaskakuje nas nie tylko aktorstwem, ale i potężnym głosem, który wprost roznosi opolską scenę. Podczas 63. festiwalu w Opolu Żak odda hołd Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej, pokazując, że w wieku 62 lat można wciąż zachwycać. A skoro już o jubileuszach mowa, to Lady Punk świętuje swoje 45-lecie, przypominając, że rockowe hity nigdy się nie starzeją. Cóż, Opole jak zawsze pełne niespodzianek. Krzysztof Zanussi, 86-letni reżyser, postanowił, że grawitacja to jego nowy przeciwnik na planie filmowym. Podczas pracy nad filmem Całopalenie w Toruniu artysta zaliczył spektakularny upadek ze schodów, łamiąc rękę i czaszkę. Mimo że wylądował w szpitalu, nie zrezygnował z pracy i reżyserował film prosto z łóżka, udowadniając, że prawdziwy twórca nigdy nie przestaje działać. Zanussi podsumował to doświadczenie jako przygodę, której wolałby uniknąć. Ale cóż, życie reżysera bywa pełne niespodzianek. W 1977 roku NASA postanowiła wysłać w kosmos sondy Voyager z pozłacanymi płytami, które miały reprezentować naszą planetę. Wśród utworów znalazł się Johnny B. Goode, Chucka Berry'ego, co wywołało niemałe zamieszanie wśród naukowych elit. Dla niektórych rock and roll to tylko hałas dla młodzieży, ale Carl Sagan wiedział, że energia i buntowniczy charakter tej muzyki to prawdziwa wizytówka ludzkości. I tak oto riff Berry'ego stał się najtrwalszym śladem naszej obecności w kosmosie, dryfującym w przestrzeni przez miliardy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Modeste, brytyjski zespół znany z występów na wielkich festiwalach, postanowił zejść z piedestału i zagrać w kameralnych klubach. Już 19 listopada w krakowskim klubie za ścianek fani będą mogli doświadczyć ich mroczniejszych brzmień z bliska. To nie tylko powrót do korzeni, ale i szansa na bardziej intymne spotkanie z muzyką. Bilety już dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy. Peter Frampton, człowiek, który sprawił, że gitara zaczęła mówić, przeszedł do historii rocka dzięki magicznemu urządzeniu zwanemu Talkboxem. Jego album Frampton Comes Alive z 1976 roku zdefiniował brzmienie rocka stadionowego, a sam Frampton stał się globalną supergwiazdą. Choć Talkbox brzmi efektownie, jego używanie wiązało się z drętwieniem zębów i innymi przyjemnościami. A jakby tego było mało, jego ukochana gitara Gibson, która zaginęła w katastrofie lotniczej, po 31 latach wróciła do niego jak bumerang. Frampton w 2024 roku trafił do Rock and Roll Hall of Fame, co tylko potwierdziło jego legendarny status. Kto by pomyślał, że jedno z najbardziej znanych rodzeństw w rocku to w rzeczywistości byli małżonkowie. Jack i Meg White z The White Stripes przez lata karmili nas opowieścią o bracie i siostrze, podczas gdy ich prawdziwa relacja była znacznie bardziej skomplikowana. Mistyfikacja miała na celu ochronę ich prywatności i skupienie uwagi na muzyce, a nie na życiu osobistym. Nawet po rozwodzie Jack uparcie przedstawiał Meg jako swoją siostrę, tworząc jedną z najbardziej intrygujących legend w historii rocka.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury także 20 stopni oraz małe zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj w Polsce doszło do dwóch incydentów lotniczych. W pobliżu Żyrardowa niewielki samolot uderzył o ziemię, a 65-letni pilot trafił do szpitala. Na Podkarpaciu szybowiec zahaczył o płot, ale nikt nie ucierpiał. Służby badają przyczyny obu zdarzeń.
2: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów zderzyły się Honda i Audi. 37-letni obywatel Turcji, kierujący Hondą, wykonał niebezpieczny manewr, co doprowadziło do katastrofy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i czeka na decyzję prokuratora. Na warszawskiej Sadywie doszło do brutalnego zabójstwa 86-letniego milionera Aleksandra P. Sprawczynią okazała się Monika A., była księgowa, która zdobyła zaufanie ofiary, by przejąć jego majątek. W zbrodni pomogli jej nastoletni Grzegorz R. i jego dziewczyna. Po zabójstwie ciało przewieziono w walizce, zakopano, a następnie spalono. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej wspólnik na 25 lat więzienia. Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek. W Warszawie, przy stacji metra Stadion Narodowy, znajduje się niemal gotowy do użytku peron, który od lat pozostaje pusty. Miał obsługiwać przyszłą trzecią linię metra, ale do dziś nie doczekał się pasażerów. Mimo że wyposażony w windy i monitoring, służy jedynie jako miejsce odstawcze dla składów metra. Prace nad trzecią linią trwają, ale jej realizacja wciąż jest odległa. Tydzień temu nad jeziorkiem Balaton na warszawskim Gocławiu wędkarze wyłowili ogromnego suma, którego następnie żywego wrzucili do bagażnika auta. W związku z tym zatrzymano 57-letniego obywatela Ukrainy, który został wydalony z Polski. Mężczyzna otrzymał zakaz ponownego wjazdu na teren Polski oraz innych krajów Schengen na 5 lat. Decyzja o jego wydaleniu została wykonana natychmiastowo.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop.
2: Wczoraj w Krakowie odbyła się jubileuszowa 25. edycja Wielkiej Parady Smoków. Na bulwarze Tynieckim mieszkańcy i turyści mogli podziwiać spektakularny pokaz świetlny z efektami pirotechnicznymi, który zamienił Wisłę w teatralną scenę. Dziś o południu przez Planty, ulicą Grodzką, aż na rynek przejdzie kolorowy korowód smoków, kontynuując weekendowe atrakcje. Organizatorem wydarzenia jest Teatr Groteska.
1: Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia. Wczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie Dawid Podsiadło rozpoczął swoją nową trasę koncertową. Obrotowy Tour 2026. Tysiące fanów przybyło, by zobaczyć jego występ na żywo. Dziś artysta zagra tam kolejny koncert. Następne przystanki na trasie to Poznań, Gdańsk i Warszawa. We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. 5-letnia Zosia wypadła z 11 piętra wieżowca. Jej 21-letnia matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety. Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni. Tragiczny wypadek w Sobolewie koło Białegostoku. W niedzielę, 7 lipca, motocyklista zginął na miejscu po uderzeniu w ścianę stacji transformatorowej. Policja bada przyczyny, dla których mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i funkcjonariusze.
2: W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może pomóc wielu kredytobiorcom odzyskać pieniądze. Banki często naliczały odsetki od zawyżonych kwot kredytów, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodne z prawem. Kredytobiorcy mogą teraz dochodzić zwrotu nie tylko prowizji, ale także innych kosztów, co w niektórych przypadkach oznacza nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ważne jest, aby kredyt miał charakter konsumencki i nie przekraczał 255 500 zł. Nawet jeśli kredyt został już spłacony, istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych środków. Eksperci radzą dokładnie przeanalizować umowy kredytowe, by sprawdzić, czy można skorzystać z tak zwanej sankcji kredytu darmowego.
2: Kupując używany samochód od osoby prywatnej, pamiętaj o podatku od czynności cywilnoprawnych. Masz tylko 14 dni na zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Skarbowym. Podatek wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Jeśli spóźnisz się z zapłatą, grożą Ci wysokie kary, nawet do 96 tysięcy złotych. Możesz uniknąć konsekwencji, składając tak zwany czynny żal, zanim urząd sam wykryje uchybienie. Pamiętaj, że obowiązek ten nie dotyczy zakupu auta na fakturę VAT czy z salonu.
1: W Polsce rusza nowa sieć zwrotomatów, które umożliwiają oddawanie butelek i puszek poza sklepami. Urządzenia te pojawiają się na osiedlach, w miejscowościach turystycznych i przy placówkach publicznych. Zwrot kaucji odbywa się bezpośrednio na kartę płatniczą, co ma ułatwić proces dla konsumentów. Pierwsze zwrotomaty działają już w Warszawie, Zamościu oraz nadmorskich kurortach. Operator systemu, Polka, Polska Kaucja, planuje dalsze rozszerzanie sieci, w tym mobilne punkty zbiórki na wakacje i imprezy plenerowe. Celem jest, aby oddawanie opakowań było tak proste jak wyrzucanie śmieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby od 2027 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4986 zł brutto. To oznacza wzrost o 180 zł w porównaniu z obecną stawką. Minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć do około 32,5 zł brutto. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy postulują podwyżkę do co najmniej 5200 zł. Pracodawcy z kolei chcą wzrostu zgodnego z ustawowymi wskaźnikami. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości minimalnej pensji zapadnie najpóźniej 15 września.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Historyczny moment na giełdzie. Wartość rynkowa Orlenu osiągnęła 168 miliardów złotych, wyprzedzając trzy wielkie rosyjskie koncerny energetyczne: Gazprom, Łukoil i Nowatek. Premier Donald Tusk podkreślił, że to symboliczny sukces polskiego giganta. Orlen, jako zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, inwestuje w rafinerie, stacje paliw, odnawialne źródła energii oraz planuje budowę małych reaktorów jądrowych. To osiągnięcie podkreśla rosnącą siłę i międzynarodową pozycję Orlenu w globalnym sektorze energetycznym.
1: Zbliżające się wakacje to czas, kiedy oszuści szczególnie aktywnie działają, wyłudzając pieniądze od turystów. Przestępcy kuszą atrakcyjnymi ofertami noclegów, które często okazują się fikcyjne. Warto zachować ostrożność i dokładnie weryfikować oferty, by uniknąć utraty oszczędności. Fałszywe strony rezerwacyjne i oszustwa na blik to tylko niektóre z metod stosowanych przez przestępców. Eksperci radzą, by nie dokonywać płatności poza oficjalnymi systemami i zawsze sprawdzać opinię o obiekcie. Kilka minut ostrożności może uchronić przed wakacyjną pułapką. Planujesz budowę ogrodzenia? Pamiętaj, że w 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Ogrodzenie do 2,2 metra wysokości nie wymaga zgłoszenia, ale wyższe trzeba zgłosić w urzędzie. Ważne jest, gdzie postawisz płot. Jeśli na swojej działce, nie potrzebujesz zgody sąsiada. Jednak ogrodzenie na granicy wymaga pisemnej zgody i wspólnego ustalenia kosztów. Pamiętaj, że niebezpieczne elementy, jak drut kolczasty, są zabronione poniżej 2,2 metra. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Sieć restauracji Northfish, należąca do Imperium Michała Sołowowa, ogłosiła upadłość. Byli pracownicy wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Restauracje działały w prestiżowych galeriach handlowych, ale wysokie koszty najmu i spadające zainteresowanie klientów przyczyniły się do problemów finansowych. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła trudności firmy. Mimo że Northfish był tylko częścią Imperium Sołowowa, jego upadek pokazuje, że nawet największe biznesy mogą mieć problemy. Dla wielu pracowników walka o odzyskanie pieniędzy wciąż trwa.
0: Słuchacie Radia Super Express. Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło, że produkcja czołgów K2PL będzie skoncentrowana w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Decyzja ta wynika z audytu przeprowadzonego przez koreańskiego partnera, firmę Hyundai Rotem Company. Gliwickie zakłady zostały ocenione najwyżej pod względem zdolności produkcyjnych i infrastruktury. Inwestycje w Bumar Łabędy mają wynieść 850 milionów złotych, co stworzy nowe miejsca pracy. Poznańskie zakłady również mają szansę na udział w programie, specjalizując się w serwisowaniu lub produkcji komponentów. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje szerokie zaangażowanie krajowego przemysłu w program K2PL.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura również 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP 2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać.
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący 4024 odcinek, który przyniesie wiele zawirowań w życiu bohaterów. Tadek i Kalina stoją na krawędzi rozwodu, a emocjonalny kryzys tatka pogłębia się z dnia na dzień. W tym trudnym momencie niespodziewaną pomoc zaoferuje mu Daria, była dziewczyna, która mimo bolesnej przeszłości zdecyduje się go wesprzeć. Spotkanie dawnych kochanków przywoła wspomnienia i uczucia, które mogą odżyć z nową siłą. Czy Daria pomoże tatkowi się pozbierać i czy między nimi znów zaiskrzy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe odcinki w czerwcu. Jakub Pruski, aktor z serialu, zapowiada, że nadchodzące wydarzenia będą dla tatka szansą na powrót do Darii. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To wszystko już wkrótce na ekranach.
1: Na Wspólnej w czwartym tygodniu czerwca przyniesie prawdziwą burzę emocji. Odcinki od 4232 do 4235, które zobaczymy od 22 do 25 czerwca, zaskoczą widzów niespodziewanymi zwrotami akcji. Konflikt Igora z córką Julką osiągnie punkt kulminacyjny, a jej kłamstwa pędzą Ankę po ważne tarapaty. Włodek, szykując się do wyjazdu do Hiszpanii, będzie musiał stawić czoła zagrożeniu dla przyszłości Baru Ziębów. Brygida po aferze z kradzieżą odwoła ślub, co wywoła kolejne napięcia. Serial Na Wspólnej nie zwalnia tempa i pozostaje na antenie TVN przez całe lato, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się niezwykle emocjonująco. W odcinku 4236, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 na Polsacie, życie Janka zostanie wywrócone do góry nogami. Po pierwszych urodzinach córki Janek odkryje, że nie jest ojcem Poli, a Lilka oszukiwała go przez wiele miesięcy. Nowy bohater, dawny kolega Janka, ujawni, że to on jest prawdziwym ojcem dziecka. Lilka desperacko będzie próbowała ukryć swoje kłamstwa, ale czy jej się to uda? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów. Nie przegapcie tego emocjonującego zakończenia przed wakacyjną przerwą.
2: Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się emocjonująco. Przyszłość Marysi i Kacpra stanie pod znakiem zapytania, gdyż ich małżeńskie szczęście zburzył powrót Pawła Krzyżanowskiego. Kacper, dotąd szlachetny lekarz, odsłoni swoje mroczne oblicze, próbując pozbyć się rywala. Jego zazdrość o Pawła doprowadzi do nieobliczalnych działań, które przypomną o mrocznej przeszłości jego matki, Izabeli Nowaczyk. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii wywoła u niego poważny atak psychotyczny, po którym trafi na oddział zamknięty kliniki WeMed. Tam Kacper będzie miał okazję przejąć nad nim kontrolę. Czy Kacper posunie się do ostateczności, by chronić swoją rodzinę? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
1: W serialu Pierwsza Miłość zbliża się emocjonujący 4232 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 8 czerwca. Mieszkańcy Wadlewa wciąż żyją tajemniczym zniknięciem Kazanowej, a sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Policja ponownie zwraca uwagę na Mirona, niepełnosprawnego syna Zenka, którego zachowanie budzi niepokój. W nadchodzącym odcinku Miron ucieknie z domu i zaatakuje Seweryna w lesie, co może być kluczem do rozwiązania zagadki. Zenek, przyparty do muru, wyzna róży prawdę o feralnej nocy, co może wstrząsnąć całą wsią. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergu, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wizyta Kiryły Budanowa, szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, w Warszawie wywołała szeroką dyskusję wśród polskich polityków. Przybycie Budanowa miało miejsce po kontrowersyjnej decyzji o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co spotkało się z oburzeniem w Polsce. Były premier Leszek Miller określił wizytę jako prowokację, podczas gdy były prezydent Bronisław Komorowski widzi w niej próbę sondowania możliwości dyplomatycznych. Spotkania Budanowa z polskimi urzędnikami nie doprowadziły do publicznego porozumienia. Świat kina w żałobie po śmierci Jamesa Hendiego, znanego z filmów takich jak Top Gun, Maverick i Jumanji. 81-letni aktor został zasztyletowany we własnym domu. Podejrzanym o morderstwo jest 44-letni syn jego partnerki. Śledczy badają okoliczności tej tragicznej zbrodni. Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zircon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary. Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Ćma bukszpanowa, inwazyjny owad z Azji, stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów, szybko niszcząc roślinność. Zamiast chemii warto sięgnąć po domowe sposoby, jak mąka czy proszek do pieczenia, które skutecznie eliminują larwy. Te naturalne metody są łatwe do zastosowania i mogą być powtarzane przez cały sezon wegetacyjny.
2: Według dawnych wierzeń, uszkodzona zastawa stołowa może przyciągać problemy finansowe. Nadtłuczone talerze i filiżanki są uważane za źródło negatywnej energii, która blokuje życiowy sukces. Wiosenne porządki to dobry moment na pozbycie się takich przedmiotów. Inne rzeczy, które mogą przynosić pecha, to stare wycieraczki, niedziałające zegary i myśliwskie trofea. Rak to znak zodiaku, który najczęściej wraca do byłych partnerów. Astrolodzy wskazują, że wynika to z ich silnego przywiązania emocjonalnego i nostalgii za przeszłością. Raki często idealizują dawne związki, zapominając o przyczynach rozstań. Eksperci ostrzegają jednak, że nie każdy powrót jest korzystny, a kluczowe jest nauczenie się zamykania drzwi do przeszłości.
0: Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na naszą osobowość. Osoby urodzone w poniedziałek pod wpływem księżyca mają wyjątkową wyobraźnię i zdolności przywódcze. Wtorkowi jubilaci cechują się niezależnością i determinacją, a ci z piątku towarzyskością i urokiem osobistym. Każdemu dniu tygodnia przypisuje się inne cechy, które mogą kształtować nasze życie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Orchidee mogą przestać kwitnąć z powodu niewłaściwego podlewania. Zamiast wody z kranu warto używać wody gazowanej, która dzięki obecności dwutlenku węgla wspomaga wzrost roślin. Ważne jest też, by zapewnić im przepuszczalne podłoże, co zapobiega gniciu korzeni. Dzięki tym prostym zmianom storczyki mogą znów cieszyć oko pięknymi kwiatami. W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się dwa obrazy olejne znanych polskich malarzy – Teodora Aksentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym.
0: Joanna Szczepkowska, znana aktorka, ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rozmontowywanie polskiego państwa. Krytyka pojawiła się w kontekście przeniesienia okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Prezydent Nawrocki uzasadnił tę decyzję, mówiąc, że stół powinien być eksponatem muzealnym, a nie symbolem w Pałacu Prezydenckim. Szczepkowska przypomniała również swoje słynne słowa o końcu komunizmu, wypowiedziane 4 czerwca 1989 roku.
2: Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będzie małe zachmurzenie. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Szczecinie temperatura będzie wynosić podobnie 22 stopnie i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze kusi spacerem w cieniu drzew.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: miast i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał Stochel, młody akordeonista z Podkarpacia, właśnie zdobył serca Europy, wygrywając Eurowizję dla młodych muzyków 2026 roku w Erywaniu. Ten 18-latek, który zaczynał swoją przygodę z muzyką w wieku 7 lat, pokazał, że Polska potrafi zaskoczyć. I to nie tylko pierogami. Jego występ to nie tylko techniczna perfekcja, ale i artystyczna dojrzałość, której mogliby pozazdrościć starsi koledzy po fachu. Cóż, wygląda na to, że mamy nowego bohatera narodowego, a jego akordeon to teraz nasza tajna broń na europejskiej scenach. W Opolu odbył się wieczór pełen nostalgii i wzruszeń, podczas którego Bogdan Olewicz, legenda polskiej muzyki, otrzymał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła to prestiżowe odznaczenie, a publiczność nie szczędziła owacji dla autora takich hitów jak Autobiografia czy Nie płacz Ewka. Dyrektor TVP Tomasz Sygut nie omieszkał przypomnieć, że teksty Olewicza ukształtowały życie kilku pokoleń. Cóż, kto by pomyślał, że słowa piosenek mogą być drogą do wolności? Małgorzata Kożuchowska, ikona mody i telewizji, zaskoczyła wszystkich, gdy paparazzi uchwycili ją w dresach i adidasach, pędzącą do swojego Porsche za prawie 500 000 zł. Bez makijażu i z poczochranymi włosami wyglądała, jakby czas się dla niej zatrzymał, a może nawet cofnął o 20 lat. Jej zwykła stylizacja okazała się jednak nie tak skromna, jak mogłoby się wydawać. Torba za 20 000 zł mówi sama za siebie. Cóż, nawet w dresach można błyszczeć, gdy ma się odpowiednie dodatki.
2: Roxy Węgiel i jej biała mini skradły show na rocznicy ślubu Szczęsnych, która bardziej przypominała wesele niż zwykłą imprezę. Gwiazdy sportu i show biznesu, w tym Lewandowscy i Wieniawa, bawiły się do białego rana, a atmosfera była tak gorąca, że aż parzyła. Roxana w swojej kusej kreacji przyciągała spojrzenia, a jej mąż nie mógł się od niej oderwać. Czyżby to była impreza roku, o której będą mówić jeszcze długo?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny postanowili uczcić 10 lat małżeństwa w sposób, który z pewnością przejdzie do historii warszawskiego show biznesu. Ich White Party w Muzeum Historii Polski przyciągnęło absolutną elitę polskiej sceny sportowej, muzycznej i influencerskiej. Na scenie pojawili się artyści światowego formatu, a atmosfera przypominała międzynarodowy festiwal. Cóż, nie każdy jubileusz małżeński może pochwalić się występami takich gwiazd jak James Arthur czy Nothing But Thieves. Trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zamienił się w prawdziwy pokaz mody. Krystyna Prońko i Alicja Majewska nie tylko śpiewały, ale i błyszczały na scenie w swoich kreacjach. Prońko w geometrycznej sukni, a Majewska w srebrnej elegancji przyciągnęły więcej uwagi niż niejedna gwiazda na czerwonym dywanie. Wszystko to w ramach koncertu Autobiografia, który był hołdem dla Bogdana Olewicza, choć wydaje się, że to moda skradła całe show. Bruce Springsteen i jego Born in the USA. Piosenka, która od dekad myli miliony. Zamiast patriotycznego hymnu mamy dramat weterana wojennego, który po powrocie do domu czuje się porzucony przez własne państwo. Ronald Reagan i inni politycy przez lata próbowali wykorzystać ten utwór w kampaniach, nie dostrzegając jego prawdziwego przekazu. Springsteen, nieugięty wobec komercji, odrzucił nawet $12 milionów od Chryslera, by jego sztuka nie stała się narzędziem marketingu. A wszystko to przez potężny riff i stadionową aranżację, które skutecznie ukryły mroczną treść. Zanim Joy Division stało się ikoną post-punka, Ian Curtis i jego koledzy występowali pod nazwą Warsaw, inspirowaną mrocznym utworem Davida Bowiego. Niestety, rosnąca popularność londyńskiego Warsaw Pact zmusiła ich do zmiany szyldu. Nowa nazwa, Joy Division, wywołała kontrowersję, ponieważ nawiązywała do literatury obozowej. Mimo to zespół nie porzucił fascynacji wojenną historią, co słychać w ich twórczości, choćby w utworze Warsaw.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Keith Richards, niezniszczalny gitarzysta The Rolling Stones, znowu zaskoczył świat. W wywiadzie dla magazynu NME przyznał się do wciągnięcia prochów swojego ojca, zmieszanych z kokainą. Choć menedżerowie zespołu próbowali to zatuszować jako żart, Richards w swojej autobiografii wyjaśnił, że to była forma intymnego pożegnania. A teraz, gdy ktoś zapyta, co by zrobił, gdyby jego córki chciały powtórzyć ten gest, odpowiada z humorem, że zostawi im słomkę. Cóż, prawdziwy rock'n'rollowiec do końca. Mystic Festival 2026 przeszedł do historii jako wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięci fanów ciężkich brzmień. Megadeth, mimo zapowiedzi zakończenia kariery, zagrali w Polsce jako główna gwiazda pierwszego dnia festiwalu, wzbudzając ogromne emocje. Dave Mustaine i jego ekipa, mimo problemów zdrowotnych lidera, pokazali, że thrash metal wciąż ma się dobrze. Ich najnowszy album, który zdobył złotą płytę, zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, co tylko potwierdza, że nawet na pożegnanie potrafią zaskoczyć. Max Cavalera i jego Soulfly znów w Polsce. Warszawska Progresja przygotowuje się na 25 sierpnia.

0: Kiedy to fani metalu będą mogli zanurzyć się w plemiennych rytmach z najnowszej płyty Chama. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, tylko elektroniczne, bo przecież papier to przeżytek. Kto wie, może tym razem Kawalera zagra tak głośno, że usłyszą go nawet w sąsiednich dzielnicach.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Taka pogoda sprzyja kawie w ogródku kawiarnianym.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci jest w ciężkim stanie. 37-letni obywatel Turcji, prowadząc Hondę, nagle skręcił w lewo z prawego pasa, uderzając w Audi. Sprawca został zatrzymany i przebywa w areszcie. Droga wojewódzka numer 631 była zablokowana przez kilka godzin. Warszawska tęcza nie wróci na Plac Zbawiciela. Mimo że instalacja wygrała w budżecie obywatelskim, plany pokrzyżowały kwestie praw autorskich. Zamiast rzeźby mieszkańcy zobaczą tam kompozycje z kwiatów. Centrum Sztuki Współczesnej i artystka Julita Wójcik zablokowali projekt, podkreślając konieczność poszanowania praw autorskich. W Mławie na Mazowszu wciąż trwa dramat związany z zabójstwem 16-letniej Mai Kowalskiej. Pierwszą rocznicę tragedii rodzina próbowała upamiętnić dziewczynę, ale ich plany zakłóciło odkrycie niepokojącego przedmiotu na miejscu zdarzenia. Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, opisał wstrząsające nagranie zbrodni, które wywołało ogromne emocje. Kluczowym etapem postępowania jest teraz oczekiwanie na ekspertyzę psychiatryczną podejrzanego, co może wpłynąć na jego przyszłość.
2: Na warszawskim Gocławiu doszło do bulwersującego zdarzenia. Wędkarze złowili ogromnego suma, którego następnie umieścili w bagażniku samochodu, gdzie ryba zmarła. W związku z tym 57-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i wydalony z Polski z zakazem wjazdu na 5 lat. Decyzja o deportacji miała rygor natychmiastowej wykonalności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Legionowie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zaatakował przechodnia maczetą. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku, a teraz sprawa trafiła do sądu. Kapral Rafał R. oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa, a jego proces odbędzie się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Żołnierz pozostaje w areszcie, a jego tymczasowe zatrzymanie przedłużono do 20 czerwca. Jedno z najstarszych centrów handlowych w Warszawie, Galeria Bemowo, może wkrótce zniknąć z mapy miasta. Inwestor planuje wyburzenie obiektu i budowę ponad 1200 mieszkań, co spotyka się z ostrym sprzeciwem radnych Bemowa. Samorządowcy obawiają się hałasu z pobliskiego lotniska i podkreślają znaczenie galerii dla lokalnej społeczności. Władze dzielnicy przygotowują działania, które mogą zablokować inwestycje.
1: W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych. 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w przydomowym zbiorniku wodnym i natychmiast przewieziony do szpitala w Krakowie. Prokuratura bada, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Rodzice dziecka są w szoku, a śledczy ustalają szczegóły zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 46-letni Mariusz K. stanie przed sądem za brutalne pobicie 15-letniego chłopca na terenie szkoły podstawowej numer 8 w Policach. Do zdarzenia doszło w październiku ubiegłego roku, a prokuratura uznała atak za wybryk chuligański. Mężczyzna przyznał się do winy, a za swoje czyny grozi mu kara więzienia powyżej minimalnego progu przewidzianego w kodeksie karnym. We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. Z 11 piętra wieżowca wypadła 5-letnia dziewczynka. Jej matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety, której grozi do 5 lat więzienia.
1: Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zaginęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina potwierdziła tę informację i dziękuję wszystkim zaangażowanym w poszukiwania. Policjanci z Bydgoszczy prowadzili intensywne działania, aby odnaleźć dziewczynę. Tragiczny wypadek w Sobolewie. W niedzielę około godziny 14 motocyklista zginął, uderzając w ścianę stacji transformatorowej przy szkole podstawowej. Mężczyzny nie udało się uratować, poinformowała podlaska policja.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazuje, że najlepszym imieniem dla psa jest Max. To krótkie, łatwe do wymówienia imię, które psy szybko rozpoznają. Max spełnia wszystkie kryteria dobrego imienia, takie jak łatwość wymowy i uniwersalność. Wśród innych wysoko ocenianych imion znalazły się Luna, Bella, Rocky, Charlie i Rex. Jerzmanowa na Dolnym Śląsku to obecnie najzamożniejsza gmina w Polsce. Mediana wynagrodzeń przekracza tam 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, co jest wynikiem wyższym niż w Warszawie. Sukces ten zawdzięcza przemysłowi miedziowemu i bliskości KGHM Polska Miedź. Wśród gmin z najwyższymi zarobkami znajdują się także Lubin i Podkowa Leśna. W Gilowie na Dolnym Śląsku doszło do tragedii. W jednym z domów znaleziono ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został zatrzymany i trafił do aresztu. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może pomóc wielu kredytobiorcom odzyskać pieniądze. Banki często naliczały odsetki od zawyżonych kwot kredytów, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodne z prawem. Kredytobiorcy mogą teraz dochodzić zwrotu nie tylko prowizji, ale także innych kosztów, co w niektórych przypadkach oznacza nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ważne jest, aby kredyt miał charakter konsumencki i nie przekraczał 255 500 złotych. Nawet jeśli kredyt został już spłacony, istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych środków. Eksperci radzą dokładnie przeanalizować umowy kredytowe, by sprawdzić, czy można skorzystać z tak zwanej sankcji kredytu darmowego.
2: Kupując używany samochód od osoby prywatnej, pamiętaj o podatku od czynności cywilnoprawnych. Masz tylko 14 dni na zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Skarbowym. Podatek wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Jeśli spóźnisz się z zapłatą, grożą Ci wysokie kary, nawet do 96 tysięcy złotych. Możesz uniknąć konsekwencji, składając tak zwany czynny żal, zanim urząd sam wykryje uchybienie. Pamiętaj, że obowiązek ten nie dotyczy zakupu auta na fakturę VAT czy z salonu.
1: W Polsce rusza nowa sieć zwrotomatów, które umożliwiają oddawanie butelek i puszek poza sklepami. Urządzenia te pojawiają się na osiedlach, w miejscowościach turystycznych i przy placówkach publicznych. Zwrot kaucji odbywa się bezpośrednio na kartę płatniczą, co ma ułatwić proces dla konsumentów. Pierwsze zwrotomaty działają już w Warszawie, Zamościu oraz nadmorskich kurortach. Operator systemu, Polka, Polska Kaucja, planuje dalsze rozszerzanie sieci, w tym mobilne punkty zbiórki na wakacje i imprezy plenerowe. Celem jest, aby oddawanie opakowań było tak proste jak wyrzucanie śmieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby od 2027 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4986 zł brutto. To oznacza wzrost o 180 zł w porównaniu z obecną stawką. Minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć do około 32,5 zł brutto. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy postulują podwyżkę do co najmniej 5200 zł. Pracodawcy z kolei chcą wzrostu zgodnego z ustawowymi wskaźnikami. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości minimalnej pensji zapadnie najpóźniej 15 września.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Historyczny moment na giełdzie. Wartość rynkowa Orlenu osiągnęła 168 miliardów złotych, wyprzedzając trzy wielkie rosyjskie koncerny energetyczne: Gazprom, Łukoil i Nowatek. Premier Donald Tusk podkreślił, że to symboliczny sukces polskiego giganta. Orlen, jako zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, inwestuje w rafinerie, stacje paliw, odnawialne źródła energii oraz planuje budowę małych reaktorów jądrowych. To osiągnięcie podkreśla rosnącą siłę i międzynarodową pozycję Orlenu w globalnym sektorze energetycznym.
1: Zbliżające się wakacje to czas, kiedy oszuści szczególnie aktywnie działają, wyłudzając pieniądze od turystów. Przestępcy kuszą atrakcyjnymi ofertami noclegów, które często okazują się fikcyjne. Warto zachować ostrożność i dokładnie weryfikować oferty, by uniknąć utraty oszczędności. Fałszywe strony rezerwacyjne i oszustwa na blik to tylko niektóre z metod stosowanych przez przestępców. Eksperci radzą, by nie dokonywać płatności poza oficjalnymi systemami i zawsze sprawdzać opinię o obiekcie. Kilka minut ostrożności może uchronić przed wakacyjną pułapką. Planujesz budowę ogrodzenia? Pamiętaj, że w 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Ogrodzenie do 2,2 metra wysokości nie wymaga zgłoszenia, ale wyższe trzeba zgłosić w urzędzie. Ważne jest, gdzie postawisz płot. Jeśli na swojej działce, nie potrzebujesz zgody sąsiada. Jednak ogrodzenie na granicy wymaga pisemnej zgody i wspólnego ustalenia kosztów. Pamiętaj, że niebezpieczne elementy, jak drut kolczasty, są zabronione poniżej 2,2 metra. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Sieć restauracji Northfish, należąca do Imperium Michała Sołowowa, ogłosiła upadłość. Byli pracownicy wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Restauracje działały w prestiżowych galeriach handlowych, ale wysokie koszty najmu i spadające zainteresowanie klientów przyczyniły się do problemów finansowych. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła trudności firmy. Mimo że Northfish był tylko częścią Imperium Sołowowa, jego upadek pokazuje, że nawet największe biznesy mogą mieć problemy. Dla wielu pracowników walka o odzyskanie pieniędzy wciąż trwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło, że produkcja czołgów K2PL będzie skoncentrowana w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Decyzja ta wynika z audytu przeprowadzonego przez koreańskiego partnera, firmę Hyundai Rotem Company. Gliwickie zakłady zostały ocenione najwyżej pod względem zdolności produkcyjnych i infrastruktury. Inwestycje w Bumar Łabędy mają wynieść 850 milionów złotych, co stworzy nowe miejsca pracy. Poznańskie zakłady również mają szansę na udział w programie, specjalizując się w serwisowaniu lub produkcji komponentów. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje szerokie zaangażowanie krajowego przemysłu w program K2PL.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hanser pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP 2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hanser przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko Wielkiej Pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność Wielkiej Pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14. Na Wspólnej w czwartym tygodniu czerwca przyniesie prawdziwą burzę emocji. Odcinki od 4232 do 4235, które zobaczymy od 22 do 25 czerwca, zaskoczą widzów niespodziewanymi zwrotami akcji. Konflikt Igora z córką Julką osiągnie punkt kulminacyjny, a jej kłamstwa pędzą Ankę poważne tarapaty. Włodek, szykując się do wyjazdu do Hiszpanii, będzie musiał stawić czoła zagrożeniu dla przyszłości Baru Ziębów. Brygida po aferze z kradzieżą odwoła ślub, co wywoła kolejne napięcia. Serial Na Wspólnej nie zwalnia tempa i pozostaje na antenie TVN przez całe lato, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się niezwykle emocjonująco. W odcinku 4236, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 na Polsacie, życie Janka zostanie wywrócone do góry nogami. Po pierwszych urodzinach córki Janek odkryje, że nie jest ojcem Poli, a Lilka oszukiwała go przez wiele miesięcy. Nowy bohater, dawny kolega Janka, ujawni, że to on jest prawdziwym ojcem dziecka. Lilka desperacko będzie próbowała ukryć swoje kłamstwa. Ale czy jej się to uda? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów. Nie przegapcie tego emocjonującego zakończenia przed wakacyjną przerwą.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się emocjonująco. Przyszłość Marysi i Kacpra stanie pod znakiem zapytania, gdyż ich małżeńskie szczęście zburzył powrót Pawła Krzyżanowskiego. Kacper, dotąd szlachetny lekarz, odsłoni swoje mroczne oblicze, próbując pozbyć się rywala. Jego zazdrość o Pawła doprowadzi do nieobliczalnych działań, które przypomną o mrocznej przeszłości jego matki, Izabeli Nowaczyk. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii wywoła u niego poważny atak psychotyczny, po którym trafi na oddział zamknięty kliniki WeMed. Tam Kacper będzie miał okazję przejąć nad nim kontrolę. Czy Kacper posunie się do ostateczności, by chronić swoją rodzinę? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także w serwisie Polsat Box Go.
2: pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 4234, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca, Zenek staje przed dramatycznym wyborem. Czas wyznaczony przez Różę dobiega końca, a Zenek musi pożegnać się z synem Mironem. Tymczasem we Wrocławiu policja wyławia z Odry ciało kobiety, które może należeć do zaginionej Karoliny Kazanowej. Seweryn, zdruzgotany i pełen obaw, musi stawić czoła najgorszym przypuszczeniom. W towarzystwie lojalnego śmiałka udaje się do zakładu medycyny sądowej, by zidentyfikować zwłoki. Serial Pierwsza miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 17 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień sprzyja leniwym chwilom na ławce w parku.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski może stracić Europejski Order Zasługi. Europosłanka Anna Bryłka złożyła wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o odebranie mu tego odznaczenia. Powodem są decyzje Zełenskiego, które według Bryłki nie są zgodne z wartościami europejskimi. Wniosek poparło kilkudziesięciu europosłów, w tym Beata Szydło i Adam Bielan. Minister edukacji Barbara Nowacka ujawniła w swoim oświadczeniu majątkowym posiadanie segmentu w Bliźniaku o powierzchni 162 metrów kwadratowych oraz mieszkania własnościowego o powierzchni 137 metrów kwadratowych. Jej oszczędności wynoszą ponad 120 tysięcy złotych i 1374 euro. Wśród ruchomości znalazły się dwa obrazy olejne o łącznej wartości 45 tysięcy złotych. Nowacka nie wykazała żadnych zobowiązań finansowych powyżej 10 tysięcy złotych, a jej roczny dochód przekroczył 216 tysięcy złotych. Rząd przygotowuje ustawę przewidującą dopłaty do składek ZUS dla najmniej zarabiających artystów, co budzi kontrowersje. Sławomir Mentzen ostro krytykuje ten pomysł, twierdząc, że artyści powinni zająć się normalną pracą. Polityk skrytykował również pracę artystki Gosi Bartosik, które zostały zaprezentowane przez minister kultury Martę Cienkowską. Prezydent Karol Nawrocki coraz częściej podejmuje decyzje niezależne od Prawa i Sprawiedliwości. Wbrew stanowisku partii powołał Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Decyzje te wywołują frustrację w PiS i mogą prowadzić do dalszych konfliktów. Eksperci przewidują, że prezydent będzie budował własne środowisko polityczne. Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem. W poniedziałek, 3 czerwca, we Wrocławiu doszło do ataku nożownika na ulicy Powstańców Śląskich. 42-letni mężczyzna ranił dwie osoby, które trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dzięki szybkiej reakcji policji sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia na ogródkach działkowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 3 lat więzienia. Małgorzata Socha, znana z naturalnego stylu, zaskoczyła fanów letnią sukienką z Pepco za jedyne 45 zł. Sukienka wykonana z przewiewnej wiskozy idealnie wpisuje się w letnie trendy. Jasno-niebieski kolor i lekki fason sprawiają, że jest to doskonały wybór na upalne dni. To przykład, jak stylowo można wyglądać bez wydawania fortuny. Gąbka do mycia naczyń może być jednym z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Jej porowata struktura i wilgoć sprzyjają namnażaniu się bakterii, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Specjaliści zalecają wymianę gąbki co kilka dni, a maksymalnie raz w tygodniu. Alternatywą mogą być szczotki do naczyń lub gąbki silikonowe, które szybciej wysychają i nie chłoną zabrudzeń. Poranne espresso nie musi być jedynym sposobem na pobudzenie. Eksperci podkreślają, że krótka aktywność fizyczna zaraz po przebudzeniu może skutecznie zastąpić kawę. Już od 3 do 5 minut prostych ćwiczeń, takich jak rozciąganie czy lekki marsz, poprawia krążenie i dotlenia mózg. Dzięki temu organizm szybciej się budzi, a potrzeba kolejnych filiżanek kawy w ciągu dnia maleje. Zatkany zlew w kuchni nie musi oznaczać wizyty hydraulika ani użycia silnych chemikaliów. Wystarczy domowa aktywna piana z płynu do naczyń, sody oczyszczonej i octu. Po wymieszaniu składników zablokuj odpływ. Odczekaj 15 minut i przepłucz gorącą wodą. To proste rozwiązanie skutecznie udrożni rury i usunie nieprzyjemne zapachy.
1: Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło czwarte miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na piątej pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy.
2: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet. Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni. Prezydent Karol Nawrocki stał się gwiazdą internetu po tym, jak nagranie z jego wizyty na siłowni trafiło na TikToka. Wideo, które opublikowała internautka Amelia, pokazuje prezydenta w otoczeniu młodych pasjonatów sportu. Nagranie szybko zdobyło popularność, a sam prezydent jest znany z zamiłowania do sportu. Niedawno trenował z Mariuszem Pudzianowskim, co również spotkało się z dużym uznaniem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: nie do końca. Skrzyneczka na jednym z nich wyglądała nieco bardziej wygładzona. Cóż, magia internetu i filtrów nie zna granic. Maja Chwalińska, choć przegrała finał Roland Garros z Mirrą Andrzejewą, zdobyła serca kibiców i Dawida Podsiadły. Polka, która jako pierwsza w historii dotarła do finału z kwalifikacji, stała się sensacją turnieju. Podsiadło, marząc o podtrzymaniu jej trofeum, musiał zadowolić się symbolicznym 100 lat odśpiewanym przez tłum na jego koncercie. Chwalińska zaś, z humorem, zaproponowała mu w zamian talerz. Cóż, nie każdy może mieć puchar, ale talerz od Mai to też coś.
1: Sebastian Fabiański i Daria Frączek zrobili furorę na festiwalu w Opolu, choć nie zdobyli żadnej statuetki. Ich występ wywołał prawdziwą burzę w sieci, a internauci nie kryją oburzenia werdyktem jury. Wielu uważa, że to właśnie duet Fabiański-Frączek zasługiwał na nagrodę, a ich utwór Nieidealna był najlepszym momentem wieczoru. Cóż, może w przyszłym roku jury doceni prawdziwe emocje i sceniczne fajerwerki.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Ach, te dziecięce gwiazdy. Kiedyś ich twarze były wszędzie, a teraz część z nich wciąż błyszczy na scenie, jak Roxana Węgiel czy Vicky Gabor, które z powodzeniem kontynuują swoje kariery muzyczne. Inni, zmęczeni blaskiem fleszy, wybrali spokojniejsze życie z dala od medialnego zgiełku. Niezależnie od wyboru, wszyscy na zawsze pozostaną w pamięci jako ci mali czarodzieje telewizji.
1: W Opolu podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki odsłonięto pomnik Kory Jackowskiej, co wywołało niemałe emocje. Kamil Sipowicz, mąż zmarłej artystki, nie krył wzruszenia i w geście pełnym emocji objął i pocałował rzeźbę. Pomnik, choć nie wszystkim przypadł do gustu, ma oddawać sceniczną charyzmę Kory, a nie być jej wiernym portretem. Dyskusje na temat artystycznej wizji rzeźby rozgrzały internet, pokazując, że nawet po latach Kora potrafi wzbudzać kontrowersje.
0: Katarzyna Żak, znana wszystkim jako Solejukowa z Rancha, zaskakuje nas nie tylko aktorstwem, ale i potężnym głosem, który wprost roznosi opolską scenę. Podczas 63. festiwalu w Opolu Żak odda hołd Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej, pokazując, że w wieku 62 lat można wciąż zachwycać. A skoro już o jubileuszach mowa, to Lady Punk świętuje swoje 45-lecie, przypominając, że rockowe hity nigdy się nie starzeją. Cóż, Opole jak zawsze pełne niespodzianek. Krzysztof Zanussi, 86-letni reżyser, postanowił, że grawitacja to jego nowy przeciwnik na planie filmowym. Podczas pracy nad filmem Całopalenie w Toruniu artysta zaliczył spektakularny upadek ze schodów, łamiąc rękę i czaszkę. Mimo że wylądował w szpitalu, nie zrezygnował z pracy i reżyserował film prosto z łóżka, udowadniając, że prawdziwy twórca nigdy nie przestaje działać. Zanussi podsumował to doświadczenie jako przygodę, której wolałby uniknąć. Ale cóż, życie reżysera bywa pełne niespodzianek.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W 1977 roku NASA postanowiła wysłać w kosmos sondy Voyager z pozłacanymi płytami, które miały reprezentować naszą planetę. Wśród utworów znalazł się Johnny B. Goode, Chucka Berry'ego, co wywołało niemałe zamieszanie wśród naukowych elit. Dla niektórych rock and roll to tylko hałas dla młodzieży, ale Carl Sagan wiedział, że energia i buntowniczy charakter tej muzyki to prawdziwa wizytówka ludzkości. I tak oto riff Berry'ego stał się najtrwalszym śladem naszej obecności w kosmosie, dryfującym w przestrzeni przez miliardy lat. Mystic Festival 2026 w Gdańsku to prawdziwa uczta dla fanów ciężkich brzmieni. Corrosion of Conformity rozgrzali publiczność południowym groove'em, a Death to All oddali hołd legendarnemu Chuckowi Schuldinerowi. Phil Anselmo's Down porwał tłumy sludge'owym rytmem, a Rotting Christ stworzyli mroczny rytuał. Electric Wizard zanurzyli nas w doomowej mgle, a Black Label Society zakończyli dzień gitarową wirtuozerią. Pogoda może i była kapryśna, ale muzyka z pewnością nie zawiodła.
1: Amerykański duet The Last International znowu w Warszawie, bo przecież raz to za mało. 22 listopada w Voodoo Club zaserwują fanom kolejną dawkę surowego rocka, bluesa i punkowej energii. Czyżby polscy fani nie mieli jeszcze dość ich protest songów? Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż skład Coca-Coli.
0: Kto by pomyślał, że jedno z najbardziej znanych rodzeństw w roku to w rzeczywistości byli małżonkowie. Jack i Meg White z The White Stripes przez lata karmili nas opowieścią o bracie i siostrze, podczas gdy ich prawdziwa relacja była znacznie bardziej skomplikowana. Mistyfikacja miała na celu ochronę ich prywatności i skupienie uwagi na muzyce, a nie na życiu osobistym. Nawet po rozwodzie Jack uparcie przedstawiał Meg jako swoją siostrę, tworząc jedną z najbardziej intrygujących legend w historii rocka.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów zderzyły się Honda i Audi. 37-letni obywatel Turcji, kierujący Hondą, wykonał niebezpieczny manewr, co doprowadziło do katastrofy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i czeka na decyzję prokuratora. Na warszawskiej Sadywie doszło do brutalnego zabójstwa 86-letniego milionera Aleksandra P. Sprawczynią okazała się Monika A., była księgowa, która zdobyła zaufanie ofiary, by przejąć jego majątek. W zbrodni pomogli jej nastoletni Grzegorz R. i jego dziewczyna. Po zabójstwie ciało przewieziono w walizce, zakopano, a następnie spalono. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej wspólnik na 25 lat więzienia. Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek. Tydzień temu nad jeziorkiem Balaton na warszawskim Gocławiu wędkarze wyłowili ogromnego suma, którego następnie żywego wrzucili do bagażnika auta. W związku z tym zatrzymano 57-letniego obywatela Ukrainy, który został wydalony z Polski. Mężczyzna otrzymał zakaz ponownego wjazdu na teren Polski oraz innych krajów Schengen na 5 lat. Decyzja o jego wydaleniu została wykonana natychmiastowo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop. Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia. W Stargardzie doszło do nietypowej kradzieży, gdzie 28-letni mężczyzna ukradł worki z plastikowymi butelkami i zaatakował świadka gazem pieprzowym. Nowy system kaucyjny w Polsce sprawił, że puste opakowania stały się atrakcyjnym celem dla złodziei. Policja postawiła sprawcy zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi mu do 10 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prace budowlane przy szczecińskim Domu Sportu zostały zakończone, a teraz ruszają szczegółowe odbiory techniczne. Nowoczesny kompleks sportowy oferuje m.in. 30-metrową pływalnię, przestronną halę sportową oraz salę dla pięściarzy. Obiekt wyposażono w ekologiczne technologie, które pozwolą na znaczne oszczędności. Oficjalne otwarcie nastąpi po zakończeniu procedur administracyjnych, co może potrwać kilka miesięcy. Hotele Gołębiewski, znane z luksusowych obiektów, są obecne w kluczowych regionach turystycznych Polski, od Mazur po Bałtyk. Sieć obejmuje północ, wschód, południe i zachodnie wybrzeże kraju. Brakuje jednak hoteli w południowo-wschodniej Polsce, w tym na Podkarpaciu i w Bieszczadach. Najnowszy obiekt sieci znajduje się w Pobierowie nad morzem.
2: Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni. Tragiczny wypadek w Sobolewie koło Białegostoku. W niedzielę, 7 lipca, motocyklista zginął na miejscu po uderzeniu w ścianę stacji transformatorowej. Policja bada przyczyny, dla których mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i funkcjonariusze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń. W Polsce tylko 12 gmin może pochwalić się medianą wynagrodzeń przekraczającą 10 tysięcy złotych brutto. Choć Warszawa nadal jest liderem, wysokie zarobki odnotowano także w mniejszych miejscowościach, głównie w województwie mazowieckim. To pokazuje, że finansowa elita nie jest już domeną tylko największych miast. Dla porównania, minimalne wynagrodzenie w kraju wynosi obecnie 4666 złotych brutto.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura tak samo 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Dzisiejsza pogoda zaprasza do wyjścia na świeże powietrze bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, opowiada o swoim sukcesie w zdobyciu Mistrzostwa Polski. W rozmowie zdradza, że jego dziecięcym idolem był Messi, a teraz inspiruje się najlepszymi obrońcami, jak Ramos czy Van Dijk. Mońka przyznaje, że choć myśli o przyszłości, teraz skupia się na odpoczynku po intensywnym sezonie. W planach ma walkę o Ligę Mistrzów i reprezentację Polski, a na Mistrzostwach Świata kibicować będzie Hiszpanii i Argentynie.
2: Roman Kosecki, były kapitan reprezentacji Polski, ocenia przebudowę kadry pod wodzą Jana Urbana. Wskazuje na potrzebę wprowadzania nowych zawodników. Mimo krytyki, doradza Robertowi Lewandowskiemu, sugerując transfer do MLS, a z przymrużeniem oka komentuje ofertę z Arabii Saudyjskiej. Kosecki z optymizmem patrzy na przyszłość Legii Warszawa, przewidując jej sukcesy pod wodzą Marka Papszuna.
1: Michał Dubicki zajął 5. miejsce w prestiżowych zawodach World Trophy Steel Timber Sports w Budapeszcie. Polak przegrał w ćwierćfinale z późniejszym zwycięzcą, Jackiem Jordanem z Nowej Zelandii, notując 3. najlepszy czas dnia. W zawodach kobiet triumfowała Kanadyjka Andrea Hunt, a Polki nie brały udziału. W Mistrzostwach Świata Rookie Mikołaj Groenwald zajął 12. miejsce. Tragiczna wiadomość z Bożego Ciała. W katastrofie lotniczej zginął Błażej Czarnecki, były siatkarz PZL Leonardo Avia Świdnik. Jego śmigłowiec rozbił się koło Limanowej, a akcja poszukiwawcza była utrudniona przez trudne warunki terenowe. Cała społeczność sportowa składa kondolencje rodzinie i bliskim. I...
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska zmierzy się w finale Rolanda Garrosa z Mirrą Andrijejewą, 19-letnią Rosjanką, która dla kariery porzuciła ojczyznę. Andrijejewa, nazywana cudownym dzieckiem tenisa, trenowała w Cannes i obecnie mieszka w Monte Carlo. Jest bezwzględna na korcie i pewna siebie, a jej celem jest zniszczenie marzeń Polki o zwycięstwie. Czy Chwalińska zdoła zatrzymać jej pogoń za triumfem?
2: Maja Chwalińska, sensacja tegorocznego Rolanda Garrosa, zmaga się z przeziębieniem, ale nie rezygnuje z przygotowań do finału. W piątek trenowała na korcie, pracując nad różnymi elementami gry. Polka jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, która zagra w finale tego prestiżowego turnieju. Jej rywalka, Mirra Andrijejewa, również intensywnie przygotowuje się do sobotniego starcia.
1: Maja Chwalińska przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andrijejewą, ale jej występ to historyczny moment dla polskiego tenisa. Mimo trudnych warunków i presji, Polka pokazała ogromną determinację. Na trybunach obecni byli m.in. Brad Pitt i Flea z Red Hot Chili Peppers, co podkreśla rangę tego wydarzenia. Chwalińska jest 4. Polką, która dotarła do finału Wielkiego Szlema, co daje nadzieję na jej dalsze sukcesy.
2: Flavio Coboli awansował do finału Roland Garros bez gry, po tym jak jego półfinałowy rywal Matteo Arnaldi wycofał się z powodu zatrucia. Włoch zmierzy się w niedzielę z Aleksandrem Zverevem, który pokonał Jakuba Mensika w 4 setach. Arnaldi, będący rewelacją turnieju, musiał zrezygnować z walki o finał, mimo że wcześniej spędził prawie 20 godzin na korcie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Maja Chwalińska, polska tenisistka, osiągnęła finał Roland Garros, co przyniosło jej 1,5 miliona euro nagrody. Dzięki temu nie musi już martwić się o finanse, a sponsorzy ustawiają się do niej w kolejce. Przed turniejem Maja miała problemy z budżetem, ale teraz planuje zainwestować w swoją karierę. Jej menedżer, Piotr Szczypka, przyznaje, że zainteresowanie ze strony potencjalnych partnerów jest ogromne. Marina i Wojciech Szczęsny świętowali 10. rocznicę ślubu w wielkim stylu. Po oficjalnych uroczystościach goście przenieśli się do Centrum Olimpijskiego, gdzie zabawa trwała do białego rana. Na parkiecie brylowali Anna i Robert Lewandowscy oraz Arkadiusz Mili. Impreza zakończyła się dopiero nad ranem, pozostawiając uczestników pełnych wrażeń. Maja Chwalińska zaskoczyła wszystkich, docierając do finału Roland Garros 2026. Polska tenisistka pokonała wyżej notowane rywalki, co przyciągnęło uwagę kibiców. Współpracuje z czeskim trenerem Petrem Hajkiem, a ich relacja ogranicza się do zawodowej współpracy. Chwalińska czerpie także wsparcie od rodziców, którzy od zawsze motywowali ją do aktywności fizycznej. Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej stała się sensacją turnieju Roland Garros, docierając do finału i detronizując Igę Świątek jako najlepszą polską tenisistkę. 25-latka wyeliminowała m.in. Dianę Schneider i Annę Kalińską. Kluczem do jej sukcesu okazały się specjalne notatki, o których opowiedział jej dawny trener, Paweł Kałuża.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Maja Chwalińska awansowała do finału French Open, co jest historycznym osiągnięciem dla polskiego tenisa. W decydującym meczu zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrijejewą. Ciekawostką jest, że Diana Schneider, pokonana przez Chwalińską w półfinale, ujawniła taktykę, która może pomóc Andrijejewej. Finał zapowiada się emocjonująco, a różnica w zmęczeniu zawodniczek może odegrać kluczową rolę.
1: Madeleine Wright, piłkarka Chatham Town, zyskała sławę dzięki profilowi na OnlyFans, gdzie zarabia setki tysięcy funtów rocznie. Jej kariera sportowa rozpoczęła się w Millwall, a kontrowersje pojawiły się podczas gry w Charlton Athletic, gdzie zakończyła współpracę po skandalu wizerunkowym. Teraz, po kilku latach przerwy, wraca na boisko, jednocześnie kontynuując działalność w sieci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Turecki serial Panna Młoda wciąż trzyma w napięciu. W Turcji zakończono już emisję trzeciego sezonu, a finałowy 463 odcinek pozostawił widzów w niepewności. Podczas przygotowań do imprezy w rezydencji Cihana doszło do potężnego wybuchu, a los Hancer pozostaje nieznany. W Polsce widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo na TVP2 zaplanowano emisję dwóch sezonów, co oznacza, że finał nie nastąpi wcześniej niż w przyszłym roku. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hancer, pożegnała się z fanami na Instagramie, zapowiadając jednak, że będzie czwarty sezon. Serial zdobył ogromną popularność, a emocje sięgają zenitu. Czy Hancer przeżyje? Na odpowiedzi trzeba będzie jeszcze poczekać. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Sejran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Sejran staje z bronią naprzeciwko Wielkiej Pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność Wielkiej Pani, ma swoje ukrycie. Te cele. Serial można oglądać na TVP1 od poniedziałku do piątku o 14. Na Wspólnej w czwartym tygodniu czerwca przyniesie prawdziwą burzę emocji. Odcinki od 4232 do 4235, które zobaczymy od 22 do 25 czerwca, zaskoczą widzów niespodziewanymi zwrotami akcji. Konflikt Igora z córką Julką osiągnie punkt kulminacyjny, a jej kłamstwa pędzą Ankę poważne tarapaty. Włodek, szykując się do wyjazdu do Hiszpanii, będzie musiał stawić czoła zagrożeniu dla przyszłości Baru Ziębów. Brygida po aferze z kradzieżą odwoła ślub, co wywoła kolejne napięcie. Serial Na Wspólnej nie zwalnia tempa i pozostaje na antenie TVN przez całe lato, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się niezwykle emocjonująco. W odcinku 4236, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 na Polsacie, życie Janka zostanie wywrócone do góry nogami. Po pierwszych urodzinach córki Janek odkryje, że nie jest ojcem Poli, a Lilka oszukiwała go przez wiele miesięcy. Nowy bohater, dawny kolega Janka, ujawni, że to on jest prawdziwym ojcem dziecka. Lilka desperacko będzie próbowała ukryć swoje kłamstwa. Ale czy jej się to uda? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów. Nie przegapcie tego emocjonującego zakończenia przed wakacyjną przerwą.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się emocjonująco. Przyszłość Marysi i Kacpra stanie pod znakiem zapytania, gdyż ich małżeńskie szczęście zburzył powrót Pawła Krzyżanowskiego. Kacper, dotąd szlachetny lekarz, odsłoni swoje mroczne oblicze, próbując pozbyć się rywala. Jego zazdrość o Pawła doprowadzi do nieobliczalnych działań, które przypomną o mrocznej przeszłości jego matki, Izabeli Nowaczyk. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii wywoła u niego poważny atak psychotyczny, po którym trafi na oddział zamknięty kliniki WeMed. Tam Kacper będzie miał okazję przejąć nad nim kontrolę. Czy Kacper posunie się do ostateczności, by chronić swoją rodzinę? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Wąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także w serwisie Polsat Box Go.
2: Pierwsza Miłość wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 4234, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca, Zenek staje przed dramatycznym wyborem. Czas wyznaczony przez Różę dobiega końca, a Zenek musi pożegnać się z synem Mironem. Tymczasem we Wrocławiu policja wyławia z Odry ciało kobiety, które może należeć do zaginionej Karoliny Kazanowej. Seweryn. Z zdruzgotany i pełen obaw musi stawić czoła najgorszym przypuszczeniom. W towarzystwie lojalnego śmiałka udaje się do zakładu medycyny sądowej, by zidentyfikować zwłoki. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 20 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Ciepłe popołudnie to idealny czas na rozmowy na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zircon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary. 46-letni Polak został zatrzymany przez niemiecką policję podczas rutynowej kontroli na autostradzie A3. Okazało się, że jest poszukiwany przez prokuraturę w Dreźnie za przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała. Mężczyzna miał do zapłaty ponad 4000 euro grzywny, której nie był w stanie uregulować. W efekcie został przewieziony do zakładu karnego w Kleve, gdzie rozpoczął odbywanie kary.
3: Władimir Putin odpowiedział na list otwarty Wołodymyra Zełenskiego, w którym prezydent Ukrainy zaproponował spotkanie i negocjacje. Putin na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Zełenskim. Dodał, że konflikt zakończy się dopiero, gdy Rosja osiągnie swoje cele. Prezydent Rosji zakwestionował także intencje Zełenskiego, uznając jego list za nieuprzejmy.
2: Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
2: Ćma bukszpanowa, inwazyjny owad z Azji, stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów, szybko niszcząc roślinność. Zamiast chemii warto sięgnąć po domowe sposoby, jak mąka czy proszek do pieczenia, które skutecznie eliminują larwy. Te naturalne metody są łatwe do zastosowania i mogą być powtarzane przez cały sezon wegetacyjny.
3: Według dawnych wierzeń, uszkodzona zastawa stołowa może przyciągać problemy finansowe. Nadtłuczone talerze i filiżanki są uważane za źródło negatywnej energii, która blokuje życiowy sukces. Wiosenne porządki to dobry moment na pozbycie się takich przedmiotów. Inne rzeczy, które mogą przynosić pecha, to stare wycieraczki, niedziałające zegary i myśliwskie trofea. Jesienią 2026 roku króluje głęboki, czekoladowy brąz. Ten elegancki i uniwersalny kolor zdominował zarówno luksusowe kolekcje, jak i popularne sieciówki. Projektanci podkreślają jego ponadczasowy charakter i zdolność do komplementowania każdej karnacji. Brąz idealnie wpisuje się w trend Quiet Luxury, co sprawia, że będzie obecny na ulicach i wybiegach przez dłuższy czas.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Rak to znak zodiaku, który najczęściej wraca do byłych partnerów. Astrolodzy wskazują, że wynika to z ich silnego przywiązania emocjonalnego i nostalgii za przeszłością. Raki często idealizują dawne związki, zapominając o przyczynach rozstań. Eksperci ostrzegają jednak, że nie każdy powrót jest korzystny, a kluczowe jest nauczenie się zamykania drzwi do przeszłości.
2: Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na naszą osobowość. Osoby urodzone w poniedziałek pod wpływem księżyca mają wyjątkową wyobraźnię i zdolności przywódcze. Wtorkowi jubilaci cechują się niezależnością i determinacją, a ci z piątku towarzyskością i urokiem osobistym. Każdemu dniu tygodnia przypisuje się inne cechy, które mogą kształtować nasze życie.
3: Orchidee mogą przestać kwitnąć z powodu niewłaściwego podlewania. Zamiast wody z kranu warto używać wody gazowanej, która dzięki obecności dwutlenku węgla wspomaga wzrost roślin. Ważne jest też, by zapewnić im przepuszczalne podłoże, co zapobiega gniciu korzeni. Dzięki tym prostym zmianom storczyki mogą znów cieszyć oko pięknymi kwiatami.
2: Joanna Szczepkowska, znana aktorka, ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rozmontowywanie polskiego państwa. Krytyka pojawiła się w kontekście przeniesienia okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Prezydent Nawrocki uzasadnił tę decyzję, mówiąc, że stół powinien być eksponatem muzealnym, a nie symbolem w Pałacu Prezydenckim. Szczepkowska przypomniała również swoje słynne słowa o końcu komunizmu, wypowiedziane 4 czerwca 1989 roku.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Opolu odbył się wieczór pełen nostalgii i wzruszeń, podczas którego Bogdan Olewicz, legenda polskiej muzyki, otrzymał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła to prestiżowe odznaczenie, a publiczność nie szczędziła owacji dla autora takich hitów jak Autobiografia czy Nie płacz Ewka. Dyrektor TVP Tomasz Sygut nie omieszkał przypomnieć, że teksty Olewicza ukształtowały życie kilku pokoleń. Cóż, kto by pomyślał, że słowa piosenek mogą być drogą do wolności? Natalia Kukulska zaskoczyła fanów, ujawniając, że kultowy hit jej mamy, Anny Jantar, Tylko mnie poproś do tańca, to nie romantyczna ballada, a rozmowa z Bogiem. Piosenka, którą przez lata uważano za miłosną, okazuje się desperacką prośbą o więcej czasu na ziemi. Kukulska, przygotowując się do występu na festiwalu w Opolu, postanowiła aranżację, by słowa

0: o swoje 5 minut na tej legendarnej scenie.
1: Roxy Węgiel i jej biała mini skradły show na rocznicy ślubu Szczęsnych, która bardziej przypominała wesele niż zwykłą imprezę. Gwiazdy sportu i show biznesu, w tym Lewandowscy i Wieniawa, bawiły się do białego rana, a atmosfera była tak gorąca, że aż parzyła. Roxana w swojej kusej kreacji przyciągała spojrzenia, a jej mąż nie mógł się od niej oderwać. Czyżby to była impreza roku, o której będą mówić jeszcze długo?
0: Trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zamienił się w prawdziwy pokaz mody. Krystyna Prońko i Alicja Majewska nie tylko śpiewały, ale i błyszczały na scenie w swoich kreacjach. Prońko w geometrycznej sukni, a Majewska w srebrnej elegancji przyciągnęły więcej uwagi niż niejedna gwiazda na czerwonym dywanie. Wszystko to w ramach koncertu Autobiografia, który był hołdem dla Bogdana Olewicza, choć wydaje się, że to moda skradła całe show. Bruce Springsteen i jego Born in the USA. Piosenka, która od dekad myli miliony. Zamiast patriotycznego hymnu mamy dramat weterana wojennego, który po powrocie do domu czuje się porzucony przez własne państwo. Ronald Reagan i inni politycy przez lata próbowali wykorzystać ten utwór w kampaniach, nie dostrzegając jego prawdziwego przekazu. Springsteen, nieugięty wobec komercji, odrzucił nawet 12 milionów dolarów od Chryslera, by jego sztuka nie stała się narzędziem marketingu. A wszystko to przez potężny riff i stadionową aranżację, które skutecznie ukryły mroczną treść. Zanim Joy Division stało się ikoną post-punka, Ian Curtis i jego koledzy występowali pod nazwą Warsaw, inspirowaną mrocznym utworem Davida Bowiego. Niestety, rosnąca popularność londyńskiego Warsaw Pact zmusiła ich do zmiany szyldu. Nowa nazwa, Joy Division, wywołała kontrowersję, ponieważ nawiązywała do literatury obozowej. Mimo to zespół nie porzucił fascynacji wojenną historią, co słychać w ich twórczości, choćby w utworze Warsaw. Keith Richards, niezniszczalny gitarzysta The Rolling Stones, znowu zaskoczył świat. W wywiadzie dla magazynu NME przyznał się do wciągnięcia prochów swojego ojca, zmieszanych z kokainą. Choć menedżerowie zespołu próbowali to zatuszować jako żart, Richards w swojej autobiografii wyjaśnił, że to była forma intymnego pożegnania. A teraz, gdy ktoś zapyta, co by zrobił, gdyby jego córki chciały powtórzyć ten gest, odpowiada z humorem, że zostawi im słomkę. Cóż, prawdziwy rock'n'rollowiec do końca. Mystic Festival 2026 przeszedł do historii jako wydarzenie, które na długo zapadnie w pamięci fanów ciężkich brzmień. Megadeth, mimo zapowiedzi zakończenia kariery, zagrali w Polsce jako główna gwiazda pierwszego dnia festiwalu, wzbudzając ogromne emocje. Dave Mustaine i jego ekipa, mimo problemów zdrowotnych lidera, pokazali, że thrash metal wciąż ma się dobrze. Ich najnowszy album, który zdobył złotą płytę, zadebiutował na szczycie amerykańskiej listy przebojów, co tylko potwierdza, że nawet na pożegnanie potrafią zaskoczyć. Max Cavalera i jego Soulfly znów w Polsce. Warszawska Progresja przygotowuje się na 25 sierpnia, kiedy to fani metalu będą mogli zanurzyć się w plemiennych rytmach z najnowszej płyty Chama. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, tylko elektroniczne, bo przecież papier to przeżytek. Kto wie, może tym razem Cavalera zagra tak głośno, że usłyszą go nawet w sąsiednich dzielnicach. Peter Frampton, człowiek, który sprawił, że gitara zaczęła mówić, przeszedł do historii rocka dzięki magicznemu urządzeniu zwanemu Top Boxem. Jego album Frampton Comes Alive z 1976 roku zdefiniował brzmienie rocka stadionowego, a sam Frampton stał się globalną supergwiazdą. Choć Talkbox brzmi efektownie, jego używanie wiązało się z drętwieniem zębów i innymi przyjemnościami. A jakby tego było mało, jego ukochana gitara Gibson, która zaginęła w katastrofie lotniczej, po 31 latach wróciła do niego jak bumerang. Frampton w 2024 roku trafił do Rock and Roll Hall of Fame, co tylko potwierdziło jego legendarny status.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1022 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Czerwcowe ciepło wypełnia miasto pozytywną energią. Warto to poczuć.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci jest w ciężkim stanie. 37-letni obywatel Turcji, prowadząc Hondę, nagle skręcił w lewo z prawego pasa, uderzając w Audi. Sprawca został zatrzymany i przebywa w areszcie. Droga wojewódzka numer 631 była zablokowana przez kilka godzin. Warszawska tęcza nie wróci na plac Zbawiciela. Mimo że instalacja wygrała w budżecie obywatelskim, plany pokrzyżowały kwestie praw autorskich. Zamiast rzeźby mieszkańcy zobaczą tam kompozycje z kwiatów. Centrum Sztuki Współczesnej i artystka Julita Wójcik zablokowali projekt, podkreślając konieczność poszanowania praw autorskich. W Mławie na Mazowszu wciąż trwa dramat związany z zabójstwem 16-letniej Mai Kowalskiej. Pierwszą rocznicę tragedii rodzina próbowała upamiętnić dziewczynę, ale ich plany zakłóciło odkrycie niepokojącego przedmiotu na miejscu zdarzenia. Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, opisał wstrząsające nagranie zbrodni, które wywołało ogromne emocje. Kluczowym etapem postępowania jest teraz oczekiwanie na ekspertyzę psychiatryczną podejrzanego, co może wpłynąć na jego przyszłość.
2: Na warszawskim Gocławiu doszło do bulwersującego zdarzenia. Wędkarze złowili ogromnego suma, którego następnie umieścili w bagażniku samochodu, gdzie ryba zmarła. W związku z tym 57-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany i wydalony z Polski z zakazem wjazdu na 5 lat. Decyzja o deportacji miała rygor natychmiastowej wykonalności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Legionowie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zaatakował przechodnia maczetą. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku, a teraz sprawa trafiła do sądu. Kapral Rafał R. oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa, a jego proces odbędzie się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Żołnierz pozostaje w areszcie, a jego tymczasowe zatrzymanie przedłużono do 20 czerwca. Jedno z najstarszych centrów handlowych w Warszawie, Galeria Bemowo, może wkrótce zniknąć z mapy miasta. Inwestor planuje wyburzenie obiektu i budowę ponad 1200 mieszkań, co spotyka się z ostrym sprzeciwem radnych Bemowa. Samorządowcy obawiają się hałasu z pobliskiego lotniska i podkreślają znaczenie galerii dla lokalnej społeczności. Władze dzielnicy przygotowują działania, które mogą zablokować inwestycje.
1: W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych. 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w przydomowym zbiorniku wodnym i natychmiast przewieziony do szpitala w Krakowie. Prokuratura bada, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Rodzice dziecka są w szoku, a śledczy ustalają szczegóły zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 46-letni Mariusz K. stanie przed sądem za brutalne pobicie 15-letniego chłopca na terenie szkoły podstawowej numer 8 w Policach. Do zdarzenia doszło w październiku ubiegłego roku, a prokuratura uznała atak za wybryk chuligański. Mężczyzna przyznał się do winy, a za swoje czyny grozi mu kara więzienia powyżej minimalnego progu przewidzianego w kodeksie karnym.
1: W Stargardzie doszło do nietypowej kradzieży dwóch worków plastikowych butelek. 28-letni mężczyzna, próbując utrzymać łup, użył gazu pieprzowego wobec osoby, która chciała go zatrzymać. To przykład nowego rodzaju przestępczości, który pojawił się po wprowadzeniu systemu kaucyjnego. Złodziejowi postawiono zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi mu do 10 lat więzienia.
2: We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. 5-letnia Zosia wypadła z 11 piętra wieżowca. Jej 21-letnia matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety.
1: Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zaginęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina potwierdziła tę informację i dziękuję wszystkim zaangażowanym w poszukiwania. Policjanci z Bydgoszczy prowadzili intensywne działania, aby odnaleźć dziewczynę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w Sobolewie. W niedzielę około godziny 14 motocyklista zginął, uderzając w ścianę stacji transformatorowej przy szkole podstawowej. Mężczyzny nie udało się uratować, poinformowała podlaska policja. Sztuczna inteligencja wskazuje, że najlepszym imieniem dla psa jest Max. To krótkie, łatwe do wymówienia imię, które psy szybko rozpoznają. Max spełnia wszystkie kryteria dobrego imienia, takie jak łatwość wymowy i uniwersalność. Wśród innych, wysoko ocenianych imion znalazły się Luna, Bella, Rocky, Charlie i Rex. Gilowie na Dolnym Śląsku doszło do tragedii. W jednym z domów znaleziono ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został zatrzymany i trafił do aresztu. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może pomóc wielu kredytobiorcom odzyskać pieniądze. Banki często naliczały odsetki od zawyżonych kwot kredytów, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodne z prawem. Kredytobiorcy mogą teraz dochodzić zwrotu nie tylko prowizji, ale także innych kosztów, co w niektórych przypadkach oznacza nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ważne jest, aby kredyt miał charakter konsumencki i nie przekraczał 255 500 zł. Nawet jeśli kredyt został już spłacony, istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych środków. Eksperci radzą dokładnie przeanalizować umowy kredytowe, by sprawdzić, czy można skorzystać z tak zwanej sankcji kredytu darmowego.
2: Kupując używany samochód od osoby prywatnej, pamiętaj o podatku od czynności cywilnoprawnych. Masz tylko 14 dni na zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Skarbowym. Podatek wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Jeśli spóźnisz się z zapłatą, grożą Ci wysokie kary, nawet do 96 tysięcy złotych. Możesz uniknąć konsekwencji, składając tak zwany czynny żal, zanim urząd sam wykryje uchybienie. Pamiętaj, że obowiązek ten nie dotyczy zakupu auta na fakturę VAT czy z salonu.
1: W Polsce rusza nowa sieć zwrotomatów, które umożliwiają oddawanie butelek i puszek poza sklepami. Urządzenia te pojawiają się na osiedlach, w miejscowościach turystycznych i przy placówkach publicznych. Zwrot kaucji odbywa się bezpośrednio na kartę płatniczą, co ma ułatwić proces dla konsumentów. Pierwsze zwrotomaty działają już w Warszawie, Zamościu oraz nadmorskich kurortach. Operator systemu, Polka, Polska Kaucja, planuje dalsze rozszerzanie sieci, w tym mobilne punkty zbiórki na wakacje i imprezy plenerowe. Celem jest, aby oddawanie opakowań było tak proste jak wyrzucanie śmieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby od 2027 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4986 zł brutto. To oznacza wzrost o 180 zł w porównaniu z obecną stawką. Minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć do około 32,5 zł brutto. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy postulują podwyżkę do co najmniej 5200 zł. Pracodawcy z kolei chcą wzrostu zgodnego z ustawowymi wskaźnikami. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości minimalnej pensji zapadnie najpóźniej 15 września.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express. Historyczny moment na giełdzie. Wartość rynkowa Orlenu osiągnęła 168 miliardów złotych, wyprzedzając trzy wielkie rosyjskie koncerny energetyczne: Gazprom, Łukoil i Nowatek. Premier Donald Tusk podkreślił, że to symboliczny sukces polskiego giganta. Orlen, jako zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, inwestuje w rafinerie, stacje paliw, odnawialne źródła energii oraz planuje budowę małych reaktorów jądrowych. To osiągnięcie podkreśla rosnącą siłę i międzynarodową pozycję Orlenu w globalnym sektorze energetycznym.
1: Zbliżające się wakacje to czas, kiedy oszuści szczególnie aktywnie działają, wyłudzając pieniądze od turystów. Przestępcy kuszą atrakcyjnymi ofertami noclegów, które często okazują się fikcyjne. Warto zachować ostrożność i dokładnie weryfikować oferty, by uniknąć utraty oszczędności. Fałszywe strony rezerwacyjne i oszustwa na blik to tylko niektóre z metod stosowanych przez przestępców. Eksperci radzą, by nie dokonywać płatności poza oficjalnymi systemami i zawsze sprawdzać opinię o obiekcie. Kilka minut ostrożności może uchronić przed wakacyjną pułapką. Planujesz budowę ogrodzenia? Pamiętaj, że w 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Ogrodzenie do 2,2 metra wysokości nie wymaga zgłoszenia, ale wyższe trzeba zgłosić w urzędzie. Ważne jest, gdzie postawisz płot. Jeśli na swojej działce, nie potrzebujesz zgody sąsiada. Jednak ogrodzenie na granicy wymaga pisemnej zgody i wspólnego ustalenia kosztów. Pamiętaj, że niebezpieczne elementy, jak drut kolczasty, są zabronione poniżej 2,2 metra. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Sieć restauracji Northfish, należąca do Imperium Michała Sołowowa, ogłosiła upadłość. Byli pracownicy wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Restauracje działały w prestiżowych galeriach handlowych, ale wysokie koszty najmu i spadające zainteresowanie klientów przyczyniły się do problemów finansowych. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła trudności firmy. Mimo że Northfish był tylko częścią Imperium Sołowowa, jego upadek pokazuje, że nawet największe biznesy mogą mieć problemy. Dla wielu pracowników Walka o odzyskanie pieniędzy wciąż trwa.
2: Słuchacie Radia Super Express. Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło, że produkcja czołgów K2PL będzie skoncentrowana w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Decyzja ta wynika z audytu przeprowadzonego przez koreańskiego partnera, firmę Hyundai Rotem Company. Gliwickie zakłady zostały ocenione najwyżej pod względem zdolności produkcyjnych i infrastruktury. Inwestycje w Bumar Łabędy mają wynieść 850 milionów złotych, co stworzy nowe miejsca pracy. Poznańskie zakłady również mają szansę na udział w programie, specjalizując się w serwisowaniu lub produkcji komponentów. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje szerokie zaangażowanie krajowego przemysłu w program K2PL.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która nadal nie jest pewna, czy chce poślubić Adama Karskiego. Jej niezdecydowanie zacznie irytować Adama, zwłaszcza gdy dowie się, że Natalka spotyka się z Mikołajem Lipińskim, dyrektorem szkoły. Między Natalką a Mikołajem iskrzy od pierwszego spotkania, co stawia ślub z Adamem pod znakiem zapytania. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, widzowie będą świadkami miłosnych rozterek Natalki. Zwiastun sugeruje, że może dojść do zdrady, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Patryk Schwichtenberg, żegnając się z widzami, zapowiedział kolejne zawirowania w życiu bohaterów. Czy Natalka i Adam ostatecznie staną na ślubnym kobiercu? Odpowiedź już wkrótce.
1: W serialu M jak miłość szykuje się niespodzianka w nowym sezonie po wakacjach. Maja Chodakowska, córka Izy i Marcina, przejdzie zaskakującą przemianę. Choć nadal grają Laura Jankowska, 9-letnia Maja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Różnica wieku między nią a jej starszym bratem Szymkiem zacznie się zacierać. Fani już zauważyli, że Maja wydoroślała i nie przypomina już małej dziewczynki. Zdjęcia z planu, udostępnione przez Michalinę Sosnę, serialową Kamę, pokazują, jak bardzo wyrosła. To już trzecia aktorka wcielająca się w postać Mai, a zmiany w jej wyglądzie z pewnością zaskoczą widzów. Na wspólnej w czwartym tygodniu czerwca przyniesie prawdziwą burzę emocji. Odcinki od 4232 do 4235, które zobaczymy od 22 do 25 czerwca, zaskoczą widzów niespodziewanymi zwrotami akcji. Konflikt Igora z córką Julką osiągnie punkt kulminacyjny, a jej kłamstwa pędzą Ankę poważne tarapaty. Włodek, szykując się do wyjazdu do Hiszpanii, będzie musiał stawić czoła zagrożeniu dla przyszłości baru Ziębów. Brygida po aferze z kradzieżą odwoła ślub, co wywoła kolejne napięcia. Serial na wspólnej nie zwalnia tempa i pozostaje na antenie TVN przez całe lato, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się niezwykle emocjonująco. W odcinku 4236, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 na Polsacie, życie Janka zostanie wywrócone do góry nogami. Po pierwszych urodzinach córki Janek odkryje, że nie jest ojcem Poli, a Lilka oszukiwała go przez wiele miesięcy. Nowy bohater, dawny kolega Janka, ujawni, że to on jest prawdziwym ojcem dziecka. Lilka desperacko będzie próbowała ukryć swoje kłamstwa, ale czy jej się to uda? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów. Nie przegapcie tego emocjonującego zakończenia przed wakacyjną przerwą.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się emocjonująco. Przyszłość Marysi i Kacpra stanie pod znakiem zapytania, gdyż ich małżeńskie szczęście zburzył powrót Pawła Krzyżanowskiego. Kacper, dotąd szlachetny lekarz, odsłoni swoje mroczne oblicze, próbując pozbyć się rywala. Jego zazdrość o Pawła doprowadzi do nieobliczalnych działań, które przypomną o mrocznej przeszłości jego matki, Izabeli Nowaczyk. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii wywoła u niego poważny atak psychotyczny, po którym trafi na oddział zamknięty kliniki WeMed. Tam Kacper będzie miał okazję przejąć nad nim kontrolę. Czy Kacper posunie się do ostateczności, by chronić swoją rodzinę? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także w serwisie Polsat Box Go.
0: pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 4234, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca, Zenek staje przed dramatycznym wyborem. Czas wyznaczony przez Różę dobiega końca, a Zenek musi pożegnać się z synem Mironem. Tymczasem we Wrocławiu policja wyławia z Odry ciało kobiety, które może należeć do zaginionej Karoliny Kazanowej. Seweryn, zdruzgotany i pełen obaw, musi stawić czoła najgorszym przypuszczeniom. W towarzystwie lojalnego Śmiałka udaje się do zakładu medycyny sądowej, by zidentyfikować zwłoki. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 20 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Słońce przyjemnie ogrzewa. Świetny moment na rodzinny spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Świat kina w żałobie po śmierci Jamesa Hendiego, znanego z filmów takich jak Top Gun, Maverick i Jumanji. 81-letni aktor został zasztyletowany we własnym domu. Podejrzanym o morderstwo jest 44-letni syn jego partnerki. Śledczy badają okoliczności tej tragicznej zbrodni.
3: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
2: Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem. W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci jest w ciężkim stanie. 37-letni obywatel Turcji, prowadząc Hondę, nagle skręcił w lewo z prawego pasa, uderzając w Audi. Sprawca został zatrzymany i przebywa w areszcie. Droga wojewódzka numer 631 była zablokowana przez kilka godzin.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Małgorzata Socha, znana z naturalnego stylu, zaskoczyła fanów letnią sukienką z Pepco za jedyne 45 zł. Sukienka wykonana z przewiewnej wiskozy idealnie wpisuje się w letnie trendy. Jasno-niebieski kolor i lekki fason sprawiają, że jest to doskonały wybór na upalne dni. To przykład, jak stylowo można wyglądać bez wydawania fortuny. Gąbka do mycia naczyń może być jednym z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Jej porowata struktura i wilgoć sprzyjają namnażaniu się bakterii, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Specjaliści zalecają wymianę gąbki co kilka dni, a maksymalnie raz w tygodniu. Alternatywą mogą być szczotki do naczyń lub gąbki silikonowe, które szybciej wysychają i nie chłoną zabrudzeń. Poranne espresso nie musi być jedynym sposobem na pobudzenie. Eksperci podkreślają, że krótka aktywność fizyczna zaraz po przebudzeniu może skutecznie zastąpić kawę. Już od 3 do 5 minut prostych ćwiczeń, takich jak rozciąganie czy lekki marsz, poprawia krążenie i dotlenia mózg. Dzięki temu organizm szybciej się budzi, a potrzeba kolejnych filiżanek kawy w ciągu dnia maleje. Zatkany zlew w kuchni nie musi oznaczać wizyty hydraulika ani użycia silnych chemikaliów. Wystarczy domowa aktywna piana z płynu do naczyń, sody oczyszczonej i octu. Po wymieszaniu składników zablokuj odpływ. Odczekaj 15 minut i przepłucz gorącą wodą. To proste rozwiązanie skutecznie udrożni rury i usunie nieprzyjemne zapachy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się dwa obrazy olejne znanych polskich malarzy. Teodora Aksentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym. Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło 4. miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na 5. pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy. Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi.
2: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni. Prezydent Karol Nawrocki stał się gwiazdą internetu po tym, jak nagranie z jego wizyty na siłowni trafiło na TikToka. Wideo, które opublikowała internautka Amelia, pokazuje prezydenta w otoczeniu młodych pasjonatów sportu. Nagranie szybko zdobyło popularność, a sam prezydent jest znany z zamiłowania do sportu. Niedawno trenował z Mariuszem Pudzianowskim, co również spotkało się z dużym uznaniem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura podobnie 22 stopnie i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Opolska scena wczoraj wieczorem zamieniła się w teatr emocji i wspomnień. Aktorzy, w tym Zbigniew Zamachowski i Ewa Błaszczyk, zafundowali widzom podróż do czasów, gdy Magda Umer i Agnieszka Osiecka czarowały swoją twórczością. Koncert Kiedy mnie już nie będzie zamknął 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, a łzy wzruszenia lały się strumieniami. Igor Herbut swoim wykonaniem Wariatka tańczy przypomniał, że choć artystek już z nami nie ma, ich magia trwa wiecznie.
2: Na tegorocznym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Agnieszka Woźniak-Starak znowu pokazała, kto tu rządzi. Jej stylizacje były tak dopracowane, że nawet najbardziej złośliwi krytycy nie mieli się do czego przyczepić. Czarna gorsetowa suknia, śnieżnobiała kreacja na jedno ramię i intensywnie różowa suknia z wysokim rozcięciem. Każda z nich była hitem. Woźniak-Starak po raz kolejny udowodniła, że jest niekwestionowaną królową stylu, a jej modowe wybory to prawdziwa lekcja elegancji.
1: Lady Punk świętowało swoje 45. urodziny na festiwalu w Opolu, a Andrzej Mogielnicki, twórca ich największych hitów, został uhonorowany w wielkim stylu. Bez niego nie byłoby takich przebojów jak Kryzysowa narzeczona czy Mniej niż zero. Jan Borysewicz złożył mu hołd, mówiąc: Andrzeju, dziękuję ci za wszystko, kocham cię, bez ciebie by to się nie udało. A na scenie, jak to w Opolu, nie zabrakło również kontrowersji. Doda w koronkowej bieliźnie przyciągnęła uwagę internautów, którzy nie mogli się powstrzymać od komentarzy. Doda znowu zaskoczyła wszystkich na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wystąpiła w stroju, który można by uznać za niewidzialny. Białym biustonoszu, czarnych bokserkach i szpilkach. Czy to nowy trend w modzie scenicznej? Na szczęście jej głos był

0: Serca kibiców i Dawida Podsiadły. Polka, która jako pierwsza w historii dotarła do finału z kwalifikacji, stała się sensacją turnieju. Podsiadło, marząc o podtrzymaniu jej trofeum, musiał zadowolić się symbolicznym 100 lat odśpiewanym przez tłum na jego koncercie. Kwalińska zaś, z humorem, zaproponowała mu w zamian talerz. Cóż, nie każdy może mieć puchar, ale talerz od Mai to też coś. Ach, te dziecięce gwiazdy. Kiedyś ich twarze były wszędzie, a teraz część z nich wciąż błyszczy na scenie, jak Roxana Węgiel czy Vicky Gabor, które z powodzeniem kontynuują swoje kariery muzyczne. Inni, zmęczeni blaskiem fleszy, wybrali spokojniejsze życie z dala od medialnego zgiełku. Niezależnie od wyboru, wszyscy na zawsze pozostaną w pamięci jako ci mali czarodzieje telewizji. Katarzyna Żak, znana wszystkim jako Solejukowa z Rancha, zaskakuje nas nie tylko aktorstwem, ale i potężnym głosem, który wprost roznosi opolską scenę. Podczas 63. festiwalu w Opolu Żak odda hołd Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej, pokazując, że w wieku 62 lat można wciąż zachwycać. A skoro już o jubileuszach mowa, to Lady Punk świętuje swoje 45-lecie, przypominając, że rockowe hity nigdy się nie starzeją. Cóż, Opole jak zawsze pełne niespodzianek.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Krzysztof Zanussi, 86-letni reżyser, postanowił, że grawitacja to jego nowy przeciwnik na planie filmowym. Podczas pracy nad filmem Całopalenie w Toruniu artysta zaliczył spektakularny upadek ze schodów, łamiąc rękę i czaszkę. Mimo że wylądował w szpitalu, nie zrezygnował z pracy i reżyserował film prosto z łóżka, udowadniając, że prawdziwy twórca nigdy nie przestaje działać. Zanussi podsumował to doświadczenie jako przygodę, której wolałby uniknąć. Ale cóż, życie reżysera bywa pełne niespodzianek. Modestep, brytyjski zespół znany z występów na wielkich festiwalach, postanowił zejść z piedestału i zagrać w kameralnych klubach. Już 19 listopada w krakowskim klubie za ścianek fani będą mogli doświadczyć ich mroczniejszych brzmień z bliska. To nie tylko powrót do korzeni, ale i szansa na bardziej intymne spotkanie z muzyką. Bilety już dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Dziś przypadałaby 75. rocznica urodzin Kory, prawdziwej ikony polskiej muzyki. Od hipiski do rockowej drapieżnicy, Kora nieustannie zaskakiwała swoimi metamorfozami. Jej występ na festiwalu w Opolu w 1980 roku z utworami Boskie Buenos i Żądza Pieniądza zmienił oblicze polskiej sceny muzycznej. Choć odeszła w 2018 roku, jej legenda wciąż żyje, inspirując kolejne pokolenia artystów. Amerykański duet The Last International znowu w Warszawie, bo przecież raz to za mało. 22 listopada w Voodoo Club zaserwują fanom kolejną dawkę surowego rocka, bluesa i punkowej energii. Czyżby polscy fani nie mieli jeszcze dość ich protest songów? Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż skład Coca-Coli.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1022 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 21 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Dzisiejszy dzień zachęca do odpoczynku na leżaku z muzyką w tle.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów zderzyły się Honda i Audi. 37-letni obywatel Turcji, kierujący Hondą, wykonał niebezpieczny manewr, co doprowadziło do katastrofy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i czeka na decyzję prokuratora. Na warszawskiej Sadywie doszło do brutalnego zabójstwa 86-letniego milionera Aleksandra P. Sprawczynią okazała się Monika A., była księgowa, która zdobyła zaufanie ofiary, by przejąć jego majątek. W zbrodni pomogli jej nastoletni Grzegorz R. i jego dziewczyna. Po zabójstwie ciało przewieziono w walizce, zakopano, a następnie spalono. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej wspólnik na 25 lat więzienia. Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek.
0: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop. Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia. W Stargardzie doszło do nietypowej kradzieży, gdzie 28-letni mężczyzna ukradł worki z plastikowymi butelkami i zaatakował świadka gazem pieprzowym. Nowy system kaucyjny w Polsce sprawił, że puste opakowania stały się atrakcyjnym celem dla złodziei. Policja postawiła sprawcy zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Prace budowlane przy szczecińskim Domu Sportu zostały zakończone, a teraz ruszają szczegółowe odbiory techniczne. Nowoczesny kompleks sportowy oferuje między innymi 30-metrową pływalnię, przestronną halę sportową oraz salę dla pięściarzy. Obiekt wyposażono w ekologiczne technologie, które pozwolą na znaczne oszczędności. Oficjalne otwarcie nastąpi po zakończeniu procedur administracyjnych, co może potrwać kilka miesięcy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotele Gołębiewski, znane z luksusowych obiektów, są obecne w kluczowych regionach turystycznych Polski. Od Mazur po Bałtyk. Sieć obejmuje północ, wschód, południe i zachodnie wybrzeże kraju. Brakuje jednak hoteli w południowo-wschodniej Polsce, w tym na Podkarpaciu i w Bieszczadach. Najnowszy obiekt sieci znajduje się w Pobierowie nad morzem.
0: Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni. Tragiczny wypadek w Sobolewie koło Białegostoku. W niedzielę, 7 lipca, motocyklista zginął na miejscu po uderzeniu w ścianę stacji transformatorowej. Policja bada przyczyny, dla których mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i funkcjonariusze. 11-letnia Maja Mecan, walcząca z białaczką, stała się symbolem jednej z największych akcji charytatywnych w Polsce. Dzięki inicjatywie Łatwo Ganga i BDOS-a zebrano ponad 251 milionów złotych na wsparcie dzieci z nowotworami. Maja przygotowuje się teraz do przeszczepu, a jej rodzina prosi o spokój i skupienie na leczeniu. Dziękują za wsparcie płynące z całego kraju.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jerzmanowa na Dolnym Śląsku to obecnie najzamożniejsza gmina w Polsce. Mediana wynagrodzeń przekracza tam 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, co jest wynikiem wyższym niż w Warszawie. Sukces ten zawdzięcza przemysłowi miedziowemu i bliskości KGHM Polska Miedź. Wśród gmin z najwyższymi zarobkami znajdują się także Lubin i Podkowa Leśna. W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Dziś zbliżające się lato pokazuje swoją silniejszą stronę. Gorąco nie zostawia złudzeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Mońka, młody obrońca Lecha Poznań, opowiada o swoim sukcesie w zdobyciu Mistrzostwa Polski. W rozmowie zdradza, że jego dziecięcym idolem był Messi, a teraz inspiruje się najlepszymi obrońcami, jak Ramos czy Van Dijk. Mońka przyznaje, że choć myśli o przyszłości, teraz skupia się na odpoczynku po intensywnym sezonie. W planach ma walkę o Ligę Mistrzów i reprezentację Polski, a na Mistrzostwach Świata kibicować będzie Hiszpanii i Argentynie.
2: Roman Kosecki, były kapitan reprezentacji Polski, ocenia przebudowę kadry pod wodzą Jana Urbana. Wskazuje na potrzebę wprowadzania nowych zawodników. Mimo krytyki, doradza Robertowi Lewandowskiemu, sugerując transfer do MLS, a z przymrużeniem oka komentuje ofertę z Arabii Saudyjskiej. Kosecki z optymizmem patrzy na przyszłość Legii Warszawa, przewidując jej sukcesy pod wodzą Marka Papszuna.
1: Podczas meczu towarzyskiego Dania-Ukraina Christian Eriksen ponownie upadł na murawę bez kontaktu z rywalem. Mecz przerwano, a piłkarz po kilku minutach odzyskał przytomność i o własnych siłach opuścił boisko. To przypomniało dramatyczne chwile z Euro 2020, kiedy Eriksen przeżył zatrzymanie akcji serca. Obecnie piłkarz przejdzie szczegółowe badania, by ustalić przyczynę incydentu. Michał Dubicki zajął 5. miejsce w prestiżowych zawodach World Trophy Steel Timber Sports w Budapeszcie. Polak przegrał w ćwierćfinale z późniejszym zwycięzcą, Jackiem Jordanem z Nowej Zelandii, notując 3. najlepszy czas dnia. W zawodach kobiet triumfowała Kanadyjka Andrea Hunt, a Polki nie brały udziału. W Mistrzostwach Świata rookie Mikołaj Groenwald zajął 12. miejsce.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Aleksander Zverev zdobył swoje pierwsze wielkoszlemowe zwycięstwo, wygrywając Roland Garros. W emocjonującym finale pokonał Włocha Flavia Cobolliego w 5 setach. Mimo problemów ze skurczami, Zverev wytrzymał trudy meczu i triumfował 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Dzięki temu zwycięstwu zarobił niecałe 3 miliony euro, ale w rankingu ATP pozostaje na 3. miejscu. Maja Chwalińska zmierzy się w finale Rolanda Garrosa z Mirrą Andrijejewą, 19-letnią Rosjanką, która dla kariery porzuciła ojczyznę. Andrijejewa, nazywana cudownym dzieckiem tenisa, trenowała w Cannes i obecnie mieszka w Monte Carlo. Jest bezwzględna na korcie i pewna siebie, a jej celem jest zniszczenie marzeń Polki o zwycięstwie. Czy Chwalińska zdoła zatrzymać jej pogoń za triumfem?
2: Maja Chwalińska, sensacja tegorocznego Rolanda Garrosa, zmaga się z przeziębieniem, ale nie rezygnuje z przygotowań do finału. W piątek trenowała na korcie, pracując nad różnymi elementami gry. Polka jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, która zagra w finale tego prestiżowego turnieju. Jej rywalka, Mirra Andrijejewa, również intensywnie przygotowuje się do sobotniego starcia.
1: Maja Chwalińska przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andrijejewą, ale jej występ to historyczny moment dla polskiego tenisa. Mimo trudnych warunków i presji, Polka pokazała ogromną determinację. Na trybunach obecni byli między innymi Brad Pitt i Flea z Red Hot Chili Peppers, co podkreśla rangę tego wydarzenia. Chwalińska jest 4. Polką, która dotarła do finału Wielkiego Szlema, co daje nadzieję na jej dalsze sukcesy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Flavio Cobolli awansował do finału Roland Garros bez gry, po tym jak jego półfinałowy rywal Matteo Arnaldi wycofał się z powodu zatrucia. Włoch zmierzy się w niedzielę z Aleksandrem Zverevem, który pokonał Jakuba Mensika w 4 setach. Arnaldi, będący rewelacją turnieju, musiał zrezygnować z walki o finał, mimo że wcześniej spędził prawie 20 godzin na korcie.
1: Maja Chwalińska, polska tenisistka, osiągnęła finał Roland Garros, co przyniosło jej 1,5 miliona euro nagrody. Dzięki temu nie musi już martwić się o finanse, a sponsorzy ustawiają się do niej w kolejce. Przed turniejem Maja miała problemy z budżetem, ale teraz planuje zainwestować w swoją karierę. Jej menedżer, Piotr Szczypka, przyznaje, że zainteresowanie ze strony potencjalnych partnerów jest ogromne.
2: Maja Chwalińska awansowała do finału French Open, co jest historycznym osiągnięciem dla polskiego tenisa. W decydującym meczu zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrijejewą. Ciekawostką jest, że Diana Schneider, pokonana przez Chwalińską w półfinale, ujawniła taktykę, która może pomóc Andrijejewej. Finał zapowiada się emocjonująco, a różnica w zmęczeniu zawodniczek może odegrać kluczową rolę.
1: Renée Gracie, pierwsza kobieta rywalizująca na pełen etat w wyścigach Supercars Fianty 8, zaskoczyła świat, rezygnując z motosportu na rzecz branży filmów dla dorosłych. Decyzja ta przyniosła jej ogromne sukcesy finansowe, z dziennymi zarobkami sięgającymi 50 tysięcy złotych. Gracie przyznaje, że utrata pasji do wyścigów i skromne wynagrodzenie skłoniły ją do zmiany kariery. Jej bliscy w pełni akceptują nową ścieżkę zawodową.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Madeleine Wright, piłkarka Chatham Town, zyskała sławę dzięki profilowi na OnlyFans, gdzie zarabia setki tysięcy funtów rocznie. Jej kariera sportowa rozpoczęła się w Millwall, a kontrowersje pojawiły się podczas gry w Charlton Athletic, gdzie zakończyła współpracę po skandalu wizerunkowym. Teraz, po kilku latach przerwy, wraca na boisko, jednocześnie kontynuując działalność w sieci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która nadal nie jest pewna, czy chce poślubić Adama Karskiego. Jej niezdecydowanie zacznie irytować Adama, zwłaszcza gdy dowie się, że Natalka spotyka się z Mikołajem Lipińskim, dyrektorem szkoły. Między Natalką a Mikołajem iskrzy od pierwszego spotkania, co stawia ślub z Adamem pod znakiem zapytania. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, widzowie będą świadkami miłosnych rozterek Natalki. Zwiastun sugeruje, że może dojść do zdrady, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Patryk Schwichtenberg, żegnając się z widzami, zapowiedział kolejne zawirowania w życiu bohaterów. Czy Natalka i Adam ostatecznie staną na ślubnym kobiercu? Odpowiedź już wkrótce.
1: W serialu M jak miłość szykuje się niespodzianka w nowym sezonie po wakacjach. Maja Chodakowska, córka Izy i Marcina, przejdzie zaskakującą przemianę. Choć nadal grają Laura Jankowska, 9-letnia Maja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Różnica wieku między nią a jej starszym bratem Szymkiem zacznie się zacierać. Fani już zauważyli, że Maja wydoroślała i nie przypomina już małej dziewczynki. Zdjęcia z planu, udostępnione przez Michalinę Sosnę, serialową Kamę, pokazują, jak bardzo wyrosła. To już trzecia aktorka wcielająca się w postać Mai, a zmiany w jej wyglądzie z pewnością zaskoczą widzów. Na wspólnej w czwartym tygodniu czerwca przyniesie prawdziwą burzę emocji. Odcinki od 4232 do 4235, które zobaczymy od 22 do 25 czerwca, zaskoczą widzów niespodziewanymi zwrotami akcji. Konflikt Igora z córką Julką osiągnie punkt kulminacyjny, a jej kłamstwa pędzą Ankę poważne tarapaty. Włodek, szykując się do wyjazdu do Hiszpanii, będzie musiał stawić czoła zagrożeniu dla przyszłości baru Ziębów. Brygida po aferze z kradzieżą odwoła ślub, co wywoła kolejne napięcia. Serial na wspólnej nie zwalnia tempa i pozostaje na antenie TVN przez całe lato, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się niezwykle emocjonująco. W odcinku 4236, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 na Polsacie, życie Janka zostanie wywrócone do góry nogami. Po pierwszych urodzinach córki Janek odkryje, że nie jest ojcem Poli, a Lilka oszukiwała go przez wiele miesięcy. Nowy bohater, dawny kolega Janka, ujawni, że to on jest prawdziwym ojcem dziecka. Lilka desperacko będzie próbowała ukryć swoje kłamstwa. Ale czy jej się to uda? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów. Nie przegapcie tego emocjonującego zakończenia przed wakacyjną przerwą.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się emocjonująco. Przyszłość Marysi i Kacpra stanie pod znakiem zapytania, gdyż ich małżeńskie szczęście zburzył powrót Pawła Krzyżanowskiego. Kacper, dotąd szlachetny lekarz, odsłoni swoje mroczne oblicze, próbując pozbyć się rywala. Jego zazdrość o Pawła doprowadzi do nieobliczalnych działań, które przypomną o mrocznej przeszłości jego matki, Izabeli Nowaczyk. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii wywoła u niego poważny atak psychotyczny, po którym trafi na oddział zamknięty kliniki WeMed. Tam Kacper będzie miał okazję przejąć nad nim kontrolę. Czy Kacper posunie się do ostateczności, by chronić swoją rodzinę? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także w serwisie Polsat Box Go.
0: pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 4234, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca, Zenek staje przed dramatycznym wyborem. Czas wyznaczony przez Różę dobiega końca, a Zenek musi pożegnać się z synem Mironem. Tymczasem we Wrocławiu policja wyławia z Odry ciało kobiety, które może należeć do zaginionej Karoliny Kazanowej. Seweryn, zdruzgotany i pełen obaw, musi stawić czoła najgorszym przypuszczeniom. W towarzystwie lojalnego śmiałka udaje się do zakładu medycyny sądowej, by zidentyfikować zwłoki. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Świat kina w żałobie po śmierci Jamesa Hendiego, znanego z filmów takich jak Top Gun, Maverick i Jumanji. 81-letni aktor został zasztyletowany we własnym domu. Podejrzanym o morderstwo jest 44-letni syn jego partnerki. Śledczy badają okoliczności tej tragicznej zbrodni.
2: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
0: Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem. W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci jest w ciężkim stanie. 37-letni obywatel Turcji, prowadząc Hondę, nagle skręcił w lewo z prawego pasa, uderzając w Audi. Sprawca został zatrzymany i przebywa w areszcie. Droga wojewódzka nr 631 była zablokowana przez kilka godzin.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Małgorzata Socha, znana z naturalnego stylu, zaskoczyła fanów letnią sukienką z Pepco za jedyne 45 zł. Sukienka wykonana z przewiewnej wiskozy idealnie wpisuje się w letnie trendy. Jasno-niebieski kolor i lekki fason sprawiają, że jest to doskonały wybór na upalne dni. To przykład, jak stylowo można wyglądać bez wydawania fortuny. Gąbka do mycia naczyń może być jednym z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Jej porowata struktura i wilgoć sprzyjają namnażaniu się bakterii, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Specjaliści zalecają wymianę gąbki co kilka dni, a maksymalnie raz w tygodniu. Alternatywą mogą być szczotki do naczyń lub gąbki silikonowe, które szybciej wysychają i nie chłoną zabrudzeń. Poranne espresso nie musi być jedynym sposobem na pobudzenie. Eksperci podkreślają, że krótka aktywność fizyczna zaraz po przebudzeniu może skutecznie zastąpić kawę. Już od 3 do 5 minut prostych ćwiczeń, takich jak rozciąganie czy lekki marsz, poprawia krążenie i dotlenia mózg. Dzięki temu organizm szybciej się budzi, a potrzeba kolejnych filiżanek kawy w ciągu dnia maleje. Zatkany zlew w kuchni nie musi oznaczać wizyty hydraulika ani użycia silnych chemikaliów. Wystarczy domowa aktywna piana z płynu do naczyń, sody oczyszczonej i octu. Po wymieszaniu składników zablokuj odpływ. Odczekaj 15 minut i przepłucz gorącą wodą. To proste rozwiązanie skutecznie udrożni rury i usunie nieprzyjemne zapachy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się dwa obrazy olejne znanych polskich malarzy. Teodora Aksentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym. Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło 4. miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na 5. pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy. Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi.
0: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni. Prezydent Karol Nawrocki stał się gwiazdą internetu po tym, jak nagranie z jego wizyty na siłowni trafiło na TikToka. Wideo, które opublikowała internautka Amelia, pokazuje prezydenta w otoczeniu młodych pasjonatów sportu. Nagranie szybko zdobyło popularność, a sam prezydent jest znany z zamiłowania do sportu. Niedawno trenował z Mariuszem Pudzianowskim, co również spotkało się z dużym uznaniem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 23 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepłe popołudnie to świetny czas na hamak i ulubioną książkę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał Stochel, młody akordeonista z Podkarpacia, właśnie zdobył serca Europy, wygrywając Eurowizję dla młodych muzyków 2026 roku w Erywaniu. Ten 18-latek, który zaczynał swoją przygodę z muzyką w wieku 7 lat, pokazał, że Polska potrafi zaskoczyć. I to nie tylko pierogami. Jego występ to nie tylko techniczna perfekcja, ale i artystyczna dojrzałość, której mogliby pozazdrościć starsi koledzy po fachu. Cóż, wygląda na to, że mamy nowego bohatera narodowego, a jego akordeon to teraz nasza tajna broń na europejskiej scenach. W Opolu odbył się wieczór pełen nostalgii i wzruszeń, podczas którego Bogdan Olewicz, legenda polskiej muzyki, otrzymał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła to prestiżowe odznaczenie, a publiczność nie szczędziła owacji dla autora takich hitów jak Autobiografia czy Nie płacz Ewka. Dyrektor TVP Tomasz Sygut nie omieszkał przypomnieć, że teksty Olewicza ukształtowały życie kilku pokoleń. Cóż, kto by pomyślał, że słowa piosenek mogą być drogą do wolności? Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem w Pytaniu na śniadanie pokazała, jak to jest być mistrzynią metamorfoz. Na Instagramie pojawiły się dwa zdjęcia, które wydają się identyczne, ale jednak nie do końca. Skrzynecka na jednym z nich wyglądała nieco bardziej wygładzona. Cóż, magia internetu i filtrów nie zna granic.
2: W Opolu podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki odsłonięto pomnik Kory Jackowskiej, co wywołało niemałe emocje. Kamil Sipowicz, mąż zmarłej artystki, nie krył wzruszenia i w geście pełnym emocji objął i pocałował rzeźbę. Pomnik, choć nie wszystkim przypadł do gustu, ma oddawać sceniczną charyzmę Kory, a nie być jej wiernym portretem. Dyskusje na temat artystycznej wizji rzeźby rozgrzały internet, pokazując, że nawet po latach Kora potrafi wzbudzać kontrowersje.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Roxy Węgiel i jej biała mi na rocznicy ślubu szczęsnych.

0: Springsteen, nieugięty wobec komercji, odrzucił nawet 12 milionów dolarów od Chryslera, by jego sztuka nie stała się narzędziem marketingu. A wszystko to przez potężny riff i stadionową aranżację, które skutecznie ukryły mroczną treść. W 1977 roku NASA postanowiła wysłać w kosmos sondy Voyager z pozłacanymi płytami, które miały reprezentować naszą planetę. Wśród utworów znalazł się Johnny B. Goode, Chucka Berry'ego, co wywołało niemałe zamieszanie wśród naukowych elit. Dla niektórych rock and roll to tylko hałas dla młodzieży, ale Carl Sagan wiedział, że energia i buntowniczy charakter tej muzyki to prawdziwa wizytówka ludzkości. I tak oto riff Berry'ego stał się najtrwalszym śladem naszej obecności w kosmosie, dryfującym w przestrzeni przez miliony lat. Zanim Joy Division stało się ikoną post-punka, Ian Curtis i jego koledzy występowali pod nazwą Warsaw, inspirowaną mrocznym utworem Davida Bowiego. Niestety, rosnąca popularność londyńskiego Warsaw Pact zmusiła ich do zmiany szyldu. Nowa nazwa, Joy Division, wywołała kontrowersję, ponieważ nawiązywała do literatury obozowej. Mimo to zespół nie porzucił fascynacji wojenną historią, co słychać w ich twórczości, choćby w utworze Warsaw.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Keith Richards, niezniszczalny gitarzysta The Rolling Stones, znowu zaskoczył świat. W wywiadzie dla magazynu NME przyznał się do wciągnięcia prochów swojego ojca, zmieszanych z kokainą. Choć menedżerowie zespołu próbowali to zatuszować jako żart, Richards w swojej autobiografii wyjaśnił, że to była forma intymnego pożegnania. A teraz, gdy ktoś zapyta, co by zrobił, gdyby jego córki chciały powtórzyć ten gest, odpowiada z humorem, że zostawi im słomkę. Cóż, prawdziwy rock'n'rollowiec do końca. Mystic Festival 2026 w Gdańsku to prawdziwa uczta dla fanów ciężkich brzmień. Corrosion of Conformity rozgrzali publiczność południowym groove'em, a Death to All oddali hołd legendarnemu Chuckowi Schuldinerowi. Phil Anselmo z Down porwał tłumy sludge'owym rytmem, a Rotting Christ stworzyli mroczny rytuał. Electric Wizard zanurzyli nas w doomowej mgle, a Black Label Society zakończyli dzień gitarową wirtuozerią. Pogoda może i była kapryśna, ale muzyka z pewnością nie zawiodła. Kto by pomyślał, że jedno z najbardziej znanych rodzeństw w roku to w rzeczywistości byli małżonkowie? Jack i Meg White z The White Stripes przez lata karmili nas opowieścią o bracie i siostrze, podczas gdy ich prawdziwa relacja była znacznie bardziej skomplikowana. Mistyfikacja miała na celu ochronę ich prywatności i skupienie uwagi na muzyce, a nie na życiu osobistym. Nawet po rozwodzie Jack uparcie przedstawiał Meg jako swoją siostrę, tworząc jedną z najbardziej intrygujących legend w historii rocka.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów zderzyły się Honda i Audi. 37-letni obywatel Turcji, kierujący Hondą, wykonał niebezpieczny manewr, co doprowadziło do katastrofy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i czeka na decyzję prokuratora. Na warszawskiej Sadybie doszło do brutalnego zabójstwa 86-letniego milionera Aleksandra P. Sprawczynią okazała się Monika A., była księgowa, która zdobyła zaufanie ofiary, by przejąć jego majątek. W zbrodni pomogli jej nastoletni Grzegorz R. i jego dziewczyna. Po zabójstwie ciało przewieziono w walizce, zakopano, a następnie spalono. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej wspólnik na 25 lat więzienia. Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek.
2: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop. Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia. W Stargardzie doszło do nietypowej kradzieży, gdzie 28-letni mężczyzna ukradł worki z plastikowymi butelkami i zaatakował świadka gazem pieprzowym. Nowy system kaucyjny w Polsce sprawił, że puste opakowania stały się atrakcyjnym celem dla złodziei. Policja postawiła sprawcy zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Prace budowlane przy szczecińskim Domu Sportu zostały zakończone, a teraz ruszają szczegółowe odbiory techniczne. Nowoczesny kompleks sportowy oferuje m.in. 30-metrową pływalnię, przestronną halę sportową oraz salę dla pięściarzy. Obiekt wyposażono w ekologiczne technologie, które pozwolą na znaczne oszczędności. Oficjalne otwarcie nastąpi po zakończeniu procedur administracyjnych, co może potrwać kilka miesięcy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotele Gołębiewski, znane z luksusowych obiektów, są obecne w kluczowych regionach turystycznych Polski. Od Mazur po Bałtyk. Sieć obejmuje północ, wschód, południe i zachodnie wybrzeże kraju. Brakuje jednak hoteli w południowo-wschodniej Polsce, w tym na Podkarpaciu i w Bieszczadach. Najnowszy obiekt sieci znajduje się w Pobierowie nad morzem.
2: Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni. Tragiczny wypadek w Sobolewie koło Białegostoku. W niedzielę, 7 lipca, motocyklista zginął na miejscu po uderzeniu w ścianę stacji transformatorowej. Policja bada przyczyny, dla których mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i funkcjonariusze. 11-letnia Maja Mecan, walcząca z białaczką, stała się symbolem jednej z największych akcji charytatywnych w Polsce. Dzięki inicjatywie Łatwo Ganga i BDOS-a zebrano ponad 251 milionów złotych na wsparcie dzieci z nowotworami. Maja przygotowuje się teraz do przeszczepu, a jej rodzina prosi o spokój i skupienie na leczeniu. Dziękuję za wsparcie płynące z całego kraju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jerzmanowa na Dolnym Śląsku to obecnie najzamożniejsza gmina w Polsce. Mediana wynagrodzeń przekracza tam 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, co jest wynikiem wyższym niż w Warszawie. Sukces ten zawdzięcza przemysłowi miedziowemu i bliskości KGHM Polska Miedź. Wśród gmin z najwyższymi zarobkami znajdują się także Lubin i Podkowa Leśna. W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepło otula świat, ale chwilami przytłacza. Warto dbać o nawodnienie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może pomóc wielu kredytobiorcom odzyskać pieniądze. Banki często naliczały odsetki od zawyżonych kwot kredytów, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodne z prawem. Kredytobiorcy mogą teraz dochodzić zwrotu nie tylko prowizji, ale także innych kosztów, co w niektórych przypadkach oznacza nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ważne jest, aby kredyt miał charakter konsumencki i nie przekraczał 255 500 zł. Nawet jeśli kredyt został już spłacony, istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych środków. Eksperci radzą dokładnie przeanalizować umowy kredytowe, by sprawdzić, czy można skorzystać z tak zwanej sankcji kredytu darmowego.
2: Kupując używany samochód od osoby prywatnej, pamiętaj o podatku od czynności cywilnoprawnych. Masz tylko 14 dni na zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Skarbowym. Podatek wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu. Jeśli spóźnisz się z zapłatą, grożą Ci wysokie kary, nawet do 96 tysięcy złotych. Możesz uniknąć konsekwencji, składając tak zwany czynny żal, zanim urząd sam wykryje uchybienie. Pamiętaj, że obowiązek ten nie dotyczy zakupu auta na fakturę VAT czy z salonu.
1: W Polsce rusza nowa sieć zwrotomatów, które umożliwiają oddawanie butelek i puszek poza sklepami. Urządzenia te pojawiają się na osiedlach, w miejscowościach turystycznych i przy placówkach publicznych. Zwrot kaucji odbywa się bezpośrednio na kartę płatniczą, co ma ułatwić proces dla konsumentów. Pierwsze zwrotomaty działają już w Warszawie, Zamościu oraz nadmorskich kurortach. Operator systemu, Polka, Polska Kaucja, planuje dalsze rozszerzanie sieci, w tym mobilne punkty zbiórki na wakacje i imprezy plenerowe. Celem jest, aby oddawanie opakowań było tak proste jak wyrzucanie śmieci. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby od 2027 roku minimalne wynagrodzenie wyniosło 4986 zł brutto. To oznacza wzrost o 180 zł w porównaniu z obecną stawką. Minimalna stawka godzinowa miałaby wzrosnąć do około 32,5 zł brutto. Propozycja trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, gdzie związkowcy postulują podwyżkę do co najmniej 5200 zł. Pracodawcy z kolei chcą wzrostu zgodnego z ustawowymi wskaźnikami. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości minimalnej pensji zapadnie najpóźniej 15 września.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Historyczny moment na giełdzie. Wartość rynkowa Orlenu osiągnęła 168 miliardów złotych, wyprzedzając trzy wielkie rosyjskie koncerny energetyczne: Gazprom, Łukoil i Nowatek. Premier Donald Tusk podkreślił, że to symboliczny sukces polskiego giganta. Orlen, jako zdywersyfikowany koncern multienergetyczny, inwestuje w rafinerie, stacje paliw, odnawialne źródła energii oraz planuje budowę małych reaktorów jądrowych. To osiągnięcie podkreśla rosnącą siłę i międzynarodową pozycję Orlenu w globalnym sektorze energetycznym.
1: Zbliżające się wakacje to czas, kiedy oszuści szczególnie aktywnie działają, wyłudzając pieniądze od turystów. Przestępcy kuszą atrakcyjnymi ofertami noclegów, które często okazują się fikcyjne. Warto zachować ostrożność i dokładnie weryfikować oferty, by uniknąć utraty oszczędności. Fałszywe strony rezerwacyjne i oszustwa na blik to tylko niektóre z metod stosowanych przez przestępców. Eksperci radzą, by nie dokonywać płatności poza oficjalnymi systemami i zawsze sprawdzać opinię o obiekcie. Kilka minut ostrożności może uchronić przed wakacyjną pułapką. Planujesz budowę ogrodzenia? Pamiętaj, że w 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Ogrodzenie do 2,2 metra wysokości nie wymaga zgłoszenia, ale wyższe trzeba zgłosić w urzędzie. Ważne jest, gdzie postawisz płot. Jeśli na swojej działce, nie potrzebujesz zgody sąsiada. Jednak ogrodzenie na granicy wymaga pisemnej zgody i wspólnego ustalenia kosztów. Pamiętaj, że niebezpieczne elementy, jak drut kolczasty, są zabronione poniżej 2,2 metra. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. Sieć restauracji Northfish, należąca do Imperium Michała Sołowowa, ogłosiła upadłość. Byli pracownicy wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Restauracje działały w prestiżowych galeriach handlowych, ale wysokie koszty najmu i spadające zainteresowanie klientów przyczyniły się do problemów finansowych. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła trudności firmy. Mimo że Northfish był tylko częścią Imperium Sołowowa, jego upadek pokazuje, że nawet największe biznesy mogą mieć problemy. Dla wielu pracowników walka o odzyskanie pieniędzy wciąż trwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ministerstwo Aktywów Państwowych ujawniło, że produkcja czołgów K2PL będzie skoncentrowana w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach. Decyzja ta wynika z audytu przeprowadzonego przez koreańskiego partnera, firmę Hyundai Rotem Company. Gliwickie zakłady zostały ocenione najwyżej pod względem zdolności produkcyjnych i infrastruktury. Inwestycje w Bumar Łabędy mają wynieść 850 milionów złotych, co stworzy nowe miejsca pracy. Poznańskie zakłady również mają szansę na udział w programie, specjalizując się w serwisowaniu lub produkcji komponentów. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje szerokie zaangażowanie krajowego przemysłu w program K2PL.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Ciepło otula świat, ale chwilami przytłacza. Warto dbać o nawodnienie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która nadal nie jest pewna, czy chce poślubić Adama Karskiego. Jej niezdecydowanie zacznie irytować Adama, zwłaszcza gdy dowie się, że Natalka spotyka się z Mikołajem Lipińskim, dyrektorem szkoły. Między Natalką a Mikołajem iskrzy od pierwszego spotkania, co stawia ślub z Adamem pod znakiem zapytania. W nowym sezonie, który startuje we wrześniu, widzowie będą świadkami miłosnych rozterek Natalki. Zwiastun sugeruje, że może dojść do zdrady, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Patryk Schwichtenberg, żegnając się z widzami, zapowiedział kolejne zawirowania w życiu bohaterów. Czy Natalka i Adam ostatecznie staną na ślubnym kobiercu? Odpowiedź już wkrótce.
2: W serialu M jak miłość szykuje się niespodzianka w nowym sezonie po wakacjach. Maja Chodakowska, córka Izy i Marcina, przejdzie zaskakującą przemianę. Choć nadal grają Laura Jankowska, 9-letnia Maja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Różnica wieku między nią a jej starszym bratem Szymkiem zacznie się zacierać. Fani już zauważyli, że Maja wydoroślała i nie przypomina już małej dziewczynki. Zdjęcia z planu, udostępnione przez Michalinę Sosnę, serialową Kamę, pokazują, jak bardzo wyrosła. To już trzecia aktorka wcielająca się w postać Mai, a zmiany w jej wyglądzie z pewnością zaskoczą widzów. Na wspólnej w czwartym tygodniu czerwca przyniesie prawdziwą burzę emocji. Odcinki od 4232 do 4235, które zobaczymy od 22 do 25 czerwca, zaskoczą widzów niespodziewanymi zwrotami akcji. Konflikt Igora z córką Julką osiągnie punkt kulminacyjny, a jej kłamstwa pędzą Ankę poważne tarapaty. Włodek, szykując się do wyjazdu do Hiszpanii, będzie musiał stawić czoła zagrożeniu dla przyszłości baru Ziębów. Brygida po aferze z kradzieżą odwoła ślub, co wywoła kolejne napięcia. Serial na wspólnej nie zwalnia tempa i pozostaje na antenie TVN przez całe lato, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się niezwykle emocjonująco. W odcinku 4236, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 na Polsacie, życie Janka zostanie wywrócone do góry nogami. Po pierwszych urodzinach córki Janek odkryje, że nie jest ojcem Poli, a Lilka oszukiwała go przez wiele miesięcy. Nowy bohater, dawny kolega Janka, ujawni, że to on jest prawdziwym ojcem dziecka. Lilka desperacko będzie próbowała ukryć swoje kłamstwa, ale czy jej się to uda? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów. Nie przegapcie tego emocjonującego zakończenia przed wakacyjną przerwą.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się emocjonująco. Przyszłość Marysi i Kacpra stanie pod znakiem zapytania, gdyż ich małżeńskie szczęście zburzył powrót Pawła Krzyżanowskiego. Kacper, dotąd szlachetny lekarz, odsłoni swoje mroczne oblicze, próbując pozbyć się rywala. Jego zazdrość o Pawła doprowadzi do nieobliczalnych działań, które przypomną o mrocznej przeszłości jego matki, Izabeli Nowaczyk. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii wywoła u niego poważny atak psychotyczny, po którym trafi na oddział zamknięty kliniki WeMed. Tam Kacper będzie miał okazję przejąć nad nim kontrolę. Czy Kacper posunie się do ostateczności, by chronić swoją rodzinę? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich. Pierwsza Miłość powraca z emocjonującym 4233 odcinkiem już we wtorek, 9 czerwca. Mariusz, grany przez Mariusza Bąkowskiego, coraz bardziej kontroluje życie swojego brata Pawła, którego wciela się Mateusz Kościukiewicz. Zaborcza troska Mariusza przeradza się w niebezpieczną obsesję, a Paweł, doświadczony życiowymi tragediami, nie zamierza się podporządkować. W obliczu dramatycznych wydarzeń na złomowisku Paweł przeżywa silny atak psychotyczny. Mariusz planuje wywieźć brata do Poznania, co wywołuje sprzeciw Pawła. W desperacji Paweł prosi o pomoc Kacpra, by zachować resztki niezależności. Serial można oglądać na Polsacie o 18, a także w serwisie Polsat Box Go.
1: pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 4234, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca, Zenek staje przed dramatycznym wyborem. Czas wyznaczony przez Różę dobiega końca, a Zenek musi pożegnać się z synem Mironem. Tymczasem we Wrocławiu policja wyławia z Odry ciało kobiety, które może należeć do zaginionej Karoliny Kazanowej. Seweryn, zdruzgotany i pełen obaw, musi stawić czoła najgorszym przypuszczeniom. W towarzystwie lojalnego śmiałka udaje się do zakładu medycyny sądowej, by zidentyfikować zwłoki. Serial Pierwsza Miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zircon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary. 46-letni Polak został zatrzymany przez niemiecką policję podczas rutynowej kontroli na autostradzie A3. Okazało się, że jest poszukiwany przez prokuraturę w Dreźnie za przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała. Mężczyzna miał do zapłaty ponad 4000 euro grzywny, której nie był w stanie uregulować. W efekcie został przewieziony do zakładu karnego w Kleve, gdzie rozpoczął odbywanie kary. Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
1: Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Według dawnych wierzeń, uszkodzona zastawa stołowa może przyciągać problemy finansowe. Nadtłuczone talerze i filiżanki są uważane za źródło negatywnej energii, która blokuje życiowy sukces. Wiosenne porządki to dobry moment na pozbycie się takich przedmiotów. Inne rzeczy, które mogą przynosić pecha, to stare wycieraczki, niedziałające zegary i myśliwskie trofea. Jesienią 2026 roku króluje głęboki, czekoladowy brąz. Ten elegancki i uniwersalny kolor zdominował zarówno luksusowe kolekcje, jak i popularne sieciówki. Projektanci podkreślają jego ponadczasowy charakter i zdolność do komplementowania każdej karnacji. Brąz idealnie wpisuje się w trend quiet luxury, co sprawia, że będzie obecny na ulicach i wybiegach przez dłuższy czas. Rak to znak zodiaku, który najczęściej wraca do byłych partnerów. Astrolodzy wskazują, że wynika to z ich silnego przywiązania emocjonalnego i nostalgii za przeszłością. Raki często idealizują dawne związki, zapominając o przyczynach rozstań. Eksperci ostrzegają jednak, że nie każdy powrót jest korzystny, a kluczowe jest nauczenie się zamykania drzwi do przeszłości.
2: Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na naszą osobowość. Osoby urodzone w poniedziałek pod wpływem księżyca mają wyjątkową wyobraźnię i zdolności przywódcze. Wtorkowi jubilaci cechują się niezależnością i determinacją, a ci z piątku towarzyskością i urokiem osobistym. Każdemu dniu tygodnia przypisuje się inne cechy, które mogą kształtować nasze życie.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Orchidee mogą przestać kwitnąć z powodu niewłaściwego podlewania. Zamiast wody z kranu warto używać wody gazowanej, która dzięki obecności dwutlenku węgla wspomaga wzrost roślin. Ważne jest też, by zapewnić im przepuszczalne podłoże, co zapobiega gniciu korzeni. Dzięki tym prostym zmianom storczyki mogą znów cieszyć oko pięknymi kwiatami.
2: Warszawskie cmentarze kryją ślady brutalnej przeszłości polskiej mafii lat 90. Groby dawnych bossów, takich jak Dziad, Pershing czy Wariat, wciąż przyciągają uwagę. Większość z nich zginęła w wyniku porachunków mafijnych, a ich pogrzeby bywały spektakularne. Te miejsca pamięci przypominają o krwawych wojnach gangów, które toczyły się w stolicy i jej okolicach. Joanna Szczepkowska, znana aktorka, ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rozmontowywanie polskiego państwa. Krytyka pojawiła się w kontekście przeniesienia okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Prezydent Nawrocki uzasadnił tę decyzję, mówiąc, że stół powinien być eksponatem muzealnym, a nie symbolem w Pałacu Prezydenckim. Szczepkowska przypomniała również swoje słynne słowa o końcu komunizmu, wypowiedziane 4 czerwca 1989 roku.
1: Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andriejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki, znany z zamiłowania do tatuaży, ma na ciele kilka wyjątkowych wzorów. Na piersi widnieje patriotyczny motyw z polskim orłem i flagą, a na plecach tatuaż związany z jego ulubioną drużyną, Lechią Gdańsk. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, również ma tatuaż. Małą kotwicę nad kostką lewej nogi. Oboje zazwyczaj noszą stroje, które zakrywają te ozdoby.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 23 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepłe powietrze sprawia, że każda aktywność staje się przyjemnością.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Super zdrowi.
1: Gościem podcastu Super Zdrowi jest chirurg, stomatolog István Tańcosz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Z kliniki Diamond Dental. Jak wiadomo, nowy rok, nowy ja. Sporo osób też stwierdza, że zadba o nowy uśmiech. Stąd też pytanie, z jakimi prośbami o poprawę uśmiechu pacjenci przychodzą najczęściej na początku nowego roku? Czy na przykład jest to bardziej efekt noworocznych postanowień? Czy może coś im się zbierało przez lata i stwierdzi, że to jest dobry moment na to, żeby przyjść i coś zmienić?
2: No tak. Dużo ludzi właśnie przychodzi, że chciałoby coś zrobić ze swoimi zębami i pytają się, jakie są możliwości i przychodzi i widzę co drugi ząb z innej parafii i wtedy często mają też wadę zgryzu, a chcieliby prawie że natychmiast to zrobić. No oczywiście metody są przeróżne i można to zrobić szybko, typu bonding, typu jakieś takie flow injection, albo jak myślimy bardziej o kompleksowym rozwiązaniu, bo to nie chodzi tylko o przednie od trójki do trójki, ale w uśmiechu najczęściej pokazujemy do piątek, do szóstek i bardziej pokazujemy górne zęby. Pacjentom często zależy, o to tylko górne zęby sobie zróbmy.
1: No właśnie, tak.
2: Ale to niestety to tak nie działa, bo to żeby móc funkcjonować, dobrze gryźć, to jednak góra z dołem musi się spotykać w odpowiednim miejscu. Prowadzenia muszą być wyprowadzone, sieczne, kłowe, czy tam boczne ruchy, jak wykonujemy, no to one muszą do siebie pasować. Jeżeli to nie pasuje, to tylko jest tak na pokaz, no to będzie nam to odpryskiwało, odpadało. Pacjenci będą przychodzili cały czas na jakieś poprawki i na pewno nie będą z tego zadowoleni. Mhm. Także ja najczęściej jednak polecam, żeby się tym zająć kompleksowo i zrobić to, co trzeba.
1: Mhm. Czyli jeżeli ktoś sobie pomyślał, dobra, to zrobimy taki półśrodek, trochę sobie oszczędzę, zrobię sobie tylko górę, dół się schowa gdzieś tam, to nie, to tak nie działa.
2: Czasami tak pacjenci myślą, że tak, ale niestety to na dłuższą metę to jednak wyjdzie.
1: Przed świętami można by powiedzieć, że taki czarny PR zrobił się wokół bondingu, o którym pan już wspomniał. Czy możemy wyjaśnić, czym on jest, na czym w ogóle polega i jak ten zabieg ma się na przykład do tradycyjnych licówek?
2: No, rzeczywiście ten bonding to ostatnio to jest temat numer jeden.
1: Celebryci chyba nie lubią.
2: Wszyscy o to pytają. Więc bonding to jest z kompozytu, z takiego materiału, z którego są wykonywane plomby, naniesienie na zewnętrzną powierzchnię zębów od przodu, takiej cienkiej warstwy, która może zamaskować jakieś niedoskonałości, jeżeli mamy jakieś szpary, diastemy, jeżeli mamy uszczerbione jakieś brzegi sieczne albo wytarte już wiekiem, no to możemy to uzupełnić z kompozytu i to tylko jest na zewnętrznej powierzchni, trzeba tylko dobrze, ładnie wypolerować i wygląda to nawet dobrze. Mhm. Tak powiedzmy do 3 do 5 lat, jeżeli pacjent bardzo dobrze o to dba, przychodzi na kontrolę, na higienizację i ta powierzchnia jest polerowana co jakiś czas. Bo wiemy, że kompozyt jednak jest bardziej porowaty i po jakimś czasie z jedzenia, z picia pigmenty się mogą tam wychwytywać, mhm, i przez to trochę się przebarwia i ta powierzchnia już nie jest taka piękna, błyszcząca i kolor też nie taki.
1: Czyli jak dba się o taki bonding? Bo to wspomniał pan o higienizacji. Czy mogą się jakieś rzeczy z tym dziać, jeżeli nie będziemy dbali o to odpowiednio?
2: No, na pewno to się przebarwi, będzie to takie no, chropowate i nie takie błyszczące. Inna sprawa jest, jak to jest założone w okolicy szyjek zębowych, dziąsła, tak? Jeżeli to jest zbyt gruba warstwa i przy bondingu generalnie nie zdejmujemy żadnej warstwy szkliwa, mhm, i jak na to nałożymy nawet niewielką grubość tego materiału przy samym dziąśle. Z jednej strony chcemy pokryć żółty ząb, powiedzmy, który jest pod spodem czy tam ciemny, ale no nie możemy też nie wiadomo jaką grubą warstwę tego tego materiału nałożyć, bo będziemy mieli taki schodek i jeżeli to jest w okolicy szyjek zębowych, czy poddziąsłowo nawet, to cały czas nam tam będzie drażniło dziąsła, tam będą się rozwijały bakterie. No i tak jak wspomniał znany tutaj prezenter, tak, miał właśnie tego typu problemy i przez to no, był niezadowolony.
1: Okej, okay. Czy jesteśmy w stanie, pan doktor, czy jest w stanie powiedzieć, dla kogo bonding byłby dobrą opcją, a dla kogo?
2: Ja uważam, że bonding jest dobry w takich przypadkach, kiedy to są niewielkie wady, niewielkie takie uzupełnienia, typu poszerzyć trochę ząb, jeżeli mamy jakieś dwójki, często są takie mikro, wąskie i miejsca na to mamy i powstają jakieś szpary między zębami. I żeby te szpary trochę zlikwidować, to z jednej, drugiej strony dołożymy tego zęba. Albo czasami mamy też jakiś króciutki ząb i chcemy go wydłużyć. Chcemy, żeby ten uśmiech wyglądał taki po łuku i żeby uśmiech, linia górnych zębów, brzegi sieczne, naśladowały linię dolnej wargi, jak się uśmiechamy. Bo jak jest to proste, niektórzy właśnie pacjenci nawet chcą, no, chcę mieć proste zęby, nie chcę mieć długich jedynek jak królik. Natomiast piękny uśmiech wygląda właśnie taki po łuku. A jeżeli, no to

0: ale higienizacja to jest kluczowa w każdym przypadku. Także polecam nasze panie higienistki, które to robią dokładnie, mają na to czas i przez godzinę pieszczą te nasze zęby, dziąsła, i nie tylko ten osad, kamień naddziąsłowy nam usuwają, ale również lekko pod dziąsłem. Też wypiaskują to, wypolerują i taka powierzchnia później tak szybko się nie osadza, ten kamień, tak? Mhm. Kamień, no to wiemy, powstaje z osadów, które mamy na co dzień na zębach, jeżeli je niedostatecznie usuwamy. Szczególnie też z przestrzeni międzyzębowych, gdzie często nie używamy nitek. Wszyscy mówią, że mają nitkę w domu, ale no, czasami tam używają. Albo jakieś jednopęczkowe, małe szczoteczki międzyzębowe, które też pomagają. Jeżeli ktoś ma uzupełnienia protetyczne typu mosty, no to pod tym też trzeba bardzo dokładnie czyścić. Inna sprawa, higienistka wybarwuje płytkę nazębną i pokazuje, w których miejscach pacjent nie doczyścił te zęby. I wtedy na ekranie może zobaczyć, gdzie są te problematyczne miejsca i pokaże, w jaki sposób właśnie z tych miejsc dokładniej czyścić. Jaką szczoteczkę używać, czy soniczną, czy elektryczną, czy używać irygatora i jakie dodatkowe jeszcze narzędzia można użyć oprócz szczoteczki.
1: Tak się zaczęłam zastanawiać, czy pan doktor też na przestrzeni lat doszedł być może do takiego wniosku, że my mamy problemy z takimi najzwyczajniejszymi podstawami higieny zębów, w sensie, że właśnie nie doczyszczamy, albo myjemy za rzadko, albo pomijamy czyszczenie, nie szczotkujemy tyle, ile trzeba.
0: Na pewno tak. Ja się przyznam, że ja na studiach się nauczyłem dokładnie zęby czyścić.
1: No proszę.
0: Tam mi pokazali. No niestety z domu nie wyniosłem. Oczywiście ja myłem zęby, to niewątpliwe. Natomiast jak to należy robić profesjonalnie, to rzeczywiście dopiero na studiach. Także jeżeli ktoś trafi do dobrego lekarza czy dobrej higienistki, to na pewno to jest wielki plus, że się to może nauczyć i najlepiej od małego. I wtedy nie mamy problemu, nie mamy tyle problemu z przyzębiem, z próchnicą i tak dalej.
1: Jeszcze się chciałam zapytać o bonding, wracając do tego tematu. Czy ten zabieg jest odwracalny? Czy jesteśmy w stanie przywrócić te zęby do takiego początkowego stanu pierwotnego? Po zdjęciu bondingu, jak już chcemy zrezygnować z niego. W ogóle czy można? Trzeba już robić dalej?
0: Tak, jest to zmiana odwracalna. Natomiast jak my zdejmiemy całą tą warstwę kompozytu, no musi być też dokładnie wypolerowane i plusem jest to, że my nie musimy w ogóle szlifować tych zębów, więc szkliwa nie zdejmujemy i jak zdejmiemy sam kompozyt. Są też specjalne lampy, które nam, kiedy włączymy takie światło fluorescencyjne, to widzimy, gdzie ten kompozyt jest i są takie wiertła, które nie naruszają szkliwa i można to zdjąć.
1: Czy możemy znaleźć jakąkolwiek alternatywę dla bondingu, ale może nie, żeby to szło w licówki, bo licówki jednak, z tego co widziałam, są droższym rozwiązaniem niż bonding. A coś jeszcze może innego? Jakieś inne rozwiązania?
0: To znaczy, no, licówki też są różne, bo są też takie licówki, które w ogóle nie szlifujemy, ale to tylko w niewiele takich przypadków jest, kiedy na przykład nie mamy żadnych rotacji zębów, a chcielibyśmy wyprostować właśnie tymi licówkami, no to wtedy jednak trzeba coś tam ruszyć, tę wystającą część, żeby nie pogrubić i nie robić takie bułki. Mhm. I żeby ten kształt anatomiczny również był zachowany. Więc często też pacjentom zalecam jednak wcześniej jakieś tam korekty ortodontyczne, czy to nakładkami, czy to zwykłym aparatem, ale naprawdę teraz nakładki to w kilka miesięcy robią cuda.
1: Właśnie się zaczęłam powolutku przymierzać do nakładek z racji swojej pracy, bo patrzyłam, czym różni się zwykły aparat ortodontyczny od nakładek. I też, tak jak wcześniej pan doktor wspomniał, że tutaj nie warto iść w półśrodki, to właśnie mnie pan doktor przekonał do tego, żeby faktycznie właśnie zrobić już po całości. Czy nakładki to jest teraz taka moda albo po prostu coś nowoczesnego w świecie ortodoncji, na co ludzie się coraz częściej decydują?
0: No, nakładki to już wiele, wiele lat. Już wiele milionów ludzi zostało przeleczonych nakładkami. Nawet jest w Polsce firma, która produkuje te nakładki na całą Europę we Wrocławiu. I fajne jest to, że jest takie oprogramowanie, gdzie my robimy skany pacjenta cyfrowo wszystko, wysyłamy zdjęcia i tak dalej, i program komputerowy plus technicy tam robią takie symulacje, jak te zęby będą się przesuwały, ile tych nakładek będzie potrzebne, i generalnie to wszystko się zgadza, ale oczywiście niektórzy pacjenci reagują lepiej, inni trochę gorzej na to, ale nawet jeżeli, powiedzmy, nie w pół roku czy rok, ale półtora, ale jesteśmy w stanie takie zęby wyprostować, i naprawdę czasami bardzo trudne przypadki i da się to zrobić. Mm-hmm.
1: Czy myśli pan, że w przyszłości nakładki troszeczkę wyprą te zwykłe aparaty ortodontyczne?
0: Ja myślę, że będą takie i takie, bo też nie wszystkie wady można nakładkami zrobić. Mm-hmm. I czasami potrzebne są operacje ortognatyczne, jak są duże wady szkieletowe, gdzie nie tylko zęby trzeba przestawiać, ale kości też są.
1: To już taka zaawansowana chirurgia.
0: Tak, tak, tak.
1: Zdecydowanie tak. I tym sposobem przechodzimy gładko do czegoś, co naprawdę bardzo mnie interesuje, bo nie orientuję się w tym tak jak pan doktor. Najnowsze trendy w stomatologii estetycznej. Czy nadal tutaj dominuje śnieżno-biały uśmiech, czy może już idziemy w kierunku naturalności? Czy ludzie chcą koniecznie sobie tak mocno wybielać, czy już od tego odchodzimy?
0: No, różnie to jest. Zależy od pacjenta. Mhm. Ja generalnie nienawidzę tych takich bardzo, bardzo białych. Nawet mówimy, że to jest kolor armatury łazienkowej, więc jeżeli komuś zależy na tym, żeby z kilometra było widać, że on sobie zęby zrobił, to proszę bardzo, ale to ja raczej odradzam. Ja lubię, jeżeli te zęby mają fakturę, jeżeli one mają brzegi sieczne, przezierne, tak jak jest to w naturze. I kształty też są takie anatomiczne, piękne. To naprawdę to wygląda dobrze i można to zrobić. Najlepiej zrobione zęby to są takie, które nikt, laik, nie zauważy, że tam coś było robione. Aha. Tylko że no jakoś ładniejsze wyglądają. Ja mówię pacjentom, tylko mówcie, że mieliście wybielanie.
1: Mhm. Okay. Bo mi się wydaje czasem, że tak jak niektórzy sobie robią aż takie śnieżno-białe zęby, to właśnie po to, żeby ich było widać ze sceny, na przykład na, nie wiem, Sopot Hit Festival, czy jakieś sceny koncertowe, to że aż do tego stopnia. No właśnie, i to też pytanie, jak uniknąć tego efektu sztuczności i upewnić się, że nowy uśmiech będzie pasował do rysów twarzy. Czy to się jakoś wylicza, czy to są jakieś takie... Pokazuje aż rękami, jak linijkę przy buzi.
0: Aha. Czy na tym to oczywiście pójdzie? Są takie kanony piękna i są takie programy Digital Smile Design, gdzie możemy każdemu pacjentowi zaprojektować najpierw ten uśmiech. I robimy to najpierw 2D, później 3D przy pomocy programów przez technika dentystycznego. Robimy taki wax-up, to się nazywa. To znaczy kiedyś to się... na modelach robiło z wosku odbudowę tych zębów, a teraz to robimy wszystko cyfrowo i potem drukujemy taki model i robimy z tego taki silikonowy indeks, który możemy założyć na zęby pacjenta, tak jakby addycyjnie dołożyć to, co byśmy chcieli poprawić i zrobić nowy kształt, i wtedy pacjent widzi, jak będzie wyglądał i czy on w ogóle tego chce, czy właśnie taki rodzaj zębów mu się podoba. Często proszę pacjenta, żeby przyniósł jakieś zdjęcie z młodości, kiedy miał piękne, ładne zęby, i możemy to odtworzyć, tak? Mhm. Także bardzo można się tym jarać.
1: To widzę po tak. Panu doktorze. Przypomniała mi się influencerka, nie wiem, czy pan kojarzy, Wersow, która swego czasu, zdaje się, w zeszłym roku, ona generalnie lubi sobie robić rzeczy różne z wyglądem, jak najbardziej, to jest jej ciało, jej decyzja, ale była taka wielka afera, że właśnie zrobiła sobie zęby, one były bardzo duże, bardzo białe i dopiero kiedy ludzie zaczęli zwracać uwagę w komentarzach, tam pod filmikami jej, że to wygląda nienaturalnie, no to faktycznie poszła i spiłowała. Czyli rozumiem, że ktoś, kto robił jej ten zabieg, wcześniej pokazał to, jak to będzie wyglądało i ona się świadomie prawdopodobnie na to zgodziła, bo te efekty raczej są widoczne wcześniej na tych wizualizacjach.
0: Tak, są widoczne, ale to nawet można przymierzyć, ale no niestety nie wszyscy dentyści w ten sposób pracują, także nie wiem, czy miała pokazane i jasne, miała taką możliwość przymiarki tego i można przecież pacjenta w tych próbnych zębach puścić do domu jeden, dwa dni, żeby nie było, że sąsiadka powie, że no wygląda to okropnie, albo żona powie, że nie tak, więc jest taka możliwość, te próby na zęby sobie tam z tym trochę pochodzić, szczególnie mowa się może zmienić, tak? Bo jak jest inny układ tych zębów. Ja na przykład mam też pacjentkę, która jest śpiewaczką operową. Ja nie wyobrażam sobie u niej robić zęby i tak w ciemno, to naprawdę trzeba bardzo dobrze przemyśleć, żeby później nie sepleniła, żeby wszystko było dobrze.
1: Żeby te dźwięki odpowiednio się
0: tak, i artykulacja była tak, nienaruszona. To jest wielka sztuka, żeby to zrobić dobrze.
1: Jest prawie jak saper. Powolutku zbliżając się do końca, jeszcze chciałam zapytać, mamy nowy rok, rok 2026. Czy może nas coś zaskoczyć, jeżeli chodzi o trendy w stomatologii? Czy coś się może pojawić nowego, albo może też na co pan zwrócił uwagę teraz wśród swoich pacjentów, co jest takiego popularnego, z czym do pana przychodzą w tym nowym roku?
0: Może nie tak popularne, ale często pacjenci pytają, że oni już gdzieś wyczytali, że w Japonii już hodują nowe zęby. Tak. I czy my dożyjemy tego, że będzie to popularne i takie dla każdego? No, na razie to są eksperymenty na szczurach, więc rzeczywiście udało im się wyhodować takie zęby. Ale ja do tej pory jakoś nie potrafię zrozumieć, jak to będzie, żeby ten sztuczny ząb, który tam wyhodują, żeby on wiedział, jaki ma mieć kolor, jaki ma mieć kształt, żeby on pasował do reszty zębów i co, jeżeli mamy już zaniki kości, to gdzie oni włożą tego zęba. Aha. Także to jest takie, może z jednej strony ciekawe możliwości, że rzeczywiście, jeżeli ktoś będzie miał, nie wiem, są pacjenci, którzy nie mają wszystkich zębów, tak? Mhm. Bo ewolucja idzie już w tym kierunku. Nawet wczoraj miałem pacjentkę, która nie miała, miała tylko dwie jedynki, czwórki i szóstki u góry, tylko te trzy zęby. Matko. Jeszcze mleczne trójki zostały i nie ma więcej zębów. I teraz właśnie będziemy ją leczyć ortodontycznie, później implantami będziemy uzupełniali te zęby. Dla takich pacjentów myślę, że hodowanie tych zębów może być w pewnym sensie możliwością.
1: Takim ratunkiem.
0: Takim ratunkiem.
1: No tak. A czy to była jakaś choroba konkretna kości przy zębie? Czy...
0: Nie, no nawet pytałem, czy w rodzinie ktoś ma taką wadę, ale niestety to jest dziedziczne. Ale generalnie to jest tak, że pod wpływem ewolucji mózg coraz większy, ale twarz oczaszka jest coraz mniejsza i coraz mniej zębów potrzebujemy, bo nie gryziemy twardych rzeczy i same papki, takie zmielone rzeczy jemy i nie ma potrzeby tyle zębów mieć. Mhm. Dlatego też tyle jest wad ortodontycznych, bo nie stymulujemy od małego, żeby dzieci gryzły jakieś
1: rzeczy,
0: marchewki, kalarepy i twarde rzeczy i mielimy wszystko i papki dajemy dzieciom, więc niestety nie mają ludzie często ósemek, no z tyłu tam niepotrzebne, tak? Aha. Ale już nie mają też dwójek. Aha. Taka Agnieszka Chylińska na przykład nie miała dwójek i miała aparaty, nie wiem, ci co ją pamiętają właśnie jak miała 18-20 lat, to miała taką dużą diastemę, bo ona nie miała dwójek i miała obok od razu trójki, ale jej rozsunęli te zęby i stawili tam te zęby i nie mamy też często piątek i te trzy zęby najczęściej zanikają, a potem kolejne, tak?
1: Ach, ta ewolucja. Tak. Ewolucja nas dogania.
0: Ja mówię pacjentom, że jesteś na wyższym poziomie ewolucji, także nie martw się.
1: Myślę, że to jest bardzo dobre zakończenie naszej rozmowy. Gościem podcastu Super Zdrowi był chirurg, stomatolog István Tancosz z kliniki Diamond Dental. Dziękuję bardzo.
0: Ja dziękuję również.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Opolska scena wczoraj wieczorem zamieniła się w teatr emocji i wspomnień. Aktorzy, w tym Zbigniew Zamachowski i Ewa Błaszczyk, zafundowali widzom podróż do czasów, gdy Magda Umer i Agnieszka Osiecka czarowały swoją twórczością. Koncert Kiedy mnie już nie będzie zamknął 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, a łzy wzruszenia lały się strumieniami. Igor Herbut swoim wykonaniem Wariatka tańczy przypomniał, że choć artystek już z nami nie ma, ich magia trwa wiecznie.
2: Na tegorocznym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Agnieszka Woźniak-Starak znowu pokazała, kto tu rządzi. Jej stylizacje były tak dopracowane, że nawet najbardziej złośliwi krytycy nie mieli się do czego przyczepić. Czarna gorsetowa suknia, śnieżnobiała kreacja na jedno ramię i intensywnie różowa suknia z wysokim rozcięciem. Każda z nich była hitem. Woźniak-Starak po raz kolejny udowodniła, że jest niekwestionowaną królową stylu, a jej modowe wybory to prawdziwa lekcja elegancji.
1: Lady Punk świętowało swoje 45. urodziny na festiwalu w Opolu, a Andrzej Mogielnicki, twórca ich największych hitów, został uhonorowany w wielkim stylu. Bez niego nie byłoby takich przebojów jak Kryzysowa narzeczona czy Mniej niż zero. Jan Borysewicz złożył mu hołd, mówiąc: Andrzeju, dziękuję ci za wszystko, kocham cię, bez ciebie by to się nie udało. A na scenie, jak to w Opolu, nie zabrakło również kontrowersji. Doda w koronkowej bieliźnie przyciągnęła uwagę internautów, którzy nie mogli się powstrzymać od komentarzy. Doda znowu zaskoczyła wszystkich na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wystąpiła w stroju, który można by uznać za niewidzialny. Białym biustonoszu, czarnych bokserkach i szpilkach. Czy to nowy trend w modzie scenicznej? Na szczęście jej głos był równie imponujący jak odwaga w doborze garderoby. Festiwalowa publiczność miała okazję usłyszeć legendarne utwory w nowych aranżacjach, ale to Doda skradła show.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Dziś mijałoby 75 lat od urodzin Kory, legendarnej wokalistki Manaamu, a jej rodzina wciąż tkwi w spadkowym labiryncie. Brak testamentu zamienił wspomnienia w niekończący się sądowy thriller, gdzie Kamil Sipowicz i synowie artystki walczą o majątek i prawa do jej twórczości. Konflikty rodzinne, które mogłyby być scenariuszem telenoweli, ciągną się już 8 lat, a końca nie widać. Cóż, nawet po śmierci Kora potrafi zaskoczyć. Maja Chwalińska, choć przegrała finał Roland Garros z Mirrą Andrzejewą, zdobyła serca kibiców i Dawida Podsiadły. Polka, która jako pierwsza w historii dotarła do finału z kwalifikacji, stała się sensacją turnieju. Podsiadło, marząc o podtrzymaniu jej trofeum, musiał zadowolić się symbolicznym 100 lat odśpiewanym przez tłum na jego koncercie. Chwalińska zaś, z humorem, zaproponowała mu w zamian talerz. Cóż, nie każdy może mieć puchar, ale talerz od Mai to też coś. Ach, te dziecięce gwiazdy. Kiedyś ich twarze były wszędzie, a teraz część z nich wciąż błyszczy na scenie, jak Roxana Węgiel czy Vicky Gabor, które z powodzeniem kontynuują swoje kariery muzyczne. Inni, zmęczeni blaskiem fleszy, wybrali spokojniejsze życie z dala od medialnego zgiełku. Niezależnie od wyboru, wszyscy na zawsze pozostaną w pamięci jako ci mali czarodzieje telewizji. Katarzyna Żak, znana wszystkim jako Solejukowa z Rancha, zaskakuje nas nie tylko aktorstwem, ale i potężnym głosem, który wprost roznosi opolską scenę. Podczas 63. festiwalu w Opolu Żak odda hołd Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej, pokazując, że w wieku 62 lat można wciąż zachwycać. A skoro już o jubileuszach mowa, to Lady Punk świętuje swoje 45-lecie, przypominając, że rockowe hity nigdy się nie starzeją. Cóż, Opole jak zawsze pełne niespodzianek.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Krzysztof Zanussi, 86-letni reżyser, postanowił, że grawitacja to jego nowy przeciwnik na planie filmowym. Podczas pracy nad filmem Całopalenie w Toruniu artysta zaliczył spektakularny upadek ze schodów, łamiąc rękę i czaszkę. Mimo że wylądował w szpitalu, nie zrezygnował z pracy i reżyserował film prosto z łóżka, udowadniając, że prawdziwy twórca nigdy nie przestaje działać. Zanussi podsumował to doświadczenie jako przygodę, której wolałby uniknąć. Ale cóż, życie reżysera bywa pełne niespodzianek. Modestep, brytyjski zespół znany z występów na wielkich festiwalach, postanowił zejść z piedestału i zagrać w kameralnych klubach. Już 19 listopada w krakowskim klubie za ścianek fani będą mogli doświadczyć ich mroczniejszych brzmień z bliska. To nie tylko powrót do korzeni, ale i szansa na bardziej intymne spotkanie z muzyką. Bilety już dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy.
2: Dziś przypadałaby 75. rocznica urodzin Kory, prawdziwej ikony polskiej muzyki. Od hipiski do rockowej drapieżnicy Kora nieustannie zaskakiwała swoimi metamorfozami. Jej występ na festiwalu w Opolu w 1980 roku z utworami Boskie Buenos i Żądza Pieniądza zmienił oblicze polskiej sceny muzycznej. Choć odeszła w 2018 roku, jej legenda wciąż żyje, inspirując kolejne pokolenia artystów. Amerykański duet The Last International znowu w Warszawie, bo przecież raz to za mało. 22 listopada w Voodoo Club zaserwują fanom kolejną dawkę surowego rocka, bluesa i punkowej energii. Czyżby polscy fani nie mieli jeszcze dość ich protest songów? Bilety już w sprzedaży, ale ceny to tajemnica większa niż skład Coca-Coli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów zderzyły się Honda i Audi. 37-letni obywatel Turcji, kierujący Hondą, wykonał niebezpieczny manewr, co doprowadziło do katastrofy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i czeka na decyzję prokuratora. Na warszawskiej Sadywie doszło do brutalnego zabójstwa 86-letniego milionera Aleksandra P. Sprawczynią okazała się Monika A., była księgowa, która zdobyła zaufanie ofiary, by przejąć jego majątek. W zbrodni pomogli jej nastoletni Grzegorz R. i jego dziewczyna. Po zabójstwie ciało przewieziono w walizce, zakopano, a następnie spalono. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej wspólnik na 25 lat więzienia. Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek.
2: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop. Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia. W Stargardzie doszło do nietypowej kradzieży, gdzie 28-letni mężczyzna ukradł worki z plastikowymi butelkami i zaatakował świadka gazem pieprzowym. Nowy system kaucyjny w Polsce sprawił, że puste opakowania stały się atrakcyjnym celem dla złodziei. Policja postawiła sprawcy zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Prace budowlane przy szczecińskim Domu Sportu zostały zakończone, a teraz ruszają szczegółowe odbiory techniczne. Nowoczesny kompleks sportowy oferuje m.in. 30-metrową pływalnię, przestronną halę sportową oraz salę dla pięściarzy. Obiekt wyposażono w ekologiczne technologie, które pozwolą na znaczne oszczędności. Oficjalne otwarcie nastąpi po zakończeniu procedur administracyjnych, co może potrwać kilka miesięcy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotele Gołębiewski, znane z luksusowych obiektów, są obecne w kluczowych regionach turystycznych Polski. Od Mazur po Bałtyk. Sieć obejmuje północ, wschód, południe i zachodnie wybrzeże kraju. Brakuje jednak hoteli w południowo-wschodniej Polsce, w tym na Podkarpaciu i w Bieszczadach. Najnowszy obiekt sieci znajduje się w Pobierowie nad morzem.
2: Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zniknęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina podziękowała wszystkim zaangażowanym w jej odnalezienie. Policjanci z bydgoskiego Śródmieścia oraz mieszkańcy miasta intensywnie poszukiwali dziewczyny przez wiele dni. Tragiczny wypadek w Sobolewie koło Białegostoku. W niedzielę, 7 lipca, motocyklista zginął na miejscu po uderzeniu w ścianę stacji transformatorowej. Policja bada przyczyny, dla których mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i funkcjonariusze. 11-letnia Maja Mecan, walcząca z białaczką, stała się symbolem jednej z największych akcji charytatywnych w Polsce. Dzięki inicjatywie Łatwo Ganga i BDOS-a zebrano ponad 251 milionów złotych na wsparcie dzieci z nowotworami. Maja przygotowuje się teraz do przeszczepu, a jej rodzina prosi o spokój i skupienie na leczeniu. Dziękuję za wsparcie płynące z całego kraju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jerzmanowa na Dolnym Śląsku to obecnie najzamożniejsza gmina w Polsce. Mediana wynagrodzeń przekracza tam 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, co jest wynikiem wyższym niż w Warszawie. Sukces ten zawdzięcza przemysłowi miedziowemu i bliskości KGHM Polska Miedź. Wśród gmin z najwyższymi zarobkami znajdują się także Lubin i Podkowa Leśna. W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Temperatura rośnie z każdą chwilą. Warto zwolnić i dać sobie więcej przestrzeni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Władimir Putin odpowiedział na list otwarty Wołodymyra Zełenskiego, w którym prezydent Ukrainy zaproponował spotkanie i negocjacje. Putin na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Zełenskim. Dodał, że konflikt zakończy się dopiero, gdy Rosja osiągnie swoje cele. Prezydent Rosji zakwestionował także intencje Zełenskiego, uznając jego list za nieuprzejmy.
2: Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem. W poniedziałek, 3 czerwca, we Wrocławiu doszło do ataku nożownika na ulicy Powstańców Śląskich. 42-letni mężczyzna ranił dwie osoby, które trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dzięki szybkiej reakcji policji sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia na ogródkach działkowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 3 lat więzienia. W Biedronce pojawiła się nowa oferta odzieżowa na lato 2026. Item sezonu jest plisowana spódnica, dostępna za jedyne niecałe 25 zł. To uniwersalny element garderoby, który można łączyć zarówno z t-shirtem i trampkami, jak i elegancką koszulą i szpilkami. Spódnica dostępna jest w różnych kolorach i rozmiarach. Idealna na letnie stylizacje.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ćma bukszpanowa. Inwazyjny owad z Azji stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów. Szybko niszcząc roślinność. Zamiast chemii warto sięgnąć po domowe sposoby, jak mąka czy proszek do pieczenia, które skutecznie eliminują larwy. Te naturalne metody są łatwe do zastosowania i mogą być powtarzane przez cały sezon wegetacyjny. Małgorzata Socha, znana z naturalnego stylu, zaskoczyła fanów letnią sukienką z Pepco za jedyne 45 zł. Sukienka wykonana z przewiewnej wiskozy idealnie wpisuje się w letnie trendy. Jasno-niebieski kolor i lekki fason sprawiają, że jest to doskonały wybór na upalne dni. To przykład, jak stylowo można wyglądać bez wydawania fortuny. Gąbka do mycia naczyń może być jednym z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Jej porowata struktura i wilgoć sprzyjają namnażaniu się bakterii, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Specjaliści zalecają wymianę gąbki co kilka dni, a maksymalnie raz w tygodniu. Alternatywą mogą być szczotki do naczyń lub gąbki silikonowe, które szybciej wysychają i nie chłoną zabrudzeń. Tegoroczne lato zapowiada się wyjątkowo upalnie. Prognozy wskazują na tropikalne temperatury i minimalne opady deszczu. W sierpniu szczególnie dotkliwe susze mogą wystąpić w północnych i zachodnich regionach Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed falami gorąca, które mogą przekraczać 30 stopni Celsjusza.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Poranne espresso nie musi być jedynym sposobem na pobudzenie. Eksperci podkreślają, że krótka aktywność fizyczna zaraz po przebudzeniu może skutecznie zastąpić kawę. Już od 3 do 5 minut prostych ćwiczeń, takich jak rozciąganie czy lekki marsz, poprawia krążenie i dotlenia mózg. Dzięki temu organizm szybciej się budzi, a potrzeba kolejnych filiżanek kawy w ciągu dnia maleje.
1: W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się dwa obrazy olejne znanych polskich malarzy – Teodora Aksentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym. Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło 4. miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na 5. pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy. Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet. Prezydent Karol Nawrocki stał się gwiazdą internetu po tym, jak nagranie z jego wizyty na siłowni trafiło na TikToka. Wideo, które opublikowała internautka Amelia, pokazuje prezydenta w otoczeniu młodych pasjonatów sportu. Nagranie szybko zdobyło popularność, a sam prezydent jest znany z zamiłowania do sportu. Niedawno trenował z Mariuszem Pudzianowskim, co również spotkało się z dużym uznaniem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 23 stopnie i małe zachmurzenie. Ciepła aura zachęca do zabrania koca i odpoczynku pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Michał Stochel, młody akordeonista z Podkarpacia, właśnie zdobył serca Europy, wygrywając Eurowizję dla młodych muzyków 2026 roku w Erywaniu. Ten 18-latek, który zaczynał swoją przygodę z muzyką w wieku 7 lat, pokazał, że Polska potrafi zaskoczyć. I to nie tylko pierogami. Jego występ to nie tylko techniczna perfekcja, ale i artystyczna dojrzałość, której mogliby pozazdrościć starsi koledzy po fachu. Cóż, wygląda na to, że mamy nowego bohatera narodowego, a jego akordeon to teraz nasza tajna broń na europejskiej scenach. W Opolu odbył się wieczór pełen nostalgii i wzruszeń, podczas którego Bogdan Olewicz, legenda polskiej muzyki, otrzymał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła to prestiżowe odznaczenie, a publiczność nie szczędziła owacji dla autora takich hitów jak Autobiografia czy Nie płacz Ewka. Dyrektor TVP Tomasz Sygut nie omieszkał przypomnieć, że teksty Olewicza ukształtowały życie kilku pokoleń. Cóż, kto by pomyślał, że słowa piosenek mogą być drogą do wolności? Opole w tym roku zaskoczyło wszystkich nie tylko muzyką, ale i łzami. Finałowy koncert zamienił się w emocjonalny hołd dla Magdy Umer, a Krystyna Janda, jakby z innego świata, przypomniała, co to znaczy prawdziwa przyjaźń. Jej słowa o Umer chwyciły za serce, a amfiteatr zamarł w ciszy, jakby czas się zatrzymał. W świecie pełnym hałasu i sztuczności ten moment był jak powiew świeżego powietrza, przypominając, że prawdziwe emocje wciąż mają moc. Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem w pytaniu na śniadanie pokazała, jak to jest być mistrzynią metamorfoz. Na Instagramie pojawiły się dwa zdjęcia, które wydają się identyczne, ale jednak nie do końca. Skrzynecka na jednym z nich wyglądała nieco bardziej wygładzona. Cóż, magia internetu i filtrów nie zna granic.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Natalia Kukulska, świętując swoje 50. urodziny i 40-lecie kariery, dołączyła do grona gwiazd w Alei Gwiazd Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wzruszona artystka podkreśliła, że jej rodzina stworzyła tam kukulczy gwiazdozbiór. W tym samym czasie Maria Szabłowska, ikona polskiego dziennikarstwa muzycznego, również odsłoniła swoją gwiazdę. Mimo że niektórzy twierdzą, iż Opole już przebrzmiało, to miejsce wciąż przyciąga tłumy, a młode pokolenie walczy o swoje 5 minut na tej legendarnej scenie. Piotr Fronczewski, niezłomny pan kleks polskiego kina, świętuje dziś swoje 80. urodziny. Choć jego kariera to pasmo sukcesów, nie zawsze było mu łatwo. W czasach PRL-u był inwigilowany przez SB, ale nie dał się złamać i nie podpisał lojalki. Zagrał w ponad 100 filmach i serialach, a jego rola Franka Kimono na zawsze pozostanie w sercach fanów. Dziś, mimo problemów zdrowotnych, cieszy się życiem jako szczęśliwy dziadek.
2: Roxy Węgiel i jej biała mini skradły show na rocznicy ślubu Szczęsnych, która bardziej przypominała wesele niż zwykłą imprezę. Gwiazdy sportu i show biznesu, w tym Lewandowscy i Wieniawa, bawiły się do białego rana, a atmosfera była tak gorąca, że aż parzyła. Roxana w swojej kusej kreacji przyciągała spojrzenia, a jej mąż nie mógł się od niej oderwać. Czyżby to była impreza roku, o której będą mówić jeszcze długo? Chorzów stał się areną muzycznych fajerwerków podczas inauguracji Obrotowy Tour 2026. 90 tysięcy fanów odśpiewało 100 lat dla Mai Chwalińskiej, a stadion zamienił się w migoczące widowisko dzięki świecącym opaskom. Dawid Podsiadło i Sobel zaskoczyli wszystkich, ogłaszając wspólny projekt na przyszłoroczny festiwal Zorza. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowego muzycznego, czyli

0: Peter Frampton, człowiek, który sprawił, że gitara zaczęła mówić, przeszedł do historii rocka dzięki magicznemu urządzeniu zwanemu Talkboxem. Jego album Frampton Comes Alive z 1976 roku zdefiniował brzmienie rocka stadionowego, a sam Frampton stał się globalną supergwiazdą. Choć Talkbox brzmi efektownie, jego używanie wiązało się z drętwieniem zębów i innymi przyjemnościami. A jakby tego było mało, jego ukochana gitara Gibson, która zaginęła w katastrofie lotniczej, po 31 latach wróciła do niego jak bumerang. Frampton w 2024 roku trafił do Rock and Roll Hall of Fame, co tylko potwierdziło jego legendarny status. Kto by pomyślał, że jedno z najbardziej znanych rodzeństw w rocku to w rzeczywistości byli małżonkowie. Jack i Meg White z The White Stripes przez lata karmili nas opowieścią o bracie i siostrze, podczas gdy ich prawdziwa relacja była znacznie bardziej skomplikowana. Mistyfikacja miała na celu ochronę ich prywatności i skupienie uwagi na muzyce, a nie na życiu osobistym. Nawet po rozwodzie Jack uparcie przedstawiał Meg jako swoją siostrę, tworząc jedną z najbardziej intrygujących legend w historii rocka.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci jest w ciężkim stanie. 37-letni obywatel Turcji, prowadząc Hondę, nagle skręcił w lewo z prawego pasa, uderzając w Audi. Sprawca został zatrzymany i przebywa w areszcie. Droga wojewódzka nr 631 była zablokowana przez kilka godzin. Warszawska tęcza nie wróci na plac Zbawiciela. Mimo że instalacja wygrała w budżecie obywatelskim, plany pokrzyżowały kwestie praw autorskich. Zamiast rzeźby mieszkańcy zobaczą tam kompozycje z kwiatów. Centrum Sztuki Współczesnej i artystka Julita Wójcik zablokowali projekt, podkreślając konieczność poszanowania praw autorskich. W Mławie na Mazowszu wciąż trwa dramat związany z zabójstwem 16-letniej Mai Kowalskiej. W pierwszą rocznicę tragedii rodzina próbowała upamiętnić dziewczynę, ale ich plany zakłóciło odkrycie niepokojącego przedmiotu na miejscu zdarzenia. Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, opisał wstrząsające nagranie zbrodni, które wywołało ogromne emocje. Kluczowym etapem postępowania jest teraz oczekiwanie na ekspertyzę psychiatryczną podejrzanego, co może wpłynąć na jego przyszłość.
2: W Legionowie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej zaatakował przechodnia maczetą. Do zdarzenia doszło w grudniu ubiegłego roku, a teraz sprawa trafiła do sądu. Kapral Rafał R. oskarżony jest o usiłowanie zabójstwa, a jego proces odbędzie się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Żołnierz pozostaje w areszcie, a jego tymczasowe zatrzymanie przedłużono do 20 czerwca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jedno z najstarszych centrów handlowych w Warszawie, Galeria Bemowo, może wkrótce zniknąć z mapy miasta. Inwestor planuje wyburzenie obiektu i budowę ponad 1200 mieszkań, co spotyka się z ostrym sprzeciwem radnych Bemowa. Samorządowcy obawiają się hałasu z pobliskiego lotniska i podkreślają znaczenie galerii dla lokalnej społeczności. Władze dzielnicy przygotowują działania, które mogą zablokować inwestycje.
1: Warszawskie cmentarze kryją ślady brutalnej przeszłości polskiej mafii lat 90. Groby dawnych bossów, takich jak Dziad, Pershing czy Wariat, wciąż przyciągają uwagę. Większość z nich zginęła w wyniku porachunków mafijnych, a ich pogrzeby bywały spektakularne. Te miejsca pamięci przypominają o krwawych wojnach gangów, które toczyły się w stolicy i jej okolicach. Tydzień temu nad jeziorkiem Balaton na warszawskim Gocławiu wędkarze wyłowili ogromnego suma, którego następnie żywego wrzucili do bagażnika auta. W związku z tym zatrzymano 57-letniego obywatela Ukrainy, który został wydalony z Polski. Mężczyzna otrzymał zakaz ponownego wjazdu na teren Polski oraz innych krajów Schengen na 5 lat. Decyzja o jego wydaleniu została wykonana natychmiastowo. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w przydomowym zbiorniku wodnym i natychmiast przewieziony do szpitala w Krakowie. Prokuratura bada, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Rodzice dziecka są w szoku, a śledczy ustalają szczegóły zdarzenia. W Stargardzie doszło do nietypowej kradzieży dwóch worków plastikowych butelek. 28-letni mężczyzna, próbując utrzymać łup, użył gazu pieprzowego wobec osoby, która chciała go zatrzymać. To przykład nowego rodzaju przestępczości, który pojawił się po wprowadzeniu systemu kaucyjnego. Złodziejowi postawiono zarzut kradzieży rozbójniczej, za co grozi mu do 10 lat więzienia.
2: We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. 5-letnia Zosia wypadła z 11 piętra wieżowca. Jej 21-letnia matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety.
1: Zakończyły się poszukiwania 16-letniej Nadii z Bydgoszczy. Nastolatka, która zaginęła 24 maja, została odnaleziona cała i zdrowa. Rodzina potwierdziła tę informację i dziękuję wszystkim zaangażowanym w poszukiwania. Policjanci z Bydgoszczy prowadzili intensywne działania, aby odnaleźć dziewczynę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w Sobolewie. W niedzielę około godziny 14 motocyklista zginął, uderzając w ścianę stacji transformatorowej przy szkole podstawowej. Mężczyzny nie udało się uratować, poinformowała podlaska policja. Sztuczna inteligencja wskazuje, że najlepszym imieniem dla psa jest Max. To krótkie, łatwe do wymówienia imię, które psy szybko rozpoznają. Max spełnia wszystkie kryteria dobrego imienia, takie jak łatwość wymowy i uniwersalność. Wśród innych wysoko ocenianych imion znalazły się Luna, Bella, Rocky, Charlie i Rex. Gilowie na Dolnym Śląsku doszło do tragedii. W jednym z domów znaleziono ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został zatrzymany i trafił do aresztu. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 25 stopni. Dzień przynosi ze sobą energię, ale i zmęczenie, gorąca równowaga.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może pomóc wielu kredytobiorcom odzyskać pieniądze. Banki często naliczały odsetki od zawyżonych kwot kredytów, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodne z prawem. Kredytobiorcy mogą teraz dochodzić zwrotu nie tylko prowizji, ale także innych kosztów, co w niektórych przypadkach oznacza nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ważne jest, aby kredyt miał charakter konsumencki i nie przekraczał 255 500 zł. Nawet jeśli kredyt został już spłacony, istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych środków. Eksperci radzą dokładnie przeanalizować umowy kredytowe, by sprawdzić, czy można skorzystać z tak zwanej sankcji kredytu darmowego.
2: Jeśli zachorujesz podczas urlopu, nie musisz martwić się o utratę dni wolnych. Kodeks pracy przewiduje, że w przypadku choroby urlop zostaje przerwany. Kluczowe jest uzyskanie zwolnienia lekarskiego, które pozwala na przesunięcie niewykorzystanych dni na później. Pracodawca ma obowiązek udzielić Ci tych dni w innym terminie. Dotyczy to zarówno choroby przed urlopem, jak i w jego trakcie. Dzięki temu możesz skupić się na powrocie do zdrowia, nie tracąc cennego czasu na odpoczynek.
1: Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Aramco, Orlen i BP Europa, utrzymali ceny z poprzednich notowań. Aramco oferuje najtańszą benzynę i olej napędowy, wyprzedzając konkurencję o zaledwie 1 złotówkę na metrze sześciennym. Mimo stabilnych cen, sytuacja na rynku globalnym jest napięta z powodu wysokich cen ropy i osłabienia złotego. Na razie kierowcy mogą być spokojni, ponieważ ceny na stacjach nie powinny się zmieniać w najbliższych dniach. Jednak dalsze podwyżki mogą być tylko kwestią czasu. W Polsce rusza nowa sieć zwrotomatów, które umożliwiają oddawanie butelek i puszek poza sklepami. Urządzenia te pojawiają się na osiedlach, w miejscowościach turystycznych i przy placówkach publicznych. Zwrot kaucji odbywa się bezpośrednio na kartę płatniczą, co ma ułatwić proces dla konsumentów. Pierwsze zwrotomaty działają już w Warszawie, Zamościu oraz nadmorskich kurortach. Operator systemu, Polka, Polska Kaucja, planuje dalsze rozszerzanie sieci, w tym mobilne punkty zbiórki na wakacje i imprezy plenerowe. Celem jest, aby oddawanie opakowań było tak proste, jak wyrzucanie śmieci.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową srebrną monetę o nominale 10 zł, upamiętniającą 50. rocznicę protestów robotniczych z czerwca 76 roku. Choć jej wartość nominalna to 10 zł, cena emisyjna wynosi aż 370 zł. Moneta wykonana jest z niemal czystego srebra i wyemitowana w ograniczonym nakładzie 8 tysięcy sztuk. Na rewersie monety znajdują się sylwetki protestujących oraz fragmenty biało-czerwonych flag, a awers przedstawia nazwy miast Radom, Ursus i Płock. To wyjątkowe wydanie ma nie tylko wartość kolekcjonerską, ale także edukacyjną, przypominając o ważnych wydarzeniach z historii Polski. Zbliżające się wakacje to czas, kiedy oszuści szczególnie aktywnie działają, wyłudzając pieniądze od turystów. Przestępcy kuszą atrakcyjnymi ofertami noclegów, które często okazują się fikcyjne. Warto zachować ostrożność i dokładnie weryfikować oferty, by uniknąć utraty oszczędności. Fałszywe strony rezerwacyjne i oszustwa na blik to tylko niektóre z metod stosowanych przez przestępców. Eksperci radzą, by nie dokonywać płatności poza oficjalnymi systemami i zawsze sprawdzać opinię o obiekcie. Kilka minut ostrożności może uchronić przed wakacyjną pułapką. Ubezwłasnowolnienie to sądowe pozbawienie lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych, stosowane w celu ochrony osób, które nie mogą samodzielnie podejmować decyzji. Może być całkowite lub częściowe, w zależności od stanu zdrowia osoby. Wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć tylko najbliżsi, a decyzja wymaga solidnego uzasadnienia i opinii lekarskiej. Mimo ubezwłasnowolnienia, senior zachowuje wiele praw osobistych, takich jak prawo do godności czy opieki zdrowotnej. Opiekun nie może swobodnie zarządzać majątkiem seniora bez zgody sądu, co ma chronić przed nadużyciami. Ukraińska firma Firepoint z sukcesem przeprowadziła pierwszy kontrolowany lot manewrowy pocisku FP-7IX. Ten pocisk ma stać się podstawą dla przyszłego systemu antybalistycznego Freya, który ma być tańszą alternatywą dla amerykańskiego systemu Patriot. Dyrektor generalna Firepoint, Iryna Terek, podkreśliła, że test jest kluczowym krokiem w kierunku ukraińskiej suwerenności technologicznej. Projekt Freya zakłada stworzenie paneuropejskiego systemu obrony przeciwrakietowej, zdolnego do przechwytywania pocisków balistycznych. System ma być zintegrowany z innymi systemami NATO, co zapewni jego kompatybilność z istniejącymi strukturami obronnymi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Paryż podjął decyzję o drastycznym ograniczeniu obecności izraelskiego przemysłu zbrojeniowego na targach Eurosatory 2026. Francja zakazała prezentacji izraelskiej broni ofensywnej, co spotkało się z ostrą reakcją Tel Awiwu. Izraelskie Ministerstwo Obrony nazwało tę decyzję haniebną i politycznie motywowaną. Ograniczenia są odpowiedzią na eskalację działań wojennych na Bliskim Wschodzie, w tym zajęcie zamku Bofor przez izraelską armię. Targi Eurosatory to jedno z najważniejszych wydarzeń branży obronnej na świecie, a wykluczenie Izraela to dla niej poważny cios.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą również 22 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 308 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca. Seyran znika, a Ferit odkrywa, że jego ukochana wraz z Ifakat planują bezwzględną zemstę. Seyran staje z bronią naprzeciwko Wielkiej Pani, zmuszając ją do dramatycznego wyboru. Tymczasem Esme, Kazim i Suna próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wyjściu ze szpitala. Abidin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Sunę, obiecując jej życie z dala od mafijnych konfliktów. Aysen, choć przysięga wierność Wielkiej Pani, ma swoje ukryte cele. Serial można oglądać na TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o 14. Na wspólnej w czwartym tygodniu czerwca przyniesie prawdziwą burzę emocji. Odcinki od 4232 do 4235, które zobaczymy od 22 do 25 czerwca, zaskoczą widzów niespodziewanymi zwrotami akcji. Konflikt Igora z córką Julką osiągnie punkt kulminacyjny, a jej kłamstwa pędzą Ankę po ważne tarapaty. Włodek, szykując się do wyjazdu do Hiszpanii, będzie musiał stawić czoła zagrożeniu dla przyszłości paru ziemów. Brygida po aferze z kradzieżą odwoła ślub, co wywołał kolejne napięcia. Serial na wspólnej nie zwalnia tempa i pozostaje na antenie TVN przez całe lato, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się niezwykle emocjonująco. W odcinku 4236, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 na Polsacie, życie Janka zostanie wywrócone do góry nogami. Po pierwszych urodzinach córki Janek odkryje, że nie jest ojcem Poli, a Lilka oszukiwała go przez wiele miesięcy. Nowy bohater, dawny kolega Janka, ujawni, że to on jest prawdziwym ojcem dziecka. Lilka desperacko będzie próbowała ukryć swoje kłamstwa. Ale czy jej się to uda? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów. Nie przegapcie tego emocjonującego zakończenia przed wakacyjną przerwą.
0: Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się emocjonująco. Przyszłość Marysi i Kacpra stanie pod znakiem zapytania, gdyż ich małżeńskie szczęście zburzył powrót Pawła Krzyżanowskiego. Kacper, dotąd szlachetny lekarz, odsłoni swoje mroczne oblicze, próbując pozbyć się rywala. Jego zazdrość o Pawła doprowadzi do nieobliczalnych działań, które przypomną o mrocznej przeszłości jego matki, Izabeli Nowaczyk. Trauma Pawła z więzienia w Kolumbii wywoła u niego poważny atak psychotyczny, po którym trafi na oddział zamknięty kliniki WeMed. Tam Kacper będzie miał okazję przejąć nad nim kontrolę. Czy Kacper posunie się do ostateczności, by chronić swoją rodzinę? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem, który ma być wielkim finałem tej uwielbianej historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą na przełomie czerwca i lipca w malowniczym Jeruzalu. Na planie pojawią się znane twarze, takie jak Cezary Żak i Artur Barciś, a także nowe, młode gwiazdy, które wzbudziły już spore zainteresowanie. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, która odbędzie się jesienią tego roku lub wiosną 2027. Serial, który kiedyś przyciągał przed ekrany miliony Polaków, znów budzi ogromne emocje. Czy twórcom uda się sprostać wysokim oczekiwaniom widzów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Rancho znów będzie na ustach wszystkich.
0: Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i intryg. W nadchodzącym 890 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 czerwca o godzinie 18.25 na TVN1, czekają nas zawirowania w relacjach między mieszkańcami kamienicy. Leonor organizuje przyjęcie dla Blanki, co wywołuje niezadowolenie Ursuli, pominiętej przy planowaniu uroczystości. Ursula, czując się urażona, zaczyna knuć zemstę przeciwko sąsiadom. Tymczasem Rosina próbuje pozbyć się Jacinta, ale Casilda stawia opór, grożąc szantażem kulinarnym. Dodatkowo, prawdziwy Inigo, który stracił pamięć, prowadzi poważną rozmowę z Florą i Inigo. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji opowieść z początku XX wieku, która niezmiennie przyciąga przed ekrany tysiące widzów.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 412 odcinka. Katalina odkrywa, że Pelayo prowadził nieuczciwe interesy za jej plecami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. W międzyczasie Maria stara się pomóc Salwadorowi, a Jana i Manuel mierzą się z Ablem, który przyznaje się do współpracy z Jimeną. Simona przeżywa trudne chwile po decyzji Virtudes o opuszczeniu posiadłości. Manuel szuka porady prawnej w sprawie unieważnienia małżeństwa. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 16 czerwca o godzinie 15.05 na kanale TVP2. Serial przyciąga widzów fascynującymi historiami osadzonymi w dawnych epokach, pełnymi tajemnic i emocji.
0: Pierwsza miłość wkracza w emocjonujący etap. W odcinku 4234, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca, Zenek staje przed dramatycznym wyborem. Czas wyznaczony przez Różę dobiega końca, a Zenek musi pożegnać się z synem Mironem. Tymczasem we Wrocławiu policja wyławia z Odry ciało kobiety, które może należeć do zaginionej Karoliny Kazanowej. Seweryn, zdruzgotany i pełen obaw, musi stawić czoła najgorszym przypuszczeniom. W towarzystwie lojalnego śmiałka udaje się do zakładu medycyny sądowej, by zidentyfikować zwłoki. Serial Pierwsza miłość można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice. Czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zircon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary. 46-letni Polak został zatrzymany przez niemiecką policję podczas rutynowej kontroli na autostradzie A3. Okazało się, że jest poszukiwany przez prokuraturę w Dreźnie za przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała. Mężczyzna miał do zapłaty ponad 4000 euro grzywny, której nie był w stanie uregulować. W efekcie został przewieziony do zakładu karnego w Kleve, gdzie rozpoczął odbywanie kary. Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
1: Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Według dawnych wierzeń, uszkodzona zastawa stołowa może przyciągać problemy finansowe. Nadtłuczone talerze i filiżanki są uważane za źródło negatywnej energii, która blokuje życiowy sukces. Wiosenne porządki to dobry moment na pozbycie się takich przedmiotów. Inne rzeczy, które mogą przynosić pecha, to stare wycieraczki, niedziałające zegary i myśliwskie trofea. Jesienią 2026 roku króluje głęboki czekoladowy brąz. Ten elegancki i uniwersalny kolor zdominował zarówno luksusowe kolekcje, jak i popularne sieciówki. Projektanci podkreślają jego ponadczasowy charakter i zdolność do komplementowania każdej karnacji. Brąz idealnie wpisuje się w trend Quiet Luxury, co sprawia, że będzie obecny na ulicach i wybiegach przez dłuższy czas. Rak to znak zodiaku, który najczęściej wraca do byłych partnerów. Astrolodzy wskazują, że wynika to z ich silnego przywiązania emocjonalnego i nostalgii za przeszłością. Raki często idealizują dawne związki, zapominając o przyczynach rozstań. Eksperci ostrzegają jednak, że nie każdy powrót jest korzystny, a kluczowe jest nauczenie się zamykania drzwi do przeszłości. Orchidee mogą przestać kwitnąć z powodu niewłaściwego podlewania. Zamiast wody z kranu warto używać wody gazowanej, która dzięki obecności dwutlenku węgla wspomaga wzrost roślin. Ważne jest też, by zapewnić im przepuszczalne podłoże, co zapobiega gniciu korzeni. Dzięki tym prostym zmianom storczyki mogą znów cieszyć oko pięknymi kwiatami.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Joanna Szczepkowska, znana aktorka, ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rozmontowywanie polskiego państwa. Krytyka pojawiła się w kontekście przeniesienia okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Prezydent Nawrocki uzasadnił tę decyzję, mówiąc, że stół powinien być eksponatem muzealnym, a nie symbolem w Pałacu Prezydenckim. Szczepkowska przypomniała również swoje słynne słowa o końcu komunizmu, wypowiedziane 4 czerwca 1989 roku.
1: Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21. miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni. marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska spędziła wspaniałe popołudnie w Sopocie z rodziną, ciesząc się czasem z wnukiem Jankiem. Podczas wizyty nad morzem aktywnie bawiła się z wnukiem, pokazując swoje zaangażowanie i troskę o najbliższych. W tym czasie jej mąż zajął się zakupami, a na liście dominowały zdrowe warzywa. Kidawa-Błońska dba o zdrowie rodziny, serwując owoce zamiast słodyczy.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki, znany z zamiłowania do tatuaży, ma na ciele kilka wyjątkowych wzorów. Na piersi widnieje patriotyczny motyw z polskim orłem i flagą, a na plecach tatuaż związany z jego ulubioną drużyną, Lechią Gdańsk. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, również ma tatuaż. Małą kotwicę nad kostką lewej nogi. Oboje zazwyczaj noszą stroje, które zakrywają te ozdoby.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 23 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dziś mijałoby 75 lat od urodzin Cory, legendarnej wokalistki Manaamu, a jej rodzina wciąż tkwi w spadkowym labiryncie. Brak testamentu zamienił wspomnienia w niekończący się sądowy thriller, gdzie Kamil Sipowicz i synowie artystki walczą o majątek i prawa do jej twórczości. Konflikty rodzinne, które mogłyby być scenariuszem telenoweli, ciągną się już 8 lat, a końca nie widać. Cóż, nawet po śmierci Cora potrafi zaskoczyć. W polskiej edycji Love is Blind emocje sięgnęły zenitu, a internauci z niecierpliwością czekali na wieści od Marty i Damiana. Para, która miała być przykładem miłości w ciemno, teraz boryka się z problemami małżeńskimi i uczęszcza na terapię. Marta i Damian wydali osobne oświadczenia, w których przyznali, że ich związek to nie bajka, a raczej twarda rzeczywistość, pełna rozrzuconych skarpetek i finansowych zgrzytów. Cóż, miłość może i jest ślepa, ale życie szybko otwiera oczy.
2: Czerwiec rozpoczął się z hukiem dla fanów muzyki. Mystic Festival w Gdańsku przyciągnął tłumy miłośników metalu, a Gliwice gościły aż dwa koncerty Guns N' Roses. Slash, legendarny gitarzysta zespołu, zaskoczył wszystkich, odwiedzając po 13 latach swoją ulubioną restaurację w Katowicach. Co go tam przyciągnęło? Oczywiście pierogi z mięsem i placek z wołowym gulaszem, które skradły jego serce i żołądek.
1: Katarzyna Żak, znana wszystkim jako Solejukowa z Rancha, zaskakuje nas nie tylko aktorstwem, ale i potężnym głosem, który wprost roznosi opolską scenę. Podczas 63. festiwalu w Opolu Żak odda hołd Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej, pokazując, że w wieku 62 lat można wciąż zachwycać. A skoro już o jubileuszach mowa, to Lady Punk świętuje swoje 45-lecie, przypominając, że rockowe hity nigdy się nie starzeją. Cóż, Opole jak zawsze pełne niespodzianek.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Justyna Steczkowska, nasza niekwestionowana gwiazda, obchodzi 3 dekady na scenie, ale zamiast triumfalnego marszu mamy refleksję pełną smutku. Podczas opolskiego show coś poszło nie tak, a perfekcjonistyczna dusza artystki nie pozwala jej cieszyć się sukcesem. Choć publiczność była zachwycona, Justyna wciąż szuka tej idealnej chwili, której, jak się okazuje, nie da się kupić nawet za 30 lat kariery. Cóż, perfekcja to trudny orzech do zgryzienia.
1: Opole 2026 zakończyło się nie tylko muzycznym uniesieniem, ale i prawdziwą, modową rewolucją. Na scenie pojawiły się gwiazdy w białych kreacjach, które bardziej przypominały ślubny wybieg niż festiwal muzyczny. Ewa Błaszczyk, Olga Bończyk i Natalia Schroeder skradły show, a amfiteatr zamienił się w miejsce, gdzie elegancja i szyk nie miały sobie równych. Kto by pomyślał, że Opole stanie się stolicą mody ślubnej? Piotr Frączewski, nasz niezapomniany pan Kleks, kończy dziś 80 lat. Aktor, który nie dał się zastraszyć służbie bezpieczeństwa, mimo że PRL-owskie władze próbowały go złamać, pozostaje ikoną polskiego kina. Jego role w Ziemi Obiecanej czy Rodzinie Zastępczej na zawsze zapisały się w pamięci widzów. Choć teraz zmaga się z problemami zdrowotnymi, jego duch walki i talent pozostają niezrównane. Netflix ujawnia datę premiery filmu Mniej Obcy, który zadebiutuje 7 października. Produkcja oparta na życiu Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, obiecuje nie tylko rock'n'rollową jazdę, ale i gorzką lekcję o cenie wolności. Reżyser Christopher Rus zapewnia, że nie będzie tu miejsca na upiększanie. Prawda ma być naga jak na koncercie w latach 80. Ciekawe, czy widzowie będą gotowi na taką dawkę szczerości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Linkin Park znowu zaskakuje. Po latach koncertowania i wydaniu albumu From Zero, zespół postanowił podzielić się swoją historią w filmie dokumentalnym Unshatter. Produkcja, której reżyserem jest Joe Hahn, skupi się na reaktywacji grupy po śmierci Chestera Benningtona. Fani mogą już zacierać ręce, bo premiera w kinach na całym świecie zbliża się wielkimi krokami. Ciekawe, czy Emily Armstrong, jako nowa wokalistka, zdoła przyciągnąć tłumy do kin.
1: Zespół Perfect Gold postanowił odkurzyć stare hity i zaprezentować nową wersję utworu Naiwny Sen. Z nowym brzmieniem i zmienionym teledyskiem próbują tchnąć życie w klasyki, które już dawno temu zdobyły serca fanów. Ryszard Sygitowicz, lider zespołu wraz z gościnnymi występami Mietka Jureckiego i Jacka Krzaklewskiego, pokazuje, że muzyka Perfectu wciąż ma moc łączenia pokoleń. Ciekawe, czy nowa odsłona przyciągnie młodszych słuchaczy, czy pozostanie tylko sentymentalnym powrotem dla starych wyjadaczy. Rush powrócił na scenę. Po ponad dekadzie ciszy i pożegnaniu z perkusistą Neilem Peartem, kanadyjska legenda rocka rozpoczęła trasę 50-something. Pierwszy koncert odbył się w Kalifornii, gdzie zespół zakończył swoją działalność w 2015 roku. Fani w Polsce mogą zacierać ręce, bo Rush zagra u nas po raz pierwszy w marcu przyszłego roku. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy znów usłyszymy Tom Sawyer na żywo?
2: Dziś przypadałaby 75. rocznica urodzin Kory, prawdziwej ikony polskiej muzyki. Od hipiski do rockowej drapieżnicy, Kora nieustannie zaskakiwała swoimi metamorfozami. Jej występ na festiwalu w Opolu w 1980 roku z utworami Boskie Buenos i Żądza Pieniądza zmienił oblicze polskiej sceny muzycznej. Choć odeszła w 2018 roku, jej legenda wciąż żyje, inspirując kolejne pokolenia artystów.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Cmentarze w Warszawie i okolicach kryją groby dawnych przywódców mafii, którzy zginęli w brutalnych porachunkach. Henryk Niewiadomski, znany jako Dziad, spoczywa na cmentarzu Brudnowskim, gdzie podczas jego pogrzebu wypuszczono gołębie. Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing, został skremowany w Krakowie, a jego prochy spoczęły w Ołtarzewie. Wiesław Niewiadomski, wariat, zginął w strzelaninie na warszawskiej ulicy, a jego pogrzeb zgromadził setki osób. W Warszawie zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa 86-letniego Aleksandra P. Główną sprawczynią okazała się Monika A., która z pomocą młodego wspólnika zabiła emeryta, by przejąć jego majątek. Ciało ofiary ukryto i zniszczono w ogniu. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej pomocnik na 25 lat więzienia. W pobliżu Międzylesia doszło do największego pożaru lasu w tej części województwa, który strawił 300 hektarów. Strażacy z OSP Jadów, którzy brali udział w akcji, stracili cenny sprzęt i uszkodzili wóz bojowy. Rozpoczęto zbiórkę funduszy na zakup nowego pojazdu i odtworzenie wyposażenia. Druhowie apelują o wsparcie, by móc dalej skutecznie nieść pomoc.
2: W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów zderzyły się Honda i Audi. 37-letni obywatel Turcji, kierujący Hondą, wykonał niebezpieczny manewr, co doprowadziło do katastrofy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i czeka na decyzję prokuratora.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop. Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Hotele Gołębiewski, znane z luksusowych obiektów w Polsce, otwierają nowy kompleks w Pobierowie. Oficjalne otwarcie nadmorskiego hotelu zaplanowano na 10 czerwca. Sieć, która rozpoczęła swoją działalność na Mazurach, teraz obejmuje niemal cały kraj, z wyjątkiem Podkarpacia i Bieszczad. We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. Z 11 piętra wieżowca wypadła 5-letnia dziewczynka. Jej matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety, której grozi do 5 lat więzienia. Na Podlasiu policyjna akcja Trzeźwy poranek przyniosła zaskakujące wyniki. Zatrzymano 23 nietrzeźwych kierowców. Rekordzista, 29-latek z powiatu zambrowskiego, miał 2 promile alkoholu we krwi i prowadził mimo cofniętych uprawnień. W Starych Kupiskach zatrzymano ciężarówkę nauki jazdy, której kursant miał 1,5 promila. Tragiczny wypadek w Sobolewie koło Białegostoku. W niedzielę, 7 lipca, motocyklista zginął na miejscu po uderzeniu w ścianę stacji transformatorowej. Policja bada przyczyny, dla których mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i funkcjonariusze.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na popularnej kolei krzesełkowej na Szrenice doszło do groźnego wypadku. Turysta spadł z wysokości blisko 5 metrów, próbując złapać upuszczone okulary. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Specjaliści przypominają o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wyciągach. W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
1: Gmina Jerzmanowa na Dolnym Śląsku jest liderem pod względem wynagrodzeń w Polsce. Mediana pensji przekracza tam 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, co przewyższa nawet zarobki w Warszawie. Sukces finansowy regionu związany jest z przemysłem wydobywczym, w tym działalnością KGHM Polska Miedź. Jerzmanowa od lat utrzymuje pozycję obszaru o najwyższych dochodach w kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Temperatura balansuje na granicy komfortu. Lato bez wahania wkroczyło na scenę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Roman Kosecki, były kapitan reprezentacji Polski, ocenia przebudowę kadry pod wodzą Jana Urbana. Wskazuje na potrzebę wprowadzania nowych zawodników, mimo krytyki. Doradza Robertowi Lewandowskiemu, sugerując transfer do MLS, a z przymrużeniem oka komentuje ofertę z Arabii Saudyjskiej. Kosecki z optymizmem patrzy na przyszłość Legii Warszawa, przewidując jej sukcesy pod wodzą Marka Papszuna.
2: Podczas meczu towarzyskiego Dania-Ukraina Christian Eriksen ponownie upadł na murawę bez kontaktu z rywalem. Mecz przerwano, a piłkarz po kilku minutach odzyskał przytomność i o własnych siłach opuścił boisko. To przypomniało dramatyczne chwile z Euro 2020, kiedy Eriksen przeżył zatrzymanie akcji serca. Obecnie piłkarz przejdzie szczegółowe badania, by ustalić przyczynę incydentu. Michał Dubicki zajął 5. miejsce w prestiżowych zawodach World Trophy Steel Timber Sports w Budapeszcie. Polak przegrał w ćwierćfinale z późniejszym zwycięzcą, Jackiem Jordanem z Nowej Zelandii, notując 3. najlepszy czas dnia. W zawodach kobiet triumfowała Kanadyjka Andrea Hunt, a Polki nie brały udziału. W Mistrzostwach Świata Rookie Mikołaj Groenwald zajął 12. miejsce. Aleksander Zverev zdobył swoje pierwsze wielkoszlemowe zwycięstwo, wygrywając Roland Garros. W emocjonującym finale pokonał Włocha Flavia Cobolliego w 5 setach. Mimo problemów ze skurczami, Zverev wytrzymał trudy meczu i triumfował 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Dzięki temu zwycięstwu zarobił niecałe 3 miliony euro, ale w rankingu ATP pozostaje na 3. miejscu.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska zmierzy się w finale Rolanda Garrosa z Mirrą Andrzejewą, 19-letnią Rosjanką, która dla kariery porzuciła ojczyznę. Andrzejewa, nazywana cudownym dzieckiem tenisa, trenowała w Cannes i obecnie mieszka w Monte Carlo. Jest bezwzględna na korcie i pewna siebie, a jej celem jest zniszczenie marzeń Polki o zwycięstwie. Czy Chwalińska zdoła zatrzymać jej pogoń za triumfem? Maja Chwalińska przegrała w finale French Open z Rosjanką Mirrą Andrzejewą, ale jej występ to historyczny moment dla polskiego tenisa. Mimo trudnych warunków i presji, Polka pokazała ogromną determinację. Na trybunach obecni byli m.in. Brad Pitt i Flea z Red Hot Chili Peppers, co podkreśla rangę tego wydarzenia. Chwalińska jest 4. Polką, która dotarła do finału Wielkiego Szlema, co daje nadzieję na jej dalsze sukcesy.
1: Flavio Cobolli awansował do finału Roland Garros bez gry, po tym jak jego półfinałowy rywal Matteo Arnaldi wycofał się z powodu zatrucia. Włoch zmierzy się w niedzielę z Aleksandrem Zverevem, który pokonał Jakuba Mensika w 4 setach. Arnaldi, będący rewelacją turnieju, musiał zrezygnować z walki o finał, mimo że wcześniej spędził prawie 20 godzin na korcie.
2: Maja Chwalińska, polska tenisistka, osiągnęła finał Roland Garros, co przyniosło jej 1,5 miliona euro nagrody. Dzięki temu nie musi już martwić się o finanse, a sponsorzy ustawiają się do niej w kolejce. Przed turniejem Maja miała problemy z budżetem, ale teraz planuje zainwestować w swoją karierę. Jej menedżer, Piotr Szczypka, przyznaje, że zainteresowanie ze strony potencjalnych partnerów jest ogromne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Marina i Wojciech Szczęsny świętowali 10. rocznicę ślubu w wielkim stylu. Po oficjalnych uroczystościach goście przenieśli się do Centrum Olimpijskiego, gdzie zabawa trwała do białego rana. Na parkiecie brylowali Anna i Robert Lewandowscy oraz Arkadiusz Mili. Impreza zakończyła się dopiero nad ranem, pozostawiając uczestników pełnych wrażeń. Maja Chwalińska zaskoczyła wszystkich, docierając do finału Roland Garros 2026. Polska tenisistka pokonała wyżej notowane rywalki, co przyciągnęło uwagę kibiców. Współpracuje z czeskim trenerem Petrem Hajkiem, a ich relacja ogranicza się do zawodowej współpracy. Chwalińska czerpie także wsparcie od rodziców, którzy od zawsze motywowali ją do aktywności fizycznej. Maja Chwalińska, rewelacja turnieju Roland Garros, wróciła do Polski. Na warszawskim lotnisku powitali ją entuzjastyczni kibice z kwiatami i prośbami o autografy. Fotoreporterzy uwiecznili tę chwilę, a tenisistka szybko udała się do wyjścia, gdzie czekał na nią samochód. Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej stała się sensacją turnieju Roland Garros, docierając do finału i detronizując Igę Świątek jako najlepszą polską tenisistkę. 25-latka wyeliminowała m.in. Dianę Schneider i Annę Kalińską. Kluczem do jej sukcesu okazały się specjalne notatki, o których opowiedział jej dawny trener, Paweł Kałuża.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Renée Gracie, pierwsza kobieta rywalizująca na pełen etat w wyścigach Supercars Fianty 8, zaskoczyła świat, rezygnując z motosportu na rzecz branży filmów dla dorosłych. Decyzja ta przyniosła jej ogromne sukcesy finansowe, z dziennymi zarobkami sięgającymi 50 tysięcy złotych. Gracie przyznaje, że utrata pasji do wyścigów i skromne wynagrodzenie skłoniły ją do zmiany kariery. Jej bliscy w pełni akceptują nową ścieżkę zawodową. Madeleine Wright, piłkarka Chatham Town, zyskała sławę dzięki profilowi na OnlyFans, gdzie zarabia setki tysięcy funtów rocznie. Jej kariera sportowa rozpoczęła się w Millwall, a kontrowersje pojawiły się podczas gry w Charlton Athletic, gdzie zakończyła współpracę po skandalu wizerunkowym. Teraz, po kilku latach przerwy, wraca na boisko, jednocześnie kontynuując działalność w sieci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 22 stopnie, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to także 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Taka pogoda aż prosi się o rowerową przejażdżkę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Powraca z emocjonującym wątkiem, który z pewnością wstrząśnie widzami. Joanna, nowa bohaterka, zagraża małżeństwu Rogowskich, a jej romans z Arturem nabiera tempa. Po wakacjach zobaczymy, jak Marysia odkrywa zdradę i podejmuje decyzję o rozstaniu. Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, nie zamierza się wycofać, a jej relacja z Arturem staje się coraz bardziej skomplikowana. W międzyczasie Sakowicz wystąpiła w serialu Szpital Świętej Anny jako ciężarna pacjentka, co wywołało spekulacje na temat jej postaci w M jak miłość. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami po wakacjach. Bartek i Dorota, po adopcji Franka, starają się stworzyć chłopcu bezpieczny dom w Grabinie. Franek, który wiele przeszedł, zaczyna ufać nowej rodzinie, a Bartek robi wszystko, by być dla niego ojcem, jakiego nigdy nie miał. Niestety, w cieniu tych wydarzeń pozostaje los 6-letniej Kalinki, córki brata Bartka, którą adoptował z Ulą. Kalinka przebywa w Australii z Ulą, a jej przyszłość jest niepewna. Bartek, skupiony na Franku, zdaje się zapominać o Kalince. Nowy sezon zapowiada się pełen wyzwań i emocji dla rodziny Lisieckich.
2: Na Wspólnej w czwartym tygodniu czerwca przyniesie prawdziwą burzę emocji. Odcinki od 4232 do 4235, które zobaczymy od 22 do 25 czerwca, zaskoczą widzów niespodziewanymi zwrotami akcji. Konflikt Igora z córką Julką osiągnie punkt kulminacyjny, a jej kłamstwa pędzą Ankę po ważne tarapaty. Włodek, szykując się do wyjazdu do Hiszpanii, będzie musiał stawić czoła zagrożeniu dla przyszłości Baru Ziębów. Brygida po aferze z kradzieżą odwoła ślub, co wywoła kolejne napięcia. Serial Na Wspólnej nie zwalnia tempa i pozostaje na antenie TVN przez całe lato, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się niezwykle emocjonująco. W odcinku 4236, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 na Polsacie, życie Janka zostanie wywrócone do góry nogami. Po pierwszych urodzinach córki Janek odkryje, że nie jest ojcem Poli, a Lilka oszukiwała go przez wiele miesięcy. Nowy bohater, dawny kolega Janka, ujawni, że to on jest prawdziwym ojcem dziecka. Lilka desperacko będzie próbowała ukryć swoje kłamstwa. Ale czy jej się to uda? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów. Nie przegapcie tego emocjonującego zakończenia przed wakacyjną przerwą.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym odcinku Pierwszej Miłości, numer 4234, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Zenek staje przed najtrudniejszym wyborem w swoim życiu, żegnając się z synem Mironem. W tym samym czasie Seweryn otrzymuje mrożącą krew w żyłach wiadomość o wyłowieniu ciała z Odry, które może należeć do zaginionej Karoliny Kazanowej. Dramatyczne chwile i niepewność co do przyszłości bohaterów trzymają w napięciu. Czy Zenek dotrze na komisariat? Czy ciało z rzeki to rzeczywiście Karolina? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i intryg. W nadchodzącym 890 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 czerwca o godzinie 18.25 na TVN1, czekają nas zawirowania w relacjach między mieszkańcami kamienicy. Leonor organizuje przyjęcie dla Blanki, co wywołuje niezadowolenie Ursuli, pominiętej przy planowaniu uroczystości. Ursula, czując się urażona, zaczyna knuć zemstę przeciwko sąsiadom. Tymczasem Rosina próbuje pozbyć się Jacinta, ale Casilda stawia opór, grożąc szantażem kulinarnym. Dodatkowo, prawdziwy Inigo, który stracił pamięć, prowadzi poważną rozmowę z Florą i Inigo. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji opowieść z początku XX wieku, która niezmiennie przyciąga przed ekrany tysiące widzów.
2: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 891 odcinka, który zostanie wyemitowany 16 czerwca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Blanca, pełna determinacji, postanawia wrócić do domu Ursuli, by odkryć prawdę o zaginionym dziecku. Tymczasem Arturo i Silvia angażują się w pomoc hiszpańskim żołnierzom, co prowadzi do nieoczekiwanych konfliktów. Zazdrość Arturo wobec Estebana, nowego sojusznika Silvii, dodaje pikanterii całej sytuacji. W kamienicy narasta napięcie, a mieszkańcy muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie elegancja skrywa mroczne sekrety. W obsadzie m.in. Amparo Fernandez i Roger Berueso. W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsza aura pachnie wakacjami. Warto zabrać koc na piknik.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński ostro skrytykował Grzegorza Brauna, wykluczając jakąkolwiek współpracę z nim. Prezes PiS zapewnił, że wewnętrzne spory w partii wygasają, a Mateusz Morawiecki pozostaje ważnym politykiem, choć na razie czeka na swoją kolej. Kaczyński zaskakująco pochwalił jedną decyzję rządu Donalda Tuska dotyczącą wynagrodzeń, ale jednocześnie ostrzegł premiera przed trudną przyszłością. Dwie czeskie turystki naruszyły zasady ochrony przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym, kąpiąc się nago w jednym z chronionych jezior. Ich zachowanie zostało nagrane i szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę oburzenia. Za ten wybryk grozi im kara finansowa do 300 euro. Kąpiel w tatrzańskich jeziorach jest niebezpieczna dla delikatnego ekosystemu, który jest domem dla unikatowych gatunków.
2: Władimir Putin odpowiedział na list otwarty Wołodymyra Zełenskiego, w którym prezydent Ukrainy zaproponował spotkanie i negocjacje. Putin na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Zełenskim. Dodał, że konflikt zakończy się dopiero, gdy Rosja osiągnie swoje cele. Prezydent Rosji zakwestionował także intencje Zełenskiego, uznając jego list za nieuprzejmy.
0: Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W poniedziałek, 3 czerwca, we Wrocławiu doszło do ataku nożownika na ulicy Powstańców Śląskich. 42-letni mężczyzna ranił dwie osoby, które trafiły do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dzięki szybkiej reakcji policji sprawca został zatrzymany jeszcze tego samego dnia na ogródkach działkowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i grozi mu do 3 lat więzienia. W Biedronce pojawiła się nowa oferta odzieżowa na lato 2026. Hitem sezonu jest plisowana spódnica, dostępna za jedyne niecałe 25 zł. To uniwersalny element garderoby, który można łączyć zarówno z t-shirtem i trampkami, jak i elegancką koszulą i szpilkami. Spódnica dostępna jest w różnych kolorach i rozmiarach, idealna na letnie stylizacje. Ćma bukszpanowa, inwazyjny owad z Azji, stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów, szybko niszcząc roślinność. Zamiast chemii warto sięgnąć po domowe sposoby, jak mąka czy proszek do pieczenia, które skutecznie eliminują larwy. Te naturalne metody są łatwe do zastosowania i mogą być powtarzane przez cały sezon wegetacyjny. Małgorzata Socha, znana z naturalnego stylu, zaskoczyła fanów letnią sukienką z Pepco za jedyne 45 zł. Sukienka wykonana z przewiewnej wiskozy idealnie wpisuje się w letnie trendy. Jasno-niebieski kolor i lekki fason sprawiają, że jest to doskonały wybór na upalne dni. To przykład, jak stylowo można wyglądać bez wydawania fortuny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Gąbka do mycia naczyń może być jednym z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Jej porowata struktura i wilgoć sprzyjają namnażaniu się bakterii, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Specjaliści zalecają wymianę gąbki co kilka dni, a maksymalnie raz w tygodniu. Alternatywą mogą być szczotki do naczyń lub gąbki silikonowe, które szybciej wysychają i nie chłoną zabrudzeń. Tegoroczne lato zapowiada się wyjątkowo upalnie. Prognozy wskazują na tropikalne temperatury i minimalne opady deszczu. W sierpniu szczególnie dotkliwe susze mogą wystąpić w północnych i zachodnich regionach Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed falami gorąca, które mogą przekraczać 30 stopni Celsjusza.
2: W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się dwa obrazy olejne znanych polskich malarzy – Teodora Aksentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym. Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło 4. miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na 5. pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi.
0: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 23 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe czerwcowe wieczory są idealne na spacery bez planu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Opolska scena wczoraj wieczorem zamieniła się w teatr emocji i wspomnień. Aktorzy, w tym Zbigniew Zamachowski i Ewa Błaszczyk, zafundowali widzom podróż do czasów, gdy Magda Umer i Agnieszka Osiecka czarowały swoją twórczością. Koncert Kiedy mnie już nie będzie zamknął 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, a łzy wzruszenia lały się strumieniami. Igor Herbut swoim wykonaniem Wariatka tańczy przypomniał, że choć artystek już z nami nie ma, ich magia trwa wiecznie. W Opolu odbył się wieczór pełen nostalgii i wzruszeń, podczas którego Bogdan Olewicz, legenda polskiej muzyki, otrzymał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła to prestiżowe odznaczenie, a publiczność nie szczędziła owacji dla autora takich hitów jak Autobiografia czy Nie płacz Ewka. Dyrektor TVP Tomasz Sygut nie omieszkał przypomnieć, że teksty Olewicza ukształtowały życie kilku pokoleń. Cóż, kto by pomyślał, że słowa piosenek mogą być drogą do wolności? Opole w tym roku zaskoczyło wszystkich nie tylko muzyką, ale i łzami. Finałowy koncert zamienił się w emocjonalny hołd dla Magdy Umer, a Krystyna Janda, jakby z innego świata, przypomniała, co to znaczy prawdziwa przyjaźń. Jej słowa o Umer chwyciły za serce, a amfiteatr zamarł w ciszy, jakby czas się zatrzymał. W świecie pełnym hałasu i sztuczności ten moment był jak powiew świeżego powietrza, przypominając, że prawdziwe emocje wciąż mają moc. W polskiej wersji Love is Blind emocje sięgają zenitu. Julia, która oberwała sporym hejtem, teraz otrzymuje wsparcie po ujawnieniu przez Paulinę pikantnych szczegółów o Kamilu. Okazuje się, że Kamil, który miał być ideałem, nie jest tak święty, jak się wydawało. Afera z Norwegii, flirt w jacuzzi i tajemnicza dziewczyna to dopiero początek dramatu. Czyżby miłość naprawdę była ślepa?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem w pytaniu na śniadanie pokazała, jak to jest być mistrzynią metamorfoz. Na Instagramie pojawiły się dwa zdjęcia, które wydają się identyczne, ale jednak nie do końca. Skrzynecka na jednym z nich wyglądała nieco bardziej wygładzona. Cóż, magia internetu i filtrów nie zna granic. Opole 2026 przeszło do historii jako festiwal pełen klasy i elegancji, a widzowie nie mogą przestać piać z zachwytu. W sieci aż huczy od pochwał, a internauci jednogłośnie twierdzą, że to najlepsza edycja od lat. Scena amfiteatru gościła prawdziwe gwiazdy, które pokazały, że talent i pasja to coś, czego nie da się kupić za żadne pieniądze. Maciej Zakościelny, jak prawdziwy artysta, poruszył serca widzów, udowadniając, że nie trzeba sprzedawać kiełbasy, by zdobyć uznanie. Bruce Springsteen i jego Born in the USA. Piosenka, która od dekad myli miliony. Zamiast patriotycznego hymnu mamy dramat weterana wojennego, który po powrocie do domu czuje się porzucony przez własne państwo. Ronald Reagan i inni politycy przez lata próbowali wykorzystać ten utwór w kampaniach, nie dostrzegając jego prawdziwego przekazu. Springsteen, nieugięty wobec komercji, odrzucił nawet 12 milionów dolarów od Chryslera, by jego sztuka nie stała się narzędziem marketingu. A wszystko to przez potężny riff i stadionową aranżację, które skutecznie ukryły mroczną treść. Czerwiec w Polsce rozpoczął się z hukiem, a to za sprawą Mystic Festival w Gdańsku i podwójnych koncertów Guns N' Roses w Gliwicach. Slash, legendarny gitarzysta, postanowił przypomnieć sobie smak polskich pierogów, odwiedzając katowicką restaurację po 13 latach. Fani zespołu mieli nie lada gratkę, gdyż podczas koncertu usłyszeli kawałek Think About You, który nie był grany od 1987 roku. Cóż, nie tylko muzyka, ale i pierogi potrafią przyciągnąć gwiazdy z całego świata.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Olivia Rodrigo znowu zaskakuje. Na jej najnowszej płycie, która ukaże się już w ten piątek, usłyszymy duet z samym Robertem Smithem z The Cure. Wygląda na to, że Olivia postanowiła pokazać, iż rockowe brzmienia to jej nowa miłość. Ich wspólny utwór What's Wrong With Me miał już swoją premierę na festiwalu Primavera Sound, gdzie zagrali razem na żywo. Ciekawe, co jeszcze przygotowała dla nas ta młoda gwiazda, która nie boi się eksperymentować z muzyką.
1: Peter Frampton, człowiek, który sprawił, że gitara zaczęła mówić, przeszedł do historii rocka dzięki magicznemu urządzeniu zwanemu Talkboxem. Jego album Frampton Comes Alive z 1976 roku zdefiniował brzmienie rocka stadionowego, a sam Frampton stał się globalną supergwiazdą. Choć Talkbox brzmi efektownie, jego używanie wiązało się z drętwieniem zębów i innymi przyjemnościami. A jakby tego było mało, jego ukochana gitara Gibson

0: swoją siostrę, tworząc jedną z najbardziej intrygujących legend w historii rocka.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci jest w ciężkim stanie. 37-letni obywatel Turcji, prowadząc Hondę, nagle skręcił w lewo z prawego pasa, uderzając w Audi. Sprawca został zatrzymany i przebywa w areszcie. Droga wojewódzka nr 631 była zablokowana przez kilka godzin. Warszawska tęcza nie wróci na plac Zbawiciela. Mimo że instalacja wygrała w budżecie obywatelskim, plany pokrzyżowały kwestie praw autorskich. Zamiast rzeźby mieszkańcy zobaczą tam kompozycje z kwiatów. Centrum Sztuki Współczesnej i artystka Julita Wójcik zablokowali projekt, podkreślając konieczność poszanowania praw autorskich. W Mławie na Mazowszu wciąż trwa dramat związany z zabójstwem 16-letniej Mai Kowalskiej. W pierwszą rocznicę tragedii rodzina próbowała upamiętnić dziewczynę, ale ich plany zakłóciło odkrycie niepokojącego przedmiotu na miejscu zdarzenia. Pełnomocnik rodziny, mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, opisał wstrząsające nagranie zbrodni, które wywołało ogromne emocje. Kluczowym etapem postępowania jest teraz oczekiwanie na ekspertyzę psychiatryczną podejrzanego, co może wpłynąć na jego przyszłość. Na warszawskiej Sadybie doszło do brutalnego zabójstwa 86-letniego milionera Aleksandra P. Sprawczynią okazała się Monika A., była księgowa, która zdobyła zaufanie ofiary, by przejąć jego majątek. W zbrodni pomogli jej nastoletni Grzegorz R. i jego dziewczyna. Po zabójstwie ciało przewieziono w walizce, zakopano, a następnie spalono. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej wspólnik na 25 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Strażacy z Jadowa apelują o pomoc po dramatycznym pożarze lasu w rejonie Międzylesia. W wyniku akcji gaśniczej stracili część sprzętu, a ich pojazd, Star 266, uległ awarii. Teraz trwa zbiórka na nowy wóz i odtworzenie wyposażenia. Druhowie podkreślają, że mimo strat są gotowi do działania, ale odbudowa jednostki bez wsparcia będzie trudna. Warszawskie cmentarze kryją ślady brutalnej przeszłości polskiej mafii lat 90. Groby dawnych bossów, takich jak Dziad, Pershing czy Wariat, wciąż przyciągają uwagę. Większość z nich zginęła w wyniku porachunków mafijnych, a ich pogrzeby bywały spektakularne. Te miejsca pamięci przypominają o krwawych wojnach gangów, które toczyły się w stolicy i jej okolicach. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych. 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w przydomowym zbiorniku wodnym i natychmiast przewieziony do szpitala w Krakowie. Prokuratura bada, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Rodzice dziecka są w szoku, a śledczy ustalają szczegóły zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Gliwicach doszło do rozwiązania sprawy dwóch brutalnych zbrodni sprzed lat. Roman C. i Tobiasz W. zostali skazani na dożywocie za zamordowanie dwóch małżeństw. Pierwsza zbrodnia miała miejsce w 2001 roku, a druga w 2004. Sprawców ujęto po wypadku drogowym, co pozwoliło na odkrycie ich wcześniejszych przestępstw.
1: Od 14 czerwca Polregio wprowadza letni rozkład jazdy, co oznacza więcej pociągów nad morze dla mieszkańców Pomorza Zachodniego i turystów. Największe wzmocnienie dotyczy linii do Świnoujścia, gdzie w dni powszednie pojawi się 17 par pociągów, a w weekendy aż 19. Powracają także popularne połączenia do Kołobrzegu, takie jak Riviera i Harpun. Nowe połączenia ułatwią również dojazd do Mielna, Darłowa i Kamienia Pomorskiego.
0: We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. 5-letnia Zosia wypadła z 11 piętra wieżowca. Jej 21-letnia matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety.
1: Tragiczny wypadek w Sobolewie. W niedzielę około godziny 14 motocyklista zginął, uderzając w ścianę stacji transformatorowej przy szkole podstawowej. Mężczyzny nie udało się uratować, poinformowała podlaska policja.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazuje, że najlepszym imieniem dla psa jest Max. To krótkie, łatwe do wymówienia imię, które psy szybko rozpoznają. Max spełnia wszystkie kryteria dobrego imienia, takie jak łatwość wymowy i uniwersalność. Wśród innych, wysoko ocenianych imion znalazły się Luna, Bella, Rocky, Charlie i Rex. W Gilowie na Dolnym Śląsku doszło do tragedii. W jednym z domów znaleziono ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został zatrzymany i trafił do aresztu. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci. Na wyciągu krzesełkowym na Szrenice doszło do groźnego wypadku. Turysta spadł z wysokości około 5 metrów, próbując złapać okulary, które wypadły mu podczas jazdy. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami, a służby ratunkowe szybko zareagowały, choć ostatecznie transportowano go karetką. Eksperci przypominają, by nie podnosić barierek przed czasem i unikać chwytania przedmiotów, które spadły.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepło otula świat, ale chwilami przytłacza. Warto dbać o nawodnienie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W gminie Baranów w Wielkopolsce ruszył program dopłat do wakacyjnego wypoczynku dla dzieci. Każde dziecko, które uczestniczyło w zajęciach z edukacji zdrowotnej, otrzyma 800 zł wsparcia. Decyzja ta wywołała kontrowersje, ponieważ dopłaty nie obejmą wszystkich uczniów, co spotkało się z zarzutami o dyskryminację. Sprawa trafiła do wojewody i rzecznika praw obywatelskich. Władze gminy tłumaczą, że to forma nagrody dla dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach. Program finansowany jest z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może pomóc wielu kredytobiorcom odzyskać pieniądze. Banki często naliczały odsetki od zawyżonych kwot kredytów, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodne z prawem. Kredytobiorcy mogą teraz dochodzić zwrotu nie tylko prowizji, ale także innych kosztów, co w niektórych przypadkach oznacza nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ważne jest, aby kredyt miał charakter konsumencki i nie przekraczał 255 500 zł. Nawet jeśli kredyt został już spłacony, istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych środków. Eksperci radzą dokładnie przeanalizować umowy kredytowe, by sprawdzić, czy można skorzystać z tzw. sankcji kredytu darmowego. W Gdańsku właściciel pizzerii Sabroso otrzymał mandat w wysokości 2500 zł za błędne naliczenie VAT na pizzę z krewetkami. Kontrola skarbowa wykazała, że zamiast 23% stawki VAT zastosowano 8%. Choć różnica w podatku wynosiła zaledwie kilka złotych, kara była znacznie wyższa. Sprawa wywołała dyskusję o skomplikowanych przepisach podatkowych w gastronomii. Właściciel przyjął mandat i poprawił błąd, ale przypadek ten stał się symbolem trudności, z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową srebrną monetę o nominale 10 zł, upamiętniającą 50. rocznicę protestów robotniczych z czerwca 1976 roku. Choć jej wartość nominalna to 10 zł, cena emisyjna wynosi aż 370 zł. Moneta wykonana jest z niemal czystego srebra i wyemitowana w ograniczonym nakładzie 8 tysięcy sztuk. Na rewersie monety znajdują się sylwetki protestujących oraz fragmenty biało-czerwonych flag, a awers przedstawia nazwy miast Radom, Ursus i Płock. To wyjątkowe wydanie ma nie tylko wartość kolekcjonerską, ale także edukacyjną, przypominając o ważnych wydarzeniach z historii Polski.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Zbliżające się wakacje to czas, kiedy oszuści szczególnie aktywnie działają, wyłudzając pieniądze od turystów. Przestępcy kuszą atrakcyjnymi ofertami noclegów, które często okazują się fikcyjne. Warto zachować ostrożność i dokładnie weryfikować oferty, by uniknąć utraty oszczędności. Fałszywe strony rezerwacyjne i oszustwa na blik to tylko niektóre z metod stosowanych przez przestępców. Eksperci radzą, by nie dokonywać płatności poza oficjalnymi systemami i zawsze sprawdzać opinię o obiekcie. Kilka minut ostrożności może uchronić przed wakacyjną pułapką. Rząd wprowadza nowy podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych, który wyniesie 75% od przychodów przekraczających ustalony próg. Podatek będzie działał wstecz, obejmując przychody od 1 marca, mimo że przepisy wejdą w życie dopiero 1 sierpnia. Mechanizm obliczania progu jest skomplikowany i opiera się na ubiegłorocznej marży, powiększonej o 1/5. Szacuje się, że Orlen zapłaci około 3 miliardów złotych, a inne firmy około 2 miliardów. Nowa danina ma pomóc sfinansować pakiety osłonowe, które kosztują budżet państwa 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Sieć restauracji Northfish, należąca do Imperium Michała Sołowowa, ogłosiła upadłość. Byli pracownicy wciąż czekają na zaległe wynagrodzenia, sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Restauracje działały w prestiżowych galeriach handlowych, ale wysokie koszty najmu i spadające zainteresowanie klientów przyczyniły się do problemów finansowych. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła trudności firmy. Mimo że Northfish był tylko częścią Imperium Sołowowa, jego upadek pokazuje, że nawet największe biznesy mogą mieć problemy. Dla wielu pracowników walka o odzyskanie pieniędzy wciąż trwa. Słynna cukiernia A, Blikle w Warszawie, może uniknąć eksmisji z lokalu przy Nowym Świecie. Miasto nie umorzy długu, który przekroczył 2 miliony złotych, ale proponuje jego spłatę w 48 ratach. Decyzję w tej sprawie podejmą warszawscy radni na sesji 11 czerwca. Problemy finansowe cukierni zaczęły się w czasie pandemii, kiedy przestała płacić czynsz. Od tego czasu opłaty wzrosły do 122 tysięcy złotych miesięcznie. Kluczowa decyzja o przyszłości kawiarni zapadnie już za kilka dni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ubezwłasnowolnienie to sądowe pozbawienie lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych, stosowane w celu ochrony osób, które nie mogą samodzielnie podejmować decyzji. Może być całkowite lub częściowe, w zależności od stanu zdrowia osoby. Wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć tylko najbliżsi, a decyzja wymaga solidnego uzasadnienia i opinii lekarskiej. Mimo ubezwłasnowolnienia, senior zachowuje wiele praw osobistych, takich jak prawo do godności czy opieki zdrowotnej. Opiekun nie może swobodnie zarządzać majątkiem seniora bez zgody sądu, co ma chronić przed nadużyciami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą tak samo 22 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Powraca z emocjonującym wątkiem, który z pewnością wstrząśnie widzami. Joanna, nowa bohaterka, zagraża małżeństwu Rogowskich, a jej romans z Arturem nabiera tempa. Po wakacjach zobaczymy, jak Marysia odkrywa zdradę i podejmuje decyzję o rozstaniu. Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, nie zamierza się wycofać, a jej relacja z Arturem staje się coraz bardziej skomplikowana. W międzyczasie Sakowicz wystąpiła w serialu Szpital Świętej Anny jako ciężarna pacjentka, co wywołało spekulacje na temat jej postaci w M jak miłość. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. M jak miłość powraca z emocjonującymi wątkami po wakacjach. Bartek i Dorota, po adopcji Franka, starają się stworzyć chłopcu bezpieczny dom w Grabinie. Franek, który wiele przeszedł, zaczyna ufać nowej rodzinie, a Bartek robi wszystko, by być dla niego ojcem, jakiego nigdy nie miał. Niestety, w cieniu tych wydarzeń pozostaje los 6-letniej Kalinki, córki brata Bartka, którą adoptował z Ulą. Kalinka przebywa w Australii z Ulą, a jej przyszłość jest niepewna. Bartek, skupiony na Franku, zdaje się zapominać o Kalince. Nowy sezon zapowiada się pełen wyzwań i emocji dla rodziny Lisieckich.
2: Na Wspólnej w czwartym tygodniu czerwca przyniesie prawdziwą burzę emocji. Odcinki od 4232 do 4235, które zobaczymy od 22 do 25 czerwca, zaskoczą widzów niespodziewanymi zwrotami akcji. Konflikt Igora z córką Julką osiągnie punkt kulminacyjny, a jej kłamstwa pędzą Ankę po ważne tarapaty. Włodek, szykując się do wyjazdu do Hiszpanii, będzie musiał stawić czoła zagrożeniu dla przyszłości baru Ziębów. Brygida po aferze z kradzieżą odwoła ślub, co wywoła kolejne napięcia. Serial Na Wspólnej nie zwalnia tempa i pozostaje na antenie TVN przez całe lato, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się niezwykle emocjonująco. W odcinku 4236, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 na Polsacie, życie Janka zostanie wywrócone do góry nogami. Po pierwszych urodzinach córki Janek odkryje, że nie jest ojcem Poli, a Lilka oszukiwała go przez wiele miesięcy. Nowy bohater, dawny kolega Janka, ujawni, że to on jest prawdziwym ojcem dziecka. Lilka desperacko będzie próbowała ukryć swoje kłamstwa. Ale czy jej się to uda? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów. Nie przegapcie tego emocjonującego zakończenia przed wakacyjną przerwą.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym odcinku Pierwszej Miłości, numer 4234, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca, widzowie będą świadkami emocjonujących wydarzeń. Zenek staje przed najtrudniejszym wyborem w swoim życiu, żegnając się z synem Mironem. W tym samym czasie Seweryn otrzymuje mrożącą krew w żyłach wiadomość o wyłowieniu ciała z Odry, które może należeć do zaginionej Karoliny Kazanowej. Dramatyczne chwile i niepewność co do przyszłości bohaterów trzymają w napięciu. Czy Zenek dotrze na komisariat? Czy ciało z rzeki to rzeczywiście Karolina? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18 na Polsacie, a także online na Polsat Box Go.
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i intryg. W nadchodzącym 890 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 czerwca o godzinie 18.25 na TVN1, czekają nas zawirowania w relacjach między mieszkańcami kamienicy. Leonor organizuje przyjęcie dla Blanki, co wywołuje niezadowolenie Ursuli, pominiętej przy planowaniu uroczystości. Ursula, czując się urażona, zaczyna knuć zemstę przeciwko sąsiadom. Tymczasem Rosina próbuje pozbyć się Jacinta, ale Casilda stawia opór, grożąc szantażem kulinarnym. Dodatkowo, prawdziwy Inigo, który stracił pamięć, prowadzi poważną rozmowę z Florą i Inigo. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji opowieść z początku XX wieku, która niezmiennie przyciąga przed ekrany tysiące widzów.
2: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 891 odcinka, który zostanie wyemitowany 16 czerwca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Blanca, pełna determinacji, postanawia wrócić do domu Ursuli, by odkryć prawdę o zaginionym dziecku. Tymczasem Arturo i Silvia angażują się w pomoc hiszpańskim żołnierzom, co prowadzi do nieoczekiwanych konfliktów. Zazdrość Arturo wobec Estebana, nowego sojusznika Silvii, dodaje pikanterii całej sytuacji. W kamienicy narasta napięcie, a mieszkańcy muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie elegancja skrywa mroczne sekrety. W obsadzie m.in. Amparo Fernandez i Roger Berueso. W nadchodzącym 4225 odcinku serialu Na Wspólnej Eliza i Jarek staną przed dramatycznym wyborem. Ich małżeństwo wisi na włosku, a rozwód wydaje się nieunikniony. Mimo prób ratowania związku, zdrada Elizy z Bartkiem okaże się dla Jarka nie do wybaczenia. Dzieci, Hania i Junior, przeżywają prawdziwy koszmar. Hania boi się powrotu do domu dziecka, a Junior obwinia matkę za rozpad rodziny. Kuratorka sądowa, pani Mączyk, odwiedza Bergów, by ocenić sytuację. Czy Eliza i Jarek zdołają utrzymać rodzinę razem? Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o 20.15 na TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Na Poznania spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zircon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary. 46-letni Polak został zatrzymany przez niemiecką policję podczas rutynowej kontroli na autostradzie A3. Okazało się, że jest poszukiwany przez prokuraturę w Dreźnie za przestępstwa związane z uszkodzeniem ciała. Mężczyzna miał do zapłaty ponad 4000 euro grzywny, której nie był w stanie uregulować. W efekcie został przewieziony do zakładu karnego w Kleve, gdzie rozpoczął odbywanie kary. Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
1: Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Według dawnych wierzeń, uszkodzona zastawa stołowa może przyciągać problemy finansowe. Nadtłuczone talerze i filiżanki są uważane za źródło negatywnej energii, która blokuje życiowy sukces. Wiosenne porządki to dobry moment na pozbycie się takich przedmiotów. Inne rzeczy, które mogą przynosić pecha, to stare wycieraczki, niedziałające zegary i myśliwskie trofea.
2: Poranne espresso nie musi być jedynym sposobem na pobudzenie. Eksperci podkreślają, że krótka aktywność fizyczna zaraz po przebudzeniu może skutecznie zastąpić kawę. Już od 3 do 5 minut prostych ćwiczeń, takich jak rozciąganie czy lekki marsz, poprawia krążenie i dotlenia mózg. Dzięki temu organizm szybciej się budzi, a potrzeba kolejnych filiżanek kawy w ciągu dnia maleje. Astrolodzy twierdzą, że dzień tygodnia, w którym się urodziliśmy, wpływa na naszą osobowość. Osoby urodzone w poniedziałek pod wpływem księżyca mają wyjątkową wyobraźnię i zdolności przywódcze. Wtorkowi jubilaci cechują się niezależnością i determinacją, a ci z piątku towarzyskością i urokiem osobistym. Każdemu dniu tygodnia przypisuje się inne cechy, które mogą kształtować nasze życie.
1: Orchidee mogą przestać kwitnąć z powodu niewłaściwego podlewania. Zamiast wody z kranu warto używać wody gazowanej, która dzięki obecności dwutlenku węgla wspomaga wzrost roślin. Ważne jest też, by zapewnić im przepuszczalne podłoże, co zapobiega gniciu korzeni. Dzięki tym prostym zmianom storczyki mogą znów cieszyć oko pięknymi kwiatami.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Joanna Szczepkowska, znana aktorka, ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rozmontowywanie polskiego państwa. Krytyka pojawiła się w kontekście przeniesienia okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Prezydent Nawrocki uzasadnił tę decyzję, mówiąc, że stół powinien być eksponatem muzealnym, a nie symbolem w Pałacu Prezydenckim. Szczepkowska przypomniała również swoje słynne słowa o końcu komunizmu, wypowiedziane 4 czerwca 1989 roku.
1: Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni. Prezydent Karol Nawrocki stał się gwiazdą internetu po tym, jak nagranie z jego wizyty na siłowni trafiło na TikToka. Wideo, które opublikowała internautka Amelia, pokazuje prezydenta w otoczeniu młodych pasjonatów sportu. Nagranie szybko zdobyło popularność, a sam prezydent jest znany z zamiłowania do sportu. Niedawno trenował z Mariuszem Pudzianowskim, co również spotkało się z dużym uznaniem.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki, znany z zamiłowania do tatuaży, ma na ciele kilka wyjątkowych wzorów. Na piersi widnieje patriotyczny motyw z polskim orłem i flagą, a na plecach tatuaż związany z jego ulubioną drużyną, Lechią Gdańsk. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, również ma tatuaż. Małą kotwicę nad kostką lewej nogi. Oboje zazwyczaj noszą stroje, które zakrywają te ozdoby.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 22 stopnie i zachmurzenie całkowite. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni. Koniecznie na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na tegorocznym festiwalu polskiej piosenki w Opolu Agnieszka Woźniak-Starak znowu pokazała, kto tu rządzi. Jej stylizacje były tak dopracowane, że nawet najbardziej złośliwi krytycy nie mieli się do czego przyczepić. Czarna gorsetowa suknia, śnieżnobiała kreacja na jedno ramię i intensywnie różowa suknia z wysokim rozcięciem. Każda z nich była hitem. Woźniak-Starak po raz kolejny udowodniła, że jest niekwestionowaną królową stylu, a jej modowe wybory to prawdziwa lekcja elegancji. Emilka z Sanatorium Miłości Ósmej znów na językach. Po raz kolejny zawiodła się na Henryku, z którym łączyła ją burzliwa relacja. Choć ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych sugerowały coś więcej, Emilka jasno stwierdza, że zaufanie to delikatna sprawa. Zamiast rozpaczać, wybiera uśmiech i dobrą zabawę, bo przecież lato dopiero się zaczyna. Fani nie szczędzą jej wsparcia, a Henio zostaje tylko lekcją na przyszłość.
2: Dziś mijałoby 75 lat od urodzin Kory, legendarnej wokalistki Manaamu, a jej rodzina wciąż tkwi w spadkowym labiryncie. Brak testamentu zamienił wspomnienia w niekończący się sądowy thriller, gdzie Kamil Sipowicz i synowie artystki walczą o majątek i prawa do jej twórczości. Konflikty rodzinne, które mogłyby być scenariuszem telenoweli, ciągną się już 8 lat, a końca nie widać. Cóż, nawet po śmierci Kora potrafi zaskoczyć.
1: Małgorzata Ostrowska-Królikowska, znana z serialu Klan, z dumą patrzy, jak jej najmłodszy syn, Ksawery, wkracza w dorosłość. W przeciwieństwie do reszty utalentowanego rodzeństwa, które poszło w ślady rodziców i błyszczy w świecie sztuki, Ksawery unika blasku fleszy jak ognia. Tajemniczy dziewiętnastolatek nie zdradza, czym się zajmuje, a jego profil na Instagramie jest równie pusty, jak lodówka w poniedziałek rano. Cóż, może to właśnie jego sposób na życie w cieniu sławnej rodziny.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Justyna Steczkowska, nasza niekwestionowana gwiazda, obchodzi 3 dekady na scenie, ale zamiast triumfalnego marszu mamy refleksję pełną smutku. Podczas opolskiego show coś poszło nie tak, a perfekcjonistyczna dusza artystki nie pozwala jej cieszyć się sukcesem. Choć publiczność była zachwycona, Justyna wciąż szuka tej idealnej chwili, której, jak się okazuje, nie da się kupić nawet za 30 lat kariery. Cóż, perfekcja to trudny orzech do zgryzienia.
2: Opole 2026 zakończyło się nie tylko muzycznym uniesieniem, ale i prawdziwą, modową rewolucją. Na scenie pojawiły się gwiazdy w białych kreacjach, które bardziej przypominały ślubny wybieg niż festiwal muzyczny. Ewa Błaszczyk, Olga Bończyk i Natalia Schroeder skradły show, a amfiteatr zamienił się w miejsce, gdzie elegancja i szyk nie miały sobie równych. Kto by pomyślał, że Opole stanie się stolicą mody ślubnej? W Opolu znowu się działo. Lady Punk, nasi nieśmiertelni rockowi weterani, świętowali swoje 45-lecie na scenie, a publiczność zrobiła za nich całą robotę, śpiewając każdy hit od Zamków na Piasku po Kryzysową Narzeczoną. Tysiące gardeł w jednym rytmie, a Janusz Panasewicz mógł spokojnie odpocząć. Kto by pomyślał, że te stare kawałki wciąż potrafią porwać tłumy? To był wieczór, który na długo zostanie w pamięci fanów. Piotr Fronczewski, nasz niezapomniany pan Kleks, kończy dziś 80 lat. Aktor, który nie dał się zastraszyć służbie bezpieczeństwa, mimo że PRL-owskie władze próbowały go złamać, pozostaje ikoną polskiego kina. Jego role w Ziemi Obiecanej czy Rodzinie Zastępczej na zawsze zapisały się w pamięci widzów. Choć teraz zmaga się z problemami zdrowotnymi, jego duch walki i talent pozostają niezrównane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Netflix ujawnia datę premiery filmu Mniej Obcy, który zadebiutuje 7 października. Produkcja oparta na życiu Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, obiecuje nie tylko rock'n'rollową jazdę, ale i gorzką lekcję o cenie wolności. Reżyser Christopher Rus zapewnia, że nie będzie tu miejsca na upiększanie. Prawda ma być naga jak na koncercie w latach 80. Ciekawe, czy widzowie będą gotowi na taką dawkę szczerości. Rush powrócił na scenę. Po ponad dekadzie ciszy i pożegnaniu z perkusistą Neilem Peartem, kanadyjska legenda rocka rozpoczęła trasę 50-something. Pierwszy koncert odbył się w Kalifornii, gdzie zespół zakończył swoją działalność w 2015 roku. Fani w Polsce mogą zacierać ręce, bo Rush zagra u nas po raz pierwszy w marcu przyszłego roku. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy znów usłyszymy Tom Sawyer na żywo?
1: Letnia scena progresji już za chwilę stanie się Mekką dla fanów ciężkiego brzmienia. W przyszłym tygodniu ponad 20 międzynarodowych artystów zagra na 2 scenach, serwując mieszankę metalcore'u, post-hardcore'u i new metalu. 18 czerwca na Summer Stage zagrają Bad Omens i Baby Metal, a Punch Stage rozgrzeją m.in. Paleface Swiss i Bury Tomorrow. Drugi dzień to występy 3 Days Grace i Palais Royal, a całość zakończy się emocjonalnym Ultimate Emo Party. Wszystko to w zasięgu kilku kroków, z Food Zone i strefą VIP włącznie.
2: Opole znów zaskoczyło. Podczas finału Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Lady Punk świętowało swoje 45-lecie, a Piotr Stelmach postanowił podgrzać atmosferę. Odważnie nazwał Jana Borysewicza jednym z największych gitarzystów świata, co wywołało burzę wśród publiczności. A jakby tego było mało, Borysewicz sam przyznał, że przez te lata byli niegrzecznymi chłopcami. Cóż, rock'n'roll to nie przelewki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni, koniecznie na świeżym powietrzu.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa 86-letniego Aleksandra P. Główną sprawczynią okazała się Monika A., która z pomocą młodego wspólnika zabiła emeryta, by przejąć jego majątek. Ciało ofiary ukryto i zniszczono w ogniu. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej pomocnik na 25 lat więzienia.
2: W Pruszkowie na ulicy Ołówkowej znaleziono przedmiot przypominający pocisk artyleryjski, co wywołało szeroko zakrojoną akcję służb. Na miejscu interweniowali strażnicy miejscy, policjanci, strażacy oraz saperzy z Warszawy. Droga została zamknięta, a teren zabezpieczony. Ostatecznie podejrzany ładunek został bezpiecznie usunięty, a ruch na ulicy przywrócono. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów zderzyły się Honda i Audi. 37-letni obywatel Turcji, kierujący Hondą, wykonał niebezpieczny manewr, co doprowadziło do katastrofy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i czeka na decyzję prokuratora. Maja Chwalińska wróciła do Polski po historycznym finale we French Open. Na warszawskim lotnisku przywitał ją tłum fanów, dziennikarzy i najbliższych. Tenisistka, która zaskoczyła wszystkich swoim występem, nie ma jednak czasu na odpoczynek, bo już wkrótce czeka ją Wimbledon. Jej udział w londyńskim turnieju zależy od decyzji organizatorów, czy przyznają jej specjalną przepustkę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Trwa dramatyczna sprawa dotycząca zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy. Mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny, ujawnił, że widział nagranie z tej zbrodni, które określił jako jedno z najbardziej wstrząsających w swojej karierze. Rodzina Mai wciąż czeka na opinię biegłych psychiatrów, która może zadecydować o dalszym losie podejrzanego. W rocznicę śmierci dziewczyny bliscy chcieli oddać jej hołd, ale uroczystość zakłócił tajemniczy pakunek.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop. Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na bałtyckich wyspach Uznam i Rugia, blisko polskiej granicy, pojawiły się pająki Nosferatu, dotychczas znane z południowej Europy. Niemiecki Związek Ochrony Przyrody NABU odnotował ponad 2,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących tych pająków. Nosferatu mogą ukąsić człowieka, ale robią to tylko w obronie własnej. Eksperci wskazują, że ich obecność to efekt globalnego ocieplenia i łagodniejszych zim. We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. Z 11 piętra wieżowca wypadła 5-letnia dziewczynka. Jej matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety, której grozi do 5 lat więzienia. Na Podlasiu policyjna akcja Trzeźwy poranek przyniosła zaskakujące wyniki. Zatrzymano 23 nietrzeźwych kierowców. Rekordzista, 29-latek z powiatu zambrowskiego, miał 2 promile alkoholu we krwi i prowadził mimo cofniętych uprawnień. W Starych Kupiskach zatrzymano ciężarówkę nauki jazdy, której kursant miał 1,5 promila. Tragiczny wypadek w Sobolewie koło Białegostoku. W niedzielę, 7 lipca, motocyklista zginął na miejscu po uderzeniu w ścianę stacji transformatorowej. Policja bada przyczyny, dla których mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i funkcjonariusze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na popularnej kolei krzesełkowej na Szrenice doszło do groźnego wypadku. Turysta spadł z wysokości blisko 5 metrów, próbując złapać upuszczone okulary. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Specjaliści przypominają o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wyciągach. W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
1: Gmina Jerzmanowa na Dolnym Śląsku jest liderem pod względem wynagrodzeń w Polsce. Mediana pensji przekracza tam 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, co przewyższa nawet zarobki w Warszawie. Sukces finansowy regionu związany jest z przemysłem wydobywczym, w tym działalnością KGHM Polska Miedź. Jerzmanowa od lat utrzymuje pozycję obszaru o najwyższych dochodach w kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Dzień należy dziś do ciepła. Gorąco to główny bohater tej odsłony czerwca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Roman Kosecki, były kapitan reprezentacji Polski, ocenia przebudowę kadry pod wodzą Jana Urbana. Wskazuje na potrzebę wprowadzania nowych zawodników. Mimo krytyki, doradza Robertowi Lewandowskiemu, sugerując transfer do MLS, a z przymrużeniem oka komentuje ofertę z Arabii Saudyjskiej. Kosecki z optymizmem patrzy na przyszłość Legii Warszawa, przewidując jej sukcesy pod wodzą Marka Papszuna.
2: Antonio Rüdiger, niemiecki piłkarz, zdobył Ligę Mistrzów z Chelsea i Realem Madryt. Karierę zaczynał w VfB Stuttgart, a grał także w AS Roma. W reprezentacji Niemiec zadebiutował w 2014 roku i zdobył Puchar Konfederacji w 2017. Znany jest z agresywnego stylu gry i sprzeciwu wobec rasizmu na stadionach. Podczas meczu towarzyskiego Dania-Ukraina Christian Eriksen ponownie upadł na murawę bez kontaktu z rywalem. Mecz przerwano, a piłkarz po kilku minutach odzyskał przytomność i o własnych siłach opuścił boisko. To przypomniało dramatyczne chwile z Euro 2020, kiedy Eriksen przeżył zatrzymanie akcji serca. Obecnie piłkarz przejdzie szczegółowe badania, by ustalić przyczynę incydentu. Sofian Amrabat, marokański piłkarz, obecnie gra w hiszpańskim Realu Betis. W swojej karierze występował w klubach z Holandii, Belgii, Włoch, Anglii i Turcji. W reprezentacji Maroka zadebiutował w 2017 roku i zagrał na dwóch mundialach. Amrabat zdobył Puchar Anglii z Manchesterem United jako pierwszy Marokańczyk w historii.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Yassine Bounou, bramkarz pochodzący z Kanady, ale reprezentujący Maroko, obecnie gra w saudyjskim klubie Al Hilal. W swojej karierze zdobył dwukrotnie Ligę Europy z Sevillą i zajął czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata w 2022 roku z reprezentacją Maroka. Do tej pory rozegrał 448 meczów klubowych i prawie 90 spotkań w reprezentacji. Bounou znany jest także z działalności charytatywnej. Między innymi oddawał krew dla ofiar trzęsienia ziemi w Maroku. Michał Dubicki zajął piąte miejsce w prestiżowych zawodach World Trophy Steel Timber Sports w Budapeszcie. Polak przegrał w ćwierćfinale z późniejszym zwycięzcą, Jackiem Jordanem z Nowej Zelandii, notując trzeci najlepszy czas dnia. W zawodach kobiet triumfowała Kanadyjka Andrea Hunt, a Polki nie brały udziału. W Mistrzostwach Świata Rookie Mikołaj Groenwald zajął 12 miejsce.
1: Maja Chwalińska zachwyciła tenisowy świat, docierając do finału Roland Garros 2026 roku, gdzie przegrała z Mirą Andrejewą. Polka wygrała 6 meczów, tracąc tylko jednego seta. Mimo sukcesu Lindsay Davenport, legendarna tenisistka, wskazuje na potrzebę poprawy serwisu Chwalińskiej i wyraża obawy co do jej gry na szybkich kortach. Maja Chwalińska, sensacja tegorocznego Rolanda Garrosa, zmaga się z przeziębieniem, ale nie rezygnuje z przygotowań do finału. W piątek trenowała na korcie, pracując nad różnymi elementami gry. Polka jest pierwszą kwalifikantką w erze Open, która zagra w finale tego prestiżowego turnieju. Jej rywalka, Mirra Andrijewa, również intensywnie przygotowuje się do sobotniego starcia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Flavio Coboli awansował do finału Roland Garros, bez gry, po tym jak jego półfinałowy rywal Matteo Arnaldi wycofał się z powodu zatrucia. Włoch zmierzy się w niedzielę z Aleksandrem Zverevem, który pokonał Jakuba Mensika w 4 setach. Arnaldi, będący rewelacją turnieju, musiał zrezygnować z walki o finał, mimo że wcześniej spędził prawie 20 godzin na korcie.
2: Maja Chwalińska, polska tenisistka, osiągnęła finał Roland Garros, co przyniosło jej 1,5 miliona euro nagrody. Dzięki temu nie musi już martwić się o finanse, a sponsorzy ustawiają się do niej w kolejce. Przed turniejem Maja miała problemy z budżetem, ale teraz planuje zainwestować w swoją karierę. Jej menedżer, Piotr Szczypka, przyznaje, że zainteresowanie ze strony potencjalnych partnerów jest ogromne. Marina i Wojciech Szczęsny świętowali 10. rocznicę ślubu w wielkim stylu. Po oficjalnych uroczystościach goście przenieśli się do Centrum Olimpijskiego, gdzie zabawa trwała do białego rana. Na parkiecie brylowali Anna i Robert Lewandowscy oraz Arkadiusz Mili. Impreza zakończyła się dopiero nad ranem, pozostawiając uczestników pełnych wrażeń. Maja Chwalińska, rewelacja turnieju Roland Garros, wróciła do Polski. Na warszawskim lotnisku powitali ją entuzjastyczni kibice z kwiatami i prośbami o autografy. Fotoreporterzy uwiecznili tę chwilę, a tenisistka szybko udała się do wyjścia, gdzie czekał na nią samochód.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rene Gracie, pierwsza kobieta rywalizująca na pełen etat w wyścigach Supercars Fianty 8, zaskoczyła świat, rezygnując z motosportu na rzecz branży filmów dla dorosłych. Decyzja ta przyniosła jej ogromne sukcesy finansowe, z dziennymi zarobkami sięgającymi 50 tysięcy złotych. Gracie przyznaje, że utrata pasji do wyścigów i skromne wynagrodzenie skłoniły ją do zmiany kariery. Jej bliscy w pełni akceptują nową ścieżkę zawodową. Madeleine Wright, piłkarka Chatham Town, zyskała sławę dzięki profilowi na OnlyFans, gdzie zarabia setki tysięcy funtów rocznie. Jej kariera sportowa rozpoczęła się w Millwall, a kontrowersje pojawiły się podczas gry w Charlton Athletic, gdzie zakończyła współpracę po skandalu wizerunkowym. Teraz, po kilku latach przerwy, wraca na boisko, jednocześnie kontynuując działalność w sieci.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą również 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepłe czerwcowe dni najlepiej smakują z lemoniadą w ręce.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Powraca z emocjonującym wątkiem, który z pewnością wstrząśnie widzami. Joanna, nowa bohaterka, zagraża małżeństwu Rogowskich, a jej romans z Arturem nabiera tempa. Po wakacjach zobaczymy, jak Marysia odkrywa zdradę i podejmuje decyzję o rozstaniu. Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, nie zamierza się wycofać, a jej relacja z Arturem staje się coraz bardziej skomplikowana. W międzyczasie Sakowicz wystąpiła w serialu Szpital Świętej Anny jako ciężarna pacjentka, co wywołało spekulacje na temat jej postaci w M jak miłość. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji.
2: W serialu M jak miłość szykuje się niespodzianka w nowym sezonie Po wakacjach. Maja Chodakowska, córka Izy i Marcina, przejdzie zaskakującą przemianę. Choć nadal grają Laura Jankowska, 9-letnia Maja będzie wyglądała zupełnie inaczej. Różnica wieku między nią a jej starszym bratem Szymkiem zacznie się zacierać. Pani już zauważyli, że Maja wydoroślała i nie przypomina już małej dziewczynki. Zdjęcia z planu, udostępnione przez Michalinę Sosnę, serialową Kamę, pokazują, jak bardzo wyrosła. To już trzecia aktorka wcielająca się w postać Mai, a zmiany w jej wyglądzie z pewnością zaskoczą widzów. Na Wspólnej w czwartym tygodniu czerwca przyniesie prawdziwą burzę emocji. Odcinki od 4232 do 4235, które zobaczymy od 22 do 25 czerwca, zaskoczą widzów niespodziewanymi zwrotami akcji. Konflikt Igora z córką Julką osiągnie punkt kulminacyjny, a jej kłamstwa pędzą Ankę po ważne tarapaty. Włodek, szykując się do wyjazdu do Hiszpanii, będzie musiał stawić czoła zagrożeniu dla przyszłości Baruziębów. Brygida po aferze z kradzieżą odwoła ślub, co wywoła kolejne napięcia. Serial Na Wspólnej nie zwalnia tempa i pozostaje na antenie TVN przez całe lato, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się niezwykle emocjonująco. W odcinku 4236, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 na Polsacie, życie Janka zostanie wywrócone do góry nogami. Po pierwszych urodzinach córki Janek odkryje, że nie jest ojcem Poli, a Lilka oszukiwała go przez wiele miesięcy. Nowy bohater, dawny kolega Janka, ujawni, że to on jest prawdziwym ojcem dziecka. Lilka desperacko będzie próbowała ukryć swoje kłamstwa. Ale czy jej się to uda? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów. Nie przegapcie tego emocjonującego zakończenia przed wakacyjną przerwą.
1: Pierwsza miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory w 4235 odcinku, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po traumatycznych przeżyciach w kolumbijskim więzieniu, zmaga się z ciężkim stanem psychicznym. Kacper, obecny mąż Marysi, wykorzystuje tę sytuację, by przejąć pełną kontrolę nad jego leczeniem w klinice WeMed. Mariusz, brat Pawła, nie zamierza się poddać i wkracza do akcji z policją, oskarżając Kacpra o uwięzienie Pawła. Kacper jednak sprytnie usypia czujność funkcjonariuszy, zwiększając dawki leków dla Pawła. Czy Mariusz zdoła uwolnić brata spod wpływu Kacpra? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i intryg. W nadchodzącym 890 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 czerwca o godzinie 18.25 na TVN1, czekają nas zawirowania w relacjach między mieszkańcami kamienicy. Leonor organizuje przyjęcie dla Blanki, co wywołuje niezadowolenie Ursuli, pominiętej przy planowaniu uroczystości. Ursula, czując się urażona, zaczyna knuć zemstę przeciwko sąsiadom. Tymczasem Rosina próbuje pozbyć się Jacinta, ale Casilda stawia opór, grożąc szantażem kulinarnym. Dodatkowo, prawdziwy Inigo, który stracił pamięć, prowadzi poważną rozmowę z Florą i Inigo. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji opowieść z początku XX wieku, która niezmiennie przyciąga przed ekrany tysiące widzów.
2: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 891 odcinka, który zostanie wyemitowany 16 czerwca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Blanca, pełna determinacji, postanawia wrócić do domu Ursuli, by odkryć prawdę o zaginionym dziecku. Tymczasem Arturo i Silvia angażują się w pomoc hiszpańskim żołnierzom, co prowadzi do nieoczekiwanych konfliktów. Zazdrość Arturo wobec Estebana, nowego sojusznika Silvii, dodaje pikanterii całej sytuacji. W kamienicy narasta napięcie, a mieszkańcy muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie elegancja skrywa mroczne sekrety. W obsadzie m.in. Amparo Fernandez i Roger Berueso. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 313 odcinkiem. Suna staje przed dramatycznym wyzwaniem, które może zniszczyć jej plany ucieczki z Abidinem. Rodzinne tajemnice i intrygi zagrażają jej przyszłości, a Ferit i Seiran jednoczą siły, by dowieść jej niewinności. W tle pojawiają się tragiczne wieści o śmierci Aisen, które wstrząsają rodziną. Suna zostaje niesłusznie oskarżona, a za wszystkim stoi wielka pani, która starannie zaplanowała spisek. Ferit i Seiran nie poddają się i szukają dowodów, by oczyścić Sunę z zarzutów. Premiera odcinka już 16 czerwca o godzinie 14 na TVP1. To turecki melodramat, który niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 21 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepłe powietrze sprawia, że każda aktywność staje się przyjemnością.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński ostro skrytykował Grzegorza Brauna, wykluczając jakąkolwiek współpracę z nim. Prezes PiS zapewnił, że wewnętrzne spory w partii wygasają, a Mateusz Morawiecki pozostaje ważnym politykiem, choć na razie czeka na swoją kolej. Kaczyński zaskakująco pochwalił jedną decyzję rządu Donalda Tuska dotyczącą wynagrodzeń, ale jednocześnie ostrzegł premiera przed trudną przyszłością. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednie rozmowy w obliczu narastających napięć między krajami. Konflikt wywołała decyzja Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co w Polsce budzi kontrowersje. W odpowiedzi prezes IPN Karol Nawrocki rozważa odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Tusk podkreśla, że współpraca jest kluczowa w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Dwie czeskie turystki naruszyły zasady ochrony przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym, kąpiąc się nago w jednym z chronionych jezior. Ich zachowanie zostało nagrane i szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę oburzenia. Za ten wybryk grozi im kara finansowa do 300 euro. Kąpiel w tatrzańskich jeziorach jest niebezpieczna dla delikatnego ekosystemu, który jest domem dla unikatowych gatunków.
1: Policjanci z Radomska zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała wyłudzić blisko 4 miliony złotych. Do zatrzymań doszło 1 czerwca na Mazowszu w wyniku szeroko zakrojonej akcji. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim. Zatrzymanym postawiono zarzuty kierowania i udziału w grupie przestępczej oraz przestępstw gospodarczych, za co grozi nawet 25 lat więzienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Biedronce pojawiła się nowa oferta odzieżowa na lato 2026. Hitem sezonu jest plisowana spódnica, dostępna za jedyne niecałe 25 zł. To uniwersalny element garderoby, który można łączyć zarówno z t-shirtem i trampkami, jak i elegancką koszulą i szpilkami. Spódnica dostępna jest w różnych kolorach i rozmiarach, idealna na letnie stylizacje. Ćma bukszpanowa. Inwazyjny owad z Azji stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów, szybko niszcząc roślinność. Zamiast chemii warto sięgnąć po domowe sposoby, jak mąka czy proszek do pieczenia, które skutecznie eliminują larwy. Te naturalne metody są łatwe do zastosowania i mogą być powtarzane przez cały sezon wegetacyjny. Gąbka do mycia naczyń może być jednym z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Jej porowata struktura i wilgoć sprzyjają namnażaniu się bakterii, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Specjaliści zalecają wymianę gąbki co kilka dni, a maksymalnie raz w tygodniu. Alternatywą mogą być szczotki do naczyń lub gąbki silikonowe, które szybciej wysychają i nie chłoną zabrudzeń.
1: Dżinsy mogą szybko stracić swój kształt i kolor, jeśli nie zadbamy o prawidłowe pranie. Ekspertka Ewa Michalewicz radzi unikać prania po każdym użyciu, przepełniania pralki, suszenia w suszarkach bębnowych i używania zbyt gorącej wody. Zaleca pranie w niskiej temperaturze, używanie płynnych detergentów i dodawanie octu zamiast płynu do płukania. Dzięki temu dżinsy zachowają swój wygląd na dłużej.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Tegoroczne lato zapowiada się wyjątkowo upalnie. Prognozy wskazują na tropikalne temperatury i minimalne opady deszczu. W sierpniu szczególnie dotkliwe susze mogą wystąpić w północnych i zachodnich regionach Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed falami gorąca, które mogą przekraczać 30 stopni Celsjusza. W piątek, 5 czerwca, na drogach powiatu białobrzeskiego i radomskiego doszło do szaleńczego pościgu policyjnego za kierowcą Volvo. 24-letni mężczyzna, uciekając przez ponad 50 km, spowodował kolizję i stwarzał ogromne zagrożenie na drodze. Okazało się, że był pod wpływem narkotyków i miał 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Teraz grozi mu nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara do 10 lat więzienia. Policjanci z Łodzi, Poddębic i Łęczycy zatrzymali 23-latka podejrzanego o oszustwa metodą na policjanta. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące po tym, jak wpadł na gorącym uczynku w Łęczycy. Udało się odzyskać część wyłudzonych od seniorów pieniędzy. Sprawa jest rozwojowa, a podejrzanemu grozi nawet 20 lat więzienia.
1: Premier Donald Tusk, mimo licznych obowiązków, znalazł czas na rodzinny spacer z żoną Małgorzatą i wnukami. Rodzina spędziła miłe popołudnie, delektując się lodami i naleśnikami. To wyjątkowe chwile, które pokazują, jak ważna jest dla premiera bliskość z najbliższymi.
2: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się dwa obrazy olejne znanych polskich malarzy: Teodora Aksentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym.
0: Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska spędziła wspaniałe popołudnie w Sopocie z rodziną, ciesząc się czasem z wnukiem Jankiem. Podczas wizyty nad morzem aktywnie bawiła się z wnukiem, pokazując swoje zaangażowanie i troskę o najbliższych. W tym czasie jej mąż zajął się zakupami, a na liście dominowały zdrowe warzywa. Kidawa-Błońska dba o zdrowie rodziny, serwując owoce zamiast słodyczy.
2: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Czerwcowe promienie wprowadzają wakacyjny nastrój. Warto to wykorzystać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Opolska scena wczoraj wieczorem zamieniła się w teatr emocji i wspomnień. Aktorzy, w tym Zbigniew Zamachowski i Ewa Błaszczyk, zafundowali widzom podróż do czasów, gdy Magda Umer i Agnieszka Osiecka czarowały swoją twórczością. Koncert Kiedy mnie już nie będzie zamknął 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, a łzy wzruszenia lały się strumieniami. Igor Herbut swoim wykonaniem Wariatka tańczy przypomniał, że choć artystek już z nami nie ma, ich magia trwa wiecznie. Opole w tym roku zaskoczyło wszystkich nie tylko muzyką, ale i łzami. Finałowy koncert zamienił się w emocjonalny hołd dla Magdy Umer, a Krystyna Janda, jakby z innego świata, przypomniała, co to znaczy prawdziwa przyjaźń. Jej słowa o Umer chwyciły za serce, a amfiteatr zamarł w ciszy, jakby czas się zatrzymał. W świecie pełnym hałasu i sztuczności ten moment był jak powiew świeżego powietrza, przypominając, że prawdziwe emocje wciąż mają moc. Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem w Pytaniu na śniadanie pokazała, jak to jest być mistrzynią metamorfoz. Na Instagramie pojawiły się dwa zdjęcia, które wydają się identyczne, ale jednak nie do końca. Skrzynecka na jednym z nich wyglądała nieco bardziej wygładzona. Cóż, magia internetu i filtrów nie zna granic. Opole 2026 przeszło do historii jako festiwal pełen klasy i elegancji, a widzowie nie mogą przestać piać z zachwytu. W sieci aż huczy od pochwał, a internauci jednogłośnie twierdzą, że to najlepsza edycja od lat. Scena amfiteatru gościła prawdziwe gwiazdy, które pokazały, że talent i pasja to coś, czego nie da się kupić za żadne pieniądze. Maciej Zakościelny, jak prawdziwy artysta, poruszył serca widzów, udowadniając, że nie trzeba sprzedawać kiełbasy, by zdobyć uznanie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Katarzyna Żak, znana wszystkim jako Solejukowa z Rancha, zaskakuje nas nie tylko aktorstwem, ale i potężnym głosem, który wprost roznosi opolską scenę. Podczas 63. festiwalu w Opolu Żak odda hołd Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej, pokazując, że w wieku 62 lat można wciąż zachwycać. A skoro już o jubileuszach mowa, to Lady Punk świętuje swoje 45-lecie, przypominając, że rockowe hity nigdy się nie starzeją. Cóż, Opole jak zawsze pełne niespodzianek. Magdalena Narożna, liderka zespołu Piękni i Młodzi, znowu zaskakuje. Tym razem w skąpym bikini, niczym Shakira, tańczy na plaży do swojego najnowszego hitu Money Money. Fani są zachwyceni, a komentarze pełne pochlebstw. Wygląda na to, że wakacyjna trasa zespołu nie tylko przynosi zyski, ale i sporo emocji. Ciekawe, co jeszcze pokaże nam ta gwiazda disco polo. Czerwiec w Polsce rozpoczął się z hukiem, a to za sprawą Mystic Festival w Gdańsku i podwójnych koncertów Guns N' Roses w Gliwicach. Slash, legendarny gitarzysta, postanowił przypomnieć sobie smak polskich pierogów, odwiedzając katowicką restaurację po 13 latach. Fani zespołu mieli nie lada gratkę, gdyż podczas koncertu usłyszeli kawałek Think About You, który nie był grany od 1987 roku. Cóż, nie tylko muzyka, ale i pierogi potrafią przyciągnąć gwiazdy z całego świata.
2: Linkin Park znowu zaskakuje. Po latach koncertowania i wydaniu albumu From Zero, zespół postanowił podzielić się swoją historią w filmie dokumentalnym Unshatter. Produkcja, której reżyserem jest Joe Hahn, skupi się na reaktywacji grupy po śmierci Chestera Benningtona. Fani mogą już zacierać ręce, bo premiera w kinach na całym świecie zbliża się wielkimi krokami. Ciekawe, czy Emily Armstrong, jako nowa wokalistka, zdoła przyciągnąć tłumy do kin.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zespół Perfect Gold postanowił odkurzyć stare hity i zaprezentować nową wersję utworu Naiwny Sen. Z nowym brzmieniem i zmienionym teledyskiem próbują tchnąć życie w klasyki, które już dawno temu zdobyły serca fanów. Ryszard Sygitowicz, lider zespołu, wraz z gościnnymi występami Mietka Jureckiego i Jacka Krzaklewskiego, pokazuje, że muzyka Perfectu wciąż ma moc łączenia pokoleń. Ciekawe, czy nowa odsłona przyciągnie młodszych słuchaczy, czy pozostanie tylko sentymentalnym powrotem dla starych wyjadaczy.
2: Carmine Appice, legendarny perkusista, postanowił zburzyć mit o narodzinach heavy metalu. Według niego to nie Black Sabbath, a Metallica dała początek temu gatunkowi. Appice twierdzi, że przed nimi mieliśmy tylko ciężki rock, a prawdziwy metal zaczął się od chrupiących gitar i bzyczącego brzmienia Metaliki. Cóż, wygląda na to, że historia muzyki ma więcej wersji, niż nam się wydawało. Olivia Rodrigo znowu zaskakuje. Na jej najnowszej płycie, która ukaże się już w ten piątek, usłyszymy duet z samym Robertem Smithem z The Cure. Wygląda na to, że Olivia postanowiła pokazać, iż rockowe brzmienia to jej nowa miłość. Ich wspólny utwór What's Wrong With Me miał już swoją premierę na festiwalu Primavera Sound, gdzie zagrali razem na żywo. Ciekawe, co jeszcze przygotowała dla nas ta młoda gwiazda, która nie boi się eksperymentować z muzyką. Dziś przypadałaby 75. rocznica urodzin Kory, prawdziwej ikony polskiej muzyki. Od hipiski do rockowej drapieżnicy Kora nieustannie zaskakiwała swoimi metamorfozami. Jej występ na festiwalu w Opolu w 1980 roku z utworami Boskie Buenos i Żądza Pieniądza zmienił oblicze polskiej sceny muzycznej. Choć odeszła w 2018 roku, jej legenda wciąż żyje, inspirując kolejne pokolenia artystów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Dzisiejsza pogoda zaprasza do wyjścia na świeże powietrze bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Cmentarze w Warszawie i okolicach kryją groby dawnych przywódców mafii, którzy zginęli w brutalnych porachunkach. Henryk Niewiadomski, znany jako Dziad, spoczywa na cmentarzu Brudnowskim, gdzie podczas jego pogrzebu wypuszczono gołębie. Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing, został skremowany w Krakowie, a jego prochy spoczęły w Ołtarzewie. Wiesław Niewiadomski, wariat, zginął w strzelaninie na warszawskiej ulicy, a jego pogrzeb zgromadził setki osób.
2: W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci jest w ciężkim stanie. 37-letni obywatel Turcji, prowadząc Hondę, nagle skręcił w lewo z prawego pasa, uderzając w Audi. Sprawca został zatrzymany i przebywa w areszcie. Droga wojewódzka numer 631 była zablokowana przez kilka godzin. Rafał Trzaskowski odniósł się do zarzutów o kupowanie niemieckiego siana dla warszawskiego zoo. Prezydent Warszawy wyjaśnił, że zoo zamówiło 90 ton siana od krajowego dostawcy, a importowana karma pochodzi z południowej Europy. Trzaskowski podkreślił, że niemiecka firma była jedynie pośrednikiem, a nie producentem paszy.
1: Maja Chwalińska wróciła do Polski po spektakularnym występie na Roland Garros, gdzie dotarła aż do finału. Na lotnisku Chopina w Warszawie przywitali ją fani, media i bliscy, podkreślając jej sukces. Chwalińska, która stała się jedną z największych niespodzianek French Open, już przygotowuje się do kolejnych wyzwań, w tym do Wimbledonu. Mimo że jej pozycja w rankingu znacznie się poprawiła, może jeszcze potrzebować gry w kwalifikacjach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskiej Sadybie doszło do brutalnego zabójstwa 86-letniego milionera Aleksandra P. Sprawczynią okazała się Monika A., była księgowa, która zdobyła zaufanie ofiary, by przejąć jego majątek. W zbrodni pomogli jej nastoletni Grzegorz R. i jego dziewczyna. Po zabójstwie ciało przewieziono w walizce, zakopano, a następnie spalono. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej wspólnik na 25 lat więzienia. W Pruszkowie przy ulicy Ołówkowej znaleziono przedmiot przypominający pocisk artyleryjski. Służby, w tym policyjni saperzy z Warszawy, przez kilka godzin zabezpieczały teren. Ulica została całkowicie odcięta, a ruch przywrócono dopiero po zakończeniu akcji około godziny 23. Na miejscu obecne były wszystkie niezbędne służby, w tym Straż Miejska, Policja i Straż Pożarna. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych. 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w przydomowym zbiorniku wodnym i natychmiast przewieziony do szpitala w Krakowie. Prokuratura bada, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Rodzice dziecka są w szoku, a śledczy ustalają szczegóły zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gliwicach doszło do rozwiązania sprawy dwóch brutalnych zbrodni sprzed lat. Roman C. i Tobiasz W. Zostali skazani na dożywocie za zamordowanie dwóch małżeństw. Pierwsza zbrodnia miała miejsce w 2001 roku, a druga w 2004. Sprawców ujęto po wypadku drogowym, co pozwoliło na odkrycie ich wcześniejszych przestępstw.
2: Od 14 czerwca Polregio wprowadza letni rozkład jazdy, co oznacza więcej pociągów nad morze dla mieszkańców Pomorza Zachodniego i turystów. Największe wzmocnienie dotyczy linii do Świnoujścia, gdzie w dni powszednie pojawi się 17 par pociągów, a w weekendy aż 19. Powracają także popularne połączenia do Kołobrzegu, takie jak Riviera i Harpun. Nowe połączenia ułatwią również dojazd do Mielna, Darłowa i Kamienia Pomorskiego. Na bałtyckich wyspach Uznam i Rugia pojawiły się setki pająków Nosferatu, znanych dotąd z południa Europy. Niemiecki Związek Ochrony Przyrody NABU odnotował rekordową liczbę zgłoszeń o tych pająkach, które mogą ugryźć człowieka. Nosferatu, dzięki ociepleniu klimatu, rozprzestrzenia się w całych Niemczech i może wkrótce dotrzeć do Polski. Pająk nie jest agresywny, ale zaleca się ostrożność, szczególnie osobom uczulonym.
1: We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. 5-letnia Zosia wypadła z 11 piętra wieżowca. Jej 21-letnia matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Gilowie na Dolnym Śląsku doszło do tragedii. W jednym z domów znaleziono ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został zatrzymany i trafił do aresztu. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci. Na wyciągu krzesełkowym na Szrenice doszło do groźnego wypadku. Turysta spadł z wysokości około 5 metrów, próbując złapać okulary, które wypadły mu podczas jazdy. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami, a służby ratunkowe szybko zareagowały, choć ostatecznie transportowano go karetką. Eksperci przypominają, by nie podnosić barierek przed czasem i unikać chwytania przedmiotów, które spadły.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Dzisiejsza temperatura sprzyja wyjściu na spacer i ajrzeniu do ulubionej budki z lodami.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W gminie Baranów w Wielkopolsce ruszył program dopłat do wakacyjnego wypoczynku dla dzieci. Każde dziecko, które uczestniczyło w zajęciach z edukacji zdrowotnej, otrzyma 800 zł wsparcia. Decyzja ta wywołała kontrowersje, ponieważ dopłaty nie obejmą wszystkich uczniów, co spotkało się z zarzutami o dyskryminację. Sprawa trafiła do wojewody i rzecznika praw obywatelskich. Władze gminy tłumaczą, że to forma nagrody dla dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach. Program finansowany jest z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może pomóc wielu kredytobiorcom odzyskać pieniądze. Banki często naliczały odsetki od zawyżonych kwot kredytów, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodne z prawem. Kredytobiorcy mogą teraz dochodzić zwrotu nie tylko prowizji, ale także innych kosztów, co w niektórych przypadkach oznacza nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ważne jest, aby kredyt miał charakter konsumencki i nie przekraczał 255 500 zł. Nawet jeśli kredyt został już spłacony, istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych środków. Eksperci radzą dokładnie przeanalizować umowy kredytowe, by sprawdzić, czy można skorzystać z tak zwanej sankcji kredytu darmowego. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową srebrną monetę o nominale 10 zł, upamiętniającą 50. rocznicę protestów robotniczych z czerwca 1976 roku. Choć jej wartość nominalna to 10 zł, cena emisyjna wynosi aż 370 zł. Moneta wykonana jest z niemal czystego srebra i wyemitowana w ograniczonym nakładzie 8 tysięcy sztuk. Na rewersie monety znajdują się sylwetki protestujących oraz fragmenty biało-czerwonych flag, a awers przedstawia nazwy miast Radom, Ursus i Płock. To wyjątkowe wydanie ma nie tylko wartość kolekcjonerską, ale także edukacyjną, przypominając o ważnych wydarzeniach z historii Polski. Rząd rozważa wprowadzenie podwójnych emerytur dla funkcjonariuszy mundurowych, którzy rozpoczęli służbę przed 1999 rokiem. To odpowiedź na wieloletnie postulaty byłych funkcjonariuszy, którzy mimo płacenia składek do ZUS nie mogą pobierać dwóch świadczeń. Obecnie trwają analizy dotyczące kosztów i liczby osób, które mogłyby skorzystać z nowych przepisów. W prace zaangażowane są Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, MON oraz EMESWiA. Choć decyzje jeszcze nie zapadły, dla wielu emerytowanych funkcjonariuszy to pierwszy realny sygnał na zmiany.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd wprowadza nowy podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych, który wyniesie 75% od przychodów przekraczających ustalony próg. Podatek będzie działał wstecz, obejmując przychody od 1 marca, mimo że przepisy wejdą w życie dopiero 1 sierpnia. Mechanizm obliczania progu jest skomplikowany i opiera się na ubiegłorocznej marży, powiększonej o 1/5. Szacuje się, że Orlen zapłaci około 3 miliardów złotych, a inne firmy około 2 miliardów. Nowa danina ma pomóc sfinansować pakiety osłonowe, które kosztują budżet państwa 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Słynna cukiernia A. Blikle w Warszawie może uniknąć eksmisji z lokalu przy Nowym Świecie. Miasto nie umorzy długu, który przekroczył 2 miliony złotych, ale proponuje jego spłatę w 48 ratach. Decyzję w tej sprawie podejmą warszawscy radni na sesji 11 czerwca. Problemy finansowe cukierni zaczęły się w czasie pandemii, kiedy przestała płacić czynsz. Od tego czasu opłaty wzrosły do 122 tysięcy złotych miesięcznie. Kluczowa decyzja o przyszłości kawiarni zapadnie już za kilka dni. Ubezwłasnowolnienie to sądowe pozbawienie lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych, stosowane w celu ochrony osób, które nie mogą samodzielnie podejmować decyzji. Może być całkowite lub częściowe, w zależności od stanu zdrowia osoby. Wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć tylko najbliżsi, a decyzja wymaga solidnego uzasadnienia i opinii lekarskiej. Mimo ubezwłasnowolnienia, senior zachowuje wiele praw osobistych, takich jak prawo do godności czy opieki zdrowotnej. Opiekun nie może swobodnie zarządzać majątkiem seniora bez zgody sądu, co ma chronić przed nadużyciami. Na Dolnym Śląsku trwa śledztwo w sprawie podejrzenia zmowy płacowej między czterema dużymi firmami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wspierany przez policję, przeprowadził kontrolę w siedzibach firm z branży motoryzacyjnej i farmaceutycznej. Podejrzewa się, że przedsiębiorstwa mogły zawrzeć nielegalne porozumienie, by nie zatrudniać sobie nawzajem pracowników i sztucznie zaniżać wynagrodzenia. Jeśli zarzuty się potwierdzą, firmy mogą zostać ukarane grzywną do 10% rocznego obrotu. Śledztwo jest w toku, a UOKiK analizuje zebrane dowody.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Niemiecki rząd napotyka trudności w planowanej inwestycji w producenta czołgów KNDS. Transakcja zakupu 40% udziałów w tej francusko-niemieckiej firmie stoi pod znakiem zapytania. Powodem jest spadek wyceny spółki z od 20 do 25 miliardów euro do poniżej 15 miliardów euro. Właściciele obawiają się także zbyt dużej ingerencji państwa, co może zniechęcić ich do sprzedaży akcji. Niemiecki rząd dąży do uzyskania prawa weta, co budzi niepokój inwestorów. Sytuacja jest dynamiczna, a przyszłość inwestycji niepewna.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Czerwcowa aura dodaje lekkości. Czas na ulubioną letnią koszulę.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Powraca z emocjonującym wątkiem, który z pewnością wstrząśnie widzami. Joanna, nowa bohaterka, zagraża małżeństwu Rogowskich, a jej romans z Arturem nabiera tempa. Po wakacjach zobaczymy, jak Marysia odkrywa zdradę i podejmuje decyzję o rozstaniu. Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, nie zamierza się wycofać, a jej relacja z Arturem staje się coraz bardziej skomplikowana. W międzyczasie Sakowicz wystąpiła w serialu Szpital Świętej Anny jako ciężarna pacjentka, co wywołało spekulacje na temat jej postaci w M jak miłość. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Kasia, bohaterka serialu, plątała się w sieć kłamstw, które wkrótce mogą wyjść na jaw. Choć serial wraca na antenę TVP2 na początku września, nie wszystkie tajemnice zostaną od razu ujawnione. Kasia zmaga się z szantażem Sowińskiego, który zna prawdę o ojcostwie jej córki Zosi. Aneta, przyjaciółka Kasi, nie zamierza dłużej milczeć i naciska na nią, by wyznała prawdę Jakubowi i Mariuszowi. Czy Kasia odważy się przyznać do swoich błędów? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i intryg. W nadchodzącym 890 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 czerwca o godzinie 18.25 na TVN1, czekają nas zawirowania w relacjach między mieszkańcami kamienicy. Leonor organizuje przyjęcie dla Blanki, co wywołuje niezadowolenie Ursuli, pominiętej przy planowaniu uroczystości. Ursula, czując się urażona, zaczyna knuć zemstę przeciwko sąsiadom. Tymczasem Rosina próbuje pozbyć się Jacinta, ale Casilda stawia opór, grożąc szantażem kulinarnym. Dodatkowo, prawdziwy Inigo, który stracił pamięć, prowadzi poważną rozmowę z Florą i Inigo. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji opowieść z początku XX wieku, która niezmiennie przyciąga przed ekrany tysiące widzów.
2: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 891 odcinka, który zostanie wyemitowany 16 czerwca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Blanca, pełna determinacji, postanawia wrócić do domu Ursuli, by odkryć prawdę o zaginionym dziecku. Tymczasem Arturo i Silvia angażują się w pomoc hiszpańskim żołnierzom, co prowadzi do nieoczekiwanych konfliktów. Zazdrość Arturo wobec Estebana, nowego sojusznika Silvii, dodaje pikanterii całej sytuacji. W kamienicy narasta napięcie, a mieszkańcy muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie elegancja skrywa mroczne sekrety. W obsadzie m.in. Amparo Fernandez i Roger Berueso.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 411 odcinku serialu La Promesa – Pałac Tajemnic emocje sięgną zenitu. Dr Abel Bueno ujawnia, że ciąża Jimeny była jedynie mistyfikacją, co wprawia Manuela w osłupienie. W rezydencji dochodzi do dramatycznej konfrontacji, gdy Catalina ratuje hrabiego de Anila przed śmiertelnym strzałem Cavendisha. Tymczasem księżna de los Infantes zaczyna podejrzewać, że Vera jest podobna do córki arystokratów. Markiza niepokoi się rosnącą zażyłością między Margaritą a hrabią de Ayala. Odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek 15 czerwca o godzinie 15.05 na TVP2. Serial La Promesa – Pałac Tajemnic to prawdziwa gratka dla miłośników dworskich intryg i mrocznych sekretów.
1: Pierwsza miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory. W 4234 odcinku, który zadebiutuje w środę, 10 czerwca, Zenek staje przed najtrudniejszym wyborem w swoim życiu. Zmuszony do pożegnania się z synem Mironem, przeżywa chwile pełne łez i dramatyzmu. Tymczasem Seweryn otrzymuje przerażające wieści o wyłowieniu z Odry ciała kobiety, które może należeć do zaginionej Karoliny Kazanowej. Wrocławscy policjanci przekazują mu te informacje, a zrozpaczony mąż rusza do zakładu medycyny sądowej, by zidentyfikować zwłoki. Te wydarzenia wywołują lawinę pytań o przyszłość bohaterów i prawdziwą tożsamość kobiety z rzeki. Serial można oglądać na antenie Polsatu oraz w serwisie Polsat Box Go. O Vampir Lestat to nowa odsłona serialu, który zadebiutował dziś na AMC. Pierwszy odcinek można było obejrzeć o 3 w nocy, a powtórka zaplanowana jest na 22. Serial opowiada o elektryzującej trasie koncertowej Vampira Lestata, który zdobywa popularność i wpływy zarówno wśród ludzi, jak i wampirów. W rolach głównych powracają Sam Reed jako Lestat i Jacob Anderson jako Louis. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień, w poniedziałki o 3 i 22. Całość składa się z 7 odcinków, a finał zaplanowano na 20 lipca. To historia pełna muzyki, emocji i nieprzewidywalnych zwrotów akcji.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 313 odcinkiem. Suna staje przed dramatycznym wyzwaniem, które może zniszczyć jej plany ucieczki z Abidinem. Rodzinne tajemnice i intrygi zagrażają jej przyszłości, a Ferit i Seiran jednoczą siły, by dowieść jej niewinności. W tle pojawiają się tragiczne wieści o śmierci Aisen, które wstrząsają rodziną. Suna zostaje niesłusznie oskarżona, a za wszystkim stoi wielka pani, która starannie zaplanowała spisek. Ferit i Seiran nie poddają się i szukają dowodów, by oczyścić Sunę z zarzutów. Premiera odcinka już 16 czerwca o godzinie 14 na TVP1. To turecki melodramat, który niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zircon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary. Na niemieckiej autostradzie A9 doszło do incydentu z udziałem polskiego busa. Pasażer, mający 1,5 promila alkoholu, znieważył funkcjonariuszy, pokazując im środkowy palec. Kierowca, choć trzeźwy, przyspieszył gwałtownie, co zakończyło się kontrolą i wysoką grzywną. Obaj mężczyźni staną teraz przed niemieckim sądem.
1: Władimir Putin odpowiedział na list otwarty Wołodymyra Zełenskiego, w którym prezydent Ukrainy zaproponował spotkanie i negocjacje. Putin na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Zełenskim. Dodał, że konflikt zakończy się dopiero, gdy Rosja osiągnie swoje cele. Prezydent Rosji zakwestionował także intencje Zełenskiego, uznając jego list za nieuprzejmy.
2: Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
2: Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem. Gruzja, małe państwo na Kaukazie, wciąż aspiruje do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej, mimo że jej rządząca partia Gruzińskie Marzenie jest bliżej Rosji. Konflikty z Rosją w ostatnich dekadach kosztowały Gruzję utratę około 20% terytorium. Obecnie kraj ten stawia na defensywną strategię obronną, dostosowaną do górskiego charakteru regionu. Mimo trudności, Gruzja nie rezygnuje z euroatlantyckich ambicji, choć okupowane przez Rosję regiony stanowią poważną przeszkodę.
1: Orchidee mogą przestać kwitnąć z powodu niewłaściwego podlewania. Zamiast wody z kranu warto używać wody gazowanej, która dzięki obecności dwutlenku węgla wspomaga wzrost roślin. Ważne jest też, by zapewnić im przepuszczalne podłoże, co zapobiega gniciu korzeni. Dzięki tym prostym zmianom storczyki mogą znów cieszyć oko pięknymi kwiatami.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję. Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło 4. miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na 5. pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy. Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi.
2: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki, znany z zamiłowania do tatuaży, ma na ciele kilka wyjątkowych wzorów. Na piersi widnieje patriotyczny motyw z polskim orłem i flagą, a na plecach tatuaż związany z jego ulubioną drużyną, Lechią Gdańsk. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, również ma tatuaż. Małą kotwicę nad kostką lewej nogi. Oboje zazwyczaj noszą stroje, które zakrywają te ozdoby.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 21 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza pogoda to doskonały pretekst na wycieczkę rowerową.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na tegorocznym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Agnieszka Woźniak-Starak znowu pokazała, kto tu rządzi. Jej stylizacje były tak dopracowane, że nawet najbardziej złośliwi krytycy nie mieli się do czego przyczepić. Czarna gorsetowa suknia, śnieżnobiała kreacja na jedno ramię i intensywnie różowa suknia z wysokim rozcięciem. Każda z nich była hitem. Woźniak-Starak po raz kolejny udowodniła, że jest niekwestionowaną królową stylu, a jej modowe wybory to prawdziwa lekcja elegancji. Emilka z Sanatorium Miłości Ósmej znów na językach. Po raz kolejny zawiodła się na Henryku, z którym łączyła ją burzliwa relacja. Choć ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych sugerowały coś więcej, Emilka jasno stwierdza, że zaufanie to delikatna sprawa. Zamiast rozpaczać, wybiera uśmiech i dobrą zabawę, bo przecież lato dopiero się zaczyna. Fani nie szczędzą jej wsparcia, a Henio zostaje tylko lekcją na przyszłość.
2: W polskiej wersji Love is Blind emocje sięgają zenitu. Julia, która oberwała sporym hejtem, teraz otrzymuje wsparcie po ujawnieniu przez Paulinę pikantnych szczegółów o Kamilu. Okazuje się, że Kamil, który miał być ideałem, nie jest tak święty, jak się wydawało. Afera z Norwegii, flirt w jacuzzi i tajemnicza dziewczyna to dopiero początek dramatu. Czyżby miłość naprawdę była ślepa?
1: Karolina Pisarek i Roger Sala, znani z życia na bogato, zorganizowali Gender Reveal Party, które mogłoby zawstydzić niejedną galę oscarową. Para ogłosiła, że na świat przyjdzie dziewczynka, a różowy dym i balony nie pozostawiły żadnych wątpliwości. Wszystko to w otoczeniu najbliższych, bo przecież nic nie cieszy bardziej niż różowe ubranka i różowy dym unoszący się nad głowami przyszłych rodziców. Czekamy na kolejne spektakularne wydarzenia z życia tej pary.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Czerwiec rozpoczął się z hukiem dla fanów muzyki. Mystic Festival w Gdańsku przyciągnął tłumy miłośników metalu, a Gliwice gościły aż dwa koncerty Guns N' Roses. Slash, legendarny gitarzysta zespołu, zaskoczył wszystkich, odwiedzając po 13 latach swoją ulubioną restaurację w Katowicach. Co go tam przyciągnęło? Oczywiście pierogi z mięsem i placek z wołowym gulaszem, które skradły jego serce i żołądek. Magdalena Narożna, królowa polskiego disco polo, otworzyła sezon plażowy w wielkim stylu. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi, znana z Tańca z Gwiazdami, podsumowała długi weekend, wijąc się w rytm swojego nowego hitu Money, Money w skąpym bikini. Internauci oszaleli z zachwytu, a jej zgrabna figura to efekt ciężkiej pracy, a nie rygorystycznej diety. A wszystko to przy dźwiękach, które przynoszą jej i zespołowi krocie, nawet 35 tysięcy złotych za koncert.
2: Jacek Rozenek, znany aktor, przeszedł przez prawdziwy życiowy rollercoaster. Po udarze mózgu w 2019 roku jego życie wywróciło się do góry nogami, a długi zaczęły się piętrzyć. Na ratunek przyszła Maria Samuel, która w tajemnicy spłaciła jego zobowiązania, nie informując go o tym. Teraz są małżeństwem, a Rozenek przyznaje, że gdyby wiedział o jej pomocy, nigdy by na to nie pozwolił. Cóż, miłość czasem wymaga nieco sprytu. W Opolu znowu się działo. Lady Punk, nasi nieśmiertelni rockowi weterani, świętowali swoje 45-lecie na scenie, a publiczność zrobiła za nich całą robotę, śpiewając każdy hit od Zamków na Piasku po Kryzysową Narzeczoną. Tysiące gardeł w jednym rytmie, a Janusz Panasewicz mógł spokojnie odpocząć. Kto by pomyślał, że te stare kawałki wciąż potrafią porwać tłumy? To był wieczór, który na długo zostanie w pamięci fanów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Piotr Frączewski, nasz niezapomniany pan Kleks, kończy dziś 80 lat. Aktor, który nie dał się zastraszyć służbie bezpieczeństwa, mimo że PRL-owskie władze próbowały go złamać, pozostaje ikoną polskiego kina. Jego role w Ziemi Obiecanej czy Rodzinie Zastępczej na zawsze zapisały się w pamięci widzów. Choć teraz zmaga się z problemami zdrowotnymi, jego duch walki i talent pozostają niezrównane.
1: Chorzów stał się areną muzycznych fajerwerków podczas inauguracji Obrotowy Tour 2026. 90 tysięcy fanów odśpiewało 100 lat dla Mai Chwalińskiej, a stadion zamienił się w migoczące widowisko dzięki świecącym opaskom. Dawid Podsiadło i Sobel zaskoczyli wszystkich, ogłaszając wspólny projekt na przyszłoroczny festiwal Zorza. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowego muzycznego duetu, który zdominuje scenę? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie. Soundgarden prawie wyrzuciło Black Hole Sun do kosza. Tak, ten sam utwór, który stał się hymnem lat 90., mógł nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Gitarzysta Kim Tile przyznał, że początkowo nie był przekonany do tego kawałka, bo nie pasował do surowego stylu zespołu. Na szczęście piosenka trafiła na album Super Unknown, otwierając zespołowi drzwi do mainstreamu. Tymczasem muzycy Soundgarden wciąż pracują nad nowym materiałem z wokalami Chrisa Cornella, ale nie spieszą się zbytnio, bo przecież po co się śpieszyć, prawda?
2: Rush powrócił na scenę. Po ponad dekadzie ciszy i pożegnaniu z perkusistą Neilem Peartem, kanadyjska legenda rocka rozpoczęła trasę 50-something. Pierwszy koncert odbył się w Kalifornii, gdzie zespół zakończył swoją działalność w 2015 roku. Fani w Polsce mogą zacierać ręce, bo Rush zagra u nas po raz pierwszy w marcu przyszłego roku. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy znów usłyszymy Tom Sawyer na żywo?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Dzisiejszy dzień warto wykorzystać na zwiedzanie urokliwych zakątków miasta.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa 86-letniego Aleksandra P. Główną sprawczynią okazała się Monika A., która z pomocą młodego wspólnika zabiła emeryta, by przejąć jego majątek. Ciało ofiary ukryto i zniszczono w ogniu. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej pomocnik na 25 lat więzienia.
2: W Pruszkowie na ulicy Ołówkowej znaleziono przedmiot przypominający pocisk artyleryjski, co wywołało szeroko zakrojoną akcję służb. Na miejscu interweniowali strażnicy miejscy, policjanci, strażacy oraz saperzy z Warszawy. Droga została zamknięta, a teren zabezpieczony. Ostatecznie podejrzany ładunek został bezpiecznie usunięty, a ruch na ulicy przywrócono. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów zderzyły się Honda i Audi. 37-letni obywatel Turcji, kierujący Hondą, wykonał niebezpieczny manewr, co doprowadziło do katastrofy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i czeka na decyzję prokuratora. Maja Chwalińska wróciła do Polski po historycznym finale we French Open. Na warszawskim lotnisku przywitał ją tłum fanów, dziennikarzy i najbliższych. Tenisistka, która zaskoczyła wszystkich swoim występem, nie ma jednak czasu na odpoczynek, bo już wkrótce czeka ją Wimbledon. Jej udział w londyńskim turnieju zależy od decyzji organizatorów, czy przyznają jej specjalną przepustkę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Warszawskie cmentarze kryją ślady brutalnej przeszłości polskiej mafii lat 90. Groby dawnych bossów, takich jak Dziad, Pershing czy Wariat, wciąż przyciągają uwagę. Większość z nich zginęła w wyniku porachunków mafijnych, a ich pogrzeby bywały spektakularne. Te miejsca pamięci przypominają o krwawych wojnach gangów, które toczyły się w stolicy i jej okolicach.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
2: Nowy Targ, historyczna stolica Podhala, to miasto z bogatą historią i unikalnym charakterem. Już w 1899 roku posiadało oświetlenie elektryczne, wyprzedzając Kraków. Miasto jest doskonałą bazą wypadową do zwiedzania polskich gór, a jego sercem jest rozległy rynek otoczony zabytkowymi kamienicami. Warto też odwiedzić najstarszy kościół na Podhalu, świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego.
1: W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia. Na bałtyckich wyspach Uznam i Rugia, blisko polskiej granicy, pojawiły się pająki Nosferatu, dotychczas znane z południowej Europy. Niemiecki Związek Ochrony Przyrody NABU odnotował ponad 2,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących tych pająków. Nosferatu mogą ukąsić człowieka, ale robią to tylko w obronie własnej. Eksperci wskazują, że ich obecność to efekt globalnego ocieplenia i łagodniejszych zim. We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. Z 11 piętra wieżowca wypadła 5-letnia dziewczynka. Jej matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety, której grozi do 5 lat więzienia. Na Podlasiu policyjna akcja Trzeźwy Poranek przyniosła zaskakujące wyniki. Zatrzymano 23 nietrzeźwych kierowców. Rekordzista, 29-latek z powiatu zambrowskiego, miał 2 promile alkoholu we krwi i prowadził mimo cofniętych uprawnień. W Starych Kupiskach zatrzymano ciężarówkę nauki jazdy, której kursant miał 1,5 promila.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tragiczny wypadek w Sobolewie koło Białegostoku. W niedzielę, 7 lipca, motocyklista zginął na miejscu po uderzeniu w ścianę stacji transformatorowej. Policja bada przyczyny, dla których mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i funkcjonariusze.
2: Na popularnej kolei krzesełkowej na Szrenice doszło do groźnego wypadku. Turysta spadł z wysokości blisko 5 metrów, próbując złapać upuszczone okulary. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Specjaliści przypominają o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wyciągach. W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Czerwcowe słońce rozgrzewa ulice, czas na krótkie rękawy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Aleksander Isak, szwedzki napastnik, przeszedł we wrześniu zeszłego roku do Liverpoolu za rekordową kwotę 125 milionów funtów. Wcześniej grał m.in. dla Borussii Dortmund, Realu Sociedad i Newcastle United. Isak jest najmłodszym strzelcem w historii reprezentacji Szwecji, a jego kariera rozwija się dynamicznie mimo poważnej kontuzji pod koniec ubiegłego roku. W barwach Liverpoolu zdążył już rozegrać 22 mecze i strzelić 4 gole.
1: Bernardo Silva, portugalski pomocnik, zakończył swoją 9-letnią przygodę z Manchesterem City. W tym czasie zdobył z klubem aż 20 trofeów, w tym 6 tytułów mistrza Anglii i zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Silva był również kluczowym zawodnikiem reprezentacji Portugalii, z którą dwukrotnie wygrał Ligę Narodów. Jego kariera to ponad 450 meczów na różnych szczeblach i ponad 100 bramek. Cristiano Ronaldo, jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy na świecie, obecnie gra w saudyjskim klubie Al Nassr. W swojej karierze zdobył 4 razy Ligę Mistrzów z Realem Madryt i ustanowił rekordy strzeleckie w reprezentacji Portugalii. Poza boiskiem jest pierwszym sportowcem, który zarobił ponad $1 miliard, a jego popularność w mediach społecznościowych przekroczyła 1 miliard obserwujących. Ronaldo jest także znany z dbałości o zdrowie, regularnie oddaje krew i szpik kostny. Daniel Malen, holenderski napastnik, podpisał 4-letni kontrakt z włoską Romą. Wcześniej grał w takich klubach jak Ajax Amsterdam, Arsenal, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund i Aston Villa. W barwach Romy zdobył już 15 goli w 20 meczach. Malen jest również ważnym zawodnikiem reprezentacji Holandii.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Granit Xhaka, szwajcarski pomocnik. Od 2025 roku jest kapitanem Sunderlandu. Wcześniej zdobył mistrzostwo Niemiec z Bayerem Leverkusen, a przez wiele lat grał w Arsenalu, gdzie rozegrał blisko 300 spotkań. Xhaka jest rekordzistą pod względem liczby występów w reprezentacji Szwajcarii. Uczestniczył w 3 mundialach i 3 mistrzostwach Europy. Jeremy Doku, belgijski skrzydłowy Manchesteru City, zdobył z klubem Mistrzostwo Anglii i klubowe Mistrzostwo Świata. Wcześniej grał w Anderlechcie i Rennes, gdzie szybko zwrócił na siebie uwagę. W reprezentacji Belgii zadebiutował w 2020 roku i od tego czasu regularnie występuje na międzynarodowej arenie. Doku jest znany z szybkości i umiejętności dryblingu, co potwierdził rekordowymi występami w Premier League. Manuel Akanji, szwajcarski obrońca, obecnie gra na wypożyczeniu w Interze Mediola. Wcześniej występował w Manchesterze City, gdzie zdobył Ligę Mistrzów i Mistrzostwo Anglii. Akanji jest znany z precyzyjnych podań i spokoju na boisku. W reprezentacji Szwajcarii zadebiutował w 2017 roku i od tego czasu stał się kluczowym zawodnikiem drużyny narodowej. Stadion w Kansas City, znany jako Geha Field at Arrowhead Stadium, jest jednym z gospodarzy Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026. Na tym obiekcie, mieszczącym 73 tysiące kibiców, odbędzie się 6 meczów, w tym 4 w fazie grupowej i 2 w fazie pucharowej. Stadion, który słynie z głośnego dopingu, przeszedł modernizację za $50 milionów, by sprostać wymaganiom FIFA.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Romelu Lukaku, belgijski napastnik, zdobył swoje drugie mistrzostwo Włoch z Napoli w 2025 roku. W trakcie kariery klubowej rozegrał prawie 700 meczów, strzelając ponad 300 bramek. W reprezentacji Belgii jest najskuteczniejszym strzelcem w historii, z 89 golami w 124 występach. Lukaku, znany z gry w takich klubach jak Chelsea, Inter Mediolan i Roma, jest również poliglotą, mówiącym płynnie w 8 językach.
0: Victor Lindelof, szwedzki obrońca, w 2025 roku przeszedł do Aston Villa, z którą rok później wygrał Ligę Europy. Wcześniej przez wiele lat grał w Manchesterze United, zdobywając m.in. Puchar Anglii. Od 2021 roku jest kapitanem reprezentacji Szwecji, z którą występował na Mistrzostwach Świata i Europy. Lindelof znany jest także z wysokiej celności podań, osiągając ponad 93% skuteczności w sezonie 2022-2023.
1: Viktor Gyökeres, szwedzki napastnik Arsenalu, zdobył w swoim debiutanckim sezonie Mistrzostwo Anglii. Wcześniej, grając dla Sporting CP, dwukrotnie został królem strzelców Ligi Portugalskiej. Na arenie międzynarodowej również nie zwalnia tempa, przyczyniając się do awansu Szwecji na Mistrzostwa Świata. Wiosną 2026 roku zdobył hat-tricka w kluczowym meczu z Ukrainą.
0: Maja Chwalińska, rewelacja tegorocznego Roland Garros, wróciła do Polski. Na warszawskim lotnisku czekało na nią królewskie powitanie z udziałem kibiców, kamer i kwiatów. Tenisistka szybko udała się do czekającej na nią furgonetki. Więcej informacji już wkrótce.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Maja Chwalińska osiągnęła historyczny sukces, docierając do finału French Open jako pierwsza zawodniczka z kwalifikacji. Choć przegrała z Rosjanką Mirrą Andrijewą, jej występ zapewnił jej awans o 21 miejsce w rankingu WTA. Tymczasem Przemysław Czarnek znalazł się w ogniu krytyki po opublikowaniu zdjęcia z kibicowania Chwalińskiej, co internauci uznali za próbę autopromocji.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Dzisiejszy dzień zachęca do odpoczynku na leżaku z muzyką w tle.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Powraca z emocjonującym wątkiem, który z pewnością wstrząśnie widzami. Joanna, nowa bohaterka, zagraża małżeństwu Rogowskich, a jej romans z Arturem nabiera tempa. Po wakacjach zobaczymy, jak Marysia odkrywa zdradę i podejmuje decyzję o rozstaniu. Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, nie zamierza się wycofać, a jej relacja z Arturem staje się coraz bardziej skomplikowana. W międzyczasie Sakowicz wystąpiła w serialu Szpital Świętej Anny jako ciężarna pacjentka, co wywołało spekulacje na temat jej postaci w M jak miłość. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Kasia, bohaterka serialu, plątała się w sieć kłamstw, które wkrótce mogą wyjść na jaw. Choć serial wraca na antenę TVP2 na początku września, nie wszystkie tajemnice zostaną od razu ujawnione. Kasia zmaga się z szantażem Sowińskiego, który zna prawdę o ojcostwie jej córki Zosi. Aneta, przyjaciółka Kasi, nie zamierza dłużej milczeć i naciska na nią, by wyznała prawdę Jakubowi i Mariuszowi. Czy Kasia odważy się przyznać do swoich błędów? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwania zwrotów akcji.
1: Na Wspólnej w odcinku 4233, który zostanie wyemitowany we wtorek, 23 czerwca o godzinie 20.15, przyniesie prawdziwą burzę emocji. Związek Ani i Igora stanie pod znakiem zapytania, gdyż Julka, córka Igora, wciągnie się w niebezpieczne kłamstwa i narkotyki. Dziewczyna okłamuje ojca, wyłudza pieniądze od babci i planuje niebezpieczne spotkania z Leonem. Ania, próbując ostrzec Igora, sama stanie się ofiarą intryg Julki, która wykorzysta jej przeszłe problemy psychiczne, by ją oczernić. Igor, zaniepokojony o bezpieczeństwo syna Jasia, uwierzy w kłamstwa córki, co doprowadzi do odsunięcia się Ani. Julka nie przestanie na tym i dalej będzie manipulować sytuacją, szukając wsparcia u Leona. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, którego nie można przegapić.
2: Na Wspólnej w czwartym tygodniu czerwca przyniesie prawdziwą burzę emocji. Odcinki od 4232 do 4235, które zobaczymy od 22 do 25 czerwca, zaskoczą widzów niespodziewanymi zwrotami akcji. Konflikt Igora z córką Julką osiągnie punkt kulminacyjny, a jej kłamstwa pędzą Ankę po ważne tarapaty. Włodek, szykując się do wyjazdu do Hiszpanii, będzie musiał stawić czoła zagrożeniu dla przyszłości baru Ziemów. Brygida po aferze z kradzieżą odwoła ślub, co wywoła kolejne napięcia. Serial Na Wspólnej nie zwalnia tempa i pozostaje na antenie TVN przez całe lato, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się niezwykle emocjonująco. W odcinku 4236, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 na Polsacie, życie Janka zostanie wywrócone do góry nogami. Po pierwszych urodzinach córki Janek odkryje, że nie jest ojcem Poli, a Lilka oszukiwała go przez wiele miesięcy. Nowy bohater, dawny kolega Janka, ujawni, że to on jest prawdziwym ojcem dziecka. Lilka desperacko będzie próbowała ukryć swoje kłamstwa, ale czy jej się to uda? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów. Nie przegapcie tego emocjonującego zakończenia przed wakacyjną przerwą. W 4235 odcinku serialu Pierwsza Miłość Łukasz Meyer wreszcie wychodzi na wolność po długich latach za kratami. Pragnie zacząć nowe życie, odcinając się od przeszłości i Marty. Jednak los ma inne plany, gdyż dawne uczucia i nierozwiązane sprawy wracają ze zdwojoną siłą. Marta pojawia się w jego życiu w najmniej oczekiwanym momencie, co może przynieść kolejny dramatyczny zwrot w ich relacji. Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 11 czerwca. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Pierwsza Miłość to opowieść pełna emocji, miłości i dramatycznych zwrotów akcji, która od lat przyciąga wiernych widzów.
1: Pierwsza Miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory w 4235 odcinku, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po traumatycznych przeżyciach w kolumbijskim więzieniu, zmaga się z ciężkim stanem psychicznym. Kacper, obecny mąż Marysi, wykorzystuje tę sytuację, by przejąć pełną kontrolę nad jego leczeniem w klinice WeMed. Mariusz, brat Pawła, nie zamierza się poddać i wkracza do akcji z policją, oskarżając Kacpra o uwięzienie Pawła. Kacper jednak sprytnie usypia czujność funkcjonariuszy, zwiększając dawki leków dla Pawła. Czy Mariusz zdoła uwolnić brata spod wpływu Kacpra? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 313 odcinkiem. Suna staje przed dramatycznym wyzwaniem, które może zniszczyć jej plany ucieczki z Abidinem. Rodzinne tajemnice i intrygi zagrażają jej przyszłości, a Ferit i Seiran jednoczą siły, by dowieść jej niewinności. W tle pojawiają się tragiczne wieści o śmierci Aisen, które wstrząsają rodziną. Suna zostaje niesłusznie oskarżona, a za wszystkim stoi wielka pani, która starannie zaplanowała spisek. Ferit i Seiran nie poddają się i szukają dowodów, by oczyścić Sunę z zarzutów. Premiera odcinka już 16 czerwca o godzinie 14 na TVP1. To turecki melodramat, który niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejsza pogoda zaprasza do wyjścia na świeże powietrze bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński ostro skrytykował Grzegorza Brauna, wykluczając jakąkolwiek współpracę z nim. Prezes PiS zapewnił, że wewnętrzne spory w partii wygasają, a Mateusz Morawiecki pozostaje ważnym politykiem, choć na razie czeka na swoją kolej. Kaczyński zaskakująco pochwalił jedną decyzję rządu Donalda Tuska dotyczącą wynagrodzeń, ale jednocześnie ostrzegł premiera przed trudną przyszłością. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednie rozmowy w obliczu narastających napięć między krajami. Konflikt wywołała decyzja Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co w Polsce budzi kontrowersje. W odpowiedzi prezes IPN Karol Nawrocki rozważa odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Tusk podkreśla, że współpraca jest kluczowa w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Dwie czeskie turystki naruszyły zasady ochrony przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym, kąpiąc się nago w jednym z chronionych jezior. Ich zachowanie zostało nagrane i szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę oburzenia. Za ten wybryk grozi im kara finansowa do 300 euro. Kąpiel w tatrzańskich jeziorach jest niebezpieczna dla delikatnego ekosystemu, który jest domem dla unikatowych gatunków. Na Dominikanie doszło do tragicznej katastrofy prywatnego odrzutowca. Samolot eksplodował podczas awaryjnego lądowania w pobliżu lotniska La Romana. W wyniku zdarzenia zginęli pilot oraz drugi pilot. Władze prowadzą śledztwo, aby ustalić przyczyny wypadku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policjanci z Radomska zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała wyłudzić blisko 4 miliony złotych. Do zatrzymań doszło 1 czerwca na Mazowszu w wyniku szeroko zakrojonej akcji. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim. Zatrzymanym postawiono zarzuty kierowania i udziału w grupie przestępczej oraz przestępstw gospodarczych, za co grozi nawet 25 lat więzienia.
2: W Biedronce pojawiła się nowa oferta odzieżowa na lato 2026. Item sezonu jest plisowana spódnica, dostępna za jedyne niecałe 25 zł. To uniwersalny element garderoby, który można łączyć zarówno z t-shirtem i trampkami, jak i elegancką koszulą i szpilkami. Spódnica dostępna jest w różnych kolorach i rozmiarach, idealna na letnie stylizacje. Gąbka do mycia naczyń może być jednym z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Jej porowata struktura i wilgoć sprzyjają namnażaniu się bakterii, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Specjaliści zalecają wymianę gąbki co kilka dni, a maksymalnie raz w tygodniu. Alternatywą mogą być szczotki do naczyń lub gąbki silikonowe, które szybciej wysychają i nie chłoną zabrudzeń.
3: Dżinsy mogą szybko stracić swój kształt i kolor, jeśli nie zadbamy o prawidłowe pranie. Ekspertka Ewa Michalewicz radzi unikać prania po każdym użyciu, przepełniania pralki, suszenia w suszarkach bębnowych i używania zbyt gorącej wody. Zaleca pranie w niskiej temperaturze, używanie płynnych detergentów i dodawanie octu zamiast płynu do płukania. Dzięki temu dżinsy zachowają swój wygląd na dłużej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tegoroczne lato zapowiada się wyjątkowo upalnie. Prognozy wskazują na tropikalne temperatury i minimalne opady deszczu. W sierpniu szczególnie dotkliwe susze mogą wystąpić w północnych i zachodnich regionach Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed falami gorąca, które mogą przekraczać 30 stopni Celsjusza. W piątek, 5 czerwca, na drogach powiatu białobrzeskiego i radomskiego doszło do szaleńczego pościgu policyjnego za kierowcą Volvo. 24-letni mężczyzna, uciekając przez ponad 50 km, spowodował kolizję i stwarzał ogromne zagrożenie na drodze. Okazało się, że był pod wpływem narkotyków i miał 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdu. Teraz grozi mu nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara do 10 lat więzienia.
3: Premier Donald Tusk, mimo licznych obowiązków, znalazł czas na rodzinny spacer z żoną Małgorzatą i wnukami. Rodzina spędziła miłe popołudnie, delektując się lodami i naleśnikami. To wyjątkowe chwile, które pokazują, jak ważna jest dla premiera bliskość z najbliższymi. W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się 2 obrazy olejne znanych polskich malarzy – Teodora Aksentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dorota Olko, posłanka Lewicy, wzięła ślub z Michałem Danielewskim 7 czerwca. Uroczystość odbyła się na świeżym powietrzu, a suknia panny młodej przyciągnęła uwagę. Stylista Daniel Jakob Dali ocenił ją jako połączenie elegancji i nowoczesności, podkreślając dopasowany krój i bogate zdobienia. Cała stylizacja, łącząca klasykę z aktualnymi trendami, zachwyciła gości.
2: marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska spędziła wspaniałe popołudnie w Sopocie z rodziną, ciesząc się czasem z wnukiem Jankiem. Podczas wizyty nad morzem aktywnie bawiła się z wnukiem, pokazując swoje zaangażowanie i troskę o najbliższych. W tym czasie jej mąż zajął się zakupami, a na liście dominowały zdrowe warzywa. Kidawa-Błońska dba o zdrowie rodziny, serwując owoce zamiast słodyczy.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Szczecinie możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Opolska scena wczoraj wieczorem zamieniła się w teatr emocji i wspomnień. Aktorzy, w tym Zbigniew Zamachowski i Ewa Błaszczyk, zafundowali widzom podróż do czasów, gdy Magda Umer i Agnieszka Osiecka czarowały swoją twórczością. Koncert, kiedy mnie już nie będzie, zamknął 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, a łzy wzruszenia lały się strumieniami. Igor Herbut swoim wykonaniem Wariatka tańczy przypomniał, że choć artystek już z nami nie ma, ich magia trwa wiecznie. Opole w tym roku zaskoczyło wszystkich nie tylko muzyką, ale i łzami. Finałowy koncert zamienił się w emocjonalny hołd dla Magdy Umer, a Krystyna Janda, jakby z innego świata, przypomniała, co to znaczy prawdziwa przyjaźń. Jej słowa o Umer chwyciły za serce, a amfiteatr zamarł w ciszy, jakby czas się zatrzymał. W świecie pełnym hałasu i sztuczności ten moment był jak powiew świeżego powietrza, przypominając, że prawdziwe emocje wciąż mają moc. Filip Heiser, znany z licznych życiowych zakrętów, postanowił zaskoczyć wszystkich i przyjął sakrament bierzmowania. W towarzystwie młodziutkiej narzeczonej, 41-letni prezenter odkrywa na nowo wiarę, a jego duchowa przemiana stała się tematem gorących dyskusji. Czyżby to była zapowiedź kolejnego sakramentu? Fani spekulują, czy Filip planuje ślub z niespełna 20-letnią Blanką, z którą już zamieszkał. Cóż, czas pokaże, jakie jeszcze niespodzianki szykuje nam ten kontrowersyjny gwiazdor. Opole 2026 przeszło do historii jako festiwal pełen klasy i elegancji, a widzowie nie mogą przestać piać z zachwytu. W sieci aż huczy od pochwał, a internauci jednogłośnie twierdzą, że to najlepsza edycja od lat. Scena amfiteatru gościła prawdziwe gwiazdy, które pokazały, że talent i pasja to coś, czego nie da się kupić za żadne pieniądze. Maciej Zakościelny, jak prawdziwy artysta, poruszył serca widzów, udowadniając, że nie trzeba sprzedawać kiełbasy, by zdobyć uznanie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Doda, królowa kontrowersji, znów przypomniała o swoim debiucie w Opolu z 2006 roku. Wtedy to Krzysztof Skiba, prowadzący imprezę, postanowił zabłysnąć żartem o jej inteligencji i konkursie Miss Mokrego Podkoszulka. Doda nie pozostała dłużna, pokazując mu środkowy palec, co oczywiście uchwycili fotoreporterzy. Dziś, po dwóch dekadach, piosenkarka przyznaje, że nigdy nie miała okazji porozmawiać ze Skibą o tym uroczym incydencie.
1: Agnieszka Perepeczko, wiecznie młoda dusza polskiego showbiznesu, znów zaskakuje. Tym razem 80-letnia, 4-letnia aktorka podbiła internet swoim egzotycznym rejsem do Nowej Kaledonii, gdzie w towarzystwie przyjaciółek pokazała, że wiek to tylko liczba. Jej nowa, odważna fryzura, drobne loki, przyciągnęła uwagę internautów, którzy nie szczędzili komplementów. Perepeczko udowadnia, że życie zaczyna się po 80-tce, a rytmiczne kołysanie się do muzyki to jej nowa specjalność. Ach, lata 80. Czas, kiedy Genesis nie tylko podbijało listy przebojów, ale i serca fanów. Zespół, mimo plotek o rozpadzie, zaskoczył wszystkich, wracając z albumem Invisible Touch, który stał się ich największym komercyjnym sukcesem. Krytycy jednak mieli mieszane uczucia, twierdząc, że Phil Collins zdominował brzmienie zespołu, co przypominało jego solowe dokonania. Mimo to Invisible Touch pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów Genesis, pokazując, że nawet bez planu można stworzyć coś wielkiego. Javier Bardem, znany z oscarowej roli w To nie jest kraj dla starych ludzi, zaskakuje swoją miłością do ciężkich brzmień. Aktor przyznaje, że bez metalu nie potrafi funkcjonować, a Slipknot to jego ulubiona kołysanka. Zamiast relaksu przy spokojnych dźwiękach, Bardem wybiera koncerty Judas Priest i Iron Maiden, które oglądał już ponad 10 razy. Dla niego metal to nie tylko muzyka, ale sposób na życie i poczucie przynależności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Letnia scena progresji już za chwilę stanie się Mekką dla fanów ciężkiego brzmienia. W przyszłym tygodniu ponad 20 międzynarodowych artystów zagra na dwóch scenach, serwując mieszankę metalcore'u, post-hardcore'u i new metalu. 18 czerwca na Summer Stage zagrają Bad Omens i Baby Metal, a Punch Stage rozgrzeją m.in. Paleface Swiss i Bury Tomorrow. Drugi dzień to występy Three Days Grace i Palais Royal, a całość zakończy się emocjonalnym Ultimate Emo Party. Wszystko to w zasięgu kilku kroków, z Food Zone i strefą VIP włącznie. Dziś przypadałaby 75. rocznica urodzin Kory, prawdziwej ikony polskiej muzyki. Od hipiski do rockowej drapieżnicy Kora nieustannie zaskakiwała swoimi metamorfozami. Jej występ na festiwalu w Opolu w 1980 roku z utworami Boskie Buenos i Żądza Pieniądza zmienił oblicze polskiej sceny muzycznej. Choć odeszła w 2018 roku, jej legenda wciąż żyje, inspirując kolejne pokolenia artystów.
1: Tom Morello, znany gitarzysta z Rage Against the Machine, przyznał, że regularnie okrada swojego 15-letniego syna z pomysłów muzycznych. To właśnie Roman Morello stoi za sukcesem najnowszego singla Adjourned, który powstał we współpracy z Seriem Tankianem. Morello bez skrupułów przyznaje, że podkrada synowi riffy, bo przecież każdy akt sztuki to akt oporu. A już w październiku Morello zaprasza na swój festiwal Power to the People, gdzie zagrają m.in. Bruce Springsteen i Foo Fighters. Cóż, wygląda na to, że w rodzinie Morello talent muzyczny to prawdziwa rodzinna tradycja.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni i niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. Pijany 22-letni Oskar wjechał autem w grupę znajomych, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Mimo szybkiej pomocy medycznej, poszkodowana zmarła w szpitalu. Kierowca został zatrzymany przez policję ponad godzinę po wypadku i przebywa w areszcie. Rafał Trzaskowski odniósł się do zarzutów o kupowanie niemieckiego siana dla warszawskiego ZOO. Prezydent Warszawy wyjaśnił, że ZOO zamówiło 90 ton siana od krajowego dostawcy, a importowana karma pochodzi z południowej Europy. Trzaskowski podkreślił, że niemiecka firma była jedynie pośrednikiem, a nie producentem paszy.
2: Maja Chwalińska wróciła do Polski po spektakularnym występie na Roland Garros, gdzie dotarła aż do finału. Na lotnisku Chopina w Warszawie przywitali ją fani, media i bliscy, podkreślając jej sukces. Chwalińska, która stała się jedną z największych niespodzianek French Open, już przygotowuje się do kolejnych wyzwań, w tym do Wimbledonu. Mimo że jej pozycja w rankingu znacznie się poprawiła, może jeszcze potrzebować gry w kwalifikacjach.
1: W Pruszkowie przy ulicy Ołówkowej znaleziono przedmiot przypominający pocisk artyleryjski. Służby, w tym policyjni saperzy z Warszawy, przez kilka godzin zabezpieczały teren. Ulica została całkowicie odcięta, a ruch przywrócono dopiero po zakończeniu akcji około godziny 23. Na miejscu obecne były wszystkie niezbędne służby, w tym Straż Miejska, Policja i Straż Pożarna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych. 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w przydomowym zbiorniku wodnym i natychmiast przewieziony do szpitala w Krakowie. Prokuratura bada, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Rodzice dziecka są w szoku, a śledczy ustalają szczegóły zdarzenia.
2: W Gliwicach doszło do rozwiązania sprawy dwóch brutalnych zbrodni sprzed lat. Roman C. i Tobiasz W. Zostali skazani na dożywocie za zamordowanie dwóch małżeństw. Pierwsza zbrodnia miała miejsce w 2001 roku, a druga w 2004. Sprawców ujęto po wypadku drogowym, co pozwoliło na odkrycie ich wcześniejszych przestępstw. Hotele Gołębiewski, znane z luksusowych obiektów w Polsce, otwierają nowy kompleks w Pobierowie. Oficjalne otwarcie nadmorskiego hotelu zaplanowano na 10 czerwca. Sieć, która rozpoczęła swoją działalność na Mazurach, teraz obejmuje niemal cały kraj, z wyjątkiem Podkarpacia i Bieszczad.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od 14 czerwca Polregio wprowadza letni rozkład jazdy, co oznacza więcej pociągów nad morze dla mieszkańców Pomorza Zachodniego i turystów. Największe wzmocnienie dotyczy linii do Świnoujścia, gdzie w dni powszednie pojawi się 17 par pociągów, a w weekendy aż 19. Powracają także popularne połączenia do Kołobrzegu, takie jak Riviera i Harpun. Nowe połączenia ułatwią również dojazd do Mielna, Darłowa i Kamienia Pomorskiego. Na bałtyckich wyspach Uznam i Rugia pojawiły się setki pająków Nosferatu, znanych dotąd z południa Europy. Niemiecki Związek Ochrony Przyrody NABU odnotował rekordową liczbę zgłoszeń o tych pająkach, które mogą ugryźć człowieka. Nosferatu, dzięki ociepleniu klimatu, rozprzestrzenia się w całych Niemczech i może wkrótce dotrzeć do Polski. Pająk nie jest agresywny, ale zaleca się ostrożność, szczególnie osobom uczulonym. Na terenie rodzinnych ogródków działkowych w Solcu Kujawskim doszło do eksplozji gazu. W wyniku wybuchu ranny został mężczyzna, a budynek uległ całkowitemu zniszczeniu. Na miejscu interweniowały 3 zastępy strażackie oraz służby ratunkowe. Przyczyny zdarzenia są badane przez śledczych. Tragiczny wypadek w Sobolewie. W niedzielę około godziny 14 motocyklista zginął, uderzając w ścianę stacji transformatorowej przy szkole podstawowej. Mężczyzny nie udało się uratować, poinformowała podlaska policja.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gilowie na Dolnym Śląsku doszło do tragedii. W jednym z domów znaleziono ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został zatrzymany i trafił do aresztu. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci. Na wyciągu krzesełkowym na Szrenice doszło do groźnego wypadku. Turysta spadł z wysokości około 5 metrów, próbując złapać okulary, które wypadły mu podczas jazdy. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami, a służby ratunkowe szybko zareagowały, choć ostatecznie transportowano go karetką. Eksperci przypominają, by nie podnosić barierek przed czasem i unikać chwytania przedmiotów, które spadły.
2: Gmina Jerzmanowa na Dolnym Śląsku jest liderem pod względem wynagrodzeń w Polsce. Mediana pensji przekracza tam 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, co przewyższa nawet zarobki w Warszawie. Sukces finansowy regionu związany jest z przemysłem wydobywczym, w tym działalnością KGHM Polska Miedź. Jerzmanowa od lat utrzymuje pozycję obszaru o najwyższych dochodach w kraju.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od wtorku, 9 czerwca, na stacjach benzynowych w Polsce obowiązują nowe, niższe, maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 kosztuje teraz maksymalnie 5 zł i 93 grosze za litr, a olej napędowy około 6 zł i 50 groszy. To efekt obniżek hurtowych, które miały miejsce w weekend. Od marca benzyna potaniała o 23 grosze, a olej napędowy o ponad złotówkę. Mimo to na światowych rynkach ceny ropy rosną z powodu napięć na Bliskim Wschodzie. Na razie jednak kierowcy mogą cieszyć się tańszym tankowaniem.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące pyłku kwiatowego firmy Sądecki Bartnik. W jednej z partii tego popularnego produktu wykryto niebezpieczne substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Chodzi o alkaloidy pirolizydynowe, które w nadmiarze mogą prowadzić do uszkodzeń wątroby. Producent natychmiast rozpoczął wycofywanie zanieczyszczonej partii z rynku. Konsumenci, którzy posiadają ten produkt, powinni sprawdzić jego numer partii i zaprzestać jego używania. To ważne dla bezpieczeństwa zdrowotnego.
1: Rząd rozważa wprowadzenie podwójnych emerytur dla funkcjonariuszy mundurowych, którzy rozpoczęli służbę przed 1999 rokiem. To odpowiedź na wieloletnie postulaty byłych funkcjonariuszy, którzy mimo płacenia składek do ZUS nie mogą pobierać dwóch świadczeń. Obecnie trwają analizy dotyczące kosztów i liczby osób, które mogłyby skorzystać z nowych przepisów. Prace zaangażowane są Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, MON oraz EMESWiA, choć decyzje jeszcze nie zapadły. Dla wielu emerytowanych funkcjonariuszy to pierwszy realny sygnał na zmianę. Centralne Biuro Śledcze Policji razem z Krajową Administracją Skarbową udaremniło próbę przemytu 1 tony heroiny. Narkotyki były ukryte w transporcie cegieł pochodzących z Dubaju. To największa udaremniona próba przemytu heroiny w historii Polski. O szczegółach tej akcji poinformowali minister finansów Andrzej Domański i szef EMESW IA Marcin Kierwiński. Narkotyki zostały przejęte w całości przez służby.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rząd wprowadza nowy podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych, który wyniesie 75% od przychodów przekraczających ustalony próg. Podatek będzie działał wstecz, obejmując przychody od 1 marca, mimo że przepisy wejdą w życie dopiero 1 sierpnia. Mechanizm obliczania progu jest skomplikowany i opiera się na ubiegłorocznej marży, powiększonej o 1/5. Szacuje się, że Orlen zapłaci około 3 miliardów złotych, a inne firmy około 2 miliardów. Nowa danina ma pomóc sfinansować pakiety osłonowe, które kosztują budżet państwa 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Słynna cukiernia A, Blikle w Warszawie, może uniknąć eksmisji z lokalu przy Nowym Świecie. Miasto nie umorzy długu, który przekroczył 2 miliony złotych, ale proponuje jego spłatę w 48 ratach. Decyzję w tej sprawie podejmą warszawscy radni na sesji 11 czerwca. Problemy finansowe cukierni zaczęły się w czasie pandemii, kiedy przestała płacić czynsz. Od tego czasu opłaty wzrosły do 122 tysięcy złotych miesięcznie. Kluczowa decyzja o przyszłości kawiarni zapadnie już za kilka dni.
2: Ministerstwo Finansów planuje podnieść limit zwolnienia z podatku PCC z 1000 zł do 3000 zł. Zmiana ta ma uprościć transakcje na popularnych platformach sprzedażowych, takich jak Vinted czy OLX. Obecnie kupujący używane przedmioty o wartości powyżej 1000 zł muszą płacić podatek i składać deklaracje. Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. To oznaczałoby, że większość zakupów nie będzie już wymagała dodatkowych formalności. Zmiana ma na celu dostosowanie przepisów do obecnych realiów gospodarczych.
1: Na Dolnym Śląsku trwa śledztwo w sprawie podejrzenia zmowy płacowej między 4 dużymi firmami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wspierany przez policję, przeprowadził kontrolę w siedzibach firm z branży motoryzacyjnej i farmaceutycznej. Podejrzewa się, że przedsiębiorstwa mogły zawrzeć nielegalne porozumienie, by nie zatrudniać sobie nawzajem pracowników i sztucznie zaniżać wynagrodzenia. Jeśli zarzuty się potwierdzą, firmy mogą zostać ukarane grzywną do 10% rocznego obrotu. Śledztwo jest w toku, a UOKiK analizuje zebrane dowody.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Wydarzenie miało miejsce podczas Regionalnego Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Gdyni. Celem partnerstwa jest wzmocnienie polskiego przemysłu obronnego poprzez rozwój krajowego łańcucha dostaw i wspieranie przedsiębiorców. Porozumienie jest częścią programu Polska Safe, który otwiera nowe możliwości dla tysięcy polskich firm. Inicjatywa ma na celu zwiększenie odporności i niezależności kraju w obszarze obronności.
1: Niemiecki rząd napotyka trudności w planowanej inwestycji w producenta czołgów KNDS. Transakcja zakupu 40% udziałów w tej francusko-niemieckiej firmie stoi pod znakiem zapytania. Powodem jest spadek wyceny spółki z od 20 do 25 miliardów euro do poniżej 15 miliardów euro. Właściciele obawiają się także zbyt dużej ingerencji państwa, co może zniechęcić ich do sprzedaży akcji. Niemiecki rząd dąży do uzyskania prawa weta, co budzi niepokój inwestorów. Sytuacja jest dynamiczna, a przyszłość inwestycji niepewna.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 118 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o godzinie 17.20 w TVP2, emocje sięgną zenitu. Hancer, mimo miłości do Cichana, staje przed trudnym wyborem. Bejza, rzekomo spodziewająca się dziecka Cichana, manipuluje sytuacją, co wywołuje w Hancer zazdrość i niepewność. Cichan, nieświadomy oszustwa, przygotowuje się na przyjście na świat syna, kupując ubranka w tajemnicy przed żoną. Ratowa Hancer, Deria, sugeruje jej, że dziecko mogłoby umocnić jej relację z mężem. Ale Hancer stanowczo odrzuca ten pomysł. W końcu, odkrywając przygotowane ubranka, Hancer zmaga się z narastającą zazdrością i obawami o przyszłość swojego małżeństwa. Czy uda jej się znaleźć rozwiązanie w tej skomplikowanej sytuacji?
0: Na Wspólnej w odcinku 4233, który zostanie wyemitowany we wtorek, 23 czerwca o godzinie 20.15, przyniesie prawdziwą burzę emocji. Związek Ani i Igora stanie pod znakiem zapytania, gdyż Julka, córka Igora, wciągnie się w niebezpieczne kłamstwa i narkotyki. Dziewczyna okłamuje ojca, wyłudza pieniądze od babci i planuje niebezpieczne spotkania z Leonem. Ania, próbując ostrzec Igora, sama stanie się ofiarą intryg Julki, która wykorzysta jej przeszłe problemy psychiczne, by ją oczernić. Igor, zaniepokojony o bezpieczeństwo syna Jasia, uwierzy w kłamstwa córki, co doprowadzi do odsunięcia się Ani. Julka nie przestanie na tym i dalej będzie manipulować sytuacją, szukając wsparcia u Leona. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, którego nie można przegapić.
1: Akacjowa 38 wciąż dostarcza niezapomnianych emocji. W poniedziałek, 22 czerwca, w odcinku 895, Ursula próbuje powstrzymać Blance przed wyjazdem do Szwajcarii, a Trini ratuje sytuację z krewnymi jeńców wojennych. W środę, 24 czerwca, w odcinku 897, Blanka zrywa z Diegiem pod wpływem mistyczki Christiny Novoa, co prowadzi do rodzinnych napięć. Czwartek, 25 czerwca, przynosi odcinek 898, w którym Blanka odrzuca Diega, a Carmen opowiada detektywowi Riera swoją historię. W piątek, 26 czerwca, w odcinku 899, Blanka publicznie spowiada się ze swoich grzechów, a Flora nie zgadza się na sprzedaż La Deliciosy. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i tajemnic, które wciągają widzów coraz bardziej.
0: Serial Akacjowa 38 dostarcza widzom coraz więcej emocji. W odcinku 900, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 29 czerwca, Blanka planuje wstąpić do klasztoru, a Diego zaczyna podejrzewać, że mówiła prawdę o narodzinach syna. Flora przypadkowo zatruwa Elpenę biszkoptem z trutką na szczury, co może mieć poważne konsekwencje. Agustina odkrywa, że pułkownik Valverde traci wzrok. W środę 1 lipca, w odcinku 902, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Tymczasem Arturo nie chce przyznać się do problemów ze wzrokiem, a Flora odkrywa, że Elpena często ją rysuje. Serial pełen jest intryg i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i intryg. W nadchodzącym 890 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 czerwca o godzinie 18.25 na TVP1, czekają nas zawirowania w relacjach między mieszkańcami kamienicy. Leonor organizuje przyjęcie dla Blanki, co wywołuje niezadowolenie Ursuli, pominiętej przy planowaniu uroczystości. Ursula, czując się urażona, zaczyna knuć zemstę przeciwko sąsiadom. Tymczasem Rosina próbuje pozbyć się Jacinta, ale Casilda stawia opór, grożąc szantażem kulinarnym. Dodatkowo, prawdziwy Inigo, który stracił pamięć, prowadzi poważną rozmowę z Florą i Inigo. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji opowieść z początku XX wieku, która niezmiennie przyciąga przed ekrany tysiące widzów.
1: W 411 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgną zenitu. Doktor Abel Bueno ujawnia, że ciąża Jimeny była jedynie mistyfikacją, co wprawia Manuela w osłupienie. W rezydencji dochodzi do dramatycznej konfrontacji, gdy Catalina ratuje hrabiego de Anila przed śmiertelnym strzałem Cavendisha. Tymczasem księżna de los Infantes zaczyna podejrzewać, że Vera jest podobna do córki arystokratów. Markiza niepokoi się rosnącą zażyłością między Margaritą a hrabią de Ayala. Odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek 15 czerwca o godzinie 15.05 na TVP2. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic to prawdziwa gratka dla miłośników dworskich intryg i mrocznych sekretów.
0: o Vampir Lestat. To nowa odsłona serialu, który zadebiutował dziś na AMC. Pierwszy odcinek można było obejrzeć o 3 w nocy, a powtórka zaplanowana jest na 22. Serial opowiada o elektryzującej trasie koncertowej Vampira Lestata, który zdobywa popularność i wpływy zarówno wśród ludzi, jak i wampirów. W rolach głównych powracają Sam Reed jako Lestat i Jacob Anderson jako Louis. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień. W poniedziałki o 3 i 22. Całość składa się z 7 odcinków, a finał zaplanowano na 20 lipca. To historia pełna muzyki, emocji i nieprzewidywalnych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 19 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na niemieckiej autostradzie A9 doszło do incydentu z udziałem polskiego busa. Pasażer, mający 1,5 promila alkoholu, znieważył funkcjonariuszy, pokazując im środkowy palec. Kierowca, choć trzeźwy, przyspieszył gwałtownie, co zakończyło się kontrolą i wysoką grzywną. Obaj mężczyźni staną teraz przed niemieckim sądem. Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
3: Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
2: Gruzja, małe państwo na Kaukazie, wciąż aspiruje do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej, mimo że jej rządząca partia Gruzińskie Marzenie jest bliżej Rosji. Konflikty z Rosją w ostatnich dekadach kosztowały Gruzję utratę około 20% terytorium. Obecnie kraj ten stawia na defensywną strategię obronną, dostosowaną do górskiego charakteru regionu. Mimo trudności, Gruzja nie rezygnuje z euroatlantyckich ambicji, choć okupowane przez Rosję regiony stanowią poważną przeszkodę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ćma bukszpanowa. Inwazyjny owad z Azji stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów, szybko niszcząc roślinność. Zamiast chemii warto sięgnąć po domowe sposoby, jak mąka czy proszek do pieczenia, które skutecznie eliminują larwy. Te naturalne metody są łatwe do zastosowania i mogą być powtarzane przez cały sezon wegetacyjny.
3: 28-letni motocyklista z powiatu przemyskiego stracił prawo jazdy na 3 miesiące za brawurową jazdę na jednym kole. Do incydentu doszło 4 czerwca, a jego niebezpieczny manewr zakończył się mandatem w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych. Policja przypomina, że nowe przepisy jeszcze bardziej zaostrzą kary za takie zachowania na drogach. W Gdańsku zatrzymano 60-latka, który próbował oszukać seniora metodą na policjanta. Mężczyzna usiłował wyłudzić ponad 11 tysięcy złotych, podając się za oficera prowadzącego tajną akcję. Dzięki szybkiej interwencji policji oszust trafił do aresztu, a pieniądze wróciły do właściciela. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Kwasty na trawniku to problem wielu ogrodników, ale można je zwalczyć domowym sposobem. Wystarczy przygotować oprysk z wody, octu spirytusowego, soli i płynu do mycia naczyń. Tę mieszankę najlepiej stosować w słoneczne dni, aby skutecznie pozbyć się niechcianych roślin. Po usunięciu kwastów warto zadbać o odpowiednie nawożenie trawy, by była zdrowa i odporna.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zwierzęta nie płaczą łzami z powodu smutku, jak wyjaśnia weterynarz Dorota Sumińska. Łzy u czworonogów to reakcja na podrażnienie oczu. Sumińska podkreśla, że prawdziwy płacz zwierząt, szczególnie w rzeźniach, objawia się głośnym krzykiem, który często pozostaje niesłyszany.
2: Policjanci z Bolesławca zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o seryjne kradzieże paliwa. Główny podejrzany, 22-latek, usłyszał aż 14 zarzutów, w tym jazdy pod wpływem alkoholu i narkotyków. Podczas policyjnego pościgu doszło do kolizji z radiowozem. Wspólnik 22-latka również stanie przed sądem. Joanna Szczepkowska, znana aktorka, ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, oskarżając go o rozmontowywanie polskiego państwa. Krytyka pojawiła się w kontekście przeniesienia okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Prezydent Nawrocki uzasadnił tę decyzję, mówiąc, że stół powinien być eksponatem muzealnym, a nie symbolem w Pałacu Prezydenckim. Szczepkowska przypomniała również swoje słynne słowa o końcu komunizmu, wypowiedziane 4 czerwca 1989 roku.
3: Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andriejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marta Nawrocka, pierwsza dama, wspierała polskie piłkarki podczas meczu z Francją w Gdańsku. Jej obecność na trybunach to kolejny wyraz zaangażowania w promocję kobiecego sportu w Polsce. Nawrocka, znana z aktywnego stylu życia, podkreśla znaczenie wspierania kobiecych marzeń sportowych. Na meczu zachwyciła stylizacją w malinowej czerwieni. Prezydent Karol Nawrocki, znany z zamiłowania do tatuaży, ma na ciele kilka wyjątkowych wzorów. Na piersi widnieje patriotyczny motyw z polskim orłem i flagą, a na plecach tatuaż związany z jego ulubioną drużyną, Lechią Gdańsk. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, również ma tatuaż. Małą kotwicę nad kostką lewej nogi. Oboje zazwyczaj noszą stroje, które zakrywają te ozdoby.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wyszkoni świętuje 3 dekady na scenie muzycznej, ale to nie jej głos, a odważna kreacja skradła show na festiwalu w Opolu. Wokalistka, znana z zespołu Łzy, teraz solowo podbija serca fanów, a przy okazji wywołuje burzę w internecie. W wywiadzie dla SK.pl Wyszkoni z humorem odpiera krytykę, podkreślając, że jej styl to wyraz osobistej wolności. Jak sama mówi, nie ma czasu na przejmowanie się konwenansami, ponieważ życie może zaskoczyć w każdej chwili.
2: Na tegorocznym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Agnieszka Woźniak-Starak znowu pokazała, kto tu rządzi. Jej stylizacje były tak dopracowane, że nawet najbardziej złośliwi krytycy nie mieli się do czego przyczepić. Czarna gorsetowa suknia, śnieżnobiała kreacja na jedno ramię i intensywnie różowa suknia z wysokim rozcięciem. Każda z nich była hitem. Woźniak-Starak po raz kolejny udowodniła, że jest niekwestionowaną królową stylu, a jej modowe wybory to prawdziwa lekcja elegancji. Emilka z Sanatorium Miłości 8 znów na językach. Po raz kolejny zawiodła się na Henryku, z którym łączyła ją burzliwa relacja. Choć ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych sugerowały coś więcej, Emilka jasno stwierdza, że zaufanie to delikatna sprawa. Zamiast rozpaczać, wybiera uśmiech i dobrą zabawę, bo przecież lato dopiero się zaczyna. Fani nie szczędzą jej wsparcia, a Henio zostaje tylko lekcją na przyszłość. Netflix szykuje prawdziwą muzyczną bombę. Już 7 października na platformie zadebiutuje film Mniej Obcy, opowiadający o życiu Jana Borysewicza, lidera Lady Punk. To nie tylko rock'n'rollowa jazda bez trzymanki, ale też brutalna lekcja o cenie artystycznej wolności. Mikołaj Bukrewicz, debiutant w roli Borysewicza, zmierzy się z legendą, a widzowie przekonają się, że marzenia mogą kosztować więcej, niż się wydaje. Karolina Pisarek i Roger Sala, znani z życia na bogato, zorganizowali Gender Reveal Party, które mogłoby zawstydzić niejedną galę oscarową. Para ogłosiła, że na świat przyjdzie dziewczynka, a różowy dym i balony nie pozostawiły żadnych wątpliwości. Wszystko to w otoczeniu najbliższych, bo przecież nic nie cieszy bardziej niż różowe ubranka i różowy dym unoszący się nad głowami przyszłych rodziców. Czekamy na kolejne spektakularne wydarzenia z życia tej pary. Czerwiec rozpoczął się z hukiem dla fanów muzyki. Mystic Festival w Gdańsku przyciągnął tłumy miłośników metalu, a Gliwice gościły aż 2 koncerty Guns N' Roses. Slash, legendarny gitarzysta zespołu, zaskoczył wszystkich, odwiedzając po 13 latach swoją ulubioną restaurację w Katowicach. Co go tam przyciągnęło? Oczywiście pierogi z mięsem i placek z wołowym gulaszem, które skradły jego serce i żołądek.
1: Michał Stochel, młody wirtuoz akordeonu, zdeklasował konkurencję na Eurowizji dla młodych muzyków w Erywaniu, zdobywając dla Polski 4. triumf. Mimo tego sukcesu, Polska nie będzie gospodarzem kolejnej edycji, ponieważ Łotwa już zarezerwowała sobie to miejsce. Eurowizja dla młodych muzyków zmienia zasady i od teraz będzie odbywać się co roku. Ciekawe, czy nasza minister kultury zdążyła już zaktualizować swój kalendarz. Jacek Rozenek, znany aktor, przeszedł przez prawdziwy życiowy rollercoaster. Po udarze mózgu w 2019 roku jego życie wywróciło się do góry nogami, a długi zaczęły się piętrzyć. Na ratunek przyszła Maria Samuel, która w tajemnicy spłaciła jego zobowiązania, nie informując go o tym. Teraz są małżeństwem, a Rozenek przyznaje, że gdyby wiedział o jej pomocy, nigdy by na to nie pozwolił. Cóż, miłość czasem wymaga nieco sprytu. W Opolu znowu się działo. Lady Punk, nasi nieśmiertelni rockowi weterani, świętowali swoje 45-lecie na scenie, a publiczność zrobiła za nich całą robotę, śpiewając każdy hit od Zamków na Piasku po Kryzysową Narzeczoną. Tysiące gardeł w jednym rytmie, a Janusz Panasewicz mógł spokojnie odpocząć. Kto by pomyślał, że te stare kawałki wciąż potrafią porwać tłumy? To był wieczór, który na długo zostanie w pamięci fanów. Zespół Metro, który w tym roku zdobył tytuł nadziei polskiej muzyki, nie zwalnia tempa i zaprasza na jesienną trasę koncertową 365 widoków na przyszłość. Po sukcesach na wiosennych i letnich scenach, teraz czas na klubowe występy, które mają być mostem między przeszłością a przyszłością. Na koncertach usłyszymy najnowszy singiel Niepamięć, a wszystko to w atmosferze bezkompromisowych emocji. Bilety już dostępne, więc kto wie, może warto się pospieszyć, zanim znikną jak ciepłe bułeczki. Na chwilę przed startem Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 światło dzienne ujrzał album, który ma być muzycznym tłem dla tego wielkiego wydarzenia. Wśród 45 artystów, którzy wzięli udział w projekcie, znajdziemy takie gwiazdy jak Shakira, Burna Boy, 21 Savage czy nawet The Rolling Stones. Album to prawdziwy miks gatunków, od popu przez hip-hop aż po K-pop i reggaeton. Wszystko to, by oddać różnorodność i energię mundialu. Wygląda na to, że piłka nożna nie tylko łączy narody na boisku, ale teraz także na parkiecie tanecznym. Rush powrócił na scenę. Po ponad dekadzie ciszy i pożegnaniu z perkusistą Neilem Peartem, kanadyjska legenda rocka rozpoczęła trasę 50-something. Pierwszy koncert odbył się w Kalifornii, gdzie zespół zakończył swoją działalność w 2015 roku. Fani w Polsce mogą zacierać ręce, bo Rush zagra u nas po raz pierwszy w marcu przyszłego roku. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy znów usłyszymy Tom Sawyer na żywo?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 15 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Cmentarze w Warszawie i okolicach kryją groby dawnych przywódców mafii, którzy zginęli w brutalnych porachunkach. Henryk Niewiadomski, znany jako Dziad, spoczywa na cmentarzu Brudnowskim, gdzie podczas jego pogrzebu wypuszczono gołębie. Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing, został skremowany w Krakowie, a jego prochy spoczęły w Ołtarzewie. Wiesław Niewiadomski, wariat, zginął w strzelaninie na warszawskiej ulicy, a jego pogrzeb zgromadził setki osób. Na warszawskim Bemowie planowane jest wyburzenie galerii Bemowo, by na jej miejscu powstał kompleks mieszkaniowy. Węgierski deweloper chce zbudować 7 bloków, co spotkało się z oporem lokalnych radnych. Obawiają się oni hałasu z pobliskiego lotniska i utraty ważnego punktu rozrywkowego. Radni planują działania, które mogą zablokować inwestycje. W Warszawie zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa 86-letniego Aleksandra P. Główną sprawczynią okazała się Monika A., która z pomocą młodego wspólnika zabiła emeryta, by przejąć jego majątek. Ciało ofiary ukryto i zniszczono w ogniu. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej pomocnik na 25 lat więzienia. W pobliżu Międzylesia doszło do największego pożaru lasu w tej części województwa, który strawił 300 hektarów. Strażacy z OSP Jadów, którzy brali udział w akcji, stracili cenny sprzęt i uszkodzili wóz bojowy. Rozpoczęto zbiórkę funduszy na zakup nowego pojazdu i odtworzenie wyposażenia. Druhowie apelują o wsparcie, by móc dalej skutecznie nieść pomoc.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Pruszkowie na ulicy Ołówkowej znaleziono przedmiot przypominający pocisk artyleryjski, co wywołało szeroko zakrojoną akcję służb. Na miejscu interweniowali strażnicy miejscy, policjanci, strażacy oraz saperzy z Warszawy. Droga została zamknięta, a teren zabezpieczony. Ostatecznie podejrzany ładunek został bezpiecznie usunięty, a ruch na ulicy przywrócono. Maja Chwalińska wróciła do Polski po historycznym finale we French Open. Na warszawskim lotnisku przywitał ją tłum fanów, dziennikarzy i najbliższy. Tenisistka, która zaskoczyła wszystkich swoim występem, nie ma jednak czasu na odpoczynek, bo już wkrótce czeka ją Wimbledon. Jej udział w londyńskim turnieju zależy od decyzji organizatorów, czy przyznają jej specjalną przepustkę.
1: W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. 22-letni Oskar, będąc pod wpływem alkoholu, wjechał w grupę młodych ludzi, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała go godzinę później, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura prowadzi śledztwo, a mieszkańcy osiedla, na którym mieszka sprawca, są wstrząśnięci jego zachowaniem. 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy Targ, historyczna stolica Podhala, to miasto z bogatą historią i unikalnym charakterem. Już w 1899 roku posiadało oświetlenie elektryczne, wyprzedzając Kraków. Miasto jest doskonałą bazą wypadową do zwiedzania polskich gór, a jego sercem jest rozległy rynek otoczony zabytkowymi kamienicami. Warto też odwiedzić najstarszy kościół na Podhalu, świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego.
1: W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop. Na bałtyckich wyspach Uznam i Rugia, blisko polskiej granicy, pojawiły się pająki Nosferatu, dotychczas znane z południowej Europy. Niemiecki Związek Ochrony Przyrody NABU odnotował ponad 2,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących tych pająków. Nosferatu mogą ukąsić człowieka, ale robią to tylko w obronie własnej. Eksperci wskazują, że ich obecność to efekt globalnego ocieplenia i łagodniejszych zim. Na Podlasiu policyjna akcja Trzeźwy Poranek przyniosła zaskakujące wyniki. Zatrzymano 23 nietrzeźwych kierowców. Rekordzista, 29-latek z powiatu zambrowskiego, miał 2 promile alkoholu we krwi i prowadził mimo cofniętych uprawnień. W Starych Kupiskach zatrzymano ciężarówkę nauki jazdy, której kursant miał 1,5 promila.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W nadchodzący weekend w Białymstoku spodziewane są przelotne opady deszczu. W piątek i sobotę temperatura w ciągu dnia osiągnie około 18 stopni Celsjusza. Noce będą chłodne, ale z soboty na niedzielę zrobi się cieplej, z temperaturą nie spadającą poniżej 11 stopni. Wiatr będzie lekki, a deszcz może pojawiać się przez cały dzień.
2: Na popularnej kolei krzesełkowej na Szrenice doszło do groźnego wypadku. Turysta spadł z wysokości blisko 5 metrów, próbując złapać upuszczone okulary. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Specjaliści przypominają o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wyciągach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 15 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś w Warszawie rozpoczyna się finał Orlen Basket Ligi, w którym Legia Warszawa walczy o obronę tytułu Mistrza Polski. Przeciwnikiem kanonierów jest Zastal Zielona Góra, który po imponujących występach w play-offach zapowiada zaciętą rywalizację. Lider Legii, Andrzej Pluta, podkreśla determinację drużyny, a Zastal, prowadzony przez Jakuba Schumerta, liczy na niespodziankę. Rywalizacja toczy się do 4 wygranych meczów.
2: Aleksander Isak, szwedzki napastnik, przeszedł we wrześniu zeszłego roku do Liverpoolu za rekordową kwotę 125 milionów funtów. Wcześniej grał m.in. dla Borussii Dortmund, Realu Sociedad i Newcastle United. Isak jest najmłodszym strzelcem w historii reprezentacji Szwecji, a jego kariera rozwija się dynamicznie mimo poważnej kontuzji pod koniec ubiegłego roku. W barwach Liverpoolu zdążył już rozegrać 22 mecze i strzelić 4 gole.
1: Antonio Rüdiger, niemiecki piłkarz, zdobył Ligę Mistrzów z Chelsea i Realem Madryt. Karierę zaczynał w VfB Stuttgart, a grał także w AS Roma. W reprezentacji Niemiec zadebiutował w 2014 roku i zdobył Puchar Konfederacji w 2017. Znany jest z agresywnego stylu gry i sprzeciwu wobec rasizmu na stadionach. Chancel Mbemba, kongijski obrońca, podpisał w 2025 roku kontrakt z francuskim Lille, gdzie regularnie występuje na najwyższym poziomie. Jako kapitan reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga rozegrał już ponad 100 spotkań, co czyni go rekordzistą pod względem występów w narodowych barwach. W swojej karierze grał m.in. dla Anderlechtu, Newcastle United, FC Porto i Olympique Marsylia. W listopadzie zeszłego roku jako pierwszy piłkarz z Demokratycznej Republiki Konga przekroczył barierę 100 meczów w reprezentacji.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Hakan Çalhanoğlu, turecki pomocnik, znany z precyzyjnych rzutów wolnych, zdobył Mistrzostwo Włoch z Interem Mediolan i dwukrotnie dotarł do finału Ligi Mistrzów. Wcześniej grał w AC Milan oraz Bayer Leverkusen, gdzie wyróżniał się skutecznością. W reprezentacji Turcji rozegrał ponad 100 meczów, pełniąc rolę kapitana. Poza boiskiem angażuje się w akcje charytatywne i ekologiczne.
1: Sofian Amrabat, marokański piłkarz, obecnie gra w hiszpańskim Realu Betis. W swojej karierze występował w klubach z Holandii, Belgii, Włoch, Anglii i Turcji. W reprezentacji Maroka zadebiutował w 2017 roku i zagrał na 2 mundialach. Amrabat zdobył Puchar Anglii z Manchesterem United jako pierwszy Marokańczyk w historii. Wiktor Gyökeres, szwedzki napastnik Arsenalu, zdobył w swoim debiutanckim sezonie Mistrzostwo Anglii. Wcześniej, grając dla Sporting CP, dwukrotnie został królem strzelców Ligi Portugalskiej. Na arenie międzynarodowej również nie zwalnia tempa, przyczyniając się do awansu Szwecji na Mistrzostwa Świata. Wiosną 2026 roku zdobył hat-tricka w kluczowym meczu z Ukrainą. Yassine Bounou, bramkarz pochodzący z Kanady, ale reprezentujący Maroko, obecnie gra w saudyjskim klubie Al Hilal. W swojej karierze zdobył dwukrotnie Ligę Europy z Sevillą i zajął 4. miejsce na Mistrzostwach Świata w 2022 roku z reprezentacją Maroka. Do tej pory rozegrał 448 meczów klubowych i prawie 90 spotkań w reprezentacji. Bounou znany jest także z działalności charytatywnej. Między innymi oddawał krew dla ofiar trzęsienia ziemi w Maroku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska wróciła do Polski po emocjonującym występie na French Open. Polska tenisistka opowiedziała o walce z bólem podczas turnieju oraz o wsparciu, jakie otrzymała od Igi Świątek. Chwalińska zdradziła, że teraz marzy o odpoczynku nad morzem, by zregenerować siły po wyczerpujących zmaganiach. Wzruszyła ją także wiadomość o muralu na jej cześć w rodzinnym mieście.
1: Maja Chwalińska, wicemistrzyni Roland Garros, wróciła do Polski, gdzie na warszawskim lotnisku Chopina czekało na nią gorące powitanie. Jednak szybki wyjazd tenisistki wywołał zamieszanie i rozczarowanie wśród fanów. Znany kibic Andrzej Bobowski ostro skrytykował organizację tego wydarzenia, podkreślając swoje niezadowolenie z przebiegu powitania. Polska Ekstraklasa przygotowuje się do obchodów stulecia, wprowadzając szereg nowości. Zaprezentowano odświeżone trofeum, specjalną piłkę Adidasa oraz okolicznościowe logo. Kluby mogą liczyć na rekordowe wsparcie finansowe w wysokości 300 milionów złotych, co ma pomóc w walce o europejskie puchary. Dodatkowo w lidze pojawią się nowoczesne technologie, takie jak półautomatyczny system wykrywania spalonych. Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny świętowali 10. rocznicę ślubu w towarzystwie gwiazd sportu i show biznesu. Na uroczystości pojawili się m.in. Robert Lewandowski, Roxana Węgiel i Julia Wieniawa. Największe zainteresowanie wzbudziła Celia Jaunat, żona Grzegorza Krychowiaka, która zachwyciła paryskim stylem. Wydarzenie odbyło się w Muzeum Historii Polski, a jego motywem przewodnim była nieskazitelna biel.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Maja Chwalińska osiągnęła historyczny sukces, docierając do finału French Open jako pierwsza zawodniczka z kwalifikacji. Choć przegrała z Rosjanką Mirrą Andrzejewą, jej występ zapewnił jej awans o 21 miejsce w rankingu WTA. Tymczasem Przemysław Czarnek znalazł się w ogniu krytyki po opublikowaniu zdjęcia z kibicowania Chwalińskiej, co internauci uznali za próbę autopromocji.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry też pokażą 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo przynosi kolejną dawkę emocji w 943 odcinku, który zostanie wyemitowany 9 czerwca. Nana, uciekając przed bezwzględnymi przestępcami, staje w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Porywacze, dowodzeni przez demonicznego truciznę, dopadają ją i wstrzykują toksyczną substancję. Poyraz, zakochany w Nanie, przybywa na miejsce w ostatniej chwili i w akcie desperacji zabija truciznę. Walka o życie Nany przenosi się do szpitala, gdzie lekarze podejmują dramatyczną próbę ratunku. Losy bohaterów pozostają niepewne, a widzowie mogą śledzić rozwój wydarzeń na antenie telewizyjnej Jedynki o 16:05. Dla tych, którzy przegapią emisję, odcinki dostępne są na platformie TPVOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji w 408 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca. Jimena, zdesperowana i bez skrupułów, grozi doktorowi Ablowi Bueno, chcąc zniszczyć jego karierę, jeśli ujawni jej tajemnicę. Tymczasem zamożni rodzice Jimeny naciskają na nią i Manuela, by przenieśli się do Madrytu, próbując ratować ich małżeństwo. W pałacu atmosfera gęstnieje, gdy Romulo ostro strofuje nowego lokaja Salvadora za brak profesjonalizmu. Kuro i Martina zmagają się z poważnym kryzysem w związku, co dodatkowo podgrzewa emocje. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVPVOD.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Kasia, bohaterka serialu, plątała się w sieć kłamstw, które wkrótce mogą wyjść na jaw. Choć serial wraca na antenę TVP2 na początku września, nie wszystkie tajemnice zostaną od razu ujawnione. Kasia zmaga się z szantażem Sowińskiego, który zna prawdę o ojcostwie jej córki Zosi. Aneta, przyjaciółka Kasi, nie zamierza dłużej milczeć i naciska na nią, by wyznała prawdę Jakubowi i Mariuszowi. Czy Kasia odważy się przyznać do swoich błędów? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na Wspólnej w czwartym tygodniu czerwca przyniesie prawdziwą burzę emocji. Odcinki od 4232 do 4235, które zobaczymy od 22 do 25 czerwca, zaskoczą widzów niespodziewanymi zwrotami akcji. Konflikt Igora z córką Julką osiągnie punkt kulminacyjny, a jej kłamstwa pędzą Ankę po ważne tarapaty. Włodek, szykując się do wyjazdu do Hiszpanii, będzie musiał stawić czoła zagrożeniu dla przyszłości Baru Ziębów. Brygida po aferze z kradzieżą odwoła ślub, co wywoła kolejne napięcia. Serial Na Wspólnej nie zwalnia tempa i pozostaje na antenie TVN przez całe lato, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 891 odcinka, który zostanie wyemitowany 16 czerwca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Blanca, pełna determinacji, postanawia wrócić do domu Ursuli, by odkryć prawdę o zaginionym dziecku. Tymczasem Arturo i Silvia angażują się w pomoc hiszpańskim żołnierzom, co prowadzi do nieoczekiwanych konfliktów. Zazdrość Arturo wobec Estebana, nowego sojusznika Silvii, dodaje pikanterii całej sytuacji. W kamienicy narasta napięcie, a mieszkańcy muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie elegancja skrywa mroczne sekrety. W obsadzie m.in. Amparo Fernandez i Roger Berueso. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 412 odcinka. Katalina odkrywa, że Pelayo prowadził nieuczciwe interesy za jej plecami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. W międzyczasie Maria stara się pomóc Salvadorowi, a Jana i Manuel mierzą się z Ablem, który przyznaje się do współpracy z Jimeną. Simona przeżywa trudne chwile po decyzji Virtudes o opuszczeniu posiadłości. Manuel szuka porady prawnej w sprawie unieważnienia małżeństwa. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 16 czerwca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial przyciąga widzów fascynującymi historiami osadzonymi w dawnych epokach, pełnymi tajemnic i emocji.
1: Pierwsza miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory. W 4234 odcinku, który zadebiutuje w środę, 10 czerwca, Zenek staje przed najtrudniejszym wyborem w swoim życiu. Zmuszony do pożegnania się z synem Mironem, przeżywa chwile pełne łez i dramatyzmu. Tymczasem Seweryn otrzymuje przerażające wieści o wyłowieniu z Odry ciała kobiety, które może należeć do zaginionej Karoliny Kazanowej. Wrocławscy policjanci przekazują mu te informacje, a zrozpaczony mąż rusza do zakładu medycyny sądowej, by zidentyfikować zwłoki. Te wydarzenia wywołują lawinę pytań o przyszłość bohaterów i prawdziwą tożsamość kobiety z rzeki. Serial można oglądać na antenie Polsatu oraz w serwisie Polsat Box Go.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 313 odcinkiem. Suna staje przed dramatycznym wyzwaniem, które może zniszczyć jej plany ucieczki z Abidinem. Rodzinne tajemnice i intrygi zagrażają jej przyszłości, a Ferit i Seiran jednoczą siły, by dowieść jej niewinności. W tle pojawiają się tragiczne wieści o śmierci Aisen, które wstrząsają rodziną. Suna zostaje niesłusznie oskarżona, a za wszystkim stoi wielka pani, która starannie zaplanowała spisek. Ferit i Seiran nie poddają się i szukają dowodów, by oczyścić Sunę z zarzutów. Premiera odcinka już 16 czerwca o godzinie 14 na TVP1. To turecki melodramat, który niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 13 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński ostro skrytykował Grzegorza Brauna, wykluczając jakąkolwiek współpracę z nim. Prezes PiS zapewnił, że wewnętrzne spory w partii wygasają, a Mateusz Morawiecki pozostaje ważnym politykiem, choć na razie czeka na swoją kolej. Kaczyński zaskakująco pochwalił jedną decyzję rządu Donalda Tuska dotyczącą wynagrodzeń, ale jednocześnie ostrzegł premiera przed trudną przyszłością. Rafał Sonik nie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa, mimo że jego nazwisko pojawiło się w mediach jako potencjalny kandydat Koalicji Obywatelskiej i PSL. Poszukiwania odpowiedniego kandydata trwają, a prowadzi je Warszawska Centrala Platformy Obywatelskiej. Wśród rozważanych nazwisk są m.in. profesor Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej i profesor Jerzy Lis z Akademii Górniczo-Hutniczej. Tymczasem inne partie już ogłosiły swoich kandydatów, a Koalicja Obywatelska musi się spieszyć z decyzją. Chcecie ty? Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednie rozmowy w obliczu narastających napięć między krajami. Konflikt wywołała decyzja Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co w Polsce budzi kontrowersje. W odpowiedzi prezes IPN Karol Nawrocki rozważa odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Tusk podkreśla, że współpraca jest kluczowa w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Dwie czeskie turystki naruszyły zasady ochrony przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym, kąpiąc się nago w jednym z chronionych jezior. Ich zachowanie zostało nagrane i szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę oburzenia. Za ten wybryk grozi im kara finansowa do 300 euro. Kąpiel w tatrzańskich jeziorach jest niebezpieczna dla delikatnego ekosystemu, który jest domem dla unikatowych gatunków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Dominikanie doszło do tragicznej katastrofy prywatnego odrzutowca. Samolot eksplodował podczas awaryjnego lądowania w pobliżu lotniska La Romana. W wyniku zdarzenia zginęli pilot oraz drugi pilot. Władze prowadzą śledztwo, aby ustalić przyczyny wypadku.
3: Policjanci z Radomska zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała wyłudzić blisko 4 miliony złotych. Do zatrzymań doszło 1 czerwca na Mazowszu w wyniku szeroko zakrojonej akcji. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim. Zatrzymanym postawiono zarzuty kierowania i udziału w grupie przestępczej oraz przestępstw gospodarczych, za co grozi nawet 25 lat więzienia.
2: W Biedronce pojawiła się nowa oferta odzieżowa na lato 2026. Hitem sezonu jest plisowana spódnica, dostępna za jedyne niecałe 25 zł. To uniwersalny element garderoby, który można łączyć zarówno z t-shirtem i trampkami, jak i elegancką koszulą i szpilkami. Spódnica dostępna jest w różnych kolorach i rozmiarach, idealna na letnie stylizacje.
3: Dżinsy mogą szybko stracić swój kształt i kolor, jeśli nie zadbamy o prawidłowe pranie. Ekspertka Ewa Michalewicz radzi unikać prania po każdym użyciu, przepełniania pralki, suszenia w suszarkach bębnowych i używania zbyt gorącej wody. Zaleca pranie w niskiej temperaturze, używanie płynnych detergentów i dodawanie octu zamiast płynu do płukania. Dzięki temu dżinsy zachowają swój wygląd na dłużej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tegoroczne lato zapowiada się wyjątkowo upalnie. Prognozy wskazują na tropikalne temperatury i minimalne opady deszczu. W sierpniu szczególnie dotkliwe susze mogą wystąpić w północnych i zachodnich regionach Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed falami gorąca, które mogą przekraczać 30 stopni Celsjusza. W piątek, 5 czerwca, na drogach powiatu białobrzeskiego i radomskiego doszło do szaleńczego pościgu policyjnego za kierowcą Volvo. 24-letni mężczyzna, uciekając przez ponad 50 km, spowodował kolizję i stwarzał ogromne zagrożenie na drodze. Okazało się, że był pod wpływem narkotyków i miał 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Teraz grozi mu nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara do 10 lat więzienia. Na stacji paliw w miejscowości Stale doszło do brutalnego rozboju. 43-letni mężczyzna, grożąc młotkiem, zmusił pracownika do wydania ponad 4000 zł, papierosów i alkoholu. Dzięki szybkiej reakcji policji z Tarnobrzega sprawca został zatrzymany. Teraz grozi mu do 20 lat więzienia. Policjanci z Łodzi, Poddębic i Łęczycy zatrzymali 23-latka podejrzanego o oszustwa metodą na policjanta. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące po tym, jak wpadł na gorącym uczynku w Łęczycy. Udało się odzyskać część wyłudzonych od seniorów pieniędzy. Sprawa jest rozwojowa, a podejrzanemu grozi nawet 20 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Premier Donald Tusk, mimo licznych obowiązków, znalazł czas na rodzinny spacer z żoną Małgorzatą i wnukami. Rodzina spędziła miłe popołudnie, delektując się lodami i naleśnikami. To wyjątkowe chwile, które pokazują, jak ważna jest dla premiera bliskość z najbliższymi.
2: marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska spędziła wspaniałe popołudnie w Sopocie z rodziną, ciesząc się czasem z wnukiem Jankiem. Podczas wizyty nad morzem aktywnie bawiła się z wnukiem, pokazując swoje zaangażowanie i troskę o najbliższych. W tym czasie jej mąż zajął się zakupami, a na liście dominowały zdrowe warzywa. Kidawa-Błońska dba o zdrowie rodziny, serwując owoce zamiast słodyczy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: 22-letni Mieszko R. wtargnął na teren kampusu Uniwersytetu Warszawskiego z siekierą w dłoni. Jego przypadkową ofiarą została pani Małgorzata, przez wiele lat pełniąca tam rolę portierki. Sprawca zaatakował ją bez namysłu, roztrzaskał głowę, a potem znieważył zwłoki, wyciągając część wnętrzności z ciała. Wyjątkowe okrucieństwo młodego studenta prawa wstrząsnęło całą Polską. Zapytany przez prokuraturę o to, dlaczego dopuścił się czegoś tak okropnego, odpowiedział, że na świecie istnieją jedynie drapieżnicy oraz ofiary, a on chciał zostać drapieżnikiem. Teraz w sądzie będzie bronić go znany adwokat Maciej Zaborowski. Czy dzięki jego pomocy Mieszko R., syn prawników, uniknie więzienia? Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Tak makabrycznego zdarzenia w Polsce nie było od dawna. Echa tragedii, która wydarzyła się na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego przy krakowskim przedmieściu, nie będą milknąć jeszcze przez bardzo długi czas. Piotr Lis i Zuzanna Sekuła, dziennikarze Superekspresu, na bieżąco relacjonowali to, co działo się na terenie kampusu. Jak wynika z najnowszych ustaleń śledczych, 22-letni Mieszko R. dokładnie 7 maja 2025 roku, w środę, po godzinie 18, wtargnął na ten obszar z siekierą w dłoni. Najpierw miał chodzić po okolicy bez większego celu, a studenci ostrzegali się przed nim na różnych grupach społecznościowych. Pisali o szaleńcu z siekierą, o rzeźniku, o jakimś wariacie, ale nie zadzwonili na policję. Nieoficjalne ustalenia medialne mówią, że Mieszko R. mógł nawet przez około godzinę panoszyć się na terenie kampusu, nim doszło do dramatu. Służby będą sprawdzać, czy to prawda i czy dało się w takim razie uniknąć koszmaru, gdyby policjanci zostali wezwani na miejsce wcześniej. Zdaniem kanclerza uczelni Roberta Greya nie jest to możliwe. Nie ma potwierdzenia ani w monitoringu, ani w zeznaniach świadków, żeby mężczyzna wymachujący toporkiem przemieszczał się po kampusie przed popełnioną zbrodnią. Mamy pełne nagrania tego zdarzenia, więc mogę zapewnić, że wiele newsów krążących po sieci to czysta dezinformacja, prostował pracownik uniwersytetu w rozmowie z polską agencją prasową. Jednocześnie kanclerz uczelni nie ma wątpliwości, że wielu świadków tragedii wykazało się obojętnością i wielkim chłodem emocjonalnym, bo zamiast wyciągnąć rękę do ofiary, sięgnęło po telefony komórkowe, żeby robić zdjęcia i filmiki. To jest kolejny temat do przepracowania. Technologia, która ma nam ułatwiać i uprzyjemniać życie, nie może zastąpić sumienia, mówił Robert Grey. Masa osób, które były świadkami tego zdarzenia, nie podejmowało interwencji. Wręcz odnotowaliśmy też takie dziwne zachowania, że część osób kręciła sobie filmy, nagrywając całe zdarzenie, przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński, dodając, że najbardziej przerażające i niepokojące jest to, że mało kto chciał pomóc. Tym bardziej, że, dodajmy, drastyczne nagrania trafiły nie tylko do tak zwanego darknetu, ale długo krążyły również w mediach społecznościowych. W niektórych z nich krążą do dziś i zapewne wszystkie w 100% nigdy z niego już nie znikną. To niewyobrażalny dramat przede wszystkim dla rodziny pani Małgorzaty, która musi się przed tymi obrazami chronić. Jeśli chodzi zaś o Mieszka R., funkcjonariusze otrzymali oficjalne zgłoszenie o tym, co zrobił już po zadaniu przez niego pierwszego ciosu. Mundurowi zjawili się po 4 minutach od otrzymania telefonu. Ogłoszono także alarm dla części pionu kryminalnego garnizonu stołecznego. Staram się o tym nie myśleć, ale to jest bardzo trudne. Nie wiem, jak długo będę w stanie normalnie funkcjonować, mówił student Filip w rozmowie ze stacją TVN24, który znalazł ciało ofiary i zawiadomił służby. Początkowo myślałem, że zasłabła, ale kiedy podszedłem bliżej, zobaczyłem kałuże krwi. Nie wiem, jak mam się czuć. To wszystko było takie nagłe i straszne, dodawał. Służby zapewniają, że zorganizowano pomoc psychologiczną dla rodzin ofiar napastnika oraz świadków. Uniwersytet Warszawski zapowiedział także wsparcie finansowe dla nieletniej córki i dorosłych synów ofiary. Mają oni otrzymać liczne i wysokie stypendia. Z kolei zbiórka internetowa, uruchomiona przez mieszkańców na rzecz rodziny zamordowanej, odnotowała już 500 000 złotych. Do późnych godzin nocnych na terenie kampusu pod nadzorem 2 prokuratorów oraz biegłego lekarza medycyny sądowej sądowej. Pracowały natomiast dwa zespoły dochodzeniowo-śledcze. Wykonano oględziny miejsca zdarzenia i rozpoczęto pracę dochodzeniową. Dalej sprawa została przekazana policjantom ze Stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. W toku prowadzonych czynności policjanci pionu operacyjnego przeszukali też mieszkanie podejrzanego. W ciągu niespełna doby od zdarzenia funkcjonariusze przesłuchali 20 świadków oraz zabezpieczyli szereg nagrań, począwszy od monitoringu z miejsca zdarzenia po nagrania zarejestrowane przez telefony gapiów. Policjanci zabezpieczyli także przedmiot, którym sprawca zadawał uderzenia Ireny Cięte, poszkodowanej. Przypadkową ofiarą agresora padła 53-letnia Małgorzata, wieloletnia pracownica portierni, która zamykała akurat budynek audytorium Maksimum. Jedne doniesienia mówiły wówczas, że uchroniła pozostałych przed większą masakrą, bo nie wpuściła Mieszka do środka. Inne prostowały, że nie zdążyła mu się postawić, bo zaatakował ją od tyłu, niespodziewanie. Jedno jest pewne, wybór miejsca nie był przypadkowy. Kampus był takim miejscem, w którym on przebywał, w którym się poruszał, do którego miał prawo wejść, gdzie miał prawo przebywać. Sam fakt, że doszło do zdarzenia kilka metrów od budynku Wydziału Prawa, na którym odbywały się zajęcia, w których mógł uczestniczyć, wskazuje na to, że było to miejsce, w którym czuł się w odpowiedni sposób bezpieczny i akceptowalny. Był przecież studentem, mówił prokurator Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mieszko R. uderzał siekierą bez opamiętania, roztrzaskał ofierze głowę, doprowadził do ran rąbanych kończyn, brzucha oraz narządów wewnętrznych. Później zbezcześcił zwłoki, wyciągając z ciała część wnętrzności. Świadkowie mówili, że na koniec oblizał siekierę, marząc własną twarz i usta krwią pokrzywdzonej. Nagrania z tego, co działo się głównie po morderstwie, obiegły sieć ze sprawą gapiów, którzy wyciągnęli telefony komórkowe. Największe media w Polsce z uwagi na drastyczność tych treści odmówiły ich publikacji. My także zdecydowaliśmy, że nie pokażemy tych scen z uwagi na dobro rodziny pani Małgorzaty oraz pamięć o niej samej. Pierwszą osobą, która w tych dramatycznych momentach ruszyła na pomoc kobiecie, był jej kolega z pracy, pan Tomasz, 39-letni strażnik uniwersytecki. Z gołymi rękami rzucił się na uzbrojonego napastnika, by go powstrzymać. Nie wiadomo, czy gdyby nie jego bohaterska postawa, ofiar nie byłoby więcej. Mężczyzna obezwładnił napastnika i wspólnie z innym strażnikiem oraz funkcjonariuszem SOP-u zatrzymali go. Dzięki jego postawie prawdopodobnie nie doszło do ataku na kolejne osoby. Potwierdzał młodszy inspektor Robert Szumiata, rzecznik stołecznej policji, podczas zorganizowanej konferencji prasowej. Pracownik Służby Ochrony Państwa, jak zostało później ujawnione, znajdował się akurat na terenie kampusu z rządzeniem losu ze względu na zbliżające się odwiedziny ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Mężczyzna usłyszał krzyki i pobiegł w ich kierunku, a potem pomagał w ujęciu sprawcy. Pan Tomasz, strażnik, w wyniku całej akcji niestety nie uniknął obrażeń. Został ciężko ranny i trafił do szpitala. Ale szczęśliwie następnego dnia prokuratura poinformowała, że jego życiu i zdrowiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Postawa pracownika poruszyła społeczność uniwersytecką i opinię publiczną. Władze Uniwersytetu Warszawskiego postanowiły okazać mu wdzięczność i wsparcie w formie specjalnego listu. Studenci licznie zaczęli się pod nim podpisywać, a dokument został następnie przekazany panu Tomaszowi wraz z nagrodą, jaką ufundowała mu uczelnia. Twoja postawa i pełna gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi z narażeniem własnego zdrowia i życia budzi nasz podziw i głęboki szacunek. Twój przykład pozwala nam wierzyć w człowieczeństwo, umacnia wiarę w ludzką dobroć, bezinteresowność i gotowość do poświęcenia. Wszyscy życzymy Ci jak najszybszego powrotu do pełni sił i zdrowia. Do zobaczenia, Tomku, napisali autorzy listu. Pani Małgorzata natomiast, jak już wiemy, nie przeżyła ataku agresora. Kobieta była związana z Uniwersytetem Warszawskim od 8 lat. Ci, którzy ją znali, wypowiadają się o niej w samych superlatywach. Ciepła i serdeczna osoba, zawsze gotowa do pomocy. Małgosia była wspaniałą koleżanką. Jesteśmy w szoku. Tym bardziej, że zabił ją student, który tu w tych salach miał zajęcia. Pewnie go widziałyśmy nieraz. Mówił ze łzami w oczach pracownice, które zebrały się przy zdjęciu kobiety wystawionym dzień po tragedii w audytorium Maksimum. Tam pożegnali ją także studenci, którzy oddali jej hołd. Przy fotografii ustawiono znicze, pojawiły się kwiaty, panowała cisza i skupienie. To miał być symboliczny gest pamięci, lecz również wyraz bezsilności wobec niewyobrażalnego okrucieństwa. Kobieta pozostawiła po sobie pustkę nie do wypełnienia. Prywatnie była matką trójki dzieci i kochającą żoną. Psycholog mówił nam, że takich tragedii nie da się uniknąć, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, co siedzi w głowie takiego człowieka. Ale co powiedzieć jej dzieciom? Co powiedzieć mężowi? pytała bliska znajoma pani Małgorzaty. Rektor uczelni, profesor Alojzy Nowak, żegnał znakomitą pracownicę Uniwersytetu Warszawskiego, ale również, tak po prostu, po ludzku, dobrego człowieka. Jego emocjonalne wystąpienie ze łzami w oczach poruszyło wiele osób. Władze uczelni ogłosiły okres żałoby, a wszystkie planowane wydarzenia i uroczystości zostały wstrzymane na czas refleksji i zadumy, zarówno nad pamięcią o pani Małgorzacie, jak i nad koniecznością wzmocnienia bezpieczeństwa na terenie uczelni. Zapowiedziano już liczne zmiany w tym zakresie. Wstrząsnęła mną informacja o makabrycznej zbrodni na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Ogromne wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich zamordowanej. Mam też nadzieję, że ranny w ataku mężczyzna niosący pomoc wróci do pełnego zdrowia. Ten brutalny atak musi spotkać się z surową karą, powiedział z kolei Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Jestem głęboko wstrząśnięta. Wyrazy współczucia dla rodziny zabitej i dużo zdrowia dla rannego, dla całej społeczności uniwersyteckiej, dodawała szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka na antenie stacji Polsat News. Mieszko R., sprawca tej okrutnej zbrodni, został zatrzymany niedługo po tym, jak dokonał zabójstwa. Oprócz narzędzia zbrodni, czyli siekiery, miał w plecaku dwa noże i bagnet oraz dzieło filozoficzne Dialogi Konfucjusza. To 22-letni student trzeciego roku prawa, który, jak opisują media, był oczkiem w głowie znanych rodziców. Ojciec, ceniony prawnik, matka, nauczycielka akademicka i również prawniczka. On miał iść w ich ślady. Znajomi z roku opisywali go jako osobę zamkniętą, wycofaną i praktycznie niewidzialną. Był zupełnie cichą osobą, nazwałbym go człowiekiem duchem. W zasadzie nikt nie zauważał jego obecności na zajęciach. Jedyne, co utkwiło mi w pamięci, to fakt, że zawsze siadał w tym samym miejscu, w pierwszej ławce, najbliżej wejścia, relacjonował jeden ze studentów w rozmowie z dziennikarzami Telewizji Polskiej. Mieszko R. wywodził się z dobrego domu. Ukończył renomowane liceum, najlepszą szkołę na Pomorzu, która wśród absolwentów ma lekarzy, prawników, polityków, dziennikarzy i wojskowych. Z Pomorzu, która wśród absolwentów

z osiedli po prawej stronie Wisły i dojeżdżać na uczelnię. Nie angażował się w życie akademickie, skupiał się na samej nauce. Trudno nie zauważyć presji, jaką mógł na siebie nakładać. Prawo to wymagający kierunek, do tego dochodziły zapewne oczekiwania otoczenia czy chociażby wykształcenia rodziców, nie będące przecież bez znaczenia. Wszystkie te wątki będą jeszcze dokładnie sprawdzane przez prokuraturę. Tuż potem, jak Mieszko R. został doprowadzony na salę sądową w kasku ochronnym, miał przyznać się do winy i złożyć obszerne wyjaśnienia. Konieczne było użycie środków przymusu bezpośredniego, oprócz hełmu ochronnego założenie kaftana bezpieczeństwa, bo podejrzany zachowywał się agresywnie. Prokurator Kamil Kowalczyk relacjonował, że 22-latek szczegółowo opisał przebieg zabójstwa i motywy, które nim kierowały, ale wypowiadał się w sposób nielogiczny i niespójny. Najbardziej wstrząsające okazały się jego tłumaczenia. Mówił, że na świecie istnieją drapieżnicy i ofiary, a on chce stać się drapieżnikiem. I dopiero to, jak kogoś zabije, mu to umożliwi, przekazywał prokurator Kowalczyk. Mimo przyznania się do winy, student równocześnie odmówił odpowiedzi na pytanie, czy planował zabójstwo. Z jego wyjaśnień wynika jednak, że nie była to planowana zbrodnia, a działania spontaniczne. Miał chwycić za toporek w przypływie impulsu i ruszyć na kampus, wpaść na taki pomysł tuż przed zabójstwem. Mieszko R. usłyszał w związku z tym wszystkim trzy poważne zarzuty. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, znieważanie ludzkich zwłok oraz usiłowanie zabójstwa kwalifikowanego. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Zanim jednak rozpocznie się proces, prokuratura planuje zlecenie obserwacji sądowo-psychiatrycznej podejrzanego, aby ustalić, czy w chwili popełnienia czynu był poczytalny. To kluczowe dla dalszego postępowania i ewentualnego wymiaru kary, tym bardziej, że wiele impulsywnych działań, czy motywacja młodego mężczyzny, rodzą pytania o jego zdrowie psychiczne. Rozum tego nie pojmuje i umysł się mąci. Nie wiemy, co mogło być motywacją tego sprawcy. To nie było normalne zachowanie, przyznaje prokurator Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Na razie Mieszko R. znajduje się w tymczasowym areszcie na warunkach szpitala psychiatrycznego, gdzie będą szczegółowo przyglądać mu się różni specjaliści. Jak poinformowała prokuratura, 22-latek w chwili popełnienia zbrodni nie był pod wpływem alkoholu ani środków odurzających. Wyniki badań toksykologicznych nie wykazały obecności substancji psychoaktywnych. Profiler Jan Gołębiowski, komentując sprawę dla portalu Onet, zaznaczył, że wszystko wskazuje na możliwe zaburzenia psychiczne u sprawcy. Biorąc pod uwagę dotychczasowe informacje, to szedłbym jednak w kierunku tych zaburzeń. To zabójstwo ewidentnie go zwentylowało, bo niespecjalnie uciekał, nie szukał innych potencjalnych ofiar. Jego wiek też jest typowy statystycznie dla rozwoju psychozy, bo na ogół do 25 roku życia ujawniają się na przykład objawy schizofrenii. Ocenił ekspert, odnosząc się do medialnych doniesień na temat tego, że Mieszko R. po dokonaniu makabry miał usiąść na ławce, jak gdyby nigdy nic i zachowywać się irracjonalnie. Gołębiowski podkreślił, że ofiara mogła zostać wybrana przypadkowo lub na podstawie subiektywnych przesłanek. To dość prawdopodobne, że wybrał sobie osobę, która miała pewne ogólne cechy. Była kobietą, więc może wymyślił sobie, że będzie łatwiej ją zaatakować, bo możliwości konfrontacyjne będą mniejsze, stwierdził. Z kolei dr Mateusz Grzesiak, psycholog i wykładowca Akademii WSB, zwrócił też uwagę na wieloczynnikowe tło podobnych tragedii. Wymienia takie przyczyny jak choroby psychiczne, zaburzenia osobowości, przemoc domowa, izolacja społeczna czy brak wsparcia emocjonalnego. Młode osoby są szczególnie narażone, jeśli nie mają zdrowych strategii radzenia sobie z emocjami i stresem, zauważył Grzesiak. Koszmarne wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim zostały zauważone nie tylko przez polskie media, lecz również przez zagraniczne tytuły. Brytyjska gazeta The Sun określiła sytuację jako sceny rodem z horroru. Amerykańska stacja Fox News podała, że wydarzenia przypominają najtragiczniejsze przypadki przemocy na kampusach w Stanach Zjednoczonych. Dramat opisały nawet serwisy indyjskie, tureckie czy niemieckie. Tego typu relacji było i jest obecnie w zagranicznej prasie mnóstwo. To pytanie, które rozgrzewa najbardziej, pozostaje niezmienne. Czy Mieszko R. odpowie za zbrodnię, której dokonał i trafi do więzienia, czy skończy jedynie w zakładzie psychiatrycznym? Ci, którzy zdecydowali się go bronić, będą zabiegać o to drugie. Wśród adwokatów, bo jest ich dwóch, znalazł się Maciej Zaborowski, znany i ceniony mecenas, wpływowy prawnik i sędzia Trybunału Stanu, którego Polacy mogą kojarzyć z wielu głośnych spraw ostatnich lat. Zaborowski reprezentował m.in. Zbigniewa Ziobrę, Beatę Szydło, Elżbietę Witek, Joannę Lichocką czy Daniela Obajtka. Gdy informacja o jego zaangażowaniu w sprawę wyciekła do mediów, od razu pojawiły się komentarze, że bogata i wykształcona rodzina Mieszka R. znalazła mu najlepszego obrońcę, jakiego tylko mogła. Sam mecenas Maciej Zaborowski zapewnia, że propozycję otrzymał w trakcie

0: innej rozprawy i nie zna się z rodziną podejrzanego. Chcę podkreślić, że tego typu przestępstw w ogóle nie ma w Polsce i życzę, żeby ich nie było, podkreślił w rozmowie z Wirtualną Polską. Adwokat przyznaje, że długo nie zastanawiał się nad decyzją i stwierdził, że przyjmie ofertę. Tak jak reprezentowałem ofiary w różnych brutalnych sprawach, tak nie widzę najmniejszego problemu w reprezentowaniu sprawców, podsumował. W rozmowie z portalem Business Insider Polska obrońca Mieszka R. zdążył już ostro skrytykować działania organów ścigania. Zaprzeczył na przykład informacji rozpowszechnionej przez prokuraturę, jakoby jego klient przyznał się do winy. To nieprawda, mój klient się nie przyznał, powiedział Maciej Zaborowski. O zarzutach dowiedziałem się z mediów, które informowało o tym około godziny 15:45, gdy właśnie siedziałem na korytarzu. To niedopuszczalne. Potem prokuratura wprowadziła w błąd media co do przyznania się do winy. Ta informacja poszła w świat. To też jest nieakceptowalne, dodawał. Prokuratura odpiera zarzuty, że skoro Mieszko R. szczegółowo opisał popełniony przez siebie czyn, poza tym są nagrania z monitoringu, więc przyznał się do winy. Ale choć obrona nie kwestionuje zgromadzonych w tej sprawie dowodów, to wskazuje na formalność złożonych zeznań, a w nich, jak mówią, nie padło jednoznaczne przyznanie się. Mecenas tłumaczył, że nie zajmuje się oceną moralną swoich klientów, tak jak lekarz nie ocenia, czy pacjent, którego ma leczyć, dopuścił się przestępstwa. Głęboko wierzę, że w każdym z nas, tak też w sprawcach najbardziej okrutnych zbrodni, jest dobro. Cała zresztą praca adwokata obraca się dookoła natury ludzkiej. Moja rola jest podwójna. Bronię kogoś, ale także chcę go zrozumieć i wysłuchać, tłumaczył. Drugi z obrońców Mieszka R., adwokat Jacek Potulski, dodawał, że to, co się stało, jest ogromną tragedią nie tylko dla rodziny ofiary, ale również dla bliskich Mieszka i jego samego. To młody, zdolny, lubiany chłopak, który nagle wpadł w stan, w mojej ocenie psychotyczny, o charakterze urojeniowym. My także zadajemy sobie pytanie o to, dlaczego to się wydarzyło. Mieszko był synem, którego każdy rodzic chciałby mieć. Zdolny, pracowity i otwarty na świat, mówił mecenas Potulski. Nic wcześniej nie wskazywało na chorobę 22-latka, ale znajduje się on w wieku, jak podkreśla obrona, w którym aktywizują się różne choroby psychiczne. On wymaga leczenia i terapii, których nie będzie można zapewnić w areszcie, nawet z oddziałem szpitalnym. To ciężko chory człowiek, który potrzebuje nie celi, ale łóżka w szpitalu, mówili adwokaci studenta. Jeśli biegli uznają, że sprawca działał w stanie zniesionej poczytalności, nie zostanie on ukarany w rozumieniu prawa karnego, ale może zostać umieszczony na oddziale psychiatrii sądowej. Zgodnie ze sztuką medyczną, jeśli później leczenie przyniesie efekt, a pacjent funkcjonuje prawidłowo, dalsza hospitalizacja traci sens. Problem pojawia się więc nie na gruncie prawnym, lecz socjologicznym, tłumaczy dr Grzegorz Opielak z Centrum Terapii Dialog w rozmowie z Superekspresem. Oznaczałoby to, że Mieszko R. mógłby wtedy wyjść na wolność i to budzi największe kontrowersje. Jeżeli jednak 22-latek zostanie uznany za poczytalnego, będzie odpowiadał w procesie karnym i może trafić za kratki nawet na dożywocie. Obserwacja psychiatryczna Mieszka R. potrwa co najmniej kilka miesięcy. Dopiero po jej zakończeniu dowiemy się, jakie będą dalsze losy 22-latka. Eksperci są zgodni, że ta sprawa będzie jedną z najbardziej kontrowersyjnych i dramatycznych, z jakimi przyszło się zmierzyć wymiarowi sprawiedliwości w Polsce w ostatnich latach.
1: Pokój zbrodni.
0: Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Opolska scena wczoraj wieczorem zamieniła się w teatr emocji i wspomnień. Aktorzy, w tym Zbigniew Zamachowski i Ewa Błaszczyk, zafundowali widzom podróż do czasów, gdy Magda Umer i Agnieszka Osiecka czarowały swoją twórczością. Koncert, kiedy mnie już nie będzie, zamknął 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, a łzy wzruszenia lały się strumieniami. Igor Herbut swoim wykonaniem Wariatka tańczy przypomniał, że choć artystek już z nami nie ma, ich magia trwa wiecznie. Opole w tym roku zaskoczyło wszystkich nie tylko muzyką, ale i łzami. Finałowy koncert zamienił się w emocjonalny hołd dla Magdy Umer, a Krystyna Janda, jakby z innego świata, przypomniała, co to znaczy prawdziwa przyjaźń. Jej słowa o Umer chwyciły za serce, a amfiteatr zamarł w ciszy, jakby czas się zatrzymał. W świecie pełnym hałasu i sztuczności ten moment był jak powiew świeżego powietrza, przypominając, że prawdziwe emocje wciąż mają moc. Filip Heiser, znany z licznych życiowych zakrętów, postanowił zaskoczyć wszystkich i przyjął sakrament bierzmowania. W towarzystwie młodziutkiej narzeczonej, 41-letni prezenter odkrywa na nowo wiarę, a jego duchowa przemiana stała się tematem gorących dyskusji. Czyżby to była zapowiedź kolejnego sakramentu? Fani spekulują, czy Filip planuje ślub z niespełna 20-letnią Blanką, z którą już zamieszkał. Cóż, czas pokaże, jakie jeszcze niespodzianki szykuje nam ten kontrowersyjny gwiazdor. Opole 2026 przeszło do historii jako festiwal pełen klasy i elegancji, a widzowie nie mogą przestać piać z zachwytu. W sieci aż huczy od pochwał, a internauci jednogłośnie twierdzą, że to najlepsza edycja od lat. Scena amfiteatru gościła prawdziwe gwiazdy, które pokazały, że talent i pasja to coś, czego nie da się kupić za żadne pieniądze. Maciej Zakościelny, jak prawdziwy artysta, poruszył serca widzów, udowadniając, że nie trzeba sprzedawać kiełbasy, by zdobyć uznanie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Agnieszka Perepeczko, wiecznie młoda dusza polskiego show biznesu, znów zaskakuje. Tym razem 80-letnia, 4-letnia aktorka podbiła internet swoim egzotycznym rejsem do Nowej Kaledonii, gdzie w towarzystwie przyjaciółek pokazała, że wiek to tylko liczba. Jej nowa, odważna fryzura, drobne loki, przyciągnęła uwagę internautów, którzy nie szczędzili komplementów. Perepeczko udowadnia, że życie zaczyna się po 80-tce, a rytmiczne kołysanie się do muzyki to jej nowa specjalność. Magdalena Narożna, liderka zespołu Piękni i Młodzi, znowu zaskakuje. Tym razem w skąpym bikini, niczym Shakira, tańczy na plaży do swojego najnowszego hitu Money Money. Fani są zachwyceni, a komentarze pełne pochlebstw. Wygląda na to, że wakacyjna trasa zespołu nie tylko przynosi zyski, ale i sporo emocji. Ciekawe, co jeszcze pokaże nam ta gwiazda disco polo. Ach, lata 80. Czas, kiedy Genesis nie tylko podbijało listy przebojów, ale i serca fanów. Zespół, mimo plotek o rozpadzie, zaskoczył wszystkich, wracając z albumem Invisible Touch, który stał się ich największym komercyjnym sukcesem. Krytycy jednak mieli mieszane uczucia, twierdząc, że Phil Collins zdominował brzmienie zespołu, co przypominało jego solowe dokonania. Mimo to Invisible Touch pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów Genesis, pokazując, że nawet bez planu można stworzyć coś wielkiego.
2: Soundgarden prawie wyrzuciło Black Hole Sun do kosza. Tak, ten sam utwór, który stał się hymnem lat 90., mógł nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Gitarzysta Kim Thayil przyznał, że początkowo nie był przekonany do tego kawałka, bo nie pasował do surowego stylu zespołu. Na szczęście piosenka trafiła na album Super Unknown, otwierając zespołowi drzwi do mainstreamu. Tymczasem muzycy Soundgarden wciąż pracują nad nowym materiałem z wokalami Chrisa Cornella, ale nie spieszą się zbytnio, bo przecież po co się śpieszyć, prawda?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Javier Bardem, znany z oscarowej roli w To nie jest kraj dla starych ludzi, zaskakuje swoją miłością do ciężkich brzmień. Aktor przyznaje, że bez metalu nie potrafi funkcjonować, a Slipknot to jego ulubiona kołysanka. Zamiast relaksu przy spokojnych dźwiękach, Bardem wybiera koncerty Judas Priest i Iron Maiden, które oglądał już ponad 10 razy. Dla niego metal to nie tylko muzyka, ale sposób na życie i poczucie przynależności.
2: Letnia scena progresji już za chwilę stanie się Mekką dla fanów ciężkiego brzmienia. W przyszłym tygodniu ponad 20 międzynarodowych artystów zagra na dwóch scenach, serwując mieszankę metalcore'u, post-hardcore'u i new metalu. 18 czerwca na Summer Stage zagrają Bad Omens i Baby Metal, a Punch Stage rozgrzeją m.in. Paleface Swiss i Bury Tomorrow. Drugi dzień to występy Three Days Grace i Palais Royal, a całość zakończy się emocjonalnym Ultimate Emo Party. Wszystko to w zasięgu kilku kroków, z Food Zone i strefą VIP włącznie.
1: Tom Morello, znany gitarzysta z Rage Against the Machine, przyznał, że regularnie okrada swojego 15-letniego syna z pomysłów muzycznych. To właśnie Roman Morello stoi za sukcesem najnowszego singla Adjourned, który powstał we współpracy z Seriem Tankianem. Morello bez skrupułów przyznaje, że podkrada synowi riffy, bo przecież każdy akt sztuki to akt oporu. A już w październiku Morello zaprasza na swój festiwal Power to the People, gdzie zagrają m.in. Bruce Springsteen i Foo Fighters. Cóż, wygląda na to, że w rodzinie Morello talent muzyczny to prawdziwa rodzinna tradycja.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 15 stopni i zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. Pijany 22-letni Oskar wjechał autem w grupę znajomych, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Mimo szybkiej pomocy medycznej, poszkodowana zmarła w szpitalu. Kierowca został zatrzymany przez policję ponad godzinę po wypadku i przebywa w areszcie. Rafał Trzaskowski odniósł się do zarzutów o kupowanie niemieckiego siana dla warszawskiego ZOO. Prezydent Warszawy wyjaśnił, że ZOO zamówiło 90 ton siana od krajowego dostawcy, a importowana karma pochodzi z południowej Europy. Trzaskowski podkreślił, że niemiecka firma była jedynie pośrednikiem, a nie producentem paszy.
2: Maja Chwalińska wróciła do Polski po spektakularnym występie na Roland Garros, gdzie dotarła aż do finału. Na lotnisku Chopina w Warszawie przywitali ją fani, media i bliscy, podkreślając jej sukces. Chwalińska, która stała się jedną z największych niespodzianek French Open, już przygotowuje się do kolejnych wyzwań, w tym do Wimbledonu. Mimo że jej pozycja w rankingu znacznie się poprawiła, może jeszcze potrzebować gry w kwalifikacjach.
1: W Pruszkowie przy ulicy Ołówkowej znaleziono przedmiot przypominający pocisk artyleryjski. Służby, w tym policyjni saperzy z Warszawy, przez kilka godzin zabezpieczały teren. Ulica została całkowicie odcięta, a ruch przywrócono dopiero po zakończeniu akcji około godziny 23. Na miejscu obecne były wszystkie niezbędne służby, w tym Straż Miejska, Policja i Straż Pożarna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Strażacy z Jadowa apelują o pomoc po dramatycznym pożarze lasu w rejonie Międzylesia. W wyniku akcji gaśniczej stracili część sprzętu, a ich pojazd, Star 266, uległ awarii. Teraz trwa zbiórka na nowy wóz i odtworzenie wyposażenia. Druhowie podkreślają, że mimo strat są gotowi do działania, ale odbudowa jednostki bez wsparcia będzie trudna. Warszawskie cmentarze kryją ślady brutalnej przeszłości polskiej mafii lat 90. Groby dawnych bossów, takich jak Dziad, Pershing czy Wariat, wciąż przyciągają uwagę. Większość z nich zginęła w wyniku porachunków mafijnych, a ich pogrzeby bywały spektakularne. Te miejsca pamięci przypominają o krwawych wojnach gangów, które toczyły się w stolicy i jej okolicach. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych. 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w przydomowym zbiorniku wodnym i natychmiast przewieziony do szpitala w Krakowie. Prokuratura bada, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Rodzice dziecka są w szoku, a śledczy ustalają szczegóły zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dwie turystki z Czech wywołały kontrowersje, kąpiąc się nago w jednym z tatrzańskich jezior po słowackiej stronie. Nagranie z tego zdarzenia szybko trafiło do sieci, wywołując falę krytyki i przypominając o zasadach obowiązujących w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że kąpiel w jeziorach na terenie parku jest zabroniona, a za takie zachowanie grożą mandaty od 300 do ponad 3300 euro.
2: W Gliwicach doszło do rozwiązania sprawy dwóch brutalnych zbrodni sprzed lat. Roman C. i Tobiasz W. Zostali skazani na dożywocie za zamordowanie dwóch małżeństw. Pierwsza zbrodnia miała miejsce w 2001 roku, a druga w 2004. Sprawców ujęto po wypadku drogowym, co pozwoliło na odkrycie ich wcześniejszych przestępstw.
1: Od 14 czerwca Polregio wprowadza letni rozkład jazdy, co oznacza więcej pociągów nad morze dla mieszkańców Pomorza Zachodniego i turystów. Największe wzmocnienie dotyczy linii do Świnoujścia, gdzie w dni powszednie pojawi się 17 par pociągów, a w weekendy aż 19. Powracają także popularne połączenia do Kołobrzegu, takie jak Riviera i Harpun. Nowe połączenia ułatwią również dojazd do Mielna, Darłowa i Kamienia Pomorskiego. Na bałtyckich wyspach Uznam i Rugia pojawiły się setki pająków Nosferatu, znanych dotąd z południa Europy. Niemiecki Związek Ochrony Przyrody NABU odnotował rekordową liczbę zgłoszeń o tych pająkach, które mogą ugryźć człowieka. Nosferatu, dzięki ociepleniu klimatu, rozprzestrzenia się w całych Niemczech i może wkrótce dotrzeć do Polski. Pająk nie jest agresywny, ale zaleca się ostrożność, szczególnie osobom uczulonym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń. Na wyciągu krzesełkowym na Szrenice doszło do groźnego wypadku. Turysta spadł z wysokości około 5 metrów, próbując złapać okulary, które wypadły mu podczas jazdy. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami, a służby ratunkowe szybko zareagowały, choć ostatecznie transportowano go karetką. Eksperci przypominają, by nie podnosić barierek przed czasem i unikać chwytania przedmiotów, które spadły.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir. Alors je m'en remets au hasard.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na niemieckiej autostradzie A9 doszło do incydentu z udziałem polskiego busa. Pasażer, mający 1,5 promila alkoholu, znieważył funkcjonariuszy, pokazując im środkowy palec. Kierowca, choć trzeźwy, przyspieszył gwałtownie, co zakończyło się kontrolą i wysoką grzywną. Obaj mężczyźni staną teraz przed niemieckim sądem. Gruzja, małe państwo na Kaukazie, wciąż aspiruje do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej, mimo że jej rządząca partia Gruzińskie Marzenie jest bliżej Rosji. Konflikty z Rosją w ostatnich dekadach kosztowały Gruzję utratę około 20% terytorium. Obecnie kraj ten stawia na defensywną strategię obronną, dostosowaną do górskiego charakteru regionu. Mimo trudności, Gruzja nie rezygnuje z euroatlantyckich ambicji, choć okupowane przez Rosję regiony stanowią poważną przeszkodę.
1: 28-letni motocyklista z powiatu przemyskiego stracił prawo jazdy na 3 miesiące za brawurową jazdę na jednym kole. Do incydentu doszło 4 czerwca, a jego niebezpieczny manewr zakończył się mandatem w wysokości 1500 zł i 10 punktów karnych. Policja przypomina, że nowe przepisy jeszcze bardziej zaostrzą kary za takie zachowania na drogach.
2: Letnie upały ujawniają problem truskawkowych nóg, który dotyka wielu kobiet. Ciemne kropki na skórze to efekt zapchanych porów, które można usunąć domowymi sposobami. Prosty peeling z kawy i oleju kokosowego skutecznie wygładza skórę, przywracając jej nienaganny wygląd. Regularne stosowanie tego naturalnego kosmetyku pomaga odzyskać pewność siebie podczas noszenia letnich ubrań.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Gąbka do mycia naczyń może być jednym z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Jej porowata struktura i wilgoć sprzyjają namnażaniu się bakterii, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Specjaliści zalecają wymianę gąbki co kilka dni, a maksymalnie raz w tygodniu. Alternatywą mogą być szczotki do naczyń lub gąbki silikonowe, które szybciej wysychają i nie chłoną zabrudzeń.
1: W Gdańsku zatrzymano 60-latka, który próbował oszukać seniora metodą na policjanta. Mężczyzna usiłował wyłudzić ponad 11 tysięcy złotych, podając się za oficera prowadzącego tajną akcję. Dzięki szybkiej interwencji policji oszust trafił do aresztu, a pieniądze wróciły do właściciela. Grozi mu do 8 lat więzienia.
2: PZU uruchomiło program Młodzi z Mocą, który ma na celu wsparcie zdrowia psychicznego młodego pokolenia. Program integruje dotychczasowe projekty i nowe inicjatywy, tworząc holistyczne podejście do problemu. Integralną częścią jest kampania Odfiltruj rzeczywistość, realizowana z Universal Music Polska, która ma pomóc młodym zrozumieć, że świat online nie zawsze jest prawdziwy. W ramach kampanii powstał singiel Zuzy Jabłońskiej, który już trafił do emisji radiowej. Chwasty na trawniku to problem wielu ogrodników, ale można je zwalczyć domowym sposobem. Wystarczy przygotować oprysk z wody, octu spirytusowego, soli i płynu do mycia naczyń. Tę mieszankę najlepiej stosować w słoneczne dni, aby skutecznie pozbyć się niechcianych roślin. Po usunięciu chwastów warto zadbać o odpowiednie nawożenie trawy, by była zdrowa i odporna.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Zwierzęta nie płaczą łzami z powodu smutku, jak wyjaśnia weterynarz Dorota Sumińska. Łzy u czworonogów to reakcja na podrażnienie oczu. Sumińska podkreśla, że prawdziwy płacz zwierząt, szczególnie w rzeźniach, objawia się głośnym krzykiem, który często pozostaje niesłyszany.
2: Policjanci z Bolesławca zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o seryjne kradzieże paliwa. Główny podejrzany, 22-latek, usłyszał aż 14 zarzutów, w tym jazdy pod wpływem alkoholu i narkotyków. Podczas policyjnego pościgu doszło do kolizji z radiowozem. Wspólnik 22-latka również stanie przed sądem.
1: W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się 2 obrazy olejne znanych polskich malarzy – Teodora Aksentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym. Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dorota Olko, posłanka Lewicy, wzięła ślub z Michałem Danielewskim 7 czerwca. Uroczystość odbyła się na świeżym powietrzu, a suknia panny młodej przyciągnęła uwagę. Stylista Daniel Jakob Dali ocenił ją jako połączenie elegancji i nowoczesności, podkreślając dopasowany krój i bogate zdobienia. Cała stylizacja, łącząca klasykę z aktualnymi trendami, zachwyciła gości.
2: prezydent Karol Nawrocki, znany z zamiłowania do tatuaży, ma na ciele kilka wyjątkowych wzorów. Na piersi widnieje patriotyczny motyw z polskim orłem i flagą, a na plecach tatuaż związany z jego ulubioną drużyną, Lechią Gdańsk. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, również ma tatuaż. Małą kotwicę nad kostką lewej nogi. Oboje zazwyczaj noszą stroje, które zakrywają te ozdoby.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. W Krakowie odnotujemy 16 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie zobaczymy 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Chyży, znana prezenterka, postanowiła pokazać, że Egipt to nie tylko piramidy i faraonowie, ale także idealne miejsce na wakacje. Zrelaksowana i opalona, w skąpych kostiumach kąpielowych, udowodniła, że luksus nie musi kosztować fortuny. Chyży przekonuje, że Egipt to raj na ziemi, gdzie można cieszyć się słońcem i pięknymi plażami, bez obaw o zatrucia pokarmowe. Wygląda na to, że Egipt kusi, ale to Agnieszka przyciąga największą uwagę.
2: Na tegorocznym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Agnieszka Woźniak-Starak znowu pokazała, kto tu rządzi. Jej stylizacje były tak dopracowane, że nawet najbardziej złośliwi krytycy nie mieli się do czego przyczepić. Czarna gorsetowa suknia, śnieżnobiała kreacja na jedno ramię i intensywnie różowa suknia z wysokim rozcięciem. Każda z nich była hitem. Woźniak-Starak po raz kolejny udowodniła, że jest niekwestionowaną królową stylu, a jej modowe wybory to prawdziwa lekcja elegancji. Karolina Pisarek i Roger Sala, znani z życia na bogato, zorganizowali Gender Reveal Party, które mogłoby zawstydzić niejedną galę oscarową. Para ogłosiła, że na świat przyjdzie dziewczynka, a różowy dym i balony nie pozostawiły żadnych wątpliwości. Wszystko to w otoczeniu najbliższych, bo przecież nic nie cieszy bardziej niż różowe ubranka i różowy dym unoszący się nad głowami przyszłych rodziców. Czekamy na kolejne spektakularne wydarzenia z życia tej pary. Czerwiec rozpoczął się z hukiem dla fanów muzyki. Mystic Festival w Gdańsku przyciągnął tłumy miłośników metalu, a Gliwice gościły aż dwa koncerty Guns N' Roses. Slash, legendarny gitarzysta zespołu, zaskoczył wszystkich, odwiedzając po 13 latach swoją ulubioną restaurację w Katowicach. Co go tam przyciągnęło? Oczywiście pierogi z mięsem i placek z wołowym gulaszem, które skradły jego serce i żołądek.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Michał Stochel, młody wirtuoz akordeonu, zdeklasował konkurencję na Eurowizji dla młodych muzyków w Erywaniu, zdobywając dla Polski 4. triumf. Mimo tego sukcesu Polska nie będzie gospodarzem kolejnej edycji, ponieważ Łotwa już zarezerwowała sobie to miejsce. Eurowizja dla młodych muzyków zmienia zasady i od teraz będzie odbywać się co roku. Ciekawe, czy nasza minister kultury zdążyła już zaktualizować swój kalendarz.
2: Magdalena Narożna, królowa polskiego disco polo, otworzyła sezon plażowy w wielkim stylu. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi, znana z Tańca z Gwiazdami, podsumowała długi weekend, wijąc się w rytm swojego nowego hitu Money, Money w skąpym bikini. Internauci oszaleli z zachwytu, a jej zgrabna figura to efekt ciężkiej pracy, a nie rygorystycznej diety. A wszystko to przy dźwiękach, które przynoszą jej i zespołowi krocie, nawet 35 tysięcy złotych za koncert. Doda, królowa kontrowersji, znów przypomniała o swoim debiucie w Opolu z 2006 roku. Wtedy to Krzysztof Skiba, prowadzący imprezę, postanowił zabłysnąć żartem o jej inteligencji i konkursie Miss Mokrego Podkoszulka. Doda nie pozostała dłużna, pokazując mu środkowy palec, co oczywiście uchwycili fotoreporterzy. Dziś, po dwóch dekadach, piosenkarka przyznaje, że nigdy nie miała okazji porozmawiać ze Skibą o tym uroczym incydencie.
1: Jacek Rozenek, znany aktor, przeszedł przez prawdziwy życiowy rollercoaster. Po udarze mózgu w 2019 roku jego życie wywróciło się do góry nogami, a długi zaczęły się piętrzyć. Na ratunek przyszła Maria Samuel, która w tajemnicy spłaciła jego zobowiązania, nie informując go o tym. Teraz są małżeństwem, a Rozenek przyznaje, że gdyby wiedział o jej pomocy, nigdy by na to nie pozwolił. Cóż, miłość czasem wymaga nieco sprytu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zespół Metro, który w tym roku zdobył tytuł nadziei polskiej muzyki, nie zwalnia tempa i zaprasza na jesienną trasę koncertową 365 widoków na przyszłość. Po sukcesach na wiosennych i letnich scenach teraz czas na klubowe występy, które mają być mostem między przeszłością a przyszłością. Na koncertach usłyszymy najnowszy singiel Niepamięć, a wszystko to w atmosferze bezkompromisowych emocji. Bilety już dostępne, więc kto wie, może warto się pospieszyć, zanim znikną jak ciepłe bułeczki.
2: Chorzów stał się areną muzycznych fajerwerków podczas inauguracji Obrotowy Tour 2026. 90 tysięcy fanów odśpiewało 100 lat dla Mai Chwalińskiej, a stadion zamienił się w migoczące widowisko dzięki świecącym opaskom. Dawid Podsiadło i Sobel zaskoczyli wszystkich, ogłaszając wspólny projekt na przyszłoroczny festiwal Zorza. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowego muzycznego duetu, który zdominuje scenę? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie.
1: Kraków szykuje się na prawdziwą metalową ucztę. Już 12 czerwca klub Zaścianek stanie się areną dla legendarnych Venom Incorporated, którzy przypomną, czym jest prawdziwe, pierwotne zło black metalu. Towarzyszyć im będzie bielska furia Sempra, która z impetem zdobywa polską scenę death metalu. To wieczór, który połączy pokolenia fanów ciężkiego grania i na długo pozostanie w pamięci. Rush powrócił na scenę. Po ponad dekadzie ciszy i pożegnaniu z perkusistą Neilem Peartem, kanadyjska legenda rocka rozpoczęła trasę 50-something. Pierwszy koncert odbył się w Kalifornii, gdzie zespół zakończył swoją działalność w 2015 roku. Fani w Polsce mogą zacierać ręce, bo Rush zagra u nas po raz pierwszy w marcu przyszłego roku. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy znów usłyszymy Tom Sawyer na żywo?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 15 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Cmentarze w Warszawie i okolicach kryją groby dawnych przywódców mafii, którzy zginęli w brutalnych porachunkach. Henryk Niewiadomski, znany jako Dziad, spoczywa na cmentarzu Brudnowskim, gdzie podczas jego pogrzebu wypuszczono gołębie. Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing, został skremowany w Krakowie, a jego prochy spoczęły w Ołtarzewie. Wiesław Niewiadomski, wariat, zginął w strzelaninie na warszawskiej ulicy, a jego pogrzeb zgromadził setki osób. Na warszawskim Bemowie planowane jest wyburzenie galerii Bemowo, by na jej miejscu powstał kompleks mieszkaniowy. Węgierski deweloper chce zbudować 7 bloków, co spotkało się z oporem lokalnych radnych. Obawiają się oni hałasu z pobliskiego lotniska i utraty ważnego punktu rozrywkowego. Radni planują działania, które mogą zablokować inwestycje. W Warszawie zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa 86-letniego Aleksandra P. Główną sprawczynią okazała się Monika A., która z pomocą młodego wspólnika zabiła emeryta, by przejąć jego majątek. Ciało ofiary ukryto i zniszczono w ogniu. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej pomocnik na 25 lat więzienia.
2: W Pruszkowie na ulicy Ołówkowej znaleziono przedmiot przypominający pocisk artyleryjski, co wywołało szeroko zakrojoną akcję służb. Na miejscu interweniowali strażnicy miejscy, policjanci, strażacy oraz saperzy z Warszawy. Droga została zamknięta, a teren zabezpieczony. Ostatecznie podejrzany ładunek został bezpiecznie usunięty, a ruch na ulicy przywrócono.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska wróciła do Polski po historycznym finale we French Open. Na warszawskim lotnisku przywitał ją tłum fanów, dziennikarzy i najbliższych. Tenisistka, która zaskoczyła wszystkich swoim występem, nie ma jednak czasu na odpoczynek, bo już wkrótce czeka ją Wimbledon. Jej udział w londyńskim turnieju zależy od decyzji organizatorów, czy przyznają jej specjalną przepustkę. W Zielonce doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 2 młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie. 37-letni obywatel Turcji, podejrzany o wymuszenie pierwszeństwa, został zatrzymany i przebywa w areszcie. Prokuratura postawiła mu zarzuty naruszenia zasad

0: bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jeśli sąd potwierdzi jego winę, grozi mu do 8 lat więzienia.
1: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
0: Nowy Targ, historyczna stolica Podhala, to miasto z bogatą historią i unikalnym charakterem. Już w 1899 roku posiadało oświetlenie elektryczne, wyprzedzając Kraków. Miasto jest doskonałą bazą wypadową do zwiedzania polskich gór, a jego sercem jest rozległy rynek otoczony zabytkowymi kamienicami. Warto też odwiedzić najstarszy kościół na Podhalu, świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop. Na bałtyckich wyspach Uznam i Rugia, blisko polskiej granicy, pojawiły się pająki Nosferatu, dotychczas znane z południowej Europy. Niemiecki Związek Ochrony Przyrody NABU odnotował ponad 2,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących tych pająków. Nosferatu mogą ukąsić człowieka, ale robią to tylko w obronie własnej. Eksperci wskazują, że ich obecność to efekt globalnego ocieplenia i łagodniejszych zim. Na Podlasiu policyjna akcja Trzeźwy Poranek przyniosła zaskakujące wyniki. Zatrzymano 23 nietrzeźwych kierowców. Rekordzista, 29-latek z powiatu zambrowskiego, miał 2 promile alkoholu we krwi i prowadził mimo cofniętych uprawnień. W Starych Kupiskach zatrzymano ciężarówkę nauki jazdy, której kursant miał 1,5 promila. W nadchodzący weekend w Białymstoku spodziewane są przelotne opady deszczu. W piątek i sobotę temperatura w ciągu dnia osiągnie około 18 stopni Celsjusza. Noce będą chłodne, ale z soboty na niedzielę zrobi się cieplej, z temperaturą nie spadającą poniżej 11 stopni. Wiatr będzie lekki, a deszcz może pojawiać się przez cały dzień.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na popularnej kolei krzesełkowej na Szrenice doszło do groźnego wypadku. Turysta spadł z wysokości blisko 5 metrów, próbując złapać upuszczone okulary. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Specjaliści przypominają o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wyciągach.
1: Gmina Jerzmanowa na Dolnym Śląsku jest liderem pod względem wynagrodzeń w Polsce. Mediana pensji przekracza tam 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, co przewyższa nawet zarobki w Warszawie. Sukces finansowy regionu związany jest z przemysłem wydobywczym, w tym działalnością KGHM Polska Miedź. Jerzmanowa od lat utrzymuje pozycję obszaru o najwyższych dochodach w kraju.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą podobnie 18 stopni i zachmurzenie całkowite. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Koszykarze Arki i Dzików zmierzą się w walce o brązowy medal Orlen Basket Ligi. Obie drużyny, mimo porażek w półfinałach, wykazują ogromną determinację, by zakończyć sezon na podium. Trener Arki, Mantas Cesnauskis, podkreśla gotowość do walki, doceniając jednocześnie klasę rywali. Dziki, debiutujące w playoffach, mają szansę na najlepszy wynik w historii klubu, co byłoby ogromnym sukcesem dla warszawskiej drużyny. Bernardo Silva, portugalski pomocnik, zakończył swoją 9-letnią przygodę z Manchesterem City. W tym czasie zdobył z klubem aż 20 trofeów, w tym 6 tytułów mistrza Anglii i zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Silva był również kluczowym zawodnikiem reprezentacji Portugalii, z którą dwukrotnie wygrał Ligę Narodów. Jego kariera to ponad 450 meczów na różnych szczeblach i ponad 100 bramek. Podczas meczu towarzyskiego Dania-Ukraina Christian Eriksen ponownie upadł na murawę bez kontaktu z rywalem. Mecz przerwano, a piłkarz po kilku minutach odzyskał przytomność i o własnych siłach opuścił boisko. To przypomniało dramatyczne chwile z Euro 2020, kiedy Eriksen przeżył zatrzymanie akcji serca. Obecnie piłkarz przejdzie szczegółowe badania, by ustalić przyczynę incydentu. Cristiano Ronaldo, jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy na świecie, obecnie gra w saudyjskim klubie Al Nassr. W swojej karierze zdobył 4 razy Ligę Mistrzów z Realem Madryt i ustanowił rekordy strzeleckie w reprezentacji Portugalii. Poza boiskiem jest pierwszym sportowcem, który zarobił ponad $1 miliard, a jego popularność w mediach społecznościowych przekroczyła 1 miliard obserwujących. Ronaldo jest także znany z dbałości o zdrowie, regularnie oddaje krew i szpik kostny.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Daniel Malen, holenderski napastnik, podpisał 4-letni kontrakt z włoską Romą. Wcześniej grał w takich klubach jak Ajax Amsterdam, Arsenal, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund i Aston Villa. W barwach Romy zdobył już 15 goli w 20 meczach. Malen jest również ważnym zawodnikiem reprezentacji Holandii. Jeremy Doku, belgijski skrzydłowy Manchesteru City, zdobył z klubem Mistrzostwo Anglii i klubowe Mistrzostwo Świata. Wcześniej grał w Anderlechcie i Rennes, gdzie szybko zwrócił na siebie uwagę. W reprezentacji Belgii zadebiutował w 2020 roku i od tego czasu regularnie występuje na międzynarodowej arenie. Doku jest znany z szybkości i umiejętności dryblingu, co potwierdził rekordowymi występami w Premier League. Stadion w Kansas City, znany jako Geha Field at Arrowhead Stadium, jest jednym z gospodarzy Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026. Na tym obiekcie, mieszczącym 73 tysiące kibiców, odbędzie się 6 meczów, w tym 4 w fazie grupowej i 2 w fazie pucharowej. Stadion, który słynie z głośnego dopingu, przeszedł modernizację za $50 milionów, by sprostać wymaganiom FIFA. Romelu Lukaku, belgijski napastnik, zdobył swoje drugie mistrzostwo Włoch z Napoli w 2025 roku. W trakcie kariery klubowej rozegrał prawie 700 meczów, strzelając ponad 300 bramek. W reprezentacji Belgii jest najskuteczniejszym strzelcem w historii, z 89 golami w 124 występach. Lukaku, znany z gry w takich klubach jak Chelsea, Inter Mediolan i Roma, jest również poliglotą, mówiącym płynnie w 8 językach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska zachwyciła tenisowy świat, docierając do finału Roland Garros 2026 roku, gdzie przegrała z Mirą Andrejewą. Polka wygrała 6 meczów, tracąc tylko jednego seta. Mimo sukcesu Lindsay Davenport, legendarna tenisistka, wskazuje na potrzebę poprawy serwisu Chwalińskiej i wyraża obawy co do jej gry na szybkich kortach.
1: Aleksander Zverev zdobył swoje pierwsze wielkoszlemowe zwycięstwo, wygrywając Roland Garros. W emocjonującym finale pokonał Włocha Flavia Cobolliego w 5 setach. Mimo problemów ze skurczami, Zverev wytrzymał trudy meczu i triumfował 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Dzięki temu zwycięstwu zarobił niecałe 3 miliony euro, ale w rankingu ATP pozostaje na 3. miejscu.
2: Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej osiągnęła historyczny sukces, docierając do finału Roland Garros jako pierwsza kwalifikantka. Prezydent miasta, Marcin Bazylak, zapowiedział, że chce nadać jej tytuł honorowej obywatelki. Chwalińska, która teraz zajmuje 21 miejsce w rankingu WTA, stała się inspiracją dla kibiców na całym świecie.
1: Maja Chwalińska zaskoczyła wszystkich, docierając do finału Roland Garros i zdobywając 1,5 miliona euro nagrody. To o 300 tysięcy euro więcej, niż zarobiła przez całą dotychczasową karierę. Jednak od tej kwoty będzie musiała zapłacić podatek zarówno we Francji, jak i w Polsce. Minister Andrzej Domański wspomniał o możliwości zwolnienia z francuskiego podatku, ale eksperci uważają to za mało realne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Ekstraklasa przygotowuje się do obchodów stulecia, wprowadzając szereg nowości. wiadomości. Zaprezentowano odświeżone trofeum, specjalną piłkę Adidasa oraz okolicznościowe logo. Kluby mogą liczyć na rekordowe wsparcie finansowe w wysokości 300 milionów złotych, co ma pomóc w walce o europejskie puchary. Dodatkowo w lidze pojawią się nowoczesne technologie, takie jak półautomatyczny system wykrywania spalonych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie prognozowana temperatura to 15 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 943 odcinkiem, który zadebiutuje już 9 czerwca. W poprzednim odcinku Nana i Mały Yusuf zostali wydani bandytom, co wstrząsnęło Poirazem. Teraz Nana, mimo że udało jej się przechytrzyć ludzi trucizny, wpada w jego sidła. Trucizna, owładnięty rządzą zemsty, podaje jej śmiercionośną substancję. Poiraz, zdeterminowany, by uratować ukochaną, staje do brutalnej walki z przestępcą. Po dramatycznym starciu udaje mu się pokonać truciznę i zabiera Nanę do szpitala. Serial można oglądać codziennie o 16:05. Na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji w 408 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca. Jimena, zdesperowana i bez skrupułów, grozi doktorowi Ablowi Bueno, chcąc zniszczyć jego karierę, jeśli ujawni jej tajemnicę. Tymczasem zamożni rodzice Jimeny naciskają na nią i Manuela, by przenieśli się do Madrytu, próbując ratować ich małżeństwo. W pałacu atmosfera gęstnieje, gdy Romulo ostro strofuje nowego lokaja Salvadora za brak profesjonalizmu. Kuro i Martina zmagają się z poważnym kryzysem w związku, co dodatkowo podgrzewa emocje. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD.
1: M jak Miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Kasia, bohaterka serialu, plątała się w sieć kłamstw, które wkrótce mogą wyjść na jaw. Choć serial wraca na antenę TVP2 na początku września, nie wszystkie tajemnice zostaną od razu ujawnione. Kasia zmaga się z szantażem Sowińskiego, który zna prawdę o ojcostwie jej córki Zosi. Aneta, przyjaciółka Kasi, nie zamierza dłużej milczeć i naciska na nią, by wyznała prawdę Jakubowi i Mariuszowi. Czy Kasia odważy się przyznać do swoich błędów? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
2: Pierwsza miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory w 4235 odcinku, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po traumatycznych przeżyciach w kolumbijskim więzieniu, zmaga się z ciężkim stanem psychicznym. Kacper, obecny mąż Marysi, wykorzystuje tę sytuację, by przejąć pełną kontrolę nad jego leczeniem w klinice WeMed. Mariusz, brat Pawła, nie zamierza się poddać i wkracza do akcji z policją, oskarżając Kacpra o uwięzienie Pawła. Kacper jednak sprytnie usypia czujność funkcjonariuszy, zwiększając dawki leków dla Pawła. Czy Mariusz zdoła uwolnić brata spod wpływu Kacpra? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Akacjowa 38 dostarcza widzom coraz więcej emocji. W odcinku 900, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 29 czerwca, Blanka planuje wstąpić do klasztoru, a Diego zaczyna podejrzewać, że mówiła prawdę o narodzinach syna. Flora przypadkowo zatruwa Elpenę biszkoptem z trutką na szczury, co może mieć poważne konsekwencje. Agustina odkrywa, że pułkownik Valverde traci wzrok. W środę 1 lipca, w odcinku 902, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Tymczasem Arturo nie chce przyznać się do problemów ze wzrokiem, a Flora odkrywa, że Elpena często ją rysuje. Serial pełen jest intryg i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 891 odcinka, który zostanie wyemitowany 16 czerwca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Blanca, pełna determinacji, postanawia wrócić do domu Ursuli, by odkryć prawdę o zaginionym dziecku. Tymczasem Arturo i Silvia angażują się w pomoc hiszpańskim żołnierzom, co prowadzi do nieoczekiwanych konfliktów. Zazdrość Arturo wobec Estebana, nowego sojusznika Silvii, dodaje pikanterii całej sytuacji. W kamienicy narasta napięcie, a mieszkańcy muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie elegancja skrywa mroczne sekrety. W obsadzie m.in. Amparo Fernandez i Roger Berueso. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 412 odcinka. Katalina odkrywa, że Pelayo prowadził nieuczciwe interesy za jej plecami, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji. W międzyczasie Maria stara się pomóc Salvadorowi, a Jana i Manuel mierzą się z Ablem, który przyznaje się do współpracy z Jimeną. Simona przeżywa trudne chwile po decyzji Virtudes o opuszczeniu posiadłości. Manuel szuka porady prawnej w sprawie unieważnienia małżeństwa. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 16 czerwca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Serial przyciąga widzów fascynującymi historiami osadzonymi w dawnych epokach, pełnymi tajemnic i emocji.
2: Pierwsza miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory. W 4234 odcinku, który zadebiutuje w środę, 10 czerwca, Zenek staje przed najtrudniejszym wyborem w swoim życiu. Zmuszony do pożegnania się z synem Mironem, przeżywa chwile pełne łez i dramatyzmu. Tymczasem Seweryn otrzymuje przerażające wieści o wyłowieniu z Odry ciała kobiety, które może należeć do zaginionej Karoliny Kazanowej. Wrocławscy policjanci przekazują mu te informacje, a zrozpaczony mąż rusza do zakładu medycyny sądowej, by zidentyfikować zwłoki. Te wydarzenia wywołują lawinę pytań o przyszłość bohaterów i prawdziwą tożsamość kobiety z rzeki. Serial można oglądać na antenie Polsatu oraz w serwisie Polsat Box Go.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński ostro skrytykował Grzegorza Brauna, wykluczając jakąkolwiek współpracę z nim. Prezes PiS zapewnił, że wewnętrzne spory w partii wygasają, a Mateusz Morawiecki pozostaje ważnym politykiem, choć na razie czeka na swoją kolej. Kaczyński zaskakująco pochwalił jedną decyzję rządu Donalda Tuska dotyczącą wynagrodzeń, ale jednocześnie ostrzegł premiera przed trudną przyszłością. Rafał Sonik nie wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa, mimo że jego nazwisko pojawiło się w mediach jako potencjalny kandydat Koalicji Obywatelskiej i PSL. Poszukiwania odpowiedniego kandydata trwają, a prowadzi je Warszawska Centrala Platformy Obywatelskiej. Wśród rozważanych nazwisk są m.in. profesor Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej i profesor Jerzy Lis z Akademii Górniczo-Hutniczej. Tymczasem inne partie już ogłosiły swoich kandydatów, a Koalicja Obywatelska musi się spieszyć z decyzją. Chcecie ty?
3: Lewica ogłosiła swoją kandydatkę na prezydenta Krakowa. O urząd powalczy posłanka Daria Gosek-Popiołek. Jej start oznacza, że kampania w Krakowie nabiera tempa, a Lewica chce zaprezentować własną wizję miasta. Kandydatura Gosek-Popiołek to próba zdobycia poparcia wśród wyborców zainteresowanych sprawami miejskimi i ekologicznymi.
2: Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednie rozmowy w obliczu narastających napięć między krajami. Konflikt wywołała decyzja Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co w Polsce budzi kontrowersje. W odpowiedzi prezes IPN Karol Nawrocki rozważa odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Tusk podkreśla, że współpraca jest kluczowa w obliczu rosyjskiego zagrożenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na Dominikanie doszło do tragicznej katastrofy prywatnego odrzutowca. Samolot eksplodował podczas awaryjnego lądowania w pobliżu lotniska La Romana. W wyniku zdarzenia zginęli pilot oraz drugi pilot. Władze prowadzą śledztwo, aby ustalić przyczyny wypadku. Historyczne wnętrza Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku stały się miejscem gali Polish Fashion Day 2026. Wydarzenie, które odbyło się 6 czerwca, promowało polski design, łącząc modę z twórczością Fryderyka Chopina. Największe zainteresowanie wzbudziła kolekcja Modern Chopin Vision autorstwa Natalii Ślizowskiej, która połączyła estetykę XIX wieku z nowoczesnym designem. Wydarzenie przyciągnęło projektantów i gości z Polski i Stanów Zjednoczonych, podkreślając rosnącą pozycję polskiej mody na światowych rynkach.
3: Policjanci z Radomska zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała wyłudzić blisko 4 miliony złotych. Do zatrzymań doszło 1 czerwca na Mazowszu w wyniku szeroko zakrojonej akcji. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim. Zatrzymanym postawiono zarzuty kierowania i udziału w grupie przestępczej oraz przestępstw gospodarczych, za co grozi nawet 25 lat więzienia.
2: W Biedronce pojawiła się nowa oferta odzieżowa na lato 2026. Hitem sezonu jest plisowana spódnica, dostępna za jedyne niecałe 25 zł. To uniwersalny element garderoby, który można łączyć zarówno z t-shirtem i trampkami, jak i elegancką koszulą i szpilkami. Spódnica dostępna jest w różnych kolorach i rozmiarach, idealna na letnie stylizacje.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Dżinsy mogą szybko stracić swój kształt i kolor, jeśli nie zadbamy o prawidłowe pranie. Ekspertka Ewa Michalewicz radzi unikać prania po każdym użyciu, przepełniania pralki, suszenia w suszarkach bębnowych i używania zbyt gorącej wody. Zaleca pranie w niskiej temperaturze, używanie płynnych detergentów i dodawanie octu zamiast płynu do płukania. Dzięki temu dżinsy zachowają swój wygląd na dłużej.
2: Tegoroczne lato zapowiada się wyjątkowo upalnie. Prognozy wskazują na tropikalne temperatury i minimalne opady deszczu. W sierpniu szczególnie dotkliwe susze mogą wystąpić w północnych i zachodnich regionach Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed falami gorąca, które mogą przekraczać 30 stopni Celsjusza. Na stacji paliw w miejscowości Stale doszło do brutalnego rozboju. 43-letni mężczyzna, grożąc młotkiem, zmusił pracownika do wydania ponad 4000 zł, papierosów i alkoholu. Dzięki szybkiej reakcji policji z Tarnobrzega sprawca został zatrzymany. Teraz grozi mu do 20 lat więzienia. Policjanci z Łodzi, Poddębic i Łęczycy zatrzymali 23-latka podejrzanego o oszustwa metodą na policjanta. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące po tym, jak wpadł na gorącym uczynku w Łęczycy. Udało się odzyskać część wyłudzonych od seniorów pieniędzy. Sprawa jest rozwojowa, a podejrzanemu grozi nawet 20 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Premier Donald Tusk, mimo licznych obowiązków, znalazł czas na rodzinny spacer z żoną Małgorzatą i wnukami. Rodzina spędziła miłe popołudnie, delektując się lodami i naleśnikami. To wyjątkowe chwile, które pokazują, jak ważna jest dla premiera bliskość z najbliższymi.
2: marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska spędziła wspaniałe popołudnie w Sopocie z rodziną, ciesząc się czasem z wnukiem Jankiem. Podczas wizyty nad morzem aktywnie bawiła się z wnukiem, pokazując swoje zaangażowanie i troskę o najbliższych. W tym czasie jej mąż zajął się zakupami, a na liście dominowały zdrowe warzywa. Kidawa-Błońska dba o zdrowie rodziny, serwując owoce zamiast słodyczy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę także wynoszącą 20 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Opolska scena wczoraj wieczorem zamieniła się w teatr emocji i wspomnień. Aktorzy, w tym Zbigniew Zamachowski i Ewa Błaszczyk, zafundowali widzom podróż do czasów, gdy Magda Umer i Agnieszka Osiecka czarowały swoją twórczością. Koncert Kiedy mnie już nie będzie zamknął 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, a łzy wzruszenia lały się strumieniami. Igor Herbut swoim wykonaniem Wariatka tańczy przypomniał, że choć artystek już z nami nie ma, ich magia trwa wiecznie. Anna Wyszkoni świętuje 3 dekady na scenie muzycznej, ale to nie jej głos, a odważna kreacja skradła show na festiwalu w Opolu. Wokalistka, znana z zespołu Łzy, teraz solowo podbija serca fanów, a przy okazji wywołuje burzę w internecie. W wywiadzie dla SK.pl Wyszkoni z humorem odpiera krytykę, podkreślając, że jej styl to wyraz osobistej wolności. Jak sama mówi, nie ma czasu na przejmowanie się konwenansami, ponieważ życie może zaskoczyć w każdej chwili. Opole w tym roku zaskoczyło wszystkich nie tylko muzyką, ale i łzami. Finałowy koncert zamienił się w emocjonalny hołd dla Magdy Umer, a Krystyna Janda, jakby z innego świata, przypomniała, co to znaczy prawdziwa przyjaźń. Jej słowa o Umer chwyciły za serce, a amfiteatr zamarł w ciszy, jakby czas się zatrzymał. W świecie pełnym hałasu i sztuczności ten moment był jak powiew świeżego powietrza, przypominając, że prawdziwe emocje wciąż mają moc.
2: Emilka z Sanatorium Miłości Ósmej znów na językach. Po raz kolejny zawiodła się na Henryku, z którym łączyła ją burzliwa relacja. Choć ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych sugerowały coś więcej, Emilka jasno stwierdza, że zaufanie to delikatna sprawa. Zamiast rozpaczać, wybiera uśmiech i dobrą zabawę, bo przecież lato dopiero się zaczyna. Fani nie szczędzą jej wsparcia, a Henio zostaje tylko lekcją na przyszłość. Netflix szykuje prawdziwą muzyczną bombę. Już 7 października na platformie zadebiutuje film Mniej Obcy, opowiadający o życiu Jana Borysewicza, lidera Lady Punk. To nie tylko rock'n'rollowa jazda bez trzymanki, ale też brutalna lekcja o cenie artystycznej wolności. Mikołaj Bukrewicz, debiutant w roli Borysewicza, zmierzy się z legendą, a widzowie przekonają się, że marzenia mogą kosztować więcej, niż się wydaje.
1: W polskiej wersji Love is Blind emocje sięgają zenitu. Julia, która oberwała sporym hejtem, teraz otrzymuje wsparcie po ujawnieniu przez Paulinę pikantnych szczegółów o Kamilu. Okazuje się, że Kamil, który miał być ideałem, nie jest tak święty, jak się wydawało. Afera z Norwegii, flirt w jacuzzi i tajemnicza dziewczyna to dopiero początek dramatu. Czyżby miłość naprawdę była ślepa? Opole 2026 zakończyło się nie tylko muzycznym uniesieniem, ale i prawdziwą, modową rewolucją. Na scenie pojawiły się gwiazdy w białych kreacjach, które bardziej przypominały ślubny wybieg niż festiwal muzyczny. Ewa Błaszczyk, Olga Bończyk i Natalia Schroeder skradły show, a amfiteatr zamienił się w miejsce, gdzie elegancja i szyk nie miały sobie równych. Kto by pomyślał, że Opole stanie się stolicą mody ślubnej? Agnieszka Perepeczko, wiecznie młoda dusza polskiego showbiznesu, znów zaskakuje. Tym razem 80-letnia, 4-letnia aktorka podbiła internet swoim egzotycznym rejsem do Nowej Kaledonii, gdzie w towarzystwie przyjaciółek pokazała, że wiek to tylko liczba. Jej nowa, odważna fryzura, drobne loki, przyciągnęła uwagę internautów, którzy nie szczędzili komplementów. Perepeczko udowadnia, że życie zaczyna się po 80-tce, a rytmiczne kołysanie się do muzyki to jej nowa specjalność. Magdalena Narożna, liderka zespołu Piękni i Młodzi, znowu zaskakuje. Tym razem w skąpym bikini, niczym Shakira, tańczy na plaży do swojego najnowszego hitu Money Money. Fani są zachwyceni, a komentarze pełne pochlebstw. Wygląda na to, że wakacyjna trasa zespołu nie tylko przynosi zyski, ale i sporo emocji. Ciekawe, co jeszcze pokaże nam ta gwiazda disco polo. Na chwilę przed startem Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026 światło dzienne ujrzał album, który ma być muzycznym tłem dla tego wielkiego wydarzenia. Wśród 45 artystów, którzy wzięli udział w projekcie, znajdziemy takie gwiazdy jak Shakira, Burna Boy, 21 Savage czy nawet The Rolling Stones. Album to prawdziwy miks gatunków, od popu, przez hip-hop, aż po K-pop i reggaeton, wszystko to, by oddać różnorodność i energię mundialu. Wygląda na to, że piłka nożna nie tylko łączy narody na boisku, ale teraz także na parkiecie tanecznym. Javier Bardem, znany z oscarowej roli w To nie jest kraj dla starych ludzi, zaskakuje swoją miłością do ciężkich brzmień. Aktor przyznaje, że bez metalu nie potrafi funkcjonować, a Slipknot to jego ulubiona kołysanka. Zamiast relaksu przy spokojnych dźwiękach, Bardem wybiera koncerty Judas Priest i Iron Maiden, które oglądał już ponad 10 razy. Dla niego metal to nie tylko muzyka, ale sposób na życie i poczucie przynależności.
2: Letnia scena progresji już za chwilę stanie się Mekką dla fanów ciężkiego brzmienia. W przyszłym tygodniu ponad 20 międzynarodowych artystów zagra na dwóch scenach, serwując mieszankę metalcore'u, post-hardcore'u i new metalu. 18 czerwca na Summer Stage zagrają Bad Omens i Baby Metal, a Punch Stage rozgrzeją m.in. Paleface Swiss i Bury Tomorrow. Drugi dzień to występy Three Days Grace i Palais Royal, a całość zakończy się emocjonalnym Ultimate Emo Party. Wszystko to w zasięgu kilku kroków, z Food Zone i strefą VIP włącznie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 19 stopni i małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: lat.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: W pobliżu Międzylesia doszło do największego pożaru lasu w tej części województwa, który strawił 300 hektarów. Strażacy z OSP Jadów, którzy brali udział w akcji, stracili cenny sprzęt i uszkodzili wóz bojowy. Rozpoczęto zbiórkę funduszy na zakup nowego pojazdu i odtworzenie wyposażenia. Druhowie apelują o wsparcie, by móc dalej skutecznie nieść pomoc.
3: Rafał Trzaskowski odniósł się do zarzutów o kupowanie niemieckiego siana dla warszawskiego ZOO. Prezydent Warszawy wyjaśnił, że ZOO zamówiło 90 ton siana od krajowego dostawcy, a importowana karma pochodzi z południowej Europy. Trzaskowski podkreślił, że niemiecka firma była jedynie pośrednikiem, a nie producentem paszy.
2: Maja Chwalińska wróciła do Polski po spektakularnym występie na Roland Garros, gdzie dotarła aż do finału. Na lotnisku Chopina w Warszawie przywitali ją fani, media i bliscy, podkreślając jej sukces. Chwalińska, która stała się jedną z największych niespodzianek French Open, już przygotowuje się do kolejnych wyzwań, w tym do Wimbledonu. Mimo że jej pozycja w rankingu znacznie się poprawiła, może jeszcze potrzebować gry w kwalifikacjach. W Zielonce pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Zatrzymano 37-letniego obywatela Turcji, który miał wykonać nieprawidłowy manewr na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów. Prokuratura postawiła mu zarzuty naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Śledczy badają teraz dokładne okoliczności zdarzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Pruszkowie przy ulicy Ołówkowej znaleziono przedmiot przypominający pocisk artyleryjski. Służby, w tym policyjni saperzy z Warszawy, przez kilka godzin zabezpieczały teren. Ulica została całkowicie odcięta, a ruch przywrócono dopiero po zakończeniu akcji około godziny 23. Na miejscu obecne były wszystkie niezbędne służby, w tym Straż Miejska, Policja i Straż Pożarna. Warszawskie cmentarze kryją ślady brutalnej przeszłości polskiej mafii lat 90. Groby dawnych bossów, takich jak Dziad, Pershing czy Wariat, wciąż przyciągają uwagę. Większość z nich zginęła w wyniku porachunków mafijnych, a ich pogrzeby bywały spektakularne. Te miejsca pamięci przypominają o krwawych wojnach gangów, które toczyły się w stolicy i jej okolicach. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych. 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w przydomowym zbiorniku wodnym i natychmiast przewieziony do szpitala w Krakowie. Prokuratura bada, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Rodzice dziecka są w szoku, a śledczy ustalają szczegóły zdarzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dwie turystki z Czech wywołały kontrowersje, kąpiąc się nago w jednym z tatrzańskich jezior po słowackiej stronie. Nagranie z tego zdarzenia szybko trafiło do sieci, wywołując falę krytyki i przypominając o zasadach obowiązujących w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że kąpiel w jeziorach na terenie parku jest zabroniona, a za takie zachowanie grożą mandaty od 300 do ponad 3300 euro.
2: W Gliwicach doszło do rozwiązania sprawy dwóch brutalnych zbrodni sprzed lat. Roman C. i Tobiasz W. zostali skazani na dożywocie za zamordowanie dwóch małżeństw. Pierwsza zbrodnia miała miejsce w 2001 roku, a druga w 2004. Sprawców ujęto po wypadku drogowym, co pozwoliło na odkrycie ich wcześniejszych przestępstw. Hotele Gołębiewski, znane z luksusowych obiektów w Polsce, otwierają nowy kompleks w Pobierowie. Oficjalne otwarcie nadmorskiego hotelu zaplanowano na 10 czerwca. Sieć, która rozpoczęła swoją działalność na Mazurach, teraz obejmuje niemal cały kraj, z wyjątkiem Podkarpacia i Bieszczad.
3: Od 14 czerwca Polregio wprowadza letni rozkład jazdy, co oznacza więcej pociągów nad morze dla mieszkańców Pomorza Zachodniego i turystów. Największe wzmocnienie dotyczy linii do Świnoujścia, gdzie w dni powszednie pojawi się 17 par pociągów, a w weekendy aż 19. Powracają także popularne połączenia do Kołobrzegu, takie jak Riviera i Harpun. Nowe połączenia ułatwią również dojazd do Mielna, Darłowa i Kamienia Pomorskiego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na bałtyckich wyspach Uznam i Rugia pojawiły się setki pająków Nosferatu, znanych dotąd z południa Europy. Niemiecki Związek Ochrony Przyrody NABU odnotował rekordową liczbę zgłoszeń o tych pająkach, które mogą ugryźć człowieka. Nosferatu, dzięki ociepleniu klimatu, rozprzestrzenia się w całych Niemczech i może wkrótce dotrzeć do Polski. Pająk nie jest agresywny, ale zaleca się ostrożność, szczególnie osobom uczulonym. Na wyciągu krzesełkowym na Szrenice doszło do groźnego wypadku. Turysta spadł z wysokości około 5 metrów, próbując złapać okulary, które wypadły mu podczas jazdy. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami, a służby ratunkowe szybko zareagowały, choć ostatecznie transportowano go karetką. Eksperci przypominają, by nie podnosić barierek przed czasem i unikać chwytania przedmiotów, które spadły.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy podobnie 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od wtorku, 9 czerwca, na stacjach benzynowych w Polsce obowiązują nowe, niższe, maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 kosztuje teraz maksymalnie 5 zł i 93 grosze za litr, a olej napędowy około 6 zł i 50 groszy. To efekt obniżek hurtowych, które miały miejsce w weekend. Od marca benzyna potaniała o 23 grosze, a olej napędowy o ponad złotówkę. Mimo to na światowych rynkach ceny ropy rosną z powodu napięć na Bliskim Wschodzie. Na razie jednak kierowcy mogą cieszyć się tańszym tankowania.
2: Główny inspektorat sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące pyłku kwiatowego firmy Sądecki Bartnik. W jednej z partii tego popularnego produktu wykryto niebezpieczne substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Chodzi o alkaloidy pirolizydynowe, które w nadmiarze mogą prowadzić do uszkodzeń wątroby. Producent natychmiast rozpoczął wycofywanie zanieczyszczonej partii z rynku. Konsumenci, którzy posiadają ten produkt, powinni sprawdzić jego numer partii i zaprzestać jego używania. To ważne dla bezpieczeństwa zdrowotnego.
1: Rząd rozważa wprowadzenie podwójnych emerytur dla funkcjonariuszy mundurowych, którzy rozpoczęli służbę przed 1999 rokiem. To odpowiedź na wieloletnie postulaty byłych funkcjonariuszy, którzy mimo płacenia składek do ZUS nie mogą pobierać dwóch świadczeń. Obecnie trwają analizy dotyczące kosztów i liczby osób, które mogłyby skorzystać z nowych przepisów. Prace zaangażowane są Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, MON oraz EMSWiA. Choć decyzje jeszcze nie zapadły, dla wielu emerytowanych funkcjonariuszy to pierwszy realny sygnał na zmianę. Centralne Biuro Śledcze Policji razem z Krajową Administracją Skarbową udaremniło próbę przemytu 1 tony heroiny. Narkotyki były ukryte w transporcie cegieł pochodzących z Dubaju. To największa udaremniona próba przemytu heroiny w historii Polski. O szczegółach tej akcji poinformowali minister finansów Andrzej Domański i szef EMSW IA Marcin Kierwiński. Narkotyki zostały przejęte w całości przez służby.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rząd wprowadza nowy podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych, który wyniesie 75% od przychodów przekraczających ustalony próg. Podatek będzie działał wstecz, obejmując przychody od 1 marca, mimo że przepisy wejdą w życie dopiero 1 sierpnia. Mechanizm obliczania progu jest skomplikowany i opiera się na ubiegłorocznej marży, powiększonej o 1/5. Szacuje się, że Orlen zapłaci około 3 miliardów złotych, a inne firmy około 2 miliardów. Nowa danina ma pomóc sfinansować pakiety osłonowe, które kosztują budżet państwa 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Słynna cukiernia A, Blikle w Warszawie, może uniknąć eksmisji z lokalu przy Nowym Świecie. Miasto nie umorzy długu, który przekroczył 2 miliony złotych, ale proponuje jego spłatę w 48 ratach. Decyzję w tej sprawie podejmą warszawscy radni na sesji 11 czerwca. Problemy finansowe cukierni zaczęły się w czasie pandemii, kiedy przestała płacić czynsz. Od tego czasu opłaty wzrosły do 122 tysięcy złotych miesięcznie. Kluczowa decyzja o przyszłości kawiarni zapadnie już za kilka dni.
2: Ministerstwo Finansów planuje podnieść limit zwolnienia z podatku PCC z 1000 zł do 3000 zł. Zmiana ta ma uprościć transakcje na popularnych platformach sprzedażowych, takich jak Vinted czy OLX. Obecnie kupujący używane przedmioty o wartości powyżej 1000 zł muszą płacić podatek i składać deklaracje. Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. To oznaczałoby, że większość zakupów nie będzie już wymagała dodatkowych formalności. Zmiana ma na celu dostosowanie przepisów do obecnych realiów gospodarczych.
1: Na Dolnym Śląsku trwa śledztwo w sprawie podejrzenia zmowy płacowej między 4 dużymi firmami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wspierany przez policję, przeprowadził kontrolę w siedzibach firm z branży motoryzacyjnej i farmaceutycznej. Podejrzewa się, że przedsiębiorstwa mogły zawrzeć nielegalne porozumienie, by nie zatrudniać sobie nawzajem pracowników i sztucznie zaniżać wynagrodzenia. Jeśli zarzuty się potwierdzą, firmy mogą zostać ukarane grzywną do 10% rocznego obrotu. Śledztwo jest w toku, a UOKiK analizuje zebrane dowody.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Wydarzenie miało miejsce podczas Regionalnego Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Gdyni. Celem partnerstwa jest wzmocnienie polskiego przemysłu obronnego poprzez rozwój krajowego łańcucha dostaw i wspieranie przedsiębiorców. Porozumienie jest częścią programu Polska Safe, który otwiera nowe możliwości dla tysięcy polskich firm. Inicjatywa ma na celu zwiększenie odporności i niezależności kraju w obszarze obronności.
1: Niemiecki rząd napotyka trudności w planowanej inwestycji w producenta czołgów KNDS. Transakcja zakupu 40% udziałów w tej francusko-niemieckiej firmie stoi pod znakiem zapytania. Powodem jest spadek wyceny spółki z od 20 do 25 miliardów euro do poniżej 15 miliardów euro. Właściciele obawiają się także zbyt dużej ingerencji państwa, co może zniechęcić ich do sprzedaży akcji. Niemiecki rząd dąży do uzyskania prawa weta, co budzi niepokój inwestorów. Sytuacja jest dynamiczna, a przyszłość inwestycji niepewna.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 943 odcinkiem, który zadebiutuje już 9 czerwca. W poprzednim odcinku Nana i Mały Yusuf zostali wydani bandytom, co wstrząsnęło Poirazem. Teraz Nana, mimo że udało jej się przechytrzyć ludzi trucizny, wpada w jego sidła. Trucizna, owładnięty rządzą zemsty, podaje jej śmiercionośną substancję. Poiraz, zdeterminowany, by uratować ukochaną, staje do brutalnej walki z przestępcą. Po dramatycznym starciu udaje mu się pokonać truciznę i zabiera Nanę do szpitala. Serial można oglądać codziennie o 16:05. Na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji w 408 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca. Jimena, zdesperowana i bez skrupułów, grozi doktorowi Ablowi Bueno, chcąc zniszczyć jego karierę, jeśli ujawni jej tajemnicę. Tymczasem zamożni rodzice Jimeny naciskają na nią i Manuela, by przenieśli się do Madrytu, próbując ratować ich małżeństwo. W pałacu atmosfera gęstnieje, gdy Romulo ostro strofuje nowego lokaja Salvadora za brak profesjonalizmu. Kuro i Martina zmagają się z poważnym kryzysem w związku, co dodatkowo podgrzewa emocje. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także na platformie TVP VOD. M jak miłość powraca z emocjonującym wątkiem, który z pewnością wstrząśnie widzami. Joanna, nowa bohaterka, zagraża małżeństwu Rogowskich, a jej romans z Arturem nabiera tempa. Po wakacjach zobaczymy, jak Marysia odkrywa zdradę i podejmuje decyzję o rozstaniu. Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, nie zamierza się wycofać, a jej relacja z Arturem staje się coraz bardziej skomplikowana. W międzyczasie Sakowicz wystąpiła w serialu Szpital Świętej Anny jako ciężarna pacjentka, co wywołało spekulacje na temat jej postaci w M jak miłość. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji.
1: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Kasia, bohaterka serialu, plątała się w sieć kłamstw, które wkrótce mogą wyjść na jaw. Choć serial wraca na antenę TVP2 na początku września, nie wszystkie tajemnice zostaną od razu ujawnione. Kasia zmaga się z szantażem Sowińskiego, który zna prawdę o ojcostwie jej córki Zosi. Aneta, przyjaciółka Kasi, nie zamierza dłużej milczeć i naciska na nią, by wyznała prawdę Jakubowi i Mariuszowi. Czy Kasia odważy się przyznać do swoich błędów? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4235 odcinku serialu Pierwsza Miłość Łukasz Meyer wreszcie wychodzi na wolność po długich latach za kratami. Pragnie zacząć nowe życie, odcinając się od przeszłości i Marty. Jednak los ma inne plany, gdyż dawne uczucia i nierozwiązane sprawy wracają ze zdwojoną siłą. Marta pojawia się w jego życiu w najmniej oczekiwanym momencie, co może przynieść kolejny dramatyczny zwrot w ich relacji. Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 11 czerwca. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Pierwsza Miłość to opowieść pełna emocji, miłości i dramatycznych zwrotów akcji, która od lat przyciąga wiernych widzów.
2: Serial Akacjowa 38 dostarcza widzom coraz więcej emocji. W odcinku 900, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 29 czerwca, Blanka planuje wstąpić do klasztoru, a Diego zaczyna podejrzewać, że mówiła prawdę o narodzinach syna. Flora przypadkowo zatruwa Elpenę biszkoptem z trutką na szczury, co może mieć poważne konsekwencje. Agustina odkrywa, że pułkownik Valverde traci wzrok. W środę 1 lipca, w odcinku 902, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Tymczasem Arturo nie chce przyznać się do problemów ze wzrokiem, a Flora odkrywa, że Elpena często ją rysuje. Serial pełen jest intryg i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany. Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i intryg. W nadchodzącym 890 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 czerwca o godzinie 18:25 na TVP1, czekają nas zawirowania w relacjach między mieszkańcami kamienicy. Leonor organizuje przyjęcie dla Blanki, co wywołuje niezadowolenie Ursuli, pominiętej przy planowaniu uroczystości. Ursula, czując się urażona, zaczyna knuć zemstę przeciwko sąsiadom. Tymczasem Rosina próbuje pozbyć się Jacinta, ale Casilda stawia opór, grożąc szantażem kulinarnym. Dodatkowo, prawdziwy Inigo, który stracił pamięć, prowadzi poważną rozmowę z Florą i Inigo. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji opowieść z początku XX wieku, która niezmiennie przyciąga przed ekrany tysiące widzów.
1: 411 odcinku serialu La Promesa – Pałac Tajemnic emocje sięgną zenitu. Dr Abel Bueno ujawnia, że ciąża Jimeny była jedynie mistyfikacją, co wprawia Manuela w osłupienie. W rezydencji dochodzi do dramatycznej konfrontacji, gdy Catalina ratuje hrabiego de Anila przed śmiertelnym strzałem Cavendisha. Tymczasem księżna de Los Infantes zaczyna podejrzewać, że Vera jest podobna do córki arystokratów. Markiza niepokoi się rosnącą zażyłością między Margaritą a hrabią de Ayala. Odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek 15 czerwca o godzinie 15:05 na TVP2. Serial La Promesa – Pałac Tajemnic to prawdziwa gratka dla miłośników dworskich intryg i mrocznych sekretów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie dobra, a dla Poznania umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński ostro skrytykował Grzegorza Brauna, wykluczając jakąkolwiek współpracę z nim. Prezes PiS zapewnił, że wewnętrzne spory w partii wygasają, a Mateusz Morawiecki pozostaje ważnym politykiem, choć na razie czeka na swoją kolej. Kaczyński zaskakująco pochwalił jedną decyzję rządu Donalda Tuska dotyczącą wynagrodzeń, ale jednocześnie ostrzegł premiera przed trudną przyszłością. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednie rozmowy w obliczu narastających napięć między krajami. Konflikt wywołała decyzja Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co w Polsce budzi kontrowersje. W odpowiedzi prezes IPN Karol Nawrocki rozważa odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Tusk podkreśla, że współpraca jest kluczowa w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Dwie czeskie turystki naruszyły zasady ochrony przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym, kąpiąc się nago w jednym z chronionych jezior. Ich zachowanie zostało nagrane i szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę oburzenia. Za ten wybryk grozi im kara finansowa do 300 euro. Kąpiel w tatrzańskich jeziorach jest niebezpieczna dla delikatnego ekosystemu, który jest domem dla unikatowych gatunków.
1: Policjanci z Radomska zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała wyłudzić blisko 4 miliony złotych. Do zatrzymań doszło 1 czerwca na Mazowszu w wyniku szeroko zakrojonej akcji. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim. Zatrzymanym postawiono zarzuty kierowania i udziału w grupie przestępczej oraz przestępstw gospodarczych, za co grozi nawet 25 lat więzienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Biedronce pojawiła się nowa oferta odzieżowa na lato 2026. Hitem sezonu jest plisowana spódnica, dostępna za jedyne niecałe 25 zł. To uniwersalny element garderoby, który można łączyć zarówno z t-shirtem i trampkami, jak i elegancką koszulą i szpilkami. Spódnica dostępna jest w różnych kolorach i rozmiarach. Idealna na letnie stylizacje. Ćma bukszpanowa, inwazyjny owad z Azji, stanowi poważne zagrożenie dla ogrodów, szybko niszcząc roślinność. Zamiast chemii warto sięgnąć po domowe sposoby, jak mąka czy proszek do pieczenia, które skutecznie eliminują larwy. Te naturalne metody są łatwe do zastosowania i mogą być powtarzane przez cały sezon wegetacyjny. Gąbka do mycia naczyń może być jednym z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Jej porowata struktura i wilgoć sprzyjają namnażaniu się bakterii, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Specjaliści zalecają wymianę gąbki co kilka dni, a maksymalnie raz w tygodniu. Alternatywą mogą być szczotki do naczyń lub gąbki silikonowe, które szybciej wysychają i nie chłoną zabrudzeń.
1: Dżinsy mogą szybko stracić swój kształt i kolor, jeśli nie zadbamy o prawidłowe pranie. Ekspertka Ewa Michalewicz radzi unikać prania po każdym użyciu, przepełniania pralki, suszenia w suszarkach bębnowych i używania zbyt gorącej wody. Zaleca pranie w niskiej temperaturze, używanie płynnych detergentów i dodawanie octu zamiast płynu do płukania. Dzięki temu dżinsy zachowają swój wygląd na dłużej.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Tegoroczne lato zapowiada się wyjątkowo upalnie. Prognozy wskazują na tropikalne temperatury i minimalne opady deszczu. W sierpniu szczególnie dotkliwe susze mogą wystąpić w północnych i zachodnich regionach Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed falami gorąca, które mogą przekraczać 30 stopni Celsjusza. W piątek, 5 czerwca, na drogach powiatu białobrzeskiego i radomskiego doszło do szaleńczego pościgu policyjnego za kierowcą Volvo. 24-letni mężczyzna, uciekając przez ponad 50 km, spowodował kolizję i stwarzał ogromne zagrożenie na drodze. Okazało się, że był pod wpływem narkotyków i miał 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Teraz grozi mu nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara do 10 lat więzienia. Policjanci z Łodzi, Poddębic i Łęczycy zatrzymali 23-latka podejrzanego o oszustwa metodą na policjanta. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące po tym, jak wpadł na gorącym uczynku w Łęczycy. Udało się odzyskać część wyłudzonych od seniorów pieniędzy. Sprawa jest rozwojowa, a podejrzanemu grozi nawet 20 lat więzienia.
1: Premier Donald Tusk, mimo licznych obowiązków, znalazł czas na rodzinny spacer z żoną Małgorzatą i wnukami. Rodzina spędziła miłe popołudnie, delektując się lodami i naleśnikami. To wyjątkowe chwile, które pokazują, jak ważna jest dla premiera bliskość z najbliższymi.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się 2 obrazy olejne znanych polskich malarzy, Teodora Aksentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym.
0: marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska spędziła wspaniałe popołudnie w Sopocie z rodziną, ciesząc się czasem z wnukiem Jankiem. Podczas wizyty nad morzem aktywnie bawiła się z wnukiem, pokazując swoje zaangażowanie i troskę o najbliższych. W tym czasie jej mąż zajął się zakupami, a na liście dominowały zdrowe warzywa. Kidawa-Błońska dba o zdrowie rodziny, serwując owoce zamiast słodyczy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą też 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Opolska scena wczoraj wieczorem zamieniła się w teatr emocji i wspomnień. Aktorzy, w tym Zbigniew Zamachowski i Ewa Błaszczyk, zafundowali widzom podróż do czasów, gdy Magda Umer i Agnieszka Osiecka czarowały swoją twórczością. Koncert Kiedy mnie już nie będzie zamknął 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, a łzy wzruszenia lały się strumieniami. Igor Herbut swoim wykonaniem Wariatka tańczy przypomniał, że choć artystek już z nami nie ma, ich magia trwa wiecznie. Opole w tym roku zaskoczyło wszystkich nie tylko muzyką, ale i łzami. Finałowy koncert zamienił się w emocjonalny hołd dla Magdy Umer, a Krystyna Janda, jakby z innego świata, przypomniała, co to znaczy prawdziwa przyjaźń. Jej słowa o Umer chwyciły za serce, a amfiteatr zamarł w ciszy, jakby czas się zatrzymał. W świecie pełnym hałasu i sztuczności ten moment był jak powiew świeżego powietrza, przypominając, że prawdziwe emocje wciąż mają moc. Katarzyna Skrzynecka znowu zaskakuje. Tym razem w pytaniu na śniadanie pokazała, jak to jest być mistrzynią metamorfoz. Na Instagramie pojawiły się dwa zdjęcia, które wydają się identyczne, ale jednak nie do końca. Skrzynecka na jednym z nich wyglądała nieco bardziej wygładzona. Cóż, magia internetu i filtrów nie zna granic. Opole 2026 przeszło do historii jako festiwal pełen klasy i elegancji, a widzowie nie mogą przestać piać z zachwytu. W sieci aż huczy od pochwał, a internauci jednogłośnie twierdzą, że to najlepsza edycja od lat. Scena amfiteatru gościła prawdziwe gwiazdy, które pokazały, że talent i pasja to coś, czego nie da się kupić za żadne pieniądze. Maciej Zakościelny, jak prawdziwy artysta, poruszył serca widzów, udowadniając, że nie trzeba sprzedawać kiełbasy, by zdobyć uznanie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Katarzyna Żak, znana wszystkim jako Solejukowa z Rancha, zaskakuje nas nie tylko aktorstwem, ale i potężnym głosem, który wprost roznosi opolską scenę. Podczas 63. festiwalu w Opolu Żak odda hołd Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej, pokazując, że w wieku 62 lat można wciąż zachwycać. A skoro już o jubileuszach mowa, to Lady Punk świętuje swoje 45-lecie, przypominając, że rockowe hity nigdy się nie starzeją. Cóż, Opole jak zawsze pełne niespodzianek. Magdalena Narożna, liderka zespołu Piękni i Młodzi, znowu zaskakuje. Tym razem w skąpym bikini, niczym Shakira, tańczy na plaży do swojego najnowszego hitu Money Money. Fani są zachwyceni, a komentarze pełne pochlebstw. Wygląda na to, że wakacyjna trasa zespołu nie tylko przynosi zyski, ale i sporo emocji. Ciekawe, co jeszcze pokaże nam ta gwiazda disco polo. Czerwiec w Polsce rozpoczął się z hukiem, a to za sprawą Mystic Festival w Gdańsku i podwójnych koncertów Guns N' Roses w Gliwicach. Slash, legendarny gitarzysta, postanowił przypomnieć sobie smak polskich pierogów, odwiedzając katowicką restaurację po 13 latach. Fani zespołu mieli nie lada gratkę, gdyż podczas koncertu usłyszeli kawałek Think About You, który nie był grany od 1987 roku. Cóż, nie tylko muzyka, ale i pierogi potrafią przyciągnąć gwiazdy z całego świata.
2: Linkin Park znowu zaskakuje. Po latach koncertowania i wydaniu albumu From Zero, zespół postanowił podzielić się swoją historią w filmie dokumentalnym Unshatter. Produkcja, której reżyserem jest Joe Han, skupi się na reaktywacji grupy po śmierci Chestera Benningtona. Fani mogą już zacierać ręce, bo premiera w kinach na całym świecie zbliża się wielkimi krokami. Ciekawe, czy Emily Armstrong, jako nowa wokalistka, zdoła przyciągnąć tłumy do kin.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zespół Perfect Gold postanowił odkurzyć stare hity i zaprezentować nową wersję utworu Naiwny Sen. Z nowym brzmieniem i zmienionym teledyskiem próbują tchnąć życie w klasyki, które już dawno temu zdobyły serca fanów. Ryszard Sygitowicz, lider zespołu wraz z gościnnymi występami Mietka Jureckiego i Jacka Krzaklewskiego, pokazuje, że muzyka Perfectu wciąż ma moc łączenia pokoleń. Ciekawe, czy nowa odsłona przyciągnie młodszych słuchaczy, czy pozostanie tylko sentymentalnym powrotem dla starych wyjadaczy.
2: Carmine Appice, legendarny perkusista, postanowił zburzyć mit o narodzinach heavy metalu. Według niego to nie Black Sabbath, a Metallica dała początek temu gatunkowi. Appice twierdzi, że przed nimi mieliśmy tylko ciężki rock, a prawdziwy metal zaczął się od chrupiących gitar i bzyczącego brzmienia Metalliki. Cóż, wygląda na to, że historia muzyki ma więcej wersji, niż nam się wydawało. Olivia Rodrigo znowu zaskakuje. Na jej najnowszej płycie, która ukaże się już w ten piątek, usłyszymy duet z samym Robertem Smithem z The Cure. Wygląda na to, że Olivia postanowiła pokazać, iż rockowe brzmienia to jej nowa miłość. Ich wspólny utwór What's Wrong With Me miał już swoją premierę na festiwalu Primavera Sound, gdzie zagrali razem na żywo. Ciekawe, co jeszcze przygotowała dla nas ta młoda gwiazda, która nie boi się eksperymentować z muzyką. Dziś przypadałaby 75. rocznica urodzin Kory, prawdziwej ikony polskiej muzyki. Od hipiski do rockowej drapieżnicy, Kora nieustannie zaskakiwała swoimi metamorfozami. Jej występ na festiwalu w Opolu w 1980 roku z utworami Boskie Buenos i Żądza Pieniądza zmienił oblicze polskiej sceny muzycznej. Choć odeszła w 2018 roku, jej legenda wciąż żyje, inspirując kolejne pokolenia artystów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz małe zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Cmentarze w Warszawie i okolicach kryją groby dawnych przywódców mafii, którzy zginęli w brutalnych porachunkach. Henryk Niewiadomski, znany jako Dziad, spoczywa na cmentarzu Brudnowskim, gdzie podczas jego pogrzebu wypuszczono gołębie. Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing, został skremowany w Krakowie, a jego prochy spoczęły w Ołtarzewie. Wiesław Niewiadomski, wariat, zginął w strzelaninie na warszawskiej ulicy, a jego pogrzeb zgromadził setki osób.
2: W Ząbkach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci jest w ciężkim stanie. 37-letni obywatel Turcji, prowadząc Hondę, nagle skręcił w lewo z prawego pasa, uderzając w Audi. Sprawca został zatrzymany i przebywa w areszcie. Droga wojewódzka nr 631 była zablokowana przez kilka godzin. Rafał Trzaskowski odniósł się do zarzutów o kupowanie niemieckiego siana dla warszawskiego zoo. Prezydent Warszawy wyjaśnił, że zoo zamówiło 90 ton siana od krajowego dostawcy, a importowana karma pochodzi z południowej Europy. Trzaskowski podkreślił, że niemiecka firma była jedynie pośrednikiem, a nie producentem paszy.
1: Maja Chwalińska wróciła do Polski po spektakularnym występie na Roland Garros, gdzie dotarła aż do finału. Na lotnisku Chopina w Warszawie przywitali ją fani, media i bliscy, podkreślając jej sukces. Chwalińska, która stała się jedną z największych niespodzianek French Open, już przygotowuje się do kolejnych wyzwań, w tym do Wimbledonu. Mimo że jej pozycja w rankingu znacznie się poprawiła, może jeszcze potrzebować gry w kwalifikacjach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskiej Sadybie doszło do brutalnego zabójstwa 86-letniego milionera Aleksandra P. Sprawczynią okazała się Monika A., była księgowa, która zdobyła zaufanie ofiary, by przejąć jego majątek. W zbrodni pomogli jej nastoletni Grzegorz R. i jego dziewczyna. Po zabójstwie ciało przewieziono w walizce, zakopano, a następnie spalono. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej wspólnik na 25 lat więzienia. W Pruszkowie przy ulicy Ołówkowej znaleziono przedmiot przypominający pocisk artyleryjski. Służby, w tym policyjni saperzy z Warszawy, przez kilka godzin zabezpieczały teren. Ulica została całkowicie odcięta, a ruch przywrócono dopiero po zakończeniu akcji około godziny 23. Na miejscu obecne były wszystkie niezbędne służby, w tym Straż Miejska, Policja i Straż Pożarna. W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych. 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w przydomowym zbiorniku wodnym i natychmiast przewieziony do szpitala w Krakowie. Prokuratura bada, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Rodzice dziecka są w szoku, a śledczy ustalają szczegóły zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gliwicach doszło do rozwiązania sprawy dwóch brutalnych zbrodni sprzed lat. Roman C. i Tobiasz W. zostali skazani na dożywocie za zamordowanie dwóch małżeństw. Pierwsza zbrodnia miała miejsce w 2001 roku, a druga w 2004. Sprawców ujęto po wypadku drogowym, co pozwoliło na odkrycie ich wcześniejszych przestępstw.
2: Od 14 czerwca Polregio wprowadza letni rozkład jazdy.

0: co oznacza więcej pociągów nad morze dla mieszkańców Pomorza Zachodniego i turystów. Największe wzmocnienie dotyczy linii do Świnoujścia, gdzie w dni powszednie pojawi się 17 par pociągów, a w weekendy aż 19. Powracają także popularne połączenia do Kołobrzegu, takie jak Riviera i Harpun. Nowe połączenia ułatwią również dojazd do Mielna, Darłowa i Kamienia Pomorskiego. Na bałtyckich wyspach Uznam i Rugia pojawiły się setki pająków Nosferatu, znanych dotąd z południa Europy. Niemiecki Związek Ochrony Przyrody NABU odnotował rekordową liczbę zgłoszeń o tych pająkach, które mogą ugryźć człowieka. Nosferatu, dzięki ociepleniu klimatu, rozprzestrzenia się w całych Niemczech i może wkrótce dotrzeć do Polski. Pająk nie jest agresywny, ale zaleca się ostrożność, szczególnie osobom uczulonym.
1: We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. 5-letnia Zosia wypadła z 11 piętra wieżowca. Jej 21-letnia matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Gilowie na Dolnym Śląsku doszło do tragedii. W jednym z domów znaleziono ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został zatrzymany i trafił do aresztu. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci. Na wyciągu krzesełkowym na Szrenice doszło do groźnego wypadku. Turysta spadł z wysokości około 5 metrów, próbując złapać okulary, które wypadły mu podczas jazdy. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami, a służby ratunkowe szybko zareagowały, choć ostatecznie transportowano go karetką. Eksperci przypominają, by nie podnosić barierek przed czasem i unikać chwytania przedmiotów, które spadły.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą także 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W gminie Baranów w Wielkopolsce ruszył program dopłat do wakacyjnego wypoczynku dla dzieci. Każde dziecko, które uczestniczyło w zajęciach z edukacji zdrowotnej, otrzyma 800 zł wsparcia. Decyzja ta wywołała kontrowersje, ponieważ dopłaty nie obejmą wszystkich uczniów, co spotkało się z zarzutami o dyskryminację. Sprawa trafiła do wojewody i rzecznika praw obywatelskich. Władze gminy tłumaczą, że to forma nagrody dla dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach. Program finansowany jest z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który może pomóc wielu kredytobiorcom odzyskać pieniądze. Banki często naliczały odsetki od zawyżonych kwot kredytów, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodne z prawem. Kredytobiorcy mogą teraz dochodzić zwrotu nie tylko prowizji, ale także innych kosztów, co w niektórych przypadkach oznacza nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ważne jest, aby kredyt miał charakter konsumencki i nie przekraczał 255 500 zł. Nawet jeśli kredyt został już spłacony, istnieje możliwość odzyskania nadpłaconych środków. Eksperci radzą dokładnie przeanalizować umowy kredytowe, by sprawdzić, czy można skorzystać z tzw. sankcji kredytu darmowego. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową srebrną monetę o nominale 10 zł, upamiętniającą 50. rocznicę protestów robotniczych z czerwca 1976 roku. Choć jej wartość nominalna to 10 zł, cena emisyjna wynosi aż 370 zł. Moneta wykonana jest z niemal czystego srebra i wyemitowana w ograniczonym nakładzie 8 tysięcy sztuk. Na rewersie monety znajdują się sylwetki protestujących oraz fragmenty biało-czerwonych flag, a awers przedstawia nazwy miast Radom, Ursus i Płock. To wyjątkowe wydanie ma nie tylko wartość kolekcjonerską, ale także edukacyjną, przypominając o ważnych wydarzeniach z historii Polski. Rząd rozważa wprowadzenie podwójnych emerytur dla funkcjonariuszy mundurowych, którzy rozpoczęli służbę przed 1999 rokiem. To odpowiedź na wieloletnie postulaty byłych funkcjonariuszy, którzy mimo płacenia składek do ZUS nie mogą pobierać dwóch świadczeń. Obecnie trwają analizy dotyczące kosztów i liczby osób, które mogłyby skorzystać z nowych przepisów. W prace zaangażowane są Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, MON oraz EMESWiA. Choć decyzje jeszcze nie zapadły, dla wielu emerytowanych funkcjonariuszy to pierwszy realny sygnał na zmiany.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rząd wprowadza nowy podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych, który wyniesie 75% od przychodów przekraczających ustalony próg. Podatek będzie działał wstecz, obejmując przychody od 1 marca, mimo że przepisy wejdą w życie dopiero 1 sierpnia. Mechanizm obliczania progu jest skomplikowany i opiera się na ubiegłorocznej marży, powiększonej o 1/5. Szacuje się, że Orlen zapłaci około 3 miliardów złotych, a inne firmy około 2 miliardów. Nowa danina ma pomóc sfinansować pakiety osłonowe, które kosztują budżet państwa 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Słynna cukiernia A. Blikle w Warszawie może uniknąć eksmisji z lokalu przy Nowym Świecie. Miasto nie umorzy długu, który przekroczył 2 miliony złotych, ale proponuje jego spłatę w 48 ratach. Decyzję w tej sprawie podejmą warszawscy radni na sesji 11 czerwca. Problemy finansowe cukierni zaczęły się w czasie pandemii, kiedy przestała płacić czynsz. Od tego czasu opłaty wzrosły do 122 tysięcy złotych miesięcznie. Kluczowa decyzja o przyszłości kawiarni zapadnie już za kilka dni. Ubezwłasnowolnienie to sądowe pozbawienie lub ograniczenie zdolności do czynności prawnych, stosowane w celu ochrony osób, które nie mogą samodzielnie podejmować decyzji. Może być całkowite lub częściowe, w zależności od stanu zdrowia osoby. Wniosek o ubezwłasnowolnienie mogą złożyć tylko najbliżsi, a decyzja wymaga solidnego uzasadnienia i opinii lekarskiej. Mimo ubezwłasnowolnienia, senior zachowuje wiele praw osobistych, takich jak prawo do godności czy opieki zdrowotnej. Opiekun nie może swobodnie zarządzać majątkiem seniora bez zgody sądu, co ma chronić przed nadużyciami. Na Dolnym Śląsku trwa śledztwo w sprawie podejrzenia zmowy płacowej między 4 dużymi firmami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wspierany przez policję, przeprowadził kontrolę w siedzibach firm z branży motoryzacyjnej i farmaceutycznej. Podejrzewa się, że przedsiębiorstwa mogły zawrzeć nielegalne porozumienie, by nie zatrudniać sobie nawzajem pracowników i sztucznie zaniżać wynagrodzenia. Jeśli zarzuty się potwierdzą, firmy mogą zostać ukarane grzywną do 10% rocznego obrotu. Śledztwo jest w toku, a UOKiK analizuje zebrane dowody.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Niemiecki rząd napotyka trudności w planowanej inwestycji w producenta czołgów KNDS. Transakcja zakupu 40% udziałów w tej francusko-niemieckiej firmie stoi pod znakiem zapytania. Powodem jest spadek wyceny spółki z od 20 do 25 miliardów euro do poniżej 15 miliardów euro. Właściciele obawiają się także zbyt dużej ingerencji państwa, co może zniechęcić ich do sprzedaży akcji. Niemiecki rząd dąży do uzyskania prawa weta, co budzi niepokój inwestorów. Sytuacja jest dynamiczna, a przyszłość inwestycji niepewna.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Powraca z emocjonującym wątkiem, który z pewnością wstrząśnie widzami. Joanna, nowa bohaterka, zagraża małżeństwu Rogowskich, a jej romans z Arturem nabiera tempa. Po wakacjach zobaczymy, jak Marysia odkrywa zdradę i podejmuje decyzję o rozstaniu. Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, nie zamierza się wycofać, a jej relacja z Arturem staje się coraz bardziej skomplikowana. W międzyczasie Sakowicz wystąpiła w serialu Szpital Świętej Anny jako ciężarna pacjentka, co wywołało spekulacje na temat jej postaci w M jak miłość. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Kasia, bohaterka serialu, plątała się w sieć kłamstw, które wkrótce mogą wyjść na jaw. Choć serial wraca na antenę TVP2 na początku września, nie wszystkie tajemnice zostaną od razu ujawnione. Kasia zmaga się z szantażem Sowińskiego, który zna prawdę o ojcostwie jej córki Zosi. Aneta, przyjaciółka Kasi, nie zamierza dłużej milczeć i naciska na nią, by wyznała prawdę Jakubowi i Mariuszowi. Czy Kasia odważy się przyznać do swoich błędów? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i intryg. W nadchodzącym 890 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 czerwca o godzinie 18.25 na TVN1, czekają nas zawirowania w relacjach między mieszkańcami kamienicy. Leonor organizuje przyjęcie dla Blanki, co wywołuje niezadowolenie Ursuli, pominiętej przy planowaniu uroczystości. Ursula, czując się urażona, zaczyna knuć zemstę przeciwko sąsiadom. Tymczasem Rosina próbuje pozbyć się Jacinta, ale Casilda stawia opór, grożąc szantażem kulinarnym. Dodatkowo, prawdziwy Inigo, który stracił pamięć, prowadzi poważną rozmowę z Florą i Inigo. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji opowieść z początku XX wieku, która niezmiennie przyciąga przed ekrany tysiące widzów.
2: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 891 odcinka, który zostanie wyemitowany 16 czerwca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Blanca, pełna determinacji, postanawia wrócić do domu Ursuli, by odkryć prawdę o zaginionym dziecku. Tymczasem Arturo i Silvia angażują się w pomoc hiszpańskim żołnierzom, co prowadzi do nieoczekiwanych konfliktów. Zazdrość Arturo wobec Estebana, nowego sojusznika Silvii, dodaje pikanterii całej sytuacji. W kamienicy narasta napięcie, a mieszkańcy muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie elegancja skrywa mroczne sekrety. W obsadzie m.in. Amparo Fernandez i Roger Berueso.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 411 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgną zenitu. Dr Abel Bueno ujawnia, że ciąża Jimeny była jedynie mistyfikacją, co wprawia Manuela w osłupienie. W rezydencji dochodzi do dramatycznej konfrontacji, gdy Catalina ratuje hrabiego de Anila przed śmiertelnym strzałem Cavendisha. Tymczasem księżna de los Infantes zaczyna podejrzewać, że Vera jest podobna do córki arystokratów. Markiza niepokoi się rosnącą zażyłością między Margaritą a hrabią de Ayala. Odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek 15 czerwca o godzinie 15.05 na TVP2. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic to prawdziwa gratka dla miłośników dworskich intryg i mrocznych sekretów.
1: Pierwsza miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory. W 4234 odcinku, który zadebiutuje w środę, 10 czerwca, Zenek staje przed najtrudniejszym wyborem w swoim życiu. Zmuszony do pożegnania się z synem Mironem, przeżywa chwile pełne łez i dramatyzmu. Tymczasem Seweryn otrzymuje przerażające wieści o wyłowieniu z Odry ciała kobiety, które może należeć do zaginionej Karoliny Kazanowej. Wrocławscy policjanci przekazują mu te informacje, a zrozpaczony mąż rusza do zakładu medycyny sądowej, by zidentyfikować zwłoki. Te wydarzenia wywołują lawinę pytań o przyszłość bohaterów i prawdziwą tożsamość kobiety z rzeki. Serial można oglądać na antenie Polsatu oraz w serwisie Polsat Box Go. O Vampir Lestat to nowa odsłona serialu, który zadebiutował dziś na AMC. Pierwszy odcinek można było obejrzeć o 3 w nocy, a powtórka zaplanowana jest na 22. Serial opowiada o elektryzującej trasie koncertowej Vampira Lestata, który zdobywa popularność i wpływy zarówno wśród ludzi, jak i wampirów. W rolach głównych powracają Sam Reed jako Lestat i Jacob Anderson jako Louis. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień, w poniedziałki o 3 i 22. Całość składa się z 7 odcinków, a finał zaplanowano na 20 lipca. To historia pełna muzyki, emocji i nieprzewidywalnych zwrotów akcji.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 313 odcinkiem. Suna staje przed dramatycznym wyzwaniem, które może zniszczyć jej plany ucieczki z Abidinem. Rodzinne tajemnice i intrygi zagrażają jej przyszłości, a Ferit i Seiran jednoczą siły, by dowieść jej niewinności. W tle pojawiają się tragiczne wieści o śmierci Aisen, które wstrząsają rodziną. Suna zostaje niesłusznie oskarżona, a za wszystkim stoi wielka pani, która starannie zaplanowała spisek. Ferit i Seiran nie poddają się i szukają dowodów, by oczyścić Sunę z zarzutów. Premiera odcinka już 16 czerwca o godzinie 14 na TVP1. To turecki melodramat, który niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie dobra, a dla Poznania umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Ukraińskie drony zaatakowały 5 statków w portach Mariupola i Berdiańska, co doprowadziło do śmierci 5 marynarzy z Azerbejdżanu. Atak miał miejsce w nocy z 4 na 5 czerwca, a celem były jednostki podejrzewane o nielegalny wywóz ukraińskiego zboża i transport wojskowych ładunków. Władze Azerbejdżanu potwierdziły, że na zaatakowanych statkach znajdowało się 25 obywateli tego kraju. Statki Natra i Zircon, pływające pod banderami Belize i Palau, zostały poważnie uszkodzone, a na ich pokładach wybuchły pożary. Na niemieckiej autostradzie A9 doszło do incydentu z udziałem polskiego busa. Pasażer, mający 1,5 promila alkoholu, znieważył funkcjonariuszy, pokazując im środkowy palec. Kierowca, choć trzeźwy, przyspieszył gwałtownie, co zakończyło się kontrolą i wysoką grzywną. Obaj mężczyźni staną teraz przed niemieckim sądem.
1: Władimir Putin odpowiedział na list otwarty Wołodymyra Zełenskiego, w którym prezydent Ukrainy zaproponował spotkanie i negocjacje. Putin na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Zełenskim. Dodał, że konflikt zakończy się dopiero, gdy Rosja osiągnie swoje cele. Prezydent Rosji zakwestionował także intencje Zełenskiego, uznając jego list za nieuprzejmy.
2: Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma na celu odtworzenie historycznych tradycji Armii Narodowej Ukrainy. Polska oczekuje zmiany tej decyzji, a dalsze kroki będą zależały od rozmów między oboma krajami.
2: Polski rząd potwierdza wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale szczegóły dotyczące przekazania rakiet Patriot pozostają niejawne. Wiceminister Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił, że Polska konsekwentnie wspiera Kijów. Jednak nie ujawniono, czy przekazano rakiety z polskich zasobów. Program modernizacji polskiej armii, w tym budowa tarczy antyrakietowej w ramach programu Wisła, przebiega zgodnie z planem. Gruzja, małe państwo na Kaukazie, wciąż aspiruje do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej, mimo że jej rządząca partia Gruzińskie Marzenie jest bliżej Rosji. Konflikty z Rosją w ostatnich dekadach kosztowały Gruzję utratę około 20% terytorium. Obecnie kraj ten stawia na defensywną strategię obronną, dostosowaną do górskiego charakteru regionu. Mimo trudności, Gruzja nie rezygnuje z euroatlantyckich ambicji, choć okupowane przez Rosję regiony stanowią poważną przeszkodę.
1: Orchidee mogą przestać kwitnąć z powodu niewłaściwego podlewania. Zamiast wody z kranu warto używać wody gazowanej, która dzięki obecności dwutlenku węgla wspomaga wzrost roślin. Ważne jest też, by zapewnić im przepuszczalne podłoże, co zapobiega gniciu korzeni. Dzięki tym prostym zmianom storczyki mogą znów cieszyć oko pięknymi kwiatami.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska zakończyła swój imponujący występ na French Open jako wicemistrzyni, przegrywając w finale z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Mimo porażki, Polka awansuje na 21 miejsce w światowym rankingu, co jest jej największym osiągnięciem w karierze. Sukces Chwalińskiej docenili politycy, w tym premier Donald Tusk, który wyraził dumę z jej osiągnięć. Internauci zwrócili uwagę na obecność rosyjskich zawodniczek w turnieju, co wywołało gorącą dyskusję. Jarosław Kaczyński, znany lider Prawa i Sprawiedliwości, ma drugie imię – Aleksander. To imię od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. W 2024 roku zajęło 4. miejsce wśród najczęściej nadawanych imion dla chłopców, a w 2025 roku było na 5. pozycji. Aleksander to imię klasyczne, które dobrze wpisuje się w obecne trendy. Marta Nawrocka, pierwsza dama, cieszy się pozytywną oceną w najnowszym sondażu SW Research dla Wprost. Blisko połowa Polaków ocenia jej działalność dobrze, z czego niecałe 19% zdecydowanie dobrze. Krytyczne opinie wyraziła 1/4 badanych, a 26,5% nie ma zdania. Największe poparcie Nawrocka zyskała wśród młodych i mieszkańców wsi.
2: Kasia Tusk, córka premiera, w najnowszym cyklu Last Month pokazała ekskluzywne kadry z podróży do Japonii. Wśród nich znalazły się malownicze ujęcia jeleni, eleganckie restauracje i stylizacje w estetyce Quiet Luxury. Jej publikacje, pełne spokoju i dopracowanych detali, przyciągają uwagę i wywołują dyskusję o kosztach takiego życia. Japonia pozostaje dla wielu Polaków marzeniem, na które trzeba zaplanować niemały budżet.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki, znany z zamiłowania do tatuaży, ma na ciele kilka wyjątkowych wzorów. Na piersi widnieje patriotyczny motyw z polskim orłem i flagą, a na plecach tatuaż związany z jego ulubioną drużyną, Lechią Gdańsk. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, również ma tatuaż. Małą kotwicę nad kostką lewej nogi. Oboje zazwyczaj noszą stroje, które zakrywają te ozdoby.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie również 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry. Natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Na tegorocznym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Agnieszka Woźniak-Starak znowu pokazała, kto tu rządzi. Jej stylizacje były tak dopracowane, że nawet najbardziej złośliwi krytycy nie mieli się do czego przyczepić. Czarna gorsetowa suknia, śnieżnobiała kreacja na jedno ramię i intensywnie różowa suknia z wysokim rozcięciem. Każda z nich była hitem. Woźniak-Starak po raz kolejny udowodniła, że jest niekwestionowaną królową stylu, a jej modowe wybory to prawdziwa lekcja elegancji. Emilka z Sanatorium Miłości Ósmej znów na językach. Po raz kolejny zawiodła się na Henryku, z którym łączyła ją burzliwa relacja. Choć ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych sugerowały coś więcej, Emilka jasno stwierdza, że zaufanie to delikatna sprawa. Zamiast rozpaczać, wybiera uśmiech i dobrą zabawę, bo przecież lato dopiero się zaczyna. Fani nie szczędzą jej wsparcia, a Henio zostaje tylko lekcją na przyszłość.
2: W polskiej wersji Love is Blind emocje sięgają zenitu. Julia, która oberwała sporym hejtem, teraz otrzymuje wsparcie po ujawnieniu przez Paulinę pikantnych szczegółów o Kamilu. Okazuje się, że Kamil, który miał być ideałem, nie jest tak święty, jak się wydawało. Afera z Norwegii, flirt w jacuzzi i tajemnicza dziewczyna to dopiero początek dramatu. Czyżby miłość naprawdę była ślepa?
1: Karolina Pisarek i Roger Sala, znani z życia na bogato, zorganizowali gender reveal party, które mogłoby zawstydzić niejedną galę oscarową. Para ogłosiła, że na świat przyjdzie dziewczynka, a różowy dym i balony nie pozostawiły żadnych wątpliwości. Wszystko to w otoczeniu najbliższych, bo przecież nic nie cieszy bardziej niż różowe ubranka i różowy dym unoszący się nad głowami przyszłych rodziców. Czekamy na kolejne spektakularne wydarzenia z życia tej pary.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Czerwiec rozpoczął się z hukiem dla fanów muzyki. Mystic Festival w Gdańsku przyciągnął tłumy miłośników metalu, a Gliwice gościły aż dwa koncerty Guns N' Roses. Slash, legendarny gitarzysta zespołu, zaskoczył wszystkich, odwiedzając po 13 latach swoją ulubioną restaurację w Katowicach. Co go tam przyciągnęło? Oczywiście pierogi z mięsem i placek z wołowym gulaszem, które skradły jego serce i żołądek. Magdalena Narożna, królowa polskiego disco polo, otworzyła sezon plażowy w wielkim stylu. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi, znana z Tańca z Gwiazdami, podsumowała długi weekend, wijąc się w rytm swojego nowego hitu Money, Money w skąpym bikini. Internauci oszaleli z zachwytu, a jej zgrabna figura to efekt ciężkiej pracy, a nie rygorystycznej diety. A wszystko to przy dźwiękach, które przynoszą jej i zespołowi krocie, nawet 35 tysięcy złotych za koncert.
2: Jacek Rozenek, znany aktor, przeszedł przez prawdziwy życiowy rollercoaster. Po udarze mózgu w 2019 roku jego życie wywróciło się do góry nogami, a długi zaczęły się piętrzyć. Na ratunek przyszła Maria Samuel, która w tajemnicy spłaciła jego zobowiązania, nie informując go o tym. Teraz są małżeństwem, a Rozenek przyznaje, że gdyby wiedział o jej pomocy, nigdy by na to nie pozwolił. Cóż, miłość czasem wymaga nieco sprytu. W Opolu znowu się działo. Lady Punk, nasi nieśmiertelni rockowi weterani, świętowali swoje 45-lecie na scenie, a publiczność zrobiła za nich całą robotę, śpiewając każdy hit od Zamków na Piasku po Kryzysową Narzeczoną. Tysiące gardeł w jednym rytmie, a Janusz Panasewicz mógł spokojnie odpocząć. Kto by pomyślał, że te stare kawałki wciąż potrafią porwać tłumy? To był wieczór, który na długo zostanie w pamięci fanów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Piotr Frączewski, nasz niezapomniany pan Kleks, kończy dziś 80 lat. Aktor, który nie dał się zastraszyć służbie bezpieczeństwa, mimo że PRL-owskie władze próbowały go złamać, pozostaje ikoną polskiego kina. Jego role w Ziemi Obiecanej czy Rodzinie Zastępczej na zawsze zapisały się w pamięci widzów. Choć teraz zmaga się z problemami zdrowotnymi, jego duch walki i talent pozostają niezrównane.
1: Chorzów stał się areną muzycznych fajerwerków podczas inauguracji Obrotowy Tour 2026. 90 tysięcy fanów odśpiewało 100 lat dla Mai Chwalińskiej, a stadion zamienił się w migoczące widowisko dzięki świecącym opaskom. Dawid Podsiadło i Sobel zaskoczyli wszystkich, ogłaszając wspólny projekt na przyszłoroczny festiwal Zorza. Czyżbyśmy byli świadkami narodzin nowego muzycznego duetu, który zdominuje scenę? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie. Soundgarden prawie wyrzuciło Black Hole Sun do kosza. Tak, ten sam utwór, który stał się hymnem lat 90., mógł nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Gitarzysta Kim Tail przyznał, że początkowo nie był przekonany do tego kawałka, bo nie pasował do surowego stylu zespołu. Na szczęście piosenka trafiła na album Super Unknown, otwierając zespołowi drzwi do mainstreamu. Tymczasem muzycy Soundgarden wciąż pracują nad nowym materiałem z wokalami Chrisa Cornella, ale nie spieszą się zbytnio, bo przecież po co się śpieszyć, prawda?
2: Rush powrócił na scenę. Po ponad dekadzie ciszy i pożegnaniu z perkusistą Neilem Peartem, kanadyjska legenda rocka rozpoczęła trasę 50-something. Pierwszy koncert odbył się w Kalifornii, gdzie zespół zakończył swoją działalność w 2015 roku. Fani w Polsce mogą zacierać ręce, bo Rush zagra u nas po raz pierwszy w marcu przyszłego roku. Kto by pomyślał, że po tylu latach ciszy znów usłyszymy Tom Sawyer na żywo?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą podobnie 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Katowicach obecnie pozostaje dobry, natomiast w Toruniu jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Warszawie zapadł wyrok w sprawie brutalnego morderstwa 86-letniego Aleksandra P. Główną sprawczynią okazała się Monika A., która z pomocą młodego wspólnika zabiła emeryta, by przejąć jego majątek. Ciało ofiary ukryto i zniszczono w ogniu. Monika A. została skazana na dożywocie, a jej pomocnik na 25 lat więzienia.
1: W Pruszkowie na ulicy Ołówkowej znaleziono przedmiot przypominający pocisk artyleryjski, co wywołało szeroko zakrojoną akcję służb. Na miejscu interweniowali strażnicy miejscy, policjanci, strażacy oraz saperzy z Warszawy. Droga została zamknięta, a teren zabezpieczony. Ostatecznie podejrzany ładunek został bezpiecznie usunięty, a ruch na ulicy przywrócono. W Ząbkach pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn, a trzeci walczy o życie w szpitalu. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Szwoleżerów zderzyły się Honda i Audi. 37-letni obywatel Turcji, kierujący Hondą, wykonał niebezpieczny manewr, co doprowadziło do katastrofy. Mężczyzna został zatrzymany przez policję i czeka na decyzję prokuratora. Maja Chwalińska wróciła do Polski po historycznym finale we French Open. Na warszawskim lotnisku przywitał ją tłum fanów, dziennikarzy i najbliższych. Tenisistka, która zaskoczyła wszystkich swoim występem, nie ma jednak czasu na odpoczynek, bo już wkrótce czeka ją Wimbledon. Jej udział w londyńskim turnieju zależy od decyzji organizatorów, czy przyznają jej specjalną przepustkę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Warszawskie cmentarze kryją ślady brutalnej przeszłości polskiej mafii lat 90. Groby dawnych bossów, takich jak Dziad, Pershing czy Wariat, wciąż przyciągają uwagę. Większość z nich zginęła w wyniku porachunków mafijnych, a ich pogrzeby bywały spektakularne. Te miejsca pamięci przypominają o krwawych wojnach gangów, które toczyły się w stolicy i jej okolicach.
0: 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie, koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Do tragedii doszło 30 maja, gdy chłopiec zniknął z pola widzenia opiekunów i został znaleziony w stawie. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
1: Nowy Targ, historyczna stolica Podhala, to miasto z bogatą historią i unikalnym charakterem. Już w 1899 roku posiadało oświetlenie elektryczne, wyprzedzając Kraków. Miasto jest doskonałą bazą wypadową do zwiedzania polskich gór, a jego sercem jest rozległy rynek otoczony zabytkowymi kamienicami. Warto też odwiedzić najstarszy kościół na Podhalu, świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego.
0: W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku, gdy 69-letni kierowca Porsche wjechał pod pociąg osobowy relacji Bielsko-Biała-Kraków. Pociąg ciągnął samochód kilkadziesiąt metrów, ale pasażerowie pociągu nie ucierpieli. Kierowca trafił do szpitala, a zdarzenie spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Policja apeluje o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków stop. Słuchacie Radia Super Express. Uczniowie zakończą rok szkolny 2025-26 dnia, wcześniej niż w poprzednim roku. Świadectwa zostaną rozdane 26 czerwca, a wakacje rozpoczną się już

0: 27 czerwca. To zmiana wynikająca z układu kalendarza, a nie nowych przepisów. Letnie ferie potrwają do 31 sierpnia. Na bałtyckich wyspach Uznam i Rugia, blisko polskiej granicy, pojawiły się pająki Nosferatu, dotychczas znane z południowej Europy. Niemiecki Związek Ochrony Przyrody NABU odnotował ponad 2,5 tysiąca zgłoszeń dotyczących tych pająków. Nosferatu mogą ukąsić człowieka, ale robią to tylko w obronie własnej. Eksperci wskazują, że ich obecność to efekt globalnego ocieplenia i łagodniejszych zim. We Włocławku doszło do tragicznego wypadku. Z 11 piętra wieżowca wypadła 5-letnia dziewczynka. Jej matka, będąca pod wpływem alkoholu, została zatrzymana i usłyszała zarzuty. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla kobiety, której grozi do 5 lat więzienia. Na Podlasiu policyjna akcja Trzeźwy poranek przyniosła zaskakujące wyniki. Zatrzymano 23 nietrzeźwych kierowców. Rekordzista, 29-latek z powiatu zambrowskiego, miał 2 promile alkoholu we krwi i prowadził mimo cofniętych uprawnień. W Starych Kupiskach zatrzymano ciężarówkę nauki jazdy, której kursant miał 1,5 promila.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Tragiczny wypadek w Sobolewie koło Białegostoku. W niedzielę, 7 lipca, motocyklista zginął na miejscu po uderzeniu w ścianę stacji transformatorowej. Policja bada przyczyny, dla których mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i funkcjonariusze.
2: Na popularnej kolei krzesełkowej na Szrenice doszło do groźnego wypadku. Turysta spadł z wysokości blisko 5 metrów, próbując złapać upuszczone okulary. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Specjaliści przypominają o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wyciągach. W Gilowie na Dolnym Śląsku odkryto ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został aresztowany. Według nieoficjalnych informacji kobieta została kilkukrotnie pchnięta nożem. Śledczy pracują nad ustaleniem przebiegu zdarzeń.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Aleksander Isak, szwedzki napastnik, przeszedł we wrześniu zeszłego roku do Liverpoolu za rekordową kwotę 125 milionów funtów. Wcześniej grał między innymi dla Borussii Dortmund, Realu Sociedad i Newcastle United. Isak jest najmłodszym strzelcem w historii reprezentacji Szwecji, a jego kariera rozwija się dynamicznie mimo poważnej kontuzji pod koniec ubiegłego roku. W barwach Liverpoolu zdążył już rozegrać 22 mecze i strzelić 4 gole.
2: Bernardo Silva, portugalski pomocnik, zakończył swoją 9-letnią przygodę z Manchesterem City. W tym czasie zdobył z klubem aż 20 trofeów, w tym 6 tytułów mistrza Anglii i zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Silva był również kluczowym zawodnikiem reprezentacji Portugalii, z którą dwukrotnie wygrał Ligę Narodów. Jego kariera to ponad 450 meczów na różnych szczeblach i ponad 100 bramek. Cristiano Ronaldo, jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy na świecie, obecnie gra w saudyjskim klubie Al Nassr. W swojej karierze zdobył 4 razy Ligę Mistrzów z Realem Madryt i ustanowił rekordy strzeleckie w reprezentacji Portugalii. Poza boiskiem jest pierwszym sportowcem, który zarobił ponad $1 miliard, a jego popularność w mediach społecznościowych przekroczyła 1 miliard obserwujących. Ronaldo jest także znany z dbałości o zdrowie, regularnie oddaje krew i szpik kostny. Daniel Malen, holenderski napastnik, podpisał 4-letni kontrakt z włoską Romą. Wcześniej grał w takich klubach jak Ajax Amsterdam, Arsenal, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund i Aston Villa. W barwach Romy zdobył już 15 goli w 20 meczach. Malen jest również ważnym zawodnikiem reprezentacji Holandii.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Granit Xhaka, szwajcarski pomocnik, od 2025 roku jest kapitanem Sunderlandu. Wcześniej zdobył Mistrzostwo Niemiec z Bayerem Leverkusen, a przez wiele lat grał w Arsenalu, gdzie rozegrał blisko 300 spotkań. Xhaka jest rekordzistą pod względem liczby występów w reprezentacji Szwajcarii. Uczestniczył w 3 mundialach i 3 Mistrzostwach Europy. Jeremy Doku, belgijski skrzydłowy Manchesteru City, zdobył z klubem Mistrzostwo Anglii i klubowe Mistrzostwo Świata. Wcześniej grał w Anderlechcie i Rennes, gdzie szybko zwrócił na siebie uwagę. W reprezentacji Belgii zadebiutował w 2020 roku i od tego czasu regularnie występuje na międzynarodowej arenie. Doku jest znany z szybkości i umiejętności driblingu, co potwierdził rekordowymi występami w Premier League. Manuel Akanji, szwajcarski obrońca, obecnie gra na wypożyczeniu w Interze Mediola. Wcześniej występował w Manchesterze City, gdzie zdobył Ligę Mistrzów i Mistrzostwo Anglii. Akanji jest znany z precyzyjnych podań i spokoju na boisku. W reprezentacji Szwajcarii zadebiutował w 2017 roku i od tego czasu stał się kluczowym zawodnikiem drużyny narodowej. Stadion w Kansas City, znany jako Geha Field at Arrowhead Stadium, jest jednym z gospodarzy Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026. Na tym obiekcie, mieszczącym 73 tysiące kibiców, odbędzie się 6 meczów, w tym 4 w fazie grupowej i 2 w fazie pucharowej. Stadion, który słynie z głośnego dopingu, przeszedł modernizację za $50 milionów, by sprostać wymaganiom FIFA.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Romelu Lukaku, belgijski napastnik, zdobył swoje drugie mistrzostwo Włoch z Napoli w 2025 roku. W trakcie kariery klubowej rozegrał prawie 700 meczów, strzelając ponad 300 bramek. W reprezentacji Belgii jest najskuteczniejszym strzelcem w historii, z 89 golami w 124 występach. Lukaku, znany z gry w takich klubach jak Chelsea, Inter Mediolan i Roma, jest również poliglotą, mówiącym płynnie w 8 językach.
1: Viktor Lindelof, szwedzki obrońca, w 2025 roku przeszedł do Aston Villa, z którą rok później wygrał Ligę Europy. Wcześniej przez wiele lat grał w Manchesterze United, zdobywając między innymi Puchar Anglii. Od 2021 roku jest kapitanem reprezentacji Szwecji, z którą występował na Mistrzostwach Świata i Europy. Lindelof znany jest także z wysokiej celności podań, osiągając ponad 93% skuteczności w sezonie 2022-2023.
2: Viktor Gyökeres, szwedzki napastnik Arsenalu, zdobył w swoim debiutanckim sezonie Mistrzostwo Anglii. Wcześniej, grając dla Sporting CP, dwukrotnie został królem strzelców Ligi Portugalskiej. Na arenie międzynarodowej również nie zwalnia tempa, przyczyniając się do awansu Szwecji na Mistrzostwa Świata. Wiosną 2026 roku zdobył hat-tricka w kluczowym meczu z Ukrainą.
1: Maja Chwalińska, rewelacja tegorocznego Roland Garros, wróciła do Polski. Na warszawskim lotnisku czekało na nią królewskie powitanie z udziałem kibiców, kamer i kwiatów. Tenisistka szybko udała się do czekającej na nią furgonetki. Więcej informacji już wkrótce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska osiągnęła historyczny sukces, docierając do finału French Open jako pierwsza zawodniczka z kwalifikacji. Choć przegrała z Rosjanką Mirrą Andrzejewą, jej występ zapewnił jej awans o 21 miejsce w rankingu WTA. Tymczasem Przemysław Czarnek znalazł się w ogniu krytyki po opublikowaniu zdjęcia z kibicowania Chwalińskiej, co internauci uznali za próbę autopromocji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość. Powraca z emocjonującym wątkiem, który z pewnością wstrząśnie widzami. Joanna, nowa bohaterka, zagraża małżeństwu Rogowskich, a jej romans z Arturem nabiera tempa. Po wakacjach zobaczymy, jak Marysia odkrywa zdradę i podejmuje decyzję o rozstaniu. Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, nie zamierza się wycofać, a jej relacja z Arturem staje się coraz bardziej skomplikowana. W międzyczasie Sakowicz wystąpiła w serialu Szpital Świętej Anny jako ciężarna pacjentka, co wywołało spekulacje na temat jej postaci w M jak miłość. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. Kasia, bohaterka serialu, plątała się w sieć kłamstw, które wkrótce mogą wyjść na jaw. Choć serial wraca na antenę TVP2 na początku września, nie wszystkie tajemnice zostaną od razu ujawnione. Kasia zmaga się z szantażem Sowińskiego, który zna prawdę o ojcostwie jej córki Zosi. Aneta, przyjaciółka Kasi, nie zamierza dłużej milczeć i naciska na nią, by wyznała prawdę Jakubowi i Mariuszowi. Czy Kasia odważy się przyznać do swoich błędów? Nowy sezon zapowiada się pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Na Wspólnej w odcinku 4233, który zostanie wyemitowany we wtorek, 23 czerwca o godzinie 20.15, przyniesie prawdziwą burzę emocji. Związek Ani i Igora stanie pod znakiem zapytania, gdyż Julka, córka Igora, wciągnie się w niebezpieczne kłamstwa i narkotyki. Dziewczyna okłamuje ojca, wyłudza pieniądze od babci i planuje niebezpieczne spotkania z Leonem. Ania, próbując ostrzec Igora, sama stanie się ofiarą intryg Julki, która wykorzysta jej przeszłe problemy psychiczne, by ją oczernić. Igor, zaniepokojony o bezpieczeństwo syna Jasia, uwierzy w kłamstwa córki, co doprowadzi do odsunięcia się Ani. Julka nie przestanie na tym i dalej będzie manipulować sytuacją, szukając wsparcia u Leona. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, którego nie można przegapić.
2: Na Wspólnej w czwartym tygodniu czerwca przyniesie prawdziwą burzę emocji. Odcinki od 4232 do 4235, które zobaczymy od 22 do 25 czerwca, zaskoczą widzów niespodziewanymi zwrotami akcji. Konflikt Igora z córką Julką osiągnie punkt kulminacyjny, a jej kłamstwa pędzą Ankę po ważne tarapaty. Włodek, szykując się do wyjazdu do Hiszpanii, będzie musiał stawić czoła zagrożeniu dla przyszłości Baruziębów. Brygida po aferze z kradzieżą odwoła ślub, co wywoła kolejne napięcia. Serial Na Wspólnej nie zwalnia tempa i pozostaje na antenie TVN przez całe lato, dostarczając widzom niezapomnianych wrażeń. Finał sezonu Pierwszej Miłości zapowiada się niezwykle emocjonująco. W odcinku 4236, który zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca o godzinie 18 na Polsacie, życie Janka zostanie wywrócone do góry nogami. Po pierwszych urodzinach córki Janek odkryje, że nie jest ojcem Poli, a Lilka oszukiwała go przez wiele miesięcy. Nowy bohater, dawny kolega Janka, ujawni, że to on jest prawdziwym ojcem dziecka. Lilka desperacko będzie próbowała ukryć swoje kłamstwa. Ale czy jej się to uda? Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie przed ekrany wielu widzów. Nie przegapcie tego emocjonującego zakończenia przed wakacyjną przerwą. W 4235 odcinku serialu Pierwsza Miłość Łukasz Meyer wreszcie wychodzi na wolność po długich latach za kratami. Pragnie zacząć nowe życie, odcinając się od przeszłości i Marty. Jednak los ma inne plany, gdyż dawne uczucia i nierozwiązane sprawy wracają ze zdwojoną siłą. Marta pojawia się w jego życiu w najmniej oczekiwanym momencie, co może przynieść kolejny dramatyczny zwrot w ich relacji. Odcinek ten zostanie wyemitowany w czwartek, 11 czerwca. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 18 na Polsacie, a także online na platformie Polsat Box Go. Pierwsza Miłość to opowieść pełna emocji, miłości i dramatycznych zwrotów akcji, która od lat przyciąga wiernych widzów.
1: Pierwsza Miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory w 4235 odcinku, który zostanie wyemitowany 11 czerwca o godzinie 18 na Polsacie. Paweł, po traumatycznych przeżyciach w kolumbijskim więzieniu, zmaga się z ciężkim stanem psychicznym. Kacper, obecny mąż Marysi, wykorzystuje tę sytuację, by przejąć pełną kontrolę nad jego leczeniem w klinice WeMed. Mariusz, brat Pawła, nie zamierza się poddać i wkracza do akcji z policją, oskarżając Kacpra o uwięzienie Pawła. Kacper jednak sprytnie usypia czujność funkcjonariuszy, zwiększając dawki leków dla Pawła. Czy Mariusz zdoła uwolnić brata spod wpływu Kacpra? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 313 odcinkiem. Suna staje przed dramatycznym wyzwaniem, które może zniszczyć jej plany ucieczki z Abidinem. Rodzinne tajemnice i intrygi zagrażają jej przyszłości, a Ferit i Seiran jednoczą siły, by dowieść jej niewinności. W tle pojawiają się tragiczne wieści o śmierci Aisen, które wstrząsają rodziną. Suna zostaje niesłusznie oskarżona, a za wszystkim stoi wielka pani, która starannie zaplanowała spisek. Ferit i Seiran nie poddają się i szukają dowodów, by oczyścić Sunę z zarzutów. Premiera odcinka już 16 czerwca o godzinie 14 na TVP1. To turecki melodramat, który niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński ostro skrytykował Grzegorza Brauna, wykluczając jakąkolwiek współpracę z nim. Prezes PiS zapewnił, że wewnętrzne spory w partii wygasają, a Mateusz Morawiecki pozostaje ważnym politykiem, choć na razie czeka na swoją kolej. Kaczyński zaskakująco pochwalił jedną decyzję rządu Donalda Tuska dotyczącą wynagrodzeń, ale jednocześnie ostrzegł premiera przed trudną przyszłością. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednie rozmowy w obliczu narastających napięć między krajami. Konflikt wywołała decyzja Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co w Polsce budzi kontrowersje. W odpowiedzi prezes IPN Karol Nawrocki rozważa odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Tusk podkreśla, że współpraca jest kluczowa w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Dwie czeskie turystki naruszyły zasady ochrony przyrody w Tatrzańskim Parku Narodowym, kąpiąc się nago w jednym z chronionych jezior. Ich zachowanie zostało nagrane i szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, wywołując falę oburzenia. Za ten wybryk grozi im kara finansowa do 300 euro. Kąpiel w tatrzańskich jeziorach jest niebezpieczna dla delikatnego ekosystemu, który jest domem dla unikatowych gatunków. Na Dominikanie doszło do tragicznej katastrofy prywatnego odrzutowca. Samolot eksplodował podczas awaryjnego lądowania w pobliżu lotniska La Romana. W wyniku zdarzenia zginęli pilot oraz drugi pilot. Władze prowadzą śledztwo, aby ustalić przyczyny wypadku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Radomska zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała wyłudzić blisko 4 miliony złotych. Do zatrzymań doszło 1 czerwca na Mazowszu w wyniku szeroko zakrojonej akcji. Śledztwo nadzoruje prokuratura okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim. Zatrzymanym postawiono zarzuty kierowania i udziału w grupie przestępczej oraz przestępstw gospodarczych, za co grozi nawet 25 lat więzienia.
0: W Biedronce pojawiła się nowa oferta odzieżowa na lato 2026. Hitem sezonu jest plisowana spódnica, dostępna za jedyne niecałe 25 zł. To uniwersalny element garderoby, który można łączyć zarówno z t-shirtem i trampkami, jak i elegancką koszulą i szpilkami. Spódnica dostępna jest w różnych kolorach i rozmiarach, idealna na letnie stylizacje. Gąbka do mycia naczyń może być jednym z najbardziej zanieczyszczonych przedmiotów w domu. Jej porowata struktura i wilgoć sprzyjają namnażaniu się bakterii, które mogą prowadzić do zatruć pokarmowych. Specjaliści zalecają wymianę gąbki co kilka dni, a maksymalnie raz w tygodniu. Alternatywą mogą być szczotki do naczyń lub gąbki silikonowe, które szybciej wysychają i nie chłoną zabrudzeń.
2: Dżinsy mogą szybko stracić swój kształt i kolor, jeśli nie zadbamy o prawidłowe pranie. Ekspertka Ewa Michalewicz radzi unikać prania po każdym użyciu, przepełniania pralki, suszenia w suszarkach bębnowych i używania zbyt gorącej wody. Zaleca pranie w niskiej temperaturze, używanie płynnych detergentów i dodawanie octu zamiast płynu do płukania. Dzięki temu dżinsy zachowają swój wygląd na dłużej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tegoroczne lato zapowiada się wyjątkowo upalnie. Prognozy wskazują na tropikalne temperatury i minimalne opady deszczu. W sierpniu szczególnie dotkliwe susze mogą wystąpić w północnych i zachodnich regionach Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed falami gorąca, które mogą przekraczać 30 stopni Celsjusza. W piątek, 5 czerwca, na drogach powiatu białobrzeskiego i radomskiego doszło do szaleńczego pościgu policyjnego za kierowcą Volvo. 24-letni mężczyzna, uciekając przez ponad 50 km, spowodował kolizję i stwarzał ogromne zagrożenie na drodze. Okazało się, że był pod wpływem narkotyków i miał 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Teraz grozi mu nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz kara do 10 lat więzienia.
2: Premier Donald Tusk, mimo licznych obowiązków, znalazł czas na rodzinny spacer z żoną Małgorzatą i wnukami. Rodzina spędziła miłe popołudnie, delektując się lodami i naleśnikami. To wyjątkowe chwile, które pokazują, jak ważna jest dla premiera bliskość z najbliższymi. W oświadczeniu majątkowym minister edukacji Barbary Nowackiej znalazły się 2 obrazy olejne znanych polskich malarzy – Teodora Aksentowicza i Franciszka Żmurki. Łączna wartość dzieł to 45 tysięcy złotych. Dokument nie wyjaśnia, jak obrazy trafiły do majątku Nowackiej, ani czy minister interesuje się sztuką. Obaj artyści są cenieni w historii polskiego malarstwa, co czyni ten wpis szczególnie interesującym.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dorota Olko, posłanka Lewicy, wzięła ślub z Michałem Danielewskim 7 czerwca. Uroczystość odbyła się na świeżym powietrzu, a suknia panny młodej przyciągnęła uwagę. Stylista Daniel Jakob Dali ocenił ją jako połączenie elegancji i nowoczesności, podkreślając dopasowany krój i bogate zdobienia. Cała stylizacja, łącząca klasykę z aktualnymi trendami, zachwyciła gości.
0: Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska spędziła wspaniałe popołudnie w Sopocie z rodziną, ciesząc się czasem z wnukiem Jankiem. Podczas wizyty nad morzem aktywnie bawiła się z wnukiem, pokazując swoje zaangażowanie i troskę o najbliższych. W tym czasie jej mąż zajął się zakupami, a na liście dominowały zdrowe warzywa. Kidawa-Błońska dba o zdrowie rodziny, serwując owoce zamiast słodyczy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Opolska scena wczoraj wieczorem zamieniła się w teatr emocji i wspomnień. Aktorzy, w tym Zbigniew Zamachowski i Ewa Błaszczyk, zafundowali widzom podróż do czasów, gdy Magda Umer i Agnieszka Osiecka czarowały swoją twórczością. Koncert Kiedy mnie już nie będzie zamknął 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, a łzy wzruszenia lały się strumieniami. Igor Herbut swoim wykonaniem Wariatka tańczy przypomniał, że choć artystek już z nami nie ma, ich magia trwa wiecznie. Opole w tym roku zaskoczyło wszystkich nie tylko muzyką, ale i łzami. Finałowy koncert zamienił się w emocjonalny hołd dla Magdy Umer, a Krystyna Janda, jakby z innego świata, przypomniała, co to znaczy prawdziwa przyjaźń. Jej słowa o Umer chwyciły za serce, a amfiteatr zamarł w ciszy, jakby czas się zatrzymał. W świecie pełnym hałasu i sztuczności ten moment był jak powiew świeżego powietrza, przypominając, że prawdziwe emocje wciąż mają moc. Filip Heiser, znany z licznych życiowych zakrętów, postanowił zaskoczyć wszystkich i przyjął sakrament bierzmowania. W towarzystwie młodziutkiej narzeczonej, 41-letni prezenter odkrywa na nowo wiarę, a jego duchowa przemiana stała się tematem gorących dyskusji. Czyżby to była zapowiedź kolejnego sakramentu? Fani spekulują, czy Filip planuje ślub z niespełna 20-letnią Blanką, z którą już zamieszkał. Cóż, czas pokaże, jakie jeszcze niespodzianki szykuje nam ten kontrowersyjny gwiazdor. Opole 2026 przeszło do historii jako festiwal pełen klasy i elegancji, a widzowie nie mogą przestać piać z zachwytu. W sieci aż huczy od pochwał, a internauci jednogłośnie twierdzą, że to najlepsza edycja od lat. Scena amfiteatru gościła prawdziwe gwiazdy, które pokazały, że talent i pasja to coś, czego nie da się kupić za żadne pieniądze. Maciej Zakościelny, jak prawdziwy artysta, poruszył serca widzów, udowadniając, że nie trzeba sprzedawać kiełbasy, by zdobyć uznanie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Doda, królowa kontrowersji, znów przypomniała o swoim debiucie w Opolu z 2006 roku. Wtedy to Krzysztof Skiba, prowadzący imprezę, postanowił zabłysnąć żartem o jej inteligencji i konkursie Miss Mokrego Podkoszulka. Doda nie pozostała dłużna, pokazując mu środkowy palec, co oczywiście uchwycili fotoreporterzy. Dziś, po dwóch dekadach, piosenkarka przyznaje, że nigdy nie miała okazji porozmawiać ze Skibą o tym uroczym incydencie.
1: Agnieszka Perepeczko, wiecznie młoda dusza polskiego show biznesu, znów zaskakuje. Tym razem 80-letnia, 4-letnia aktorka podbiła internet swoim egzotycznym rejsem do Nowej Kaledonii, gdzie w towarzystwie przyjaciółek pokazała, że wiek to tylko liczba. Jej nowa, odważna fryzura, drobne loki, przyciągnęła uwagę internautów, którzy nie szczędzili komplementów. Perepeczko udowadnia, że życie zaczyna się po 80-tce, a rytmiczne kołysanie się do muzyki to jej nowa specjalność. Ach, lata 80. Czas, kiedy Genesis nie tylko podbijało listy przebojów, ale i serca fanów. Zespół, mimo plotek o rozpadzie, zaskoczył wszystkich, wracając z albumem Invisible Touch, który stał się ich największym komercyjnym sukcesem. Krytycy jednak mieli mieszane uczucia, twierdząc, że Phil Collins zdominował brzmienie zespołu, co przypominało jego solowe dokonania. Mimo to Invisible Touch pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów Genesis, pokazując, że nawet bez planu można stworzyć coś wielkiego. Javier Bardem, znany z oscarowej roli w To nie jest kraj dla starych ludzi, zaskakuje swoją miłością do ciężkich brzmień. Aktor przyznaje, że bez metalu nie potrafi funkcjonować, a Slipknot to jego ulubiona kołysanka. Zamiast relaksu przy spokojnych dźwiękach, Bardem wybiera koncerty Judas Priest i Iron Maiden, które oglądał już ponad 10 razy. Dla niego metal to nie tylko muzyka, ale sposób na życie i poczucie przynależności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Letnia scena progresji już za chwilę stanie się Mekką dla fanów ciężkiego brzmienia. W przyszłym tygodniu ponad 20 międzynarodowych artystów zagra na dwóch scenach, serwując mieszankę metalcore'u, post-hardcore'u i new metalu. 18 czerwca na Summer Stage zagrają Bad Omens i Baby Metal, a Punch Stage rozgrzeją m.in. Paleface Swiss i Bury Tomorrow. Drugi dzień to występy Three Days Grace i Palais Royal, a całość zakończy się emocjonalnym Ultimate Emo Party. Wszystko to w zasięgu kilku kroków, z Food Zone i strefą VIP włącznie. Dziś przypadałaby 75. rocznica urodzin Kory, prawdziwej ikony polskiej muzyki. Od hipiski do rockowej drapieżnicy Kora nieustannie zaskakiwała swoimi metamorfozami. Jej występ na festiwalu w Opolu w 1980 roku z utworami Boskie Buenos i Żądza Pieniądza zmienił oblicze polskiej sceny muzycznej. Choć odeszła w 2018 roku, jej legenda wciąż żyje, inspirując kolejne pokolenia artystów.
1: Tom Morello, znany gitarzysta z Rage Against the Machine, przyznał, że regularnie okrada swojego 15-letniego syna z pomysłów muzycznych. To właśnie Roman Morello stoi za sukcesem najnowszego singla Adjourned, który powstał we współpracy z Seriem Tankianem. Morello bez skrupułów przyznaje, że podkrada synowi riffy, bo przecież każdy akt sztuki to akt oporu. A już w październiku Morello zaprasza na swój festiwal Power to the People, gdzie zagrają m.in. Bruce Springsteen i Foo Fighters. Cóż, wygląda na to, że w rodzinie Morello talent muzyczny to prawdziwa rodzinna tradycja.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą tak samo 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Obecnie w Katowicach powietrze jest dobre, podczas gdy w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 21-letnia Maja. Pijany 22-letni Oskar wjechał autem w grupę znajomych, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Mimo szybkiej pomocy medycznej, poszkodowana zmarła w szpitalu. Kierowca został zatrzymany przez policję ponad godzinę po wypadku i przebywa w areszcie. Rafał Trzaskowski odniósł się do zarzutów o kupowanie niemieckiego siana dla warszawskiego ZOO. Prezydent Warszawy wyjaśnił, że ZOO zamówiło 90 ton siana od krajowego dostawcy, a importowana karma pochodzi z południowej Europy. Trzaskowski podkreślił, że niemiecka firma była jedynie pośrednikiem, a nie producentem paszy.
2: Maja Chwalińska wróciła do Polski po spektakularnym występie na Roland Garros, gdzie dotarła aż do finału. Na lotnisku Chopina w Warszawie przywitali ją fani, media i bliscy, podkreślając jej sukces. Chwalińska, która stała się jedną z największych niespodzianek French Open, już przygotowuje się do kolejnych wyzwań, w tym do Wimbledonu. Mimo że jej pozycja w rankingu znacznie się poprawiła, może jeszcze potrzebować gry w kwalifikacjach.
1: W Pruszkowie przy ulicy Ołówkowej znaleziono przedmiot przypominający pocisk artyleryjski. Służby, w tym policyjni saperzy z Warszawy, przez kilka godzin zabezpieczały teren. Ulica została całkowicie odcięta, a ruch przywrócono dopiero po zakończeniu akcji około godziny 23. Na miejscu obecne były wszystkie niezbędne służby, w tym Straż Miejska, Policja i Straż Pożarna.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bulowicach w Małopolsce doszło do groźnego wypadku na torach. 69-letni kierowca Porsche zderzył się z pociągiem relacji Bielsko-Biała-Kraków. Na szczęście pasażerowie pociągu nie ucierpieli, ale kierowca trafił do szpitala. Policja apeluje o ostrożność na przejazdach kolejowych i przestrzeganie znaków drogowych. 3-letni Mikołaj, który wpadł do stawu podczas przyjęcia urodzinowego w Tarnawie koło Bochni, zmarł po kilku dniach walki o życie. Chłopiec został znaleziony nieprzytomny w przydomowym zbiorniku wodnym i natychmiast przewieziony do szpitala w Krakowie. Prokuratura bada, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Rodzice dziecka są w szoku, a śledczy ustalają szczegóły zdarzenia.
2: W Gliwicach doszło do rozwiązania sprawy dwóch brutalnych zbrodni sprzed lat. Roman C. i Tobiasz W. zostali skazani na dożywocie za zamordowanie dwóch małżeństw. Pierwsza zbrodnia miała miejsce w 2001 roku, a druga w 2004. Sprawców ujęto po wypadku drogowym, co pozwoliło na odkrycie ich wcześniejszych przestępstw. Hotele Gołębiewski, znane z luksusowych obiektów w Polsce, otwierają nowy kompleks w Pobierowie. Oficjalne otwarcie nadmorskiego hotelu zaplanowano na 10 czerwca. Sieć, która rozpoczęła swoją działalność na Mazurach, teraz obejmuje niemal cały kraj, z wyjątkiem Podkarpacia i Bieszczad.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od 14 czerwca Polregio wprowadza letni rozkład jazdy, co oznacza więcej pociągów nad morze dla mieszkańców Pomorza Zachodniego i turystów. Największe wzmocnienie dotyczy linii do Świnoujścia, gdzie w dni powszednie pojawi się 17 par pociągów, a w weekendy aż 19. Powracają także popularne połączenia do Kołobrzegu, takie jak Riviera i Harpun. Nowe połączenia ułatwią również dojazd do Mielna, Darłowa i Kamienia Pomorskiego. Na bałtyckich wyspach Uznam i Rugia pojawiły się setki pająków Nosferatu, znanych dotąd z południa Europy. Niemiecki Związek Ochrony Przyrody NABU odnotował rekordową liczbę zgłoszeń o tych pająkach, które mogą ugryźć człowieka. Nosferatu, dzięki ociepleniu klimatu, rozprzestrzenia się w całych Niemczech i może wkrótce dotrzeć do Polski. Pająk nie jest agresywny, ale zaleca się ostrożność, szczególnie osobom uczulonym. Na terenie rodzinnych ogródków działkowych w Solcu Kujawskim doszło do eksplozji gazu. W wyniku wybuchu ranny został mężczyzna, a budynek uległ całkowitemu zniszczeniu. Na miejscu interweniowały 3 zastępy strażackie oraz służby ratunkowe. Przyczyny zdarzenia są badane przez śledczych. Tragiczny wypadek w Sobolewie. W niedzielę około godziny 14 motocyklista zginął, uderzając w ścianę stacji transformatorowej przy szkole podstawowej. Mężczyzny nie udało się uratować, poinformowała podlaska policja.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gilowie na Dolnym Śląsku doszło do tragedii. W jednym z domów znaleziono ciało 63-letniej kobiety. Policję zawiadomił jej 24-letni wnuk, który został zatrzymany i trafił do aresztu. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, a sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci. Na wyciągu krzesełkowym na Szrenice doszło do groźnego wypadku. Turysta spadł z wysokości około 5 metrów, próbując złapać okulary, które wypadły mu podczas jazdy. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami, a służby ratunkowe szybko zareagowały, choć ostatecznie transportowano go karetką. Eksperci przypominają, by nie podnosić barierek przed czasem i unikać chwytania przedmiotów, które spadły.
2: Gmina Jerzmanowa na Dolnym Śląsku jest liderem pod względem wynagrodzeń w Polsce. Mediana pensji przekracza tam 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie, co przewyższa nawet zarobki w Warszawie. Sukces finansowy regionu związany jest z przemysłem wydobywczym, w tym działalnością KGHM Polska Miedź. Jerzmanowa od lat utrzymuje pozycję obszaru o najwyższych dochodach w kraju.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od wtorku, 9 czerwca, na stacjach benzynowych w Polsce obowiązują nowe, niższe, maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 kosztuje teraz maksymalnie 5 zł i 93 grosze za litr, a olej napędowy około 6 zł i 50 groszy. To efekt obniżek hurtowych, które miały miejsce w weekend. Od marca benzyna potaniała o 23 grosze, a olej napędowy o ponad złotówkę. Mimo to na światowych rynkach ceny ropy rosną z powodu napięć na Bliskim Wschodzie. Na razie jednak kierowcy mogą cieszyć się tańszym tankowanie.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące pyłku kwiatowego firmy Sądecki Bartnik. W jednej z partii tego popularnego produktu wykryto niebezpieczne substancje, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Chodzi o alkaloidy pirolizydynowe, które w nadmiarze mogą prowadzić do uszkodzeń wątroby. Producent natychmiast rozpoczął wycofywanie zanieczyszczonej partii z rynku. Konsumenci, którzy posiadają ten produkt, powinni sprawdzić jego numer partii i zaprzestać jego używania. To ważne dla bezpieczeństwa zdrowotnego.
1: Rząd rozważa wprowadzenie podwójnych emerytur dla funkcjonariuszy mundurowych, którzy rozpoczęli służbę przed 1999 rokiem. To odpowiedź na wieloletnie postulaty byłych funkcjonariuszy, którzy mimo płacenia składek do ZUS nie mogą pobierać dwóch świadczeń. Obecnie trwają analizy dotyczące kosztów i liczby osób, które mogłyby skorzystać z nowych przepisów. W prace zaangażowane są Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, MON oraz EMESWiA, choć decyzje jeszcze nie zapadły. Dla wielu emerytowanych funkcjonariuszy to pierwszy realny sygnał na zmianę. Centralne Biuro Śledcze Policji razem z Krajową Administracją Skarbową udaremniło próbę przemytu 1 tony heroiny. Narkotyki były ukryte w transporcie cegieł pochodzących z Dubaju. To największa udaremniona próba przemytu heroiny w historii Polski. O szczegółach tej akcji poinformowali minister finansów Andrzej Domański i szef EMESW IA Marcin Kierwiński. Narkotyki zostały przejęte w całości przez służby.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rząd wprowadza nowy podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych, który wyniesie 75% od przychodów przekraczających ustalony próg. Podatek będzie działał wstecz, obejmując przychody od 1 marca, mimo że przepisy wejdą w życie dopiero 1 sierpnia. Mechanizm obliczania progu jest skomplikowany i opiera się na ubiegłorocznej marży, powiększonej o 1/5. Szacuje się, że Orlen zapłaci około 3 miliardów złotych, a inne firmy około 2 miliardów. Nowa danina ma pomóc sfinansować pakiety osłonowe, które kosztują budżet państwa 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Słynna cukiernia A, Blikle w Warszawie, może uniknąć eksmisji z lokalu przy Nowym Świecie. Miasto nie umorzy długu, który przekroczył 2 miliony złotych, ale proponuje jego spłatę w 48 ratach. Decyzję w tej sprawie podejmą warszawscy radni na sesji 11 czerwca. Problemy finansowe cukierni zaczęły się w czasie pandemii, kiedy przestała płacić czynsz. Od tego czasu opłaty wzrosły do 122 tysięcy złotych miesięcznie. Kluczowa decyzja o przyszłości kawiarni zapadnie już za kilka dni.
2: Ministerstwo Finansów planuje podnieść limit zwolnienia z podatku PCC z 1000 zł do 3000 zł. Zmiana ta ma uprościć transakcje na popularnych platformach sprzedażowych, takich jak Vinted czy OLX. Obecnie kupujący używane przedmioty o wartości powyżej 1000 zł muszą płacić podatek i składać deklaracje. Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. To oznaczałoby, że większość zakupów nie będzie już wymagała dodatkowych formalności. Zmiana ma na celu dostosowanie przepisów do obecnych realiów gospodarczych.
1: Na Dolnym Śląsku trwa śledztwo w sprawie podejrzenia zmowy płacowej między 4 dużymi firmami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wspierany przez policję, przeprowadził kontrolę w siedzibach firm z branży motoryzacyjnej i farmaceutycznej. Podejrzewa się, że przedsiębiorstwa mogły zawrzeć nielegalne porozumienie, by nie zatrudniać sobie nawzajem pracowników i sztucznie zaniżać wynagrodzenia. Jeśli zarzuty się potwierdzą, firmy mogą zostać ukarane grzywną do 10% rocznego obrotu. Śledztwo jest w toku, a UOKiK analizuje zebrane dowody.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisały strategiczne porozumienie o współpracy. Wydarzenie miało miejsce podczas Regionalnego Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Gdyni. Celem partnerstwa jest wzmocnienie polskiego przemysłu obronnego poprzez rozwój krajowego łańcucha dostaw i wspieranie przedsiębiorców. Porozumienie jest częścią programu Polska Safe, który otwiera nowe możliwości dla tysięcy polskich firm. Inicjatywa ma na celu zwiększenie odporności i niezależności kraju w obszarze obronności.
1: Niemiecki rząd napotyka trudności w planowanej inwestycji w producenta czołgów KNDS. Transakcja zakupu 40% udziałów w tej francusko-niemieckiej firmie stoi pod znakiem zapytania. Powodem jest spadek wyceny spółki z od 20 do 25 miliardów euro do poniżej 15 miliardów euro. Właściciele obawiają się także zbyt dużej ingerencji państwa, co może zniechęcić ich do sprzedaży akcji. Niemiecki rząd dąży do uzyskania prawa weta, co budzi niepokój inwestorów. Sytuacja jest dynamiczna, a przyszłość inwestycji niepewna.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany. Natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 118 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany we wtorek, 9 czerwca o godzinie 17.20 w TVP2, emocje sięgną zenitu. Hancer, mimo miłości do Cichana, staje przed trudnym wyborem. Bejza, rzekomo spodziewająca się dziecka Cichana, manipuluje sytuacją, co wywołuje w Hancer zazdrość i niepewność. Cichan, nieświadomy oszustwa, przygotowuje się na przyjście na świat syna, kupując ubranka w tajemnicy przed żoną. Bratowa Hancer, Deria, sugeruje jej, że dziecko mogłoby umocnić jej relację z mężem. Ale Hancer stanowczo odrzuca ten pomysł. W końcu, odkrywając przygotowane ubranka, Hancer zmaga się z narastającą zazdrością i obawami o przyszłość swojego małżeństwa. Czy uda jej się znaleźć rozwiązanie w tej skomplikowanej sytuacji?
0: Na Wspólnej w odcinku 4233, który zostanie wyemitowany we wtorek, 23 czerwca o godzinie 20.15, przyniesie prawdziwą burzę emocji. Związek Ani i Igora stanie pod znakiem zapytania, gdyż Julka, córka Igora, wciągnie się w niebezpieczne kłamstwa i narkotyki. Dziewczyna okłamuje ojca, wyłudza pieniądze od babci i planuje niebezpieczne spotkania z Leonem. Ania, próbując ostrzec Igora, sama stanie się ofiarą intryg Julki, która wykorzysta jej przeszłe problemy psychiczne, by ją oczernić. Igor, zaniepokojony o bezpieczeństwo syna Jasia, uwierzy w kłamstwa córki, co doprowadzi do odsunięcia się Ani. Julka nie przestanie na tym i dalej będzie manipulować sytuacją, szukając wsparcia u Leona. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, którego nie można przegapić.
1: Akacjowa 38 wciąż dostarcza niezapomnianych emocji. W poniedziałek, 22 czerwca, w odcinku 895, Ursula próbuje powstrzymać Blance przed wyjazdem do Szwajcarii, a Trini ratuje sytuację z krewnymi jeńców wojennych. W środę, 24 czerwca, w odcinku 897, Blanka zrywa z Diegiem pod wpływem mistyczki Christiny Novoa, co prowadzi do rodzinnych napięć. Czwartek, 25 czerwca, przynosi odcinek 898, w którym Blanka odrzuca Diega, a Carmen opowiada detektywowi Riera swoją historię. W piątek, 26 czerwca, w odcinku 899, Blanka publicznie spowiada się ze swoich grzechów, a Flora nie zgadza się na sprzedaż La Deliciosy. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka intryg i tajemnic, które wciągają widzów coraz bardziej.
0: Serial Akacjowa 38 dostarcza widzom coraz więcej emocji. W odcinku 900, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 29 czerwca, Blanka planuje wstąpić do klasztoru, a Diego zaczyna podejrzewać, że mówiła prawdę o narodzinach syna. Flora przypadkowo zatruwa Elpenę biszkoptem z trutką na szczury, co może mieć poważne konsekwencje. Agustina odkrywa, że pułkownik Valverde traci wzrok. W środę 1 lipca, w odcinku 902, Samuel próbuje przekonać Diego, że jedynym ratunkiem dla Blanki jest klinika psychiatryczna. Tymczasem Arturo nie chce przyznać się do problemów ze wzrokiem, a Flora odkrywa, że Elpena często ją rysuje. Serial pełen jest intryg i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Serial Akacjowa 38 wkracza w nowy etap emocji i intryg. W nadchodzącym 890 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 czerwca o godzinie 18.25 na TVP1, czekają nas zawirowania w relacjach między mieszkańcami kamienicy. Leonor organizuje przyjęcie dla Blanki, co wywołuje niezadowolenie Ursuli, pominiętej przy planowaniu uroczystości. Ursula, czując się urażona, zaczyna knuć zemstę przeciwko sąsiadom. Tymczasem Rosina próbuje pozbyć się Jacinta, ale Casilda stawia opór, grożąc szantażem kulinarnym. Dodatkowo, prawdziwy Inigo, który stracił pamięć, prowadzi poważną rozmowę z Florą i Inigo. Serial Akacjowa 38 to pełna emocji opowieść z początku XX wieku, która niezmiennie przyciąga przed ekrany tysiące widzów.
1: W 411 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgną zenitu. Dr Abel Bueno ujawnia, że ciąża Jimeny była jedynie mistyfikacją, co wprawia Manuela w osłupienie. W rezydencji dochodzi do dramatycznej konfrontacji, gdy Catalina ratuje hrabiego de Anila przed śmiertelnym strzałem Cavendisha. Tymczasem księżna de los Infantes zaczyna podejrzewać, że Vera jest podobna do córki arystokratów. Markiza niepokoi się rosnącą zażyłością między Margaritą a hrabią de Ayala. Odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany w poniedziałek 15 czerwca o godzinie 15.05 na TVP2. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic to prawdziwa gratka dla miłośników dworskich intryg i mrocznych sekretów.
0: O Vampir Lestat to nowa odsłona serialu, który zadebiutował dziś na AMC. Pierwszy odcinek można było obejrzeć o 3 w nocy, a powtórka zaplanowana jest na 22. Serial opowiada o elektryzującej trasie koncertowej Vampira Lestata, który zdobywa popularność i wpływy zarówno wśród ludzi, jak i wampirów. W rolach głównych powracają Sam Reed jako Lestat i Jacob Anderson jako Louis. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień, w poniedziałki o 3 i 22. Całość składa się z 7 odcinków, a finał zaplanowano na 20 lipca. To historia pełna muzyki, emocji i nieprzewidywalnych zwrotów akcji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą też 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na niemieckiej autostradzie A9 doszło do incydentu z udziałem polskiego busa. Pasażer, mający 1,5 promila alkoholu, znieważył funkcjonariuszy, pokazując im środkowy palec. Kierowca, choć trzeźwy, przyspieszył gwałtownie, co zakończyło się kontrolą i wysoką grzywną. Obaj mężczyźni staną teraz przed niemieckim sądem. Inwazyjny małż świdrak okrętowy powoduje poważne problemy w niemieckim Wismarze, gdzie zamknięto część nabrzeża z powodu uszkodzeń infrastruktury. Drewniane pale zostały wydrążone przez małże, co uniemożliwia bezpieczny ruch pojazdów. Remonty mogą potrwać wiele lat i kosztować miliony euro. Eksperci ostrzegają, że problem może dotknąć także polskie porty, jeśli zmiany klimatyczne będą sprzyjać dalszej ekspansji tego gatunku.
2: Ukraina nadała elitarnej jednostce sił specjalnych imię bohaterów UPA, co wywołało sprzeciw Polski.